0: poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złym.
1: Katechistów, czyli co, trafiłeś do...
0: Neokatechumenat.
1: Na drogę neokatechumenalną. To jest właściwe miejsce.
0: Tak, tak. To było piękne, nie? Gdzieś, kiedy jeszcze nie byłem na drodze i pan mi dał pojechać do Kolonii na spotkanie z papieżem. I wtedy jakby po raz pierwszy do mnie przemówił poprzez słowo. Ja wcześniej, jeśli wychodziłem z kościoła, no to pamiętałem czasami słowo, czasami jakby kontekst, nie? Ale a tam jasno i wyraźnie zaczął do mnie mówić i nie miałem wątpliwości, że mówi do mnie. No i później były katechezy i zostałem na drodze, nie? I trwam na niej. Pracuję. Jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić i bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć?
1: Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w Tobie od czasu, kiedy Go wybrałeś jako swojego Pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
0: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania, pracy.
1: Jak to się zmienia? Z jakiego na jakie? To skóry, to wiadomo, że się...
0: Tak, tak zdrowy jestem.

0: do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania. Jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył, nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie. Że jest na moje. Jest. Nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Nie wiem, no, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jaki moment?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem. Jestem naprawdę... Ja jestem... jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
1: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
0: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się, kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz... Teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił. Nie, nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadł na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów i ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej?
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja i pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę tylko na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chcę, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie. Podczas modlitwy trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenie. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? No i widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. No, czy pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mnie napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że... I to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy powierzyłem jej swoje nogi, które non stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, czy to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki. To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia. Chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: też moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzieś się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej Kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako Kościół, ciebie, Jezusa Chrystusa, Maryję, matką moją jest tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Papież jest dla mnie jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie, nie, nie, nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie, bo to jest. Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale w tej chwili coraz bardziej. Chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że Święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie. Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze i Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i bez troski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam te informacje się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje, ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa. Nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku, mogło być, prawda?
0: Był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar. Bo nie chcę mówić, że lekarze są źli, czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: travel with.
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
2: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
3: Nikt nie jest.
2: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
3: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad tym.
2: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać jakoś zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie miałam... ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór. To naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcie na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły?
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co

prawdziwe smaki, nie przetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałam do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego,

że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć, tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami, z samą sobą, to było po prostu... Ja mogę siebie nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Już z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie, z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna,
0: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

No i coś Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwień, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam. I poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat, to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. I myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

0: wtedy, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się, inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny. I pamiętam, że właśnie na zakończenie ósmej klasy była pielgrzymka do Częstochowy, do Matki Bożej, w podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego i nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było, ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej, podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta i że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty, czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią, ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali. I myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze. I na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tata pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę, taką o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16 lat, 17 lat zapalić, no to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tak tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz, w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć, ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ no, wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki, i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką już wtedy. Marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz. I to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, a zaorganizuję rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, bo w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. I ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką. Zabłądziliśmy. Mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona. Ja. On też pewnie. Ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadali o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo. Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej. Zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne. Takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze. Tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku i no i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza i miłość to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Bo wiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę, ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański i niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to było jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko, ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż już nie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę. Że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak. I czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem. Dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład, że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. I myślę, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I się kłócę.

0: czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać. I przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił. Którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc, bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie, dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak.
0: Po prostu.
1: To są takie drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę po raz 10, ją o coś pytał. Bo czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduję się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi da takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakieś klęski, no brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. I kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no. Że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie i po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham i tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.

czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. I chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? To dobro jest tak spychane, dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje. Że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
1: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
0: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym ojcem, takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
1: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
0: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę. Że zawsze ona jest z nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję, z Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła i ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy, ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła, chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się. I to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły. To zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona, ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. I nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską. No i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gremblińskiego i tam je spotkałam. Razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy. Pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą. Ma człowiek, do kogo się zwrócić. I wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie, co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę Świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii Świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle Święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy Świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18:00. Przyjechaliśmy tam przed 18:00. Okazało się, że msza święta jest o 19:00. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce.

dobrze, on tam dalej próbuje zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Medjugorje. Ja o Medjugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Medjugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Medjugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia, ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Medjugorje pojechałam. I tam w Medjugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię, Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię, nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego, Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej, i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. I do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Remiego. Poszłam, on mówi, proszę na 19:00 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię, no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

zapraszam na mszę świętą, przyszłam. No i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taki podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No, bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam. Bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie. Bo ja otwierałam swoje serce. Wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie. Czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. I jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać. To było takie pytanie, jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskich ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz zaczęłam, przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. I on nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: dzieje. Nie, on naprawdę uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość. Tak,
0: tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później... Na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach i jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak, tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam dwa razy w Meczugorje. Byłam również w Fatimie. Byłam we Włoszech. Byłam u świętego Michała na górze Gargano. Byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem, czy już powiedziałam o tym, to ostatnio, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym. Po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
1: Kiedy ludzie opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
0: Ale to jest możliwe. Tak jest, tak się dzieje.

0: tak się dzieje, być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu: tak, ja chcę, bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a On już będzie działał, będzie prowadził.
1: Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
0: No niby nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić. Trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować. Tak jak Pan Jezus, za Jego przykładem. I ja Go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas. To były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię: Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob. Tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali. No ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką, ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć. Potrafiłam nic nie powiedzieć. Potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza, Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła. W modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec.

i też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i

jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś pod ziemią. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience, taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze, że to nie można opisać tego odczucia takiego pokoju i miłości i ciepła. I powiedziało, daję ci trzy kafelki. Buduj kościół i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I tak po pewnym momencie mówi, i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. To było tak podkreślone wyraźnie i to dziecko odpłynęło. Ja się oglądam, schody takie wiodły do tego grobu i z tych schodów schodzi gromadka dusz czyśćcowych i niosą taki wielki fikus. A mąż w tym czasie siedział za filarem taki w tym swoim płaszczu kawalerskim i taki przykryty, taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyśćcu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, to jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam. No.

0: jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga pani poznaje? Jaki on jest?
1: Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków. I wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Takie jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
0: Za co pani jest mu najbardziej wdzięczna?
1: Teraz jestem wdzięczna za to cierpienie i tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga, nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że to wstyd powiedzieć, że ktoś chce być świętym. Ja tak sobie kiedyś myślałam, że bardzo fajnie, ja bym chciała być świętą. Ale czy potrafię iść tą drogą? Nie wiem, ja tak się staram, ale mówię, Panie Jezu, Ty bądź moją świętością we mnie. Bo ja sama nie potrafię.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Może w takiej intencji, żeby ludzie umieli nieść swoje cierpienie. Żeby umieli oddać Bogu. Oddać może za innych nawet. O zbawienie dusz innych ludzi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest twoje doświadczenie? Czy twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwień, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam. I poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze, powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie. Wcześniej czy później, teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. I myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzina i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki kult do Matki Bożej. No i znał osobiście świętego Maksymiliana, więc to jakby zawsze w mojej rodzinie było obecne.

Tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę.

Bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później, jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No, były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów, i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny. I pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, do Matki Bożej, w podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście, niedługo później okazało się, w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego i nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: Myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takich możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było, ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej, podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta i że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty, czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią, ale ona

0: była zawsze bardzo bliska. I były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę. Mm-hmm. Samych siebie, prawda? Już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: Znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali. I myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze. I na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tato pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o... Tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które no, w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16-17-latce palić, no to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tak tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to, no, to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ no, wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, i jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić te jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę, to ona była lekarką. Już wtedy marzyła o misjach. I była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiadała o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz, i to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcecie jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło-Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w góry czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. I ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździli, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona. Ja. On też pewnie. Ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadają o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie, nie, nie, nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie, bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu, czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich, a ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo, gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej. Zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne. Takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze. I takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I, no, i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Powiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu, co niedzielę, ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański i niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tej jego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to było jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakieś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż różnie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś. A już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę. Że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak, i czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem. Dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład, że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Jestem, już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: Czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać. I przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, mąż gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze, i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi. I właśnie tak przyglądając się, w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać, sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak. To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem. No to też takie niesamowite. Usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi. I wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maryja nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę po raz dziesiąty, ją o coś pytał. Czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduję się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie, to pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory i ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakiś klęski, no brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no, że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą, i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie. I po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham, tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej. Że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych i niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: sens.
1: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to, że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. Chociaż czasami to krótko trwa, bo później życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? To dobro jest tak spychane, dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
2: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
1: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym Ojcem. Takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim Ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
2: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
1: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę, że zawsze ona jest z nami.
2: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Bardzo dziękuję, z Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie, Panie, chwała i cześć, uwielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas, abyś Ty był teraz wszystkim we wszystkich, Panie. Abyś Ty, Boże, dawał nam Twoje światło i Twoją moc w nasze serce, abyśmy potrafili najlepiej Ciebie chwalić, tak, żeby się to Jezu podobało Bogu Ojcu, Ciebie Duchu Święty zapraszamy serdecznie. Ty Maryjo, bądź z nami, otaczaj nas swoim płaszczem, pod Twoją obroną.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Zofia. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy o Panu Bogu usłyszała Pani w rodzinie, czy też ktoś inny?
1: Tak, o Panu Bogu usłyszałam w rodzinie. Właściwie od dziecka byłam w atmosferze domu katolickiego. No, raczej był to katolicyzm tradycyjny niż taki naprawdę autentyczny.
0: Jakie to było środowisko? Wokół byli ludzie wierzący, niewierzący, miasto, wieś?
1: Tak, to był... Urodziłam się w Płocku, ale to było środowisko jakby przedmieści z ogrodem, nawet z kawałkiem pola. Piękne miejsce. No i otoczona byłam ludźmi tradycyjnie katolickimi i prawymi. Oczywiście z różnymi wyjątkami, jak to zwykle bywa w rodzinach. Były również i bardzo ciężkie relacje wśród najbliższych. Ale generalnie o Panu Bogu słyszałam właściwie od dziecka i jakby w sposób naturalny wiara była mi zaszczepiona.
0: Ale czy te osoby, które Pani widziała, to byli świadkowie, czyli osoby, które doświadczały relacji z Chrystusem?
1: Chyba raczej nie. Za wyjątkiem babci, która zabierała mnie na nabożeństwa majowe. Ale teraz z perspektywy... Zawsze mi się wydawała osobą bardzo wierzącą, jakby nawet walczącą z nami, wnukami, o to, żebyśmy byli bardziej praktykujący. Ale to nie była chyba taka wiara bardzo... Ja wiem, tak jak teraz ja widzę ze swojego punktu widzenia, taka autentyczna, że to była relacja na zasadzie ja i Bóg. Bardziej chyba to była relacja ja i Kościół, który no, mam obowiązek postrzegać jako codzienną moją obecność. Bardziej niż taką relację ja i Bóg. Aczkolwiek po śmierci babci znalazłam pewne jej zapiski, które jednak świadczyły, że no, to była trochę głębsza wiara, ale nie wiem, trudno mi oceniać. Czasami człowiek zupełnie nie ma pojęcia, co się dzieje w sercu najbliższej osoby. Ale od babci otrzymałam, mogę powiedzieć, wiarę taką no, głębszą niż mojej rówieśnicy. I później w moim życiu też zawsze ja byłam postrzegana jako osoba bardziej religijna niż moje otoczenie.

0: A jaką pani była dziewczynką w podstawówce? Taką, która przewodzi grupie?
1: Raczej tak, właśnie. Tak. Byłam osobą lubianą, wesołą. I właśnie przewodziłam grupie. Tak, nawet teraz się zastanawiam nad tym.
0: A czy Bóg w jakikolwiek sposób wtedy wpływał na pani decyzję? Świadomość tego, że On jest?
1: I tak.
0: W jaki sposób?
1: Właściwie to chyba konsultowałam z Panem Bogiem nawet takie drobne rzeczy w dzieciństwie. Zawsze się modliłam rano i wieczorem, a w ciągu dnia, jak były jakieś trudne sprawy, to zawsze prosiłam Pana Boga o pomoc. I nawet wtedy, kiedy po ludzku tej pomocy wydawało się nie otrzymałam, ja nigdy nie miałam do Niego pretensji. Zawsze uznawałam, że On tak chce. I teraz z perspektywy czasu to widzę, że ta moja relacja z Panem Bogiem była dla mnie nawet chyba ważniejsza niż relacja z rodziną.
0: I w jaki sposób On ingerował w Pani życie, tego dziecka?
1: Miałam bardzo trudne relacje z matką, która mnie odrzucała od urodzenia. Ja sobie rekompensowałam takie braki emocjonalne właśnie tym, że że jakby zwracałam się cały czas do Pana Boga. Wisiał w domu portrecik Matki Bożej Częstochowskiej. Bałam się jej, bo wydawała mi się bardzo surowa. A też może ta moja trudna relacja z matką rzutowała na to, ale zawsze byłam jej posłuszna. I w takich najtrudniejszych momentach w dzieciństwie, a miałam bardzo dużo takich momentów, to zawsze stałam przed Panem Bogiem. Tak sobie nawet teraz to uświadamiam, jak mi Pan zadał to pytanie, bo rzeczywiście tak było.
0: Czy to było szczęśliwe dzieciństwo?
1: I tak, i nie. W domu było koszmarnie. Atmosfera była koszmarna z tego względu, że matka była osobą bardzo niepogodzoną z sobą, z otoczeniem, taką pełną pretensji właśnie do Pana Boga, zarzucającą mu różne rzeczy. Ja go zawsze broniłam, jako mała dziewczynka. W domu było bardzo trudno, rzeczywiście. Ale ratowało mnie to, że zaraz obok naszego domu stał drugi dom i to był dom mojego wujka, gdzie miałam dwoje rówieśników, rodzeństwo cioteczne, gdzie spędzałam bardzo dużo czasu u nich i tam było bardzo sympatycznie i oni mnie akceptowali i lubili. I jakby chyba wychowywałam się pomiędzy tym domem i tamtym. Ale w domu moim rodzinnym, tym stricte rodzinnym, rodzice i babcia i brat, było koszmarnie.

0: Jak to wpłynęło na pani życie jako nastolatki?
1: No fatalnie, byłam bardzo znerwicowana, ale z drugiej strony byłam osobą lubianą przez kolegów, niektórych nauczycieli. Taką osobą byłam wesołą, bardzo dużo się śmiałam, jakby odreagowywałam może tą trudną sytuację w domu, ale też w takich najtrudniejszych momentach właśnie szłam do kościoła. Teraz widzę, że to mnie ratowało chyba, bo tam się potrafiłam wyciszyć i nawet wtedy, kiedy babcia mnie czasami jakby nakłaniała, żeby pójść z nią na jakieś nabożeństwo majowe czy czerwcowe, szłam po to, żeby po prostu być z nią, bo chciała, żeby ktoś jej towarzyszył do tego kościoła. I nawet jak się buntowałam, to potem siedząc z nią w ławce w kościele, nagle odkrywałam, że tutaj jest tak spokojnie. I zawsze tęskniłam właśnie do takiej atmosfery, chociaż moja natura często się buntowała i szłam sobie w odwrotnym kierunku, ale kiedy zaczynało mi być źle, to zawsze wracałam. Właśnie szłam do kościoła. Nawet teraz sobie to dopiero uświadamiam, że tak było.
0: I jakby pani siebie opisała jako nastolatkę, że to była jaka osoba? Spokojna, grzeczna dziewczynka, zbuntowana osoba.
1: Bardzo nerwowa. Ale też taka bardzo towarzyska i lubiana w towarzystwie i lubiąca towarzystwo. I jakby żyjąca właśnie między domem i ludźmi, którzy mnie otaczali poza domem. I bardzo chyba jednak rozdarta między tą atmosferą straszliwie ciężką w domu i tą atmosferą, w którą wchodziłam na zewnątrz i chciałam się z tymi ludźmi jakoś być z nimi, ale przeszkadzały mi właśnie te rany z domu. Bardzo. Może dlatego byłam osobą znerwicowaną.

0: Ale dzisiaj mi zostało, ale tak, ale generalnie to byłam osobą no lubianą.
1: I jak wchodzi pani w życie dorosłe? Czy jeszcze Bóg jest dalej ważny, czy też...
0: No teraz jest ważniejszy niż kiedykolwiek chyba.
1: Ale ja mówię o tym momencie wejścia w życie dorosłe.
0: O nie, właśnie. Tu było kilka lat odejścia od Boga, ale nie w sensie takim, że jakoś się go wyrzekłam czy zapomniałam. Nie, ja zawsze przy nim byłam. Tyle, że weszłam w grzech.

jakby Pan Bóg się nie pogniewa, jeżeli ja będę szczęśliwa. Wydawało mi się, że będę szczęśliwa w tych relacjach. Nigdy nie byłam. Ale szukałam spełnienia właśnie w relacjach z ludźmi. No, w relacjach, które mnie od Pana Boga odciągały. I był też taki kilkuletni epizod, teraz sobie to uświadamiam, może bardziej niż kiedykolwiek, jak Pan mnie o to pyta, co mi bardzo zniszczyło moje życie duchowe wtedy. No oczywiście grzech, ale mieszkałam, wynajmowałam pokój u takiej kobiety, która wywoływała duchy. Ona miała talerzyk, planszę i ona mnie w to wciągnęła. Ja nie widziałam w tym nic złego. Mi się wydawało, że to jest zabawa.

0: Działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
1: No ten talerzyk latał, podjeżdżał do literek, odczytywałyśmy różne treści.
0: To były sensowne zdania?
1: Tak. To były sensowne zdania i co mnie jakby przyciągało do tego, to, że tam były sensowne odpowiedzi i nawet był taki epizod, kiedy jakoby przyszedł duch jej syna, który zginął tragicznie w obozie koncentracyjnym. No i ona rozmawiała z nim. Ja byłam przekonana, że to jest nadprzyrodzone, ale w sensie pozytywnym, że to jest jakiś związek ma z Panem Bogiem. Nie słyszało się wtedy, ani w ogóle nie wiedziało o magii, okultyzmie. I te dwie rzeczy właśnie chyba z mojej młodości zaważyły straszliwie na późniejszym moim życiu, czyli te relacje.
0: Ale dlaczego się skończył ten czas? Bo mówiła pani, że to kilka lat było tylko.
1: Tak, to było. To właściwie to był cały okres moich studiów, czyli w sumie to było 5 lat pewnie. A potem wyszłam za mąż. Wyszłam za mąż za ojca mojego syna. I to było tak zwane małżeństwo z przymusu, wtedy się mówiło. Czyli sakrament, który teraz wiem, że ma znamiona nieważności. Teraz już to wiem. Bardzo szybko się okazało, że ten człowiek jest zupełnie nieodpowiednim partnerem, czy kandydatem na męża, że tak powiem. Wykazywał zupełnie jakąś taką, może nie psychopatyczne, to jakieś charakteropatyczne objawy, zachowania zupełnie straszne. I już kilka tygodni po ślubie wiedziałam, że zrobiłam coś strasznego. Ale cały czas miałam świadomość, że to jest sakrament i że ja muszę to wytrzymać. Byłam wtedy w ciąży, chciałam urodzić to dziecko i żeby miało ojca. I to był jedyny motyw, dla którego z tym człowiekiem wytrwałam 25 lat do momentu, kiedy mnie opuścił. Czyli 6 lat temu. I właściwie cała moja walka w tym małżeństwie to było jakby walka o to dziecko. O syna, który się urodził i jeszcze też przed jego urodzeniem, bo tam była propozycja aborcji ze strony męża. Odrzuciłam to oczywiście. I potem walczyłam o to dziecko w różnych sytuacjach przedziwnych, które go atakowały. Tylko nie miałam wtedy takiej siły duchowej, żeby rozeznać właściwie wiele spraw. Więc popełniłam bardzo dużo błędów. Wyjechaliśmy za granicę do Australii, kiedy Kuba miał 9 lat.

0: O jakich rzeczach, którego atakowały, mówi pani?
1: Atakowały go. No, w jego bardzo takich pierwszych latach życia to atakowały go choroby. No to, tutaj to, no to już była rzecz zupełnie obiektywna. Walczyłam właściwie o jego życie biologiczne na początku, można powiedzieć, bo był bardzo chory. No i relacja z ojcem. Ojciec zupełnie nieodpowiedzialny, spędzający właściwie wszystkie wolne chwile przed telewizorem. Gdybym miała tę wiedzę, co teraz, nie pozwoliłabym na to, żeby on w ogóle z nami mieszkał nawet. Nie wiedziałam, że Kościół dopuszczał separację. Nie wiedziałam, że można wyłamać się z takiego związku. To była patologia. No i Kuba był jakby ofiarą. Z jednej strony właśnie ojca, którego no, nawet nie wiem, czy można winić, czy on w ogóle wiedział, co robi. Taki po prostu był. I moją taką nieświadomością chciałam jak zawsze jak najlepiej dla dziecka, ale ponieważ duchowo byłam bardzo słaba jednak, mimo najlepszej woli, ale teraz widzę, że byłam bardzo osłabiona właśnie tym, że ten człowiek, mój mąż, ojciec mojego dziecka, że on w ogóle z nami był. A teraz jego zachowanie pokazuje, że są symptomy wręcz nawet opętania. To konsultowałam już z kapłanami, z spowiednikami. I myślę, że ten człowiek miał okropny wpływ i na mnie, i na naszego syna.

0: Nie miałam tej wiedzy. Nie wiedziałam, jak obronić i siebie, i Kubę. Ale to wynikało właśnie z tego, że weszłam w ten związek w grzechu. Dopływ Ducha Świętego do mnie był bardzo utrudniony. Patrzyłam na wiele rzeczy w sposób egoistyczny. Miałam swój scenariusz na życie i nie potrafiłam z tego wyjść.
1: O jakich faktach pani mówi, które... No, opętanie to jest bardzo
0: tak,
1: ciężki kaliber oskarżenia.
0: Zło, które ten człowiek wokół się tworzy, to już jest oddzielny chyba temat, jest straszne. To po pierwsze. Tu chodzi o relacje jego do mnie, właściwie do wszystkich, środowisko, w którym się obracam, którego ja dokładnie nawet nie znam, dochodzą do mnie tylko pewne sygnały. No, wszedł w ten świat biznesu, liczy się tylko pieniądz, kompletny brak sumienia, jakby niepoczytalność nawet w tym, co robi. To nawet jeden z adwokatów mi to, na to zwrócił uwagę, że tam są problemy z poczytalnością. Był taki moment, kiedy przyszedł do domu po jakieś listy, które przychodziły jeszcze do niego. Już wtedy nie mieszkał ze mną. Ja mam taki lichtarzyk przed Matką Bożą, przed obrazem Matki Bożej na ścianie i paliłam tam świeczkę egzorcyzmowaną. Ksiądz Szymborski nakłada taką modlitwę egzorcyzmu na wodę, sól, olej, także na świece. Modli się taką modlitwą, jakby nakazując, aby wszystkie złe duchy umykały z miejsca, gdzie te świece są palone, a nawet umieszczone. Tak się modli nad tymi świecami. Ksiądz Szymborski egzorcysta, oczywiście. Ja te świeczki sobie palę w domu często i właśnie wtedy, kiedy mąż wszedł, tak jego wzrok padł na tą świeczkę, nawet nie zorientowałam się, o co chodzi, ale wpadł w jakiś okropny szał i w momencie, kiedy otworzył drzwi i wszedł, ja się przestraszyłam, chociaż wiedziałam, że to on wchodzi. Wyglądał strasznie. Odwrócił się tyłem do mnie, przodem do drzwi, którymi wszedł, wyciągnął rękę i powiedział: dawaj listy. Ja te listy włożyłam mu w rękę, wyszedł, trzasnął drzwiami, szedł do bramy i pluł. Zachowywał się no diabolicznie, strasznie. Ja byłam przerażona. Za chwilę usłyszałam, ruszył samochodem, pisk hamulców, zadzwonił komórka, stek wyzwisk, gruźb. Już nawet nie pamiętam, co on mówił, to było straszne. Zadzwoniłam wtedy na policję. Groził mi. Nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero potem sobie uświadomiłam, że jego wzrok padł na tą świeczkę.

0: potem sprawa w sądzie o rozwód, absurdalne zupełnie oskarżenia pod moim adresem, no zupełnie horrendalne i tak jakieś pokrętne oskarżenia, w ogóle nie mieszczące się w głowie. No i jego adwokat. Zupełny diabeł. Inaczej chyba się tego nie da określić. To zresztą nie są tylko moje spostrzeżenia, ale również przyjaciół, którzy przychodzą ze mną do sądu, również jako świadkowie. Zupełnie absurdalne jego stwierdzenia w sądzie. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić nawet o takich rzeczach, ale powiem, żeby pokazać, do czego się człowiek potrafi posunąć. Człowiek, który chyba jest opętany, bo człowiek normalny by czegoś takiego nie wymyślił. Kiedy Marysia miała zeznawać na sprawie jako mój świadek, nasi przyjaciele od 20 lat, małżeństwo, bardzo prawi, szlachetni, dobrzy ludzie, przyjaciele od 10 lat w Australii, 10 lat w Polsce. Kiedy Marysia była wywoływana przez sędzię na świadka, zanim ją poproszono do sali, mój małżonek wstał, żeby oświadczyć, że pozwana, czyli ja, jestem w zmowie ze świadkiem, ponieważ ileś tam lat wstecz w Australii zmuszałam go do stosunków seksualnych z Marysią. No, zupełnie ręce mi opadły. No, nie wiedziałam, co mam mówić. Więc dlatego sądzę, że jest opętany ten epizod ze świeczką. Poza tym były takie momenty, kiedy modliłam się za niego w różnych sanktuariach. I właśnie w tym momencie, kiedy byłam przed Najświętszym Sakramentem, dostawałam właśnie telefony z pogróżkami, z wyzwiskami. Zabronił mi się modlić za siebie. Powiedział: zabraniam ci modlić się za mnie. Potem się dowiedziałam od jednego z kapłanów, że to może wskazywać właśnie na opętanie, że te opętane osoby tak reagują.
1: Może, ale nie musi. Tego oczywiście tutaj nie dowiedziemy.

0: jak ta sytuacja na syna wpływała?
1: No na pewno fatalnie.
0: Mówiła pani o jakiejś grze, która w dość istotny sposób zaciążyła na waszym życiu, tak?
1: Tak, Kuba miał wtedy 13 lat. Byliśmy w Australii. Zaczął grać w takie gry. Się mówiło, że to są gry strategiczne. Oni siedzieli, chłopcy, godzinami całymi nad tymi strategiami. Po kiluś tam godzinach Kuba był w innym świecie. Zupełnie nie było z nim kontaktu. I po kilku tygodniach to już nawet mąż stwierdził, że coś się z nim dzieje złego. I tam były książki. Nie było wtedy jeszcze internetu. Takie stosy tych książek nosił z sobą do szkoły, po szkole u sąsiadów, godzinami całymi. I kiedy mąż już nawet reagował, to on w ogóle był gdzieś w innym świecie. W pewnym momencie zaczęli się spotykać w niedzielę w kawiarni. Tam pojawili się, to byli studenci filozofii miejscowego uniwersytetu u nas. Słyszałam, że również studenci filozofii się tym zajmują. Organizowali tych młodych chłopaków ze szkoły średniej.
0: Jak się ta gra nazywa?
1: Dungeons and Dragons.
0: Lochy i smoki.
1: Tak.
0: I polega na tym, że jej uczestnicy wcielają się w jakieś role.
1: Tak. Wcielają się w jakieś role.
0: Jest mistrz, który przewodniczy całemu temu tej grze?
1: Tak, tego już dokładnie nie wiem, bo już nie miałam ani siły, ani czasu, żeby się w strukturę tej gry...
0: Te gry nazywają się RPG?
1: O, chyba tak.
0: I one polegają na tym, że to jest właśnie gra, w której przybiera się rolę.
1: Tak, tak. I właśnie nie pamiętam, w którym momencie ci chłopcy zaczęli być organizowani przez tych studentów filozofii i grupowani spotykali się w grupie. W niedzielę to było zwykle.
0: Czemu pani nie zabroniła 13-latkowi grać w taką grę?
1: A ja nie wiedziałam, że to jest coś złego. Ja się nawet cieszyłam, że mam jakieś zajęcie. Nie przypuszczałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak magia, okultyzm, że w ogóle publicznie książki dostępne mogą, to było ile, z 18 lat temu pewnie, mogą być niebezpieczne, a tym bardziej, że to były książki dostępne w szkole, w bibliotece szkolnej, w szkole katolickiej.

Kuba chodził do dobrej szkoły katolickiej. Ja byłam spokojna zupełnie o jego życie duchowe, że tak powiem. Zupełnie. Byłam przekonana, że jest pod dobrą opieką. Kiedy się dowiedziałam, że to są gry oparte na okultyzmie i że to prowadzi do kultu szatana, tak mi poinformowała moja koleżanka w pracy. Protestantka zresztą, ale oni chyba wtedy mieli lepsze wyczucie tych spraw niż my. To ja poszłam do szkoły i rozmawiałam z dyrektorem szkoły i on mi powiedział, że tak, to są bardzo złe gry, że oni również w szkole katolickiej mieli te gry w bibliotece. One były zamówione specjalnie dla uczniów takich uzdolnionych matematycznie. Miały jakby rozwijać intelekt matematyczny, tak on mi to powiedział, ale niszczyły kompletnie ducha. A jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to znaczy. W każdym razie powiedział mi, zrób wszystko, żeby on to odłożył. Ale to nie było żadnej ani prośbą, ani groźbą. Nie można było go nakłonić, żeby to odłożył. I któregoś wieczoru weszłam do jego sypialni, on leżał w łóżku i patrzył na portret Pana Jezusa, który Pan Jezus otoczony dziećmi, sam sobie ten portrecik wybrał jakiś czas przedtem i patrzył na niego z nienawiścią i powiedział mi, co to za facet, zdejmij go ze ściany. No, tutaj się nogi pode mną ugięły. Już wiedziałam, że to nie są przelewki, tylko że jest coś straszliwie poważnego. Ale nie wiedziałam, co mam robić zupełnie, bo nawet nie wiedziałam, do kogo się zwrócić. Nasz ksiądz polski tam w Australii bagatelizował, w ogóle nie przypuszczał, że to w ogóle, myślał, że ja sobie coś wymyślam, ale ja wiedziałam, że to jest jakieś straszliwe zło. I poszłam do kościoła w przerwie na lunch, tam jest godzina przerwy na lunch w ciągu dnia. I po prostu byłam w tym kościele i modliłam się. Nie wiedziałam, co mam zrobić, ale byłam załamana. Właściwie to nawet się za bardzo modlić nie mogłam. Wychodząc z tego kościoła, znalazłam książkę. Ktoś tę książkę tam zostawił do przeczytania. Taki tam był zwyczaj, że sobie ludzie zostawiali przeczytane książki w kościele. Gdybym wiedziała, że chodzi o Medjugorje, to pewnie bym nie wzięła do ręki, bo dużo słyszałam w telewizji złego na temat Medjugorje. Wydawało mi się, że to jest jakaś kpina w ogóle z kościoła. Błogosławi Matka Boża. Ale nie wiedziałam, że to było Medjugorje, więc wzięłam to do ręki i otworzyłam. To były homilie ojca Sławko, które komentowały orędzia Matki Bożej. I otworzyłam na takim orędziu, jednym z pierwszych, gdzie Matka Boża... No taki sens był tego orędzia, że przychodzę, powiedzi wam, że Bóg istnieje, ale również istnieje szatan. I że daje wam 5 kamieni przeciwko Goliatowi. Różaniec, post o chlebie i wodzie, środy piątki najlepiej. Eucharystia, spowiedź, czytanie Pisma Świętego.

0: I bardzo to do mnie mocno przemówiło. Wróciłam z powrotem przed ołtarz i oddałam to wszystko Panu Bogu, bo wiedziałam, że po ludzku sama w tej sytuacji sobie nie pomogę. I to była łaska, bo jakby zobaczyłam, nagle to się stało, zobaczyłam, że po ludzku sobie nie poradzę, a jedna z tych analiz, które ojciec Sławko dokonywał, to była, dotyczyła właśnie pokoju. Matka Boża przychodzi tam jako królowa pokoju, a ja tego pokoju nie miałam w sobie za grosz. Byłam po prostu w panice, umęczona w ogóle wieloma sprawami, ale tutaj to już w ogóle byłam zniszczona, można powiedzieć, wieloma sprawami, a to już zupełnie, i już wtedy wiedziałam, że sobie nie poradzę, i dosyć moich kalkulacji, one do niczego nie prowadzą, właściwie to wszystko runęło w gruzach. Tyle lat mojej męki w tym małżeństwie, walki o to, żeby dziecko miało dom, którego właściwie nigdy nie było, atmosferę, która była straszna. I wtedy jakby dotarła do mnie taka treść, że mam zachować pokój, oddać wszystko Bogu i robić to, co Matka Boża prosi. I wiedziałam, że muszę zacząć mówić różaniec. Ja ten różaniec właściwie mówiłam całe życie, ale to były 10 zdrowaś dziennie, prawda? Albo jedna część, a tu Matka Boża prosiła o cały różaniec. Ja wiedziałam, że ja muszę ten cały różaniec odmówić. To było trudne, bo pracowałam w szpitalu, w laboratorium, brałam udział w dyżurach nocnych, byłam bardzo zmęczona, musiałam być bardzo skoncentrowana nad tym, co robię. Obcy język, to wszystko było bardzo trudne. I jeszcze cały różaniec odmówić w ciągu dnia, no to w ogóle było niemożliwe, kiedy. Ale pomyślałam sobie, że spróbuję, i odmawiałam ten różaniec w drodze do pracy, w przerwie, w przerwach, pracując wtedy, kiedy mogłam go odmawiać. Właściwie odmawiałam go cały dzień i wydawało mi się, że jakby mi Pan Bóg przymnożył czasu, bo mi się udało, że te trzy części różańca odmawiałam codziennie. I miałam pełen pokój w sobie od tego momentu, kiedy zdecydowałam, że będę to robić. I pewność, że Matka Boża mnie wysłucha.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Otwórz oczy na moc Różańca Świętego.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panną, męcząc pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Basiu, Jolu, Doroto, Adalbercie, Moniko, Danielu, Sławku, Marto. Ja w tej tajemnicy pierwszej modlę się o uzdrowienie dla Olgi i o wszystkie łaski płynące z sakramentów, o jej głębokie przeżywanie. Modlę się też za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej oraz za całą jej rodzinę, o wszystkie łaski. Tajemnica pierwsza światła. Dziś patrzę na to, że Maryja nie znała od początku Bożego planu. Nie wiedziała wszystkiego i musiała zaufać. I to, co miało się dziać, było przed nią odkrywane krok po kroku. I musiała się wykazać zaufaniem. O to też dla siebie prośmy i za się Donatkę, Maxa i Bena o potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety za duszę świętej pamięci Wiesława w dniu pogrzebu. O potrzebne uzdrowienie, nawrócenie, szczerą spowiedź, Boże prowadzenie dla chrześniaka. Ja modlę się za Janka, o wszystkie, o głębi przeżywania łask sakramentalnych i o pełne rozpoznanie swojego powołania. Tajemnica druga. Maryja nie pytała anioła, co ma robić. Maryja po prostu wiedziała, że pomoc osobie, która będzie miała kłopoty, jest niezbędna. Kłopoty, stara kobieta i ciąża. Szósty miesiąc. Maryja zaniosła Jezusa prorokowi, jego matce, jego ojcu. I wszystkiemu temu asystował Duch Święty, a to, co wyśpiewały obydwie kobiety, istotą tego, co wyśpiewały te dwie kobiety, była wdzięczność. I o taką wdzięczność się módlmy. Oprócz tego za syna o szybkie wyzdrowienie z przeziębienia modli się Dorota, o zdrowe nerki dla mamy Marii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W tej tajemnicy modlę się o zdrowie, zdrowe nerki dla mamy Marii z Joanną, dziękczynię za tę grupę z Emilią i w intencji taty Sławka, czyli Andrzeja, 85. rocznicę urodzin o uratowanie sakramentalnego małżeństwa Kamili i Błażeja. Jezus przyszedł tam, gdzie jest bieda, niedostatek, brak, i przyszedł tę biedę, to brakuje, uświęcić. Potem powie, że bogatemu jest trudniej niż biednemu, że bogatemu jest bardzo trudno dostać się do Królestwa Bożego, dlatego że bardzo często skupia się na tym bogactwie. Chociaż również biedni mogą skupiać się na tego, czego ich nie mają. Dziękczynię za opiekę Matki Bożej, a uratowanie małżeństwa Kamili Błażeja. Więc módlmy się o to, abyśmy mieli obojętny stosunek do rzeczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Boże, bądź uwielbiony teraz i zawsze. Kocham Cię, to Gabriela. Uskupienie na modlitwę. O modlitwie to Dorota. Szczęść Boże, Anno. Dziękczynię za opiekę Matki Bożej, to Dorota. Wszystko dla syna Pawła, który jest w szpitalu z urosepsą, modli się Anna. Ja modlę się za Zosię i Piotra, o wszystkie łaski sakramentalne, i za Marię i Krzysia, też o łaski sakramentalne i o chrzest dla Krzysia, o nawrócenie Mateusza. Tajemnica ofiarowania jest tajemnicą oczekiwania. Symeon oczekiwał tak długo, że już prosił Boga o to, by mógł odejść. Ludzie starsi wiedzą, ja nie czuję się człowiekiem starszym, ale od 25 roku życia zauważyłem już, jak krok po kroku, funkcja po funkcji, czas zabiera nam wszystko to, co dostaliśmy. ale tych lat od tego czasu minęło 40, więc wiem, jak Symeon, dlaczego Symeon już chce odejść, tak? Ale wyczekuje i wykazał się cierpliwością. Bóg spełnił to jego życzenie. Przecież tak samo Zachariasz i Elżbieta wykazali się cierpliwością ponad ludzką miarę, bo dziecko pojawiło się w ich życiu, kiedy już po ludzku tego dziecka mieć nie mogli. Więc módlmy się o taką cierpliwość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Franka, łaski sakramentalne dla niego i za Adę o nawrócenie. Rozwiązanie trudnych spraw. Pawła, o zdrowie dla męża Jurka, o łagodność i pokorę, roztropność, o rozwiązanie zawiłych problemów rodzinnych u córki Renaty, prosi Mirosława, o szczęśliwą podróż i potrzebne łaski dla męża. Za Paula i w intencjach Pauli. W tej tajemnicy możemy zobaczyć to i módlmy się o to, żebyśmy zobaczyli, prośmy o to, żebyśmy zobaczyli wszystko to, co odciąga nas od Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Ja modlę się za Klarę o wszystkie łaski sakramentalne. A błogosławione owoce rekolekcji w Niepokalanowie, we wszystkich intencjach Anny. Tajemnica pierwsza światła jest tajemnicą, w której czasami rozważam to, czym jest chrzest, bo Jezus mówi, że deszcz pada na grzeszników i na ludzi prawych, że nie można wyrywać chwastów, bo zniszczymy też pszenicę. I teraz, czym jest chrzest, który czyni nas dziećmi Bożymi? W jaki sposób, czym jest to dziecięctwo, skoro przecież ci, którzy nie są ochrzczeni, na przykład nie z własnej winy, no to oni nie, to nie jest ich wina całkowicie, tak? Więc czym jest dziecięctwo Boże? I dochodzę bardzo często do wniosku, że odpowiedzialnością. Również za tych, którzy nie zostali ochrzczeni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencjach Anny o uwolnienie Celina od wszelkiego zła psychicznego i fizycznego, o odrzucenie przez nią wszelkich rytuałów magicznych, tarota oraz run nordyckich za Jagodę, o całkowite uzdrowienie, szybki powrót do zdrowia, modli się Bartek, za syna Kamila modli się ojciec, za małżeństwo odnowę proś się nasz brat, dziękuję, proszę o nawrócenie męża, czyli to nasza siostra, prosiostra prosi, oraz o uwolnienie go z nałogów palenia i picia, za dzieci poczęte o przyjęcie z miłością ich przez rodziców i za Piotra się módlmy o wszystkie łaski dla niego, o zdrowie dla mamy Marii, Mateusza i moje. Tajemnica druga światła, cud w Kanie Galilejskiej, Jezus objawia swoją boskość. Jestem, pamiętam, czuwam, abyśmy nigdy tej postawy nie zatracili. Abyśmy, idąc do Jezusa, pamiętali o tym, że Maryja jest cały czas otwarta na naszą, ona chce pomagać nam i prowadzić do swojego Syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlę się w intencji Tosi, aby rozkładała swój czas i uważność w proporcjach takich, jakie jest to niezbędne w roku maturalnym, o wszystkie głębi przeżywania łask sakramentalnych dani, o nawrócenie mojej mamy, o zdrowie dla Marii, mamy Marii, Mateusza i mojej, modli się Joanna, za Piotra, za Elę, z Mateuszem, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, o uzdrowienie relacji w rodzinie, o miłość i wzajemny szacunek, modli się Gabriela. To jest tajemnica głoszenia Królestwa Bożego. Jezus mówi, jak ważne jest, że najważniejsze jest słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie Go. Abyśmy codziennie karmili się Słowem Bożym i aby nasze życie było służbą Bogu i ludziom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota

Żywoś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie wuja Janusza. Dziękczynię za tę grupę modlitewną z prośbą o wszelkie łaski od Matki Bożej. Bóg zapłać za rozważania. Szczęść Boże. O nawrócenie wszystkich Polaków, Królowo Polski, módl się za nami. O zdrowy układ nerwowy dla mnie prosi Joanna. O nawrócenie Rafała i zdrowienie go z depresji stanu przedcukrzycowego modli się Bartosz. O nawrócenie brata modli się Emilia. Tajemnica. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Każdy z nas ma w życiu, myślę, że każdy z nas ma w życiu taki moment, kiedy no, albo jeśli jest niewierzący i jego światopogląd całkowicie nie zakłada Boga, to że były takie momenty, kiedy dopuszczał taką możliwość, choćby przez chwilę. A są też tacy ludzie, którzy doświadczyli tej obecności Bożej na różne, czasami bardzo ostre, w bardzo ostrych formach, tak jak święty Paweł dzisiaj, tak, czyli Szaweł wtedy. I o to byśmy, by nie marnować łaski, tej łaski właśnie, i nie marnować łaski, która prowadzi do tego, że Bóg objawia nam się również w swoim Słowie. A to Słowo jest jak miecz obosieczny i ono oddzieli szpik od kości, czyli pozwoli nam zobaczyć siebie w prawdzie i oddać się Bogu po to, żebyśmy byli godni Jego miłości. Chociaż On zawsze robi pierwszy krok i On zawsze nas widzi godnymi tego, żeby do nas się zbliżał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona

owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, światła, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina, za papieża i całe duchowieństwo, potrzebne dary Ducha Świętego, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, modli się Mateusz. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha, tak modli się Krzysztof. O nawrócenie brata modli się Emilia. Czasami to mówią ludzie niewierzący, ale to tak naprawdę jest absurd i skandal, że Bóg, który jest wszechmocny, zostawił nam się w znaku chleba i wina. Czyli na dzisiejsze realia wtedy wino było czymś bardziej popularnym od wody, ponieważ trudno było czystą wodę, a pijąc wino ludzie nie chorowali. Więc no nie ma nic bardziej powszedniego. Ale dzięki właśnie temu, że chleb jest tak powszedni, to możemy Eucharystię kojarzyć z pokarmem. I abyśmy tak patrzyli na ten sakrament. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moich chrześniaków, za żonę Ewę, modli się Daniel, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za wstawiennictwem świętego Antoniego i Andrzeja Buboli, a nawrócenie Aleksandry i Angeliki, za moją rodzinę i dalszą, bliższą i dalszą, za przyjaciół, niech Pan Bóg obdarzy ich wszelkimi łaskami Ducha Świętego, niech Pan Bóg ma ich pod swoją opieką, modli się Mirosława. Za zmarłych rodziców, teścia i dusze czyśćcowe, to
Dorota. Tajemnica pierwsza bolesna. Ojciec jest bezradny. Ojciec ma dwoje dzieci, Jezusa i ludzkość. I ojciec musi dokonać takiego wyboru, że musi zasugerować swojemu jednemu synowi pierworodnemu, żeby umarł za drugiego. I oczywiście zmartwychwstanie, no ale nikt tego cierpienia mu nie zabierze. Myślę, że Bóg jest nieludzki, że żaden człowiek, czy nie wiem, czy ktokolwiek, na coś takiego by się zdecydował. To rodzi jakieś takie konsekwencje teologiczne, które no, na pewno nie zmierzę się z tym tutaj, ale chcę tyle powiedzieć przez to, że jesteśmy bardzo ważni dla Boga, że jesteśmy bardzo wartościowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna, i modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. W sobotę różaniec jest później o godzinę. Za wszystkie w duszę cierpiące, za żonę Ewę modli się Daniel, za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Za zmarłych rodziców teścia i dusze czyścowe, za naszego brata, o pomoc od Boga przy kopaniu ziemniaków, bo sił i zdrowia niewiele modli się Edyta. Za pana Roberta, jego rodziny i współpracowników o potrzebne łaski. Dziękuję za prowadzenie różańca świętego i rozważania o potrzebne łaski dla rodziny i przyjaciół. Modli się Dorota, a ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. To jest tajemnica milczącego świadectwa. Jezus już przestał się odzywać. Jest pewien, że rozmowa nie ma najmniejszego sensu.
Czasami też jesteśmy w takich sytuacjach, że widzimy, że rozmowa tylko jakby pogłębia nienawiść, czy uruchamia najgorsze pokłady w drugim człowieku. Myślmy o tym, że w krwi Jezusa jest nasze odrodzenie, odnowienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji księży, by Duch Święty ich prowadził za nowe powołania, o nowe powołania, o dalsze istnienie chóru Credo, o uzdrowienie nóg męża Ireneusza, za Roberta, o znalezienie stałej pracy i swojego miejsca w życiu. Proszę o modlitwę, mam bardzo silne bóle, nic nie pomaga, modli się Anna. Krzysztof prosi, aby Bóg dał nam wiele świętych kapłanów, braci i sióstr, zakonnych, świeckich, konsekrowanych i wszystkich, abyśmy żyli Ewangelią. Za ojczyznę, za duszę w czystu cierpiące, za radio niepokalane FM, za Pana Roberta. Ja modlę się w tajemnicy trzeciej, cierniem koronowania, za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, za których odpowiadam i za wszystkich, których mam w sercu, za Gosię i Seweryna, rozwiązanie ich spraw. Jezu, Ty się tym zajmij. Prawdziwa władza polega na służbie. Minister znaczy ten, który służy. Jezus okazał się prawdziwym królem, ponieważ był hojny i szczodry, rozdał samego siebie. Dziękujmy Mu za tę Jego królewskość, która jest dla nas zbawienna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc
żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za podopiecznych poradni. Dziękuję za moją mamę i proszę o zdrowie i pokój serca dla niej. To Gabriela. Bóg zapłać za to, co tutaj się dzieje. To Krzysztof. Za Gosię i Seweryna. Rozwiązanie ich spraw. Jezu, Ty się tym zajmij. Tajemnica niesienia krzyża. Jezus mówi nam, aby się zaprzeć samych siebie i go naśladować w tym właśnie niesieniu innych. Zaprzeć się samego siebie. Bez łaski Bożej jest to niemożliwe. Możemy tylko tego chcieć. Ale chcieć to już móc, jeśli jesteśmy otwarci na Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Pierwsza rzecz to jest taka, nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto był codziennie od 1 sierpnia ubiegłego roku, ale jeśli tak, to mamy za sobą 8 Pompejanek. 400, któraś to jest modlitwa już w tej chwili, więc prawie 8 Pompejanek mamy za sobą. To dziwne doświadczenie. Obok Maryi pod krzyżem stoi Jan. Jan, którego Jezus traktował jak syna. Powiedział świętemu Janowi, że Maryja jest jego matką. I dzieje się coś niezwykłego, bo to święty Jan bierze Maryję do swojego domu i opiekuje się nią. Te egzystencjalne potrzeby jej zapewnia. Natomiast Maryja staje się matką dla Jana i ona opiekuje się nim w tej sferze duchowej. Módlmy się o to, abyśmy nigdy nie oddzielali Maryi od Jezusa, żeby stworzenie takie, jakim tylko była Maryja, było zawsze blisko. Tak jak jest możliwe, a w przypadku Maryi jest to najbliższa relacja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza chwalebna. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału oraz za wszystkich swoich przyjaciół i członków rodziny. Dziękuję za moją mamę i proszę o zdrowie i pokój serca. Dla niej modli się Gabriela, za nieprzyjaciół i osoby nieżyczliwe o potrzebne łaski dla nich. Modli się Dorota za grzechy popełnione w naszej ojczyźnie, za kapłanów, za nieprzyjaciół Polski,
za wstawiennictwem Andrzeja Boboli modli się Zbigniew, za mamę Zuzię i zdrowie i siły i obezpieczenie. I o to, by bezpiecznie prowadziła samochód. O dary Ducha Świętego dla Marzeny i Andrzeja w bardzo trudnych decyzjach dotyczących firmy. O uzdrowienie ze wszystkich chorób prosi Bartosz. Daniel pisze, że jest od 7 września, więc masz kilka dni, niestety opuściłeś. No to wiesz, niestety to nie na miejscu. No to niesamowite, że jesteś już taki czas. Więc masz 3, prawie 4 pompy Janki za sobą. Za sąsiadujący z moją działką gabinet lekarski i pacjentów, którzy właśnie z niego wychodzą, modli się Krzysztof i ogólnie za sąsiadów bliższych i dalszych, za rodzinę, wyrwanie z nałogów, powrót do Boga. Sławek pamięta pierwszy różaniec. No to jest niesamowite, bo to było zupełnie inne miejsce. Ja w ogóle nie wiedziałem, co robię. Za dziewczynkę, która zaginęła przedwczoraj w Krakowie, módlmy się za Agnieszką. Za babcię, która dużo się modli i wiele cierpi, módlmy się z Krzysztofem. Panie Jezu, proszę Cię, zabierz lęk i wybudzenia nocne, o to prosi Leszek. W tej tajemnicy zobaczmy, czym powinna być radość niedzieli zmartwychwstania. I nie zawsze te rezurekcje są takie pełne radości, nie zawsze te czuwania w sobotę, już kiedy jest nowy dzień po zmroku. Uczestniczyłem w kilku takich czuwaniach i one były w pewnym sensie radosne, ale nie tak, jak pewnie należałoby cieszyć się z tego, że Bóg, człowiek zmartwychwstał. Więc módlmy się o to, abyśmy mieli w sobie radość człowieka bezgrzesznego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynię za dobrą noc i piękny zbliżający się dzień. To Krzysztof za wszystkie radości i smutki.
Dziękczynię za nową uśmiechniętą skarbonkę. W intencji Bogu wiadomej modli się Danuta. W intencji moich dzieci o powrót do wiary i łaskę sakramentów. Jezu, ufam Tobie, modli się Edyta. Za rodzinę, zdrowie, dary Ducha Świętego. O potomstwo dla córki Izabeli modli się Zbigniew za Karolinę. I Przemka modli się Edyta. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkie osoby, które wspierają nas modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia, prosząc też o kolejne osoby, może również z waszego grona, o to, żeby wspierali nas duchowo. Modlę się za tych też, którzy wspierają nas jałmużną. Dziękczynię za różaniec cudów, za ciebie, Robercie, Bóg zapłać, Joanno, za całą wspólnotę, 5:30. Dziękuję, że mam się z kim modlić co rano od samego początku. Za Karolinę i Przemka. Za rodzinę, zdrowie i dary Ducha Świętego, potomstwo. Za córki Izabeli. Modlę się w intencji moich dzieci o powrót do wiary i łaskę sakramentów. To jest tajemnica, którą moglibyśmy też nazwać tajemnicą objawienia się boskości Jezusa, tak, w Galilei. Jezus, idąc do Ojca, dzięki temu posłał nam Ducha Świętego, dzięki temu, że głosił, zostawił nam Pismo Święte i zostawił nam Eucharystię. Dziękujmy za te wszystkie narzędzia, dzięki którym możemy zbliżać się do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Sylwię i Magdę i Grażynę o potrzebne łaski, o wytrwałość w modlitwie. Ewy za nawrócenie męża Jurka i za męża Jurka i za Ireneusza i za Ewę się módlmy. Asia w intencjach rodzin pielgrzymujących dzisiaj z Przesnysza do Rostkowa. Święty Stanisława Kostko wstawia się za nami. O to by było jak nas jak najwięcej. O wstawiennictwo wszystkich świętych modli się Krzysztof. Ja w tajemnicy zesłania Ducha Świętego modlę się za wszystkich uzależnionych, zniewolonych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Tajemnica trzecia, chwalebna,
pokazuje nam, że spośród ludzi Maryja jest osobą, którą najbardziej powinniśmy naśladować przez pokorę, bo dzięki temu ona miała najszerzej otwarte serce na Ducha Świętego. Oto się dla siebie módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Maryi. Ja modlę się za wszystkie osoby, które zmarły z mojej rodziny, szczególnie za Wieśka, Zygmunta, Luśkę i Andrzeja oraz za świętej pamięci moją asystentkę Dominikę, za rodzeństwo szwagrów i ich rodziny, za stacje benzynowe, o stacje benzynowe z kaplicami adoracji. Dzisiaj Krzysztof idzie zapytać o pozwolenie na budowę, o dobrą pracę dla Aleksandra, żeby był z niej zadowolony, o czystość w każdym wymiarze, o pokój w Polsce i na świecie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Dziękczynię za ten różaniec, gdyż dzięki niemu mam o wiele mniej pokus. Modli się Krzysztof za Bartka, Adama, Lucjana i Agatę, o rozwiązanie najdrobniejszych spraw, które są dla mnie problemem. Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Dorota, o wstawiennictwo wszystkich świętych, modli się Krzysztof, o to by było nas jak najwięcej, za wszystkich, którym obiecałem modlitwę. O dobry Boże, dzień dzisiaj, światło Ducha Świętego. W tej chwili sobie uświadomiłem, że o ile pójdę do nieba, to spotkam tam również Maryję. I ona będzie tam ciałem. I kiedy o tym pomyślałem, to pierwszą rzeczą był wstyd, bo Maryja, kiedy nie miałem odwagi iść do Boga w największym upodleniu swojego grzechu, to zwijałem się kłębek u nóg Maryi. Ale potem sobie pomyślałem, chociaż może to już jest takie dorabianie do wstydu jakichś tam stabilizatorów, że przecież ona tym, co byłoby dla niej najważniejsze, to jest to, że człowiek się tam w ogóle dostał do tego,
do tego czasu, do tego pozaczasu, do tego nieba, do tego raju. O wyprostowanie ścieżki, którą idę, modli się Wiesława. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Maryi na królowie nieba i ziemi. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się tutaj z nami na różańcu, za Wiktorię, nawrócenie światu Ducha Świętego w jej decyzjach. Modli się Katarzyna, za wszystkie siostrzenice, Kamilę, Milena, Olgę i Faustynę. Modli się Edyta za to, że zablokowali mnie w Radio Maryja, nie odbierają moich telefonów. Modli się Krzysztof w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci, za wuja Adama w dniu jego pogrzebu. Modli się Dariusz za ukochaną żonę i dzieci, za mój maryjny kontakt modlitewny, za żonę i dzieci. Modli się Andrzej o zrozumienie i przyjmowanie bez zastrzeżeń woli Bożej. Dziękczynie za modlitwę z Wami i we wszystkich Waszych intencjach, również w Twoich intencjach, Marto, się modlimy. Mamy królową, która nam nie nakazuje niczego. Ona o wszystko nas prosi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W trudnej sprawie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poloconymi. Tobie Bóg zapłać dobrego dnia, niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

Ostatni dzień. 7 świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. Nikt nie może dwóm panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Florencja. 8 września 1233 roku. Dzień Narodzenia Matki Bożej. Nazywam się Giovanni, jestem notariuszem. W tym mieście wszystko ma swoją cenę i swoją pieczęć. To, co jest w mojej księdze, staje się faktem. Zapisuję darowizny dla ubogich i sierot. Dziś rano przyszło do mnie 7 ludzi. Znam ich. Wszyscy ich znają. To kupcy, najpewniejsi w mieście. Siadają, są skupieni, spokojni, jak przed zawarciem wielkiej umowy. Myślałem, że chodzi o spółkę, o nową inwestycję, może o ziemię pod miastem. Nie. Akty własności, udziały, klucze do magazynów, prawa do domów. Kładą je na stole jeden po drugim. Jakby zdejmowali zbroję. Moje pióro pracuje, zawsze pracuje. Ale dziś ręka zapisuje szybciej niż rozum. Nic się tu nie zgadza. Bartłomiej Amidei zdejmuje sygnet, ciężki i złoty. Kładzie go na dokumentach, jakby przykładał pieczęć. Patrzę na jego dłonie, to są dłonie kupca. To wszystko, mówi. Wstają. Zostawiają jedwabie, futra, purpurę. Na krzesłach zostają puste formy ich dawnego życia. Z tobołków wyciągają szare opończe, grube i tanie. Wkładają je powoli, bez pośpiechu. Zakładają krzyże. Żegnają się. Ktoś zaczyna modlitwę do Matki Bożej. Reszta dołącza. Słudzy Maryi. Stoję i patrzę. Wychodzę za nimi na ulicę. Chcę widzieć. 7 najbogatszych kupców idzie boso ulicami Florencji. Ludzie milkną. Kłótnie urywają się w półsłowa. Ktoś się przeżegnał, ktoś splunął. Ktoś odwrócił wzrok. Nie zatrzymują się, nie tłumaczą. Jeszcze nie teraz. Idą prosto do bramy z krajem ulicy, pozdrawiają ludzi drobnymi gestami. Za murami kończy się rachunek zysków. Zaczyna się coś, czego jeszcze nie potrafię zapisać. Wchodzą w cień bramy na drogę prowadzącą ku wzgórzu.

buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem

0: biegiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał puchar odkrycia roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też, że właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chce, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak się raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie. Kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcje Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela. I próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego. I rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczy się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób. Że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, chcą was słuchać jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przechodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdził, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą. Mówią, jaka menopauza, jaka menopauza. Gratuluję genów. Spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, nie no, geniusz.
1: Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Magdalena Fudała-Jantz, psychiatra, seksuolog, żona, mama, autorka książek i audiobooka, o którym dzisiaj bardzo chcemy porozmawiać. To jest taki audiobook, który jakby wpisuje się w tę porę roku, która, tak mam wrażenie, która teraz następuje, czyli wybuch zieleni, wybuch życia, pewna rewolucja. A my będziemy rozmawiać o pewnej rewolucji, która, do której dochodzi w pewnym momencie w życiu kobiety.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, bardzo mi miło, że dzisiaj gościmy u państwa. No i z przyjemnością podzielę się tym, co ostatnio odkryłam, bo to tak można powiedzieć, że to jest pewne takie odkrycie. Każda kobieta boi się czegoś, a tu okazuje się, że może nie potrzeba. Tak, że to jest taka emocja, to co pani redaktor nawiązała do wiosny, prawda, przedwiośnie. Bo w ogóle przedwiośnie to jest taka najtrudniejsza pora roku, bo organizm jest zmęczony po zimie, a natura już chce tak po prostu dać życie i siłę do nowej pory roku, prawda? I te przedwiośnie jest tak naprawdę takie bardzo, bardzo trudne i bardzo ciekawa analogia, porównanie właśnie, można porównać menopauzę do takiego przedwiośnia, czyli takiej transformacji z jednego etapu życia do drugiego. Boimy się go, oczywiście, bo nie znamy, ale to jest przejście, tak? To jest przejście.
1: Padł temat, menopauza. Mówiąc o menopauzie, no nie bardzo mi się to kojarzy z rodzeniem do życia, z taką zielenią, bo tak naprawdę ciało kobiety w tym okresie no powoli zaczyna gasnąć. Ja już nie mogę urodzić dziecka, ja już nie mogę dać nowego życia. Gasnę. Więc czy jestem w ogóle potrzebna?
0: No właśnie, a jeżeli bym pani zadała takie kontrowersyjne pytanie, mianowicie, czy kiedykolwiek zdawała sobie pani pytanie, że na przykład menopauza może być jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk w naturze, że to jest, prawda?
1: Nigdy, ale wie pani dlaczego? Dlatego, że menopauza obrosła pewnym mitem. Ja bym chciała, żeby pani spróbowała się dzisiaj też odnieść do tych wszystkich mitów związanych z menopauzą. Chociaż nie do końca to są mity, bo ja sama doświadczam tego. Tu boli, tam strzyka. Nie mogę spać. Jestem rozdrażniona, zrzędliwa. No i co z tym zrobić? Czy w ogóle do menopauzy można się przygotować?
0: Dobrze. Z przyjemnością zatrzymam się na tym krótkim fragmencie życia w życiu kobiety, czyli tych parunastu miesięcy, ale chciałabym jednak troszeczkę powrócić do tego mojego zdania, mianowicie, że to może być fascynujący okres i jednym zdaniem powiedzieć dlaczego. Proszę zwrócić uwagę, że kobiety obecnie żyją do 80, do 90 roku życia, prawda? My nie kończymy tak jak 150 lat, 200 lat temu życia w okolicach 50, czy 40 czy 50. Kończymy nasze życie dłużej. I ja sobie tak zadawałam pytanie, bo trzeba powiedzieć, że oprócz nas jeszcze obserwuje się menopauzę u jednego gatunku zwierząt. To są orki, ale to odpowiadając na to pytanie, proszę zobaczyć, natura jednak uznała, że doświadczenie kobiety, które nabywa przez całe życie, jest tak cenne, że pozwoliła żyć jej jeszcze dziesięciolecia po zakończeniu okresu płodności. Bo pani redaktor tutaj powiedziała, można tak powiedzieć hormonalnie albo przedmiotowo, trochę kontrowersyjnie teraz mówię, że nasz sens jest tylko wtedy, kiedy dajemy życie, tak? Ale później możemy dać naszą mądrość, Tak, i też jest taka teoria właśnie babci na przykład. Dlaczego natura jednak uświadomiła i powiedziała sobie, można tak powiedzieć, że o wiele ważniejsze jest doświadczenie i opieka na przykład nad wnukami niż wydłużenie okresu płodności. To są takie filozoficzne pytania, a może nawet nie, ale właśnie w ten sposób nasza mądrość, nasze doświadczenie później, które jest bezcenne w wychowywaniu na przykład i pomocy w wychowywaniu wnuków. To jest jedna z takich koncepcji. Jeżeli będzie czas na to, żeby rozwinąć, bo jest takich 5 punktów, tak, no to oczywiście wrócimy. Ale teraz powracając do tego momentu, tak, trudnego w życiu kobiety, transformacji, menopauzy.
1: Czy na menopauzę można się przygotować? Bo ja mam takie doświadczenie, że mnie do tego momentu nikt nie przygotował. Ja wcześniej o tym nie czytałam. To wszystko, to co działo się w moim życiu, było takie oczywiste. I dopiero w momencie, kiedy zaczęły mi doskwierać pewne takie dolegliwości, też oczywiste, ja ich na początku w ogóle nie łączyłam z tymi zmianami hormonalnymi, ale okazało się, że to jest wejście w perimenopauzę. I potem zaczyna się już ten właściwy czas gaśnięcia. Więc czy można się do tego przygotować?
0: Dobrze. Właśnie też bym tutaj wygumkowała słowo gaśnięcie, dobrze? Bo tutaj my musimy na nas patrzeć tak całościowo, nie tylko przez pryzmat hormonów, prawda? Tylko my mamy bardzo dużo do zaoferowania. Nie tylko to, że dajemy życie przez 40 lat, prawda? Tam mniej więcej od 12 roku życia do 50. I znaczy, czy można się przygotować? I dlaczego nas nikt do tego nie przygotowywuje, prawda? Też pojawiło się pytanie. I bardzo to, co pani redaktor powiedziała, jest bliska temu czasowi, w którym też ja jestem. I też panią zaskoczę, bo na medycynie po prostu jest to, wie pani, po prostu jako jakiś tam rozwój w życiu człowieka, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego zabarwienia emocjonalnego albo jeszcze w takim naszym chyba troszeczkę opresyjnym języku. Nie wiem, czy no, na pewno się pani redaktor spotkała z takim określeniem przekwitanie, prawda? Jeju, no nie wiem, czy można coś bardziej obrazowego powiedzieć i umniejszyć roli kobiety, prawda? Przekwitanie, no to no jesień życia, ale tak niekoniecznie musi być. Ale na szczęście my jako ludzie jesteśmy istotami inteligentnymi, więc potrafimy, a definicja inteligencji to umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Jeżeli nie rozumiemy, co się z nami dzieje, to coraz więcej to szukamy odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi i bardzo dużo pojawiło się publikacji, informacji, troszeczkę takiego odczarowania słowa menopauza, bo ona też nie fajnie brzmi dla naszego języka, prawda? No jakoś stajemy na baczność słuchając to. Zadałam sobie pytanie, chciałam w ogóle zrozumieć, skąd taka nazwa, bo żebyśmy też zrozumieli, co to jest menopauza, co to jest klimakterium, co to jest perimenopauza. Fajnie jest sobie tak to uporządkować, prawda? Chciałabym tylko powiedzieć, że klimakterium to jest taki czas właśnie tej perimenopauzy, zaraz wytłumaczę, co to jest perimenopauza, menopauzy, czyli roku bez miesiączek oraz czas postmenopauzy, prawda? Więc niekoniecznie boimy się tego jednego roku. My zaobserwujemy zmianę w zachowaniu i w ciele właśnie w tym okresie perimenopauzy, kiedy obserwujemy falujące zmiany w poziomie hormonów, zwłaszcza estrogenu. A w tej menopauzie jest to taki drastyczny po prostu koniec wygaszania, tak? Wygaszanie, kurczę, też takie opresyjne nazwa wygaszania funkcji jajników. To jest wszystko takie sprowadzenie nas do tej roli, prawda, takiej reprodukcyjnej, a my, tak jak mówię, jesteśmy całością. No i później jest okres postmenopauzy. Tak? Także to jest jakiś taki fragment w życiu kobiety. Czy można się do niego przygotować? No dlatego napisałam tego e-booka i audiobooka, po to, bo ja jestem taką osobą, która lubi wiedzieć i nie lubię być zaskoczona. Więc trochę napisałam go dla siebie, trochę napisałam do moich koleżanek, które są w podobnym momencie, po to, żeby nie bać się tego, co ma przyjść, tak? Tylko po prostu być przygotowanym, nazwać to i nawet jak hormony, właśnie tytuł tego mojego e-booka, kiedy hormony zmieniają zasady gry, to nawet jeżeli one zmieniają zasady gry, to ja nie będę w roli ofiary, ja się przygotuję do tego, tak? Albo zacznę swoimi regułami trochę żyć. Także no po to dobrze jest wiedzieć, żeby nie bać się, nie bać się. Tak?
1: Ale to, co pani mówi, to brzmi trochę tak, jakbyśmy musiały iść na wojnę z hormonami i trochę z nimi walczyć, bo one mówią jedno, a my mówimy nie, nie, nie.
0: Ja powiem tak, i nawet jakbyśmy nie wiadomo jak chciały zaprzeć się i wyprzeć i wydłużyć ten czas bycia płodnym, tak? Bo tu chodzi o to, może powiem tak, natura trochę chroni nas. I to powiem tak, paradoksalnie, spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Może spójrzmy na to, że tak naprawdę organizm nas chroni. Zabrzmi to, jak to chroni, przed czym chroni, tak? A no może właśnie. Jednak, no właśnie, a proszę zobaczyć, my, rodzaj żeński, w przeciwieństwie do mężczyzn, nasze jajniki mają ograniczoną liczbę komórek. I ja pamiętam, to tylko taka dygresja, że jak w 5. klasie szkoły podstawowej dowiedziałam się o 2 rzeczach, mianowicie, że moje oocyty, czyli co daje początek komórkom jajowym, drastycznie się zmienia, że początkowo, gdy się urodzimy, mamy 1-2 miliony, później jak dojrzewamy, mamy około 300-400 tysięcy, a generalnie będzie komórek jajowych około 400-500, prawda? I podobnie jest z neuronami, że one codziennie w centralnym układzie nerwowym giną, więc ja jako dziewczynka w 5. klasie po prostu przestraszyłam się i powiedziałam, ojeju, już, to już, po prostu coś tracimy, ale tu nie ma się co bać, tylko po prostu spojrzeć, jak wygląda ta natura, tak? Czyli my mieliśmy, jak zaczynałyśmy być dziewczynkami już, które dojrzewają, około 400-500 tych komórek jajowych, prawda? Które dojrzewały i mogły prowadzić do owulacji. Z wiekiem jakość tych komórek jajowych, jakość spada, prawda? Rośnie ryzyko wad genetycznych, ciąża staje się większym obciążeniem dla organizmu. I z punktu widzenia biologii, bo mogę teraz przedstawić kilka punktów widzenia, ale z punktu widzenia biologii menopauza jest więc mechanizmem ochronnym. Organizm zamyka możliwość rozrodu w momencie, gdy ciąża mogłaby być ryzykowna dla mamy i dziecka, tak? Czyli najprościej natura mówi, teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. To jest pierwsza taka koncepcja, że naprawdę ten organizm może nas chronić, prawda? Później jest też taka koncepcja ewolucyjna, mianowicie hipoteza babci. To, o czym zaczęłam mówić, jedna z najciekawszych takich teorii biologii ewolucyjnej, mianowicie ludzie są jednym z wielu gatunków, w których samice, no rodzaj żeński, prawda, żyją długo po zakończeniu płodności. Podobnie jak jest to u orek. I teraz dlaczego? Dlatego, że badania antropologiczne sugerują, że starsze kobiety zwiększały szanse przetrwania swoich wnuków. I tutaj natura zobaczyła, aha, właśnie nie będziemy tutaj wydłużać okresu płodności, prawda? Tylko możemy zachować gatunek przez to, że mamy mądre kobiety. No i dlatego to się mówimy w antropologii o takich trzech okresach życia kobiety, na przykład dziewczynka, która odkrywa świat, mama, która tworzy życie i opiekę oraz mądra kobieta, wiedza, dystans, autorytet, prawda? No i nowoczesna kultura często o tym zapomina, niestety, i sprowadzamy tylko do tego starzenia się i trochę umniejszamy, po prostu my się koncentrujemy, w ogóle nasz akcent jest gdzie indziej postawiony, niż powinien być postawiony. Nawet w kulturze azjatyckiej słowo menopauza to ma wydźwięk taki filozoficzny. Jest to przedłużenie życia, jakości życia. A u nas menopauza z języka greckiego miesiąc i stop. Prawda? Bo nasz cykl jest tam 28 dni. Czyli po prostu bardzo to skoncentrował się na takim hormonalnym podejściu. Naprawdę dla Państwa, którzy słuchają naszej audycji i jeżeli będą zainteresowani, to proszę zobaczyć w ogóle jak różne kultury podchodzą do tego, tak jak powiedziałam tutaj w Azji, ale też kultury takie pierwotne, jak nadawały takiego no, szacunku dla kobiety, która zaczyna być kobietą starszą. Tam jest mądrość. One uczyły swoje córki mądrości o roślinach, o lekarstwach, prawda? Przekazywał całą mądrość swoją. Czyli po prostu, tak jak mówię, nasz akcent jest postawiony gdzie indziej. No tylko na tym momencie. No właśnie, i to jest ten paradoks współczesności. Kiedyś, tak jak powiedziałam, kobiety żyły te 40-50 lat, teraz żyją 80-90, czyli natura dała nam prawie 3 dekady, a nawet 4, żebyśmy dzieliły się tą naszą mądrością, tak? Dlatego współczesna medycyna, no i niestety tam współczesna medycyna coraz częściej mówi, że jest to niestety schyłek, a tak naprawdę to może być początek nowego etapu w życiu.
1: Bardzo mi się podoba takie podejście do tego okresu w życiu kobiety, które może być początkiem nowej przygody z samą sobą. Oglądałam bardzo ciekawy dokument australijski na temat menopauzy i padło tam takie stwierdzenie, że jednak kobiety w wieku 45-55 to jest ta grupa wiekowa, wśród której najczęściej dochodzi do prób samobójczych, co wskazuje na to, że nie jesteśmy właśnie przygotowane na ten okres i te wszystkie symptomy, które zaczynamy w sobie odkrywać, mogą doprowadzić aż do takich myśli.
0: Proszę Państwa, zgodzę się z takim stwierdzeniem, że jakbyśmy na krzywej znaczy ja bym powiedziała tak, literka U to jest taka krzywa naszego dobrostanu. Ten najniżej położony punkt w literce U to jest ten czas menopauzy. Ja zaraz powiem, co tutaj następuje i dlaczego to jest tak trudne, ale też pamiętajmy o tym, w jakich my czasach żyjemy. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia, tak, i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Proszę zobaczyć, jakie żniwo zbiera medycyna estetyczna i bardzo dobrze, że dbamy o siebie. Bardzo dobrze. Ale po prostu nie ma we współczesnej kulturze zgody na starzenie się, tak? Więc proszę Państwa, okres perimenopauzy, czyli tego, że mamy takie falujące wahania estrogenów, one się objawiają w ten sposób, że możemy już obserwować u siebie nieregularne cykle, tak? Czyli albo mogą być wydłużone, albo mogą być skrócone. Oprócz takich fizycznych tych objawów z kręgu ginekologii, my jako psychiatrzy obserwujemy takie oto objawy, jak kłopoty ze snem, jak drażliwość, jak napięcie, jak taka zmniejszona odporność na stres, większa taka wrażliwość. Do tego dołączają się takie te typowe objawy typu mgły mózgowej, to jest mój objaw jeszcze mgły mózgowej, ale tych potów nocnych, prawda? Czyli to jest ten okres perimenopauzy. Bo tak jak powiedziałam, proszę Państwa, estrogen to jest ten hormon, prawda, który przede wszystkim z lekcji biologii kojarzy nam się z jajnikiem i bycia płodną, ale tak naprawdę estrogen to jest hormon, który też jest takim antydepresyjnym stymulantem, bo on w centralnym układzie nerwowym wpływa i na serotoninę, dopaminę, na oś stresu HPA oraz na sen, prawda? Kiedy tutaj mamy wahania tego hormonu estrogenów, no to mamy te objawy z mojej działki, tej psychiatrycznej. I tutaj dziewczyny 45, będę mówiła, dziewczyny 45-50 plus zgłaszają się z różnymi objawami, bo nie poznają się, tak? Mówią, Boże, wariuję, nie poznaję siebie. Proszę też pamiętać o tym, że to my jesteśmy, jak są dziewczyny, mają rodziny, prawda? To jest też bardzo trudny moment, bo bardzo często pokrywa się z takim syndrem pustego gniazda. Do tej pory byłyśmy bardzo potrzebne, kochane, naszym dzieciom. A raptem obserwujemy ich samodzielność, cieszymy się, ale nie jesteśmy już tak ważne. widzimy, jak one opuszczają, prawda, bo to jest kolej rzeczy, ten nasz dom. I to jest bardzo trudne, bo my całe życie, całe nasze życie podporządkowałyśmy no, temu, że po prostu byłyśmy dla kogoś, prawda? Byłyśmy dla kogoś i to jest ten moment, kiedy trzeba zdefiniować. Jedno pytanie takie, jaka ja bym chciała być, na to, jaką ja teraz chcę być. I jeżeli weźmiemy składowe zmiany ciała, zmiany urody, ach, jeszcze nie powiedziałam, znaczy o mięśniach, prawda, że no to tutaj obserwujemy, że ta elastyczność skóry absolutnie się zmniejsza. Obserwujemy też estrogen, kości, gwałtowny spadek tkanki mięśniowej, dlatego tak bardzo ważny jest ten wysiłek taki oporowy, właśnie oporowy, siłowy, no bardziej taki niż inny w tym okresie. Możemy mieć na przykład nietrzymanie moczu, bardzo taki no wstydliwy, prawda?
1: Prozaiczny, prawda?
0: Niektóre dziewczyny przychodzą po konsultacji u specjalistów, bo bolą ich stawy i bark, o tym też zapominamy. A jeszcze jak się dołączają wypadanie włosów na przykład, co dla kobiety jest bardzo ważne też, no to co? No to można usiąść, powiedzieć pozamiatane. No już też nie jesteśmy tak jak gdyby widzialne, może dla naszych mężów, partnerów, którzy też są w odpowiednim momencie swojego życia, też trudnym. No i w tym momencie, powiem pani redaktor szczerze, że ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. I ten e-book, mój tytuł pierwotny to miał być Nie znikam, ale moje przyjaciółki powiedziały, nie, słuchaj, nic nie mówi. Chociaż wszystkie moje pacjentki, jak się pytam, proszę mi powiedzieć, który z tych 15 tytułów, nie, 10 tytułów pani odpowiada, wszystkie mówiły, znikam, tak? Tylko moje koleżanki chyba jakieś jeszcze najzdrowsze, tak? Powiedziały, nie, to w ogóle nic nie mówi. Bo jak przychodzą pacjentki, to mówią, tak, pani doktor, ja znikam i ja chciałabym zobaczyć, nie znikam, że ja nie wariuję, no, ale wygrał tytuł, kiedy hormony zmieniają zasady gry. O.
1: To jest bardzo dobry tytuł. Pani poruszyła teraz taki wątek męski. Ja o to też dopytam, ale dziękuję za te wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje z powodu spadku tego estrogenu. My słyszymy, że w ogóle jesteśmy takim nie pokoleniem, tylko całą nacją, która uwielbia się suplementować. Jemy na potęgę wszystko, co tylko jest możliwe. Ja jestem też tego przykładem, no bo ze strachu, po prostu. Więc chciałam zapytać, czy ten estrogen możemy sobie jakoś też suplementować, żeby to przejście z tej takiej żywotności, płodności do tego okresu, tego, żeby to wygaszanie było delikatniejsze.
0: Dobrze. Pani redaktor, generalnie my jako Polacy to jesteśmy bardzo takim przekornym, niepokornym taką nacją, mianowicie, bo my przodujemy, jeżeli chodzi o kupno suplementów. Zajmujemy numer jeden chyba w całym świecie, na pewno w Europie, jeżeli chodzi tutaj o suplementy. Czyli coś, co nie jest na receptę, prawda? I powiem pani tak, naprawdę nieraz jak przychodziły osoby do mnie i mówiły, co one suplementują, każde z tych rzeczy było bardzo zdrowe, bardzo wskazane. Ale ja miałam takie poczucie, że ta osoba jest zatruta suplementami i poprosiłam, żeby przyszła za miesiąc, ale żeby drastycznie zredukowała, bo ja mam poczucie, że ten obraz, który widzę w gabinecie pacjenta, jest zamazany. I powiem pani, że już spotkałam się wielokrotnie z czymś takim, że pacjenci redukują, zostawiają witaminę D, może kwas foliowy w tej od jesieni do wiosny, prawda? Bo tutaj trzeba się suplementować naszej szerokości geograficznej. Coś jeden i przychodzą i mówią, nie, no już jakoś inaczej funkcjonuje, tak? Czyli musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak zatrucie tymi suplementami. My boimy się leków, czyli tych preparatów, które są przebadane, tak? Które to, co jest na receptę, no to hola, spokojnie i tym podobne. Już nie mówiąc, jak bardzo się boimy hormonów, prawda? I pani redaktor, w tej mojej książce, bo ja też bym nie chciała być autorytetem od takich rzeczy, który mi się nie zajmuje, ale absolutnie w tym e-booku, audiobooku mówię o suplementacji, mówię o medycynie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej podchodzenia i jak można sobie pomóc, bo to jest czas cierpienia, to może być czas cierpienia. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą, mówią, jaka menopauza, gratuluję genów, ale niektóre no to tak jak przychodzą i są po prostu nie do poznania i być może ten pik samo tutaj pani redaktor przytoczyła to badanie, tak, ten artykuł, no to być może jest związane z tym, że to jest tak bardzo trudne, tak? Ale jeżeli jest coś tak bardzo trudne, to uczymy się i szukamy pomocy dla siebie. Więc tutaj w tym moim e-booku opisałam te suplementy, które są bez recepty, które można kupić w aptece i każdy farmaceuta doradzi. Jeżeli widzimy, że te objawy są naprawdę bardzo, bardzo nasilone, to ja bym proponowała, żeby pójść do specjalisty. I mądre jest podejście, żeby spojrzeć holistycznie na pacjentkę, czyli żeby ginekolog wypowiedział się, żeby psychiatra wypowiedział się i psycholog, prawda, żeby mieć taką opiekę, takiego towarzyszenia. To proszę pamiętać, że to minie. Ale dobrze jest po prostu przejść nieprzeczołganym, prawda, przez to, bo można się, nie wiem, nabawić może też fobii. Później jest lepiej, naprawdę. Później znowuż ta krzywa w kształcie literki U, no to naprawdę po 55 roku życia znowuż dziewczyny odczuwają szczęście, radość, bo na nowo się definiują. Tutaj jest taki, no jak będzie czas, to porozmawiamy na ten temat. Więc jeżeli pani redaktor pyta, co konkretnego, to tak jak mówię, no nie chcę być autorytetem od wszystkiego, bo na pewno i dieta odpowiednia w tym momencie i wysiłek fizyczny, ten oporowy, jakże bardzo ważny, oporowy, czyli ta siłownia, czy crossfity, żeby zatrzymać tutaj tą tkankę mięśniową, prawda? To jest ważne, a przy okazji skóra, przy okazji witalność.
1: Wspomniała pani tutaj właśnie o tym, że druga osoba może być też obok leków, obok mądrych suplementów, takim czynnikiem wspierającym, elementem wspierającym. Ja chciałam zapytać o mężczyzn, jak mężczyźni przeżywają naszą menopauzę, ponieważ oni występują w takiej roli naprawiacza. Jest problem, ja muszę go natychmiast rozwiązać. A my tego nie potrzebujemy. Ja często powtarzam mężowi, że ja chcę, żebyś ty posłuchał, co ja mam do powiedzenia. Ja nie chcę twojej rady, zrób to lub tamto. Po prostu mnie wysłuchaj.
0: Czy my zmienimy naturę mężczyzn? Nie zmienimy. Po prostu oni są tak fantastycznie zaprogramowani, tak bardzo inaczej niż my, tak? Tak bardzo inaczej niż my do rozwiązywania tych problemów. To jest dla nich absolutnie trudny czas. Tutaj przytoczę nawet pacjenta z tego tygodnia, który właśnie mówi, tak, pani doktor, moja właśnie żona przeżywa menopauzę. Ja się usuwam z boku, ja po prostu usuwam się, nie chcę przeszkadzać. I często oni się usuwają gdzieś z boku. Dlaczego? Dlatego, że dla nich mogą być trudne te nasze wahania nastroju. Ta nasza wybuchowość, ta drażliwość, to napięcie, ten płacz często, bo też przyszła ostatnio właśnie dziewczyna 48+, która mówi, mam ADHD i to, co teraz robi menopauza ze mną, czy perimenopauza, to po prostu ja po prostu nie wytrzymuję. No właśnie, to jeszcze tutaj można powiedzieć o tych dziewczynach, które mają ADHD, które się nałożyło to po prostu to jest cierpienie, naprawdę cierpienie. Że one nie poznają, one nie chcą być takie, ale to może być tak bardzo trudne. I teraz też, jeżeli pani mówi o tej drugiej osobie, pamiętajmy, że w okresie perimenopauzy, menopauzy, estrogen, hormon kobiecości, zmienia się nasze libido, tak? Ja nie mówiłam o na przykład o objawie suchości pochwy. Te nasze współżycia są bolesne, a jeżeli są bolesne, więc my unikamy, prawda, tego kontaktu, bo nie chcemy, żeby nas bolało. Więc wtedy warto udać się do ginekologa, bo są różnego rodzaju miejscowe podawanie estrogenów, gdzie można sobie pomóc. Więc proszę zobaczyć, jak tutaj, przed czym my stoimy, przed taką ewolucją naszej relacji, bo być może do tej pory była taka spontaniczna, nastawiona na prokreację, a teraz wchodzi w taką przyjaźń, relację, wysłuchanie, bliskość. tak? Właśnie. Mężczyźni się też tego uczą, też tego się uczą, tak? To wcale... I to no, ja też napisałam e-booka o depresji męskiej, tam też mówię o ich seksualności, bo oni mają absolutnie inną seksualność, absolutnie inną seksualność. I też kiedy my unikamy bliskości, nasz mąż, partner może to odebrać jako odrzucenie. Dlatego ważna jest komunikacja. Komunikacja, no ale oni chcą od razu działać, prawda? Więc, ale no, no, tak było, tak jest. Ewolucyjnie, to jest dla mnie pocieszające, że naprawdę ewolucyjnie dużo się zmienia. Naprawdę przez to, że teraz mówi się o zdrowiu psychicznym, o nazywaniu emocji, to pokolenie naszych dzieci będzie o wiele, wiele, wiele takie bardziej świadome niż myślę też my. Im będzie łatwiej po prostu może w tej komunikacji. Ale natura mężczyzn i kobiet była... Jest i będzie trochę inna, prawda? Tylko nauczymy się, może nauczymy się siebie, takiej uważności na siebie. O.
1: A jaką radę mogłaby pani dać panom, którzy z wielkim lękiem zwracają uwagę na te zmiany, które zachodzą w ich żonach? W jaki sposób zachowywać się w takiej sytuacji?
0: Chyba najlepszym adresatem tego pytania byłby mężczyzna, który akurat razem z żoną przechodzą ten moment i by powiedział, tak, to działa, bo wydaje mi się, że to po prostu tak jak każda z nas jest inna. Na pewno każda z nas wymaga zauważenia, tak? Zauważenia. I nawet jak my jesteśmy właśnie takie trochę w tym momencie, czy krzykliwe, czy nieprzewidywalne, czy chwiejne emocjonalne, czy bardziej już zaczynamy się koncentrować na siebie, po prostu, żeby oni byli, żeby nie oceniali. I teraz pani jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie, może niekoniecznie dotyczy to tego pytania, co pani teraz dała, ale pamiętam, jak przyszedł kiedyś taki do mnie pacjent i powiedział tak, tam w wieku około, znaczy w średnim wieku i opowiadał o swojej żonie, która była prezesem, w ogóle bardzo wysoko postawiona osoba, tak bardzo wysoka. I on mówi tak, pani doktor, ale nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, nie, no geniusz. My, kiedy zmieniamy się. Jeszcze nie powiedziałam, przepraszam, o tkance tłuszczowej. Do tej pory naszym kompleksem było to, że idzie ten tłuszcz w uda i w biodę, a kurczę, teraz idzie w tkankę tłuszczową, tutaj w brzuch, tak, i oponki się tworzą. To nie jesteśmy my sprzed 20 lat, tak? Ale naprawdę nawet najmądrzejsza kobieta potrzebuje od czasu do czasu powiedzieć, że jesteśmy piękne. Więc jeżeli mamy mądrego mężczyznę, to właśnie on będzie widział piękno, tak? On będzie widział to piękno i dobrze, że... No a my tego potrzebujemy, no po prostu tego potrzebujemy.
1: Dziękujmy za mężów, którzy to zauważają i powtarzają nam. Mój powtarza, ale widzę mimo wszystko, jak bardzo atakują nas media. To nie jest ten czas przed 30-40 lat, kiedy ten dostęp do mediów był zupełnie inny i nie atakowano nas tymi tą chudością, tą świetną sylwetką po 50-tce, 60-tce. No, to wchodzi z każdej strony do naszego życia, więc może nam zaburzyć takie nasze normalne myślenie właśnie o sobie, że zmieniam się, zmienia się moje ciało i to, co prezentują media, to nie jest normalne. To wymaga, później zresztą się okazuje, że te sylwetki kobiet po 60, które wyglądają jakby miały po 20 kilka lat, to nie są sylwetki, które te panie zyskują zwykłym trybem życia, przyjmowaniem jakichś tam suplementów, jedzeniem mniejszych ilości cukru, tylko spowodowane są jakimiś zabiegami, może niekoniecznie operacjami plastycznymi, ale no słyszałam o różnych kombinezonach, w które trzeba się zamykać, które gdzieś coś tam odsysają, zasysają i efekt jest taki, jaki jest. To są najczęściej osoby, które pracują swoją sylwetką, tym jak wyglądają. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest normalne.
0: Absolutnie, to nie jest normalne, ale to jest tak powszechne, że to jest tak powszechne, że odpowiadając na pytanie, dlaczego właśnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym tutaj targają się na swoje życie, no to może dlatego, że przeżywają żałobę też nad swoją urodą, tak? Bo taka jest presja. Ja dziękuję fantastycznie wszystkim dziewczynom 45+, 50+, które pokazują się w mediach społecznościowych takie, jakie są. Takie, jakie, bez zabiegów. Ale to jest ułamek. To jest ułamek. Powiem tak, trzeba mieć naprawdę charakter.

0: No ja jestem za tym, to jest trudne, naprawdę to jest trudne, tak, żeby być znaczy takim naturalnym, no po prostu naturalnym. Im więcej będziemy pokazywać się naturalny z takim naszym pięknym pasjami życia, tym pięknem wewnętrznym, tak, i tej młodością, witalnością wewnętrzną taką, tak, no to myślę, że może się te priorytety przesuną na inną stronę, tak.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o tych suplementach. Ja też, no nie to, że sporo czytałam, ale słyszałam o takiej pomocy jak hormonalna terapia zastępcza. Czy to jest rozwiązanie bezpieczne? Bo też chodzą takie słuchy, że te hormonalne terapie mogą powodować choroby nowotworowe, to już tak powiedzmy wprost. Jak to wygląda od strony medycznej?
0: Bardzo dziękuję za ten temat. Ja rzeczywiście tak ogólnie opowiem o tym, bo tak jak już powiedziałam, ja jestem psychiatrą i seksuologiem, nie jestem ginekologiem, więc wolałabym, żeby o konkretach mówili ginekolodzy, ale absolutnie zainteresowałam się tym tematem. No z racji tego, że tutaj już jestem w tym wieku. I pamiętam, jak kończyłam studia, to były końcówka lat 90., początek 2000. I ukazało się badanie właśnie mówiące wówczas o hormonalnej terapii zastępczej. Teraz mówimy o hormonalnej terapii menopauzalnej. To się zmieniło. Gdzie tutaj rzeczywiście efekty i to, co opisywały tamte badania, to były bardzo, bardzo niepokojące, że no, o tym, co pani redaktor mówi o nowotworach, o różnych krzepliwości i tym podobne. I pamiętam, że moja mama wówczas była w tym wieku okołomenopauzalnym i ja powiedziałam: mamo, chyba nie bierz tego. I przez lata, no, jak się jest młodą dziewczyną, to nie myśli się o hormonalnej terapii, ale w którymś momencie ponownie zaczęłam patrzeć na ten temat, więc proszę Państwa, okazało się, że te badania robione te 20 parę lat temu, to były źle przeprowadzone badania, bo były przeprowadzone badania na kobietach powyżej 60 roku życia, czyli ta grupa badawcza absolutnie była źle dobrana, absolutnie źle dobrana. Więc jak są teraz najnowsze badania właśnie obejmujące grupę docelową, czyli kobiet, nie chcę powiedzieć 45+, zaraz powiem o na jakiej podstawie rozpoznaje się i tym podobne, ale grupie docelowej, dla kogo mają być te hormony, no to jak słucham tak panią doktor, ginekolog i endokrynolog, więc ona powiedziała, że nie, absolutnie, że te hormony dla tych dziewczyn, które powinny wziąć hormony, to są naprawdę dobrym rozwiązaniem, że tutaj nawiązała do tych fatalnych i właśnie teraz no, to, co poszło te 20 parę lat temu, no to jest pokłosie, zbieramy pokłosie tego. I teraz no, ginekolodzy próbują po prostu jakoś się przebić, ale to, co poszło, to, co przestraszyło, prawda, no to ponad 20 lat pokutuje w naszym tutaj, no w takim, no w naszej głowie, tym bardziej, że my Polacy bolimy się leków, a tym bardziej hormonów, prawda, hormonów to w ogóle. To jest taka nasza natura. No i proszę Państwa, jeśli mogłabym tam dwie minutki poświęcić, dobrze, takim jak właśnie na jakiej podstawie rozpoznajemy w ogóle tą menopauzę i ten czas, no to proszę Państwa, no to na pewno na podstawie takiego wywiadu. Tu proszę nie robić czegoś takiego, że pójść do laboratorium, sprawdzić poziomy hormonów i powiedzieć: o, mam małe albo za wysokie FSH, estradiol i już jestem. Nie, absolutnie nie. Po prostu na podstawie objawów. I teraz tak, jeżeli mamy nieregularność cykli, uderzenie gorąca, nocne poty, jedna rzecz. Jeżeli mamy zaburzenie snu, zaburzenia koncentracji uwagi, wahanie nastroju, drugie. Jeżeli obserwujemy suchość w pochwie i ból, prawda? Zmiany libido, czyli no, zmniejszone. Przyrost masy ciała, tyje z powietrza. To jest cytat dziewczyn. Nie, no to tyje z powietrza, nic nie jem, tyje, prawda? I albo jeśli mamy jakąś historię ginekologiczną, endokrynologiczną, no to wtedy po prostu robimy te badania hormonalne, mają sens. Wtedy mają badania hormonalne sens. Jak również, kiedy na przykład wiek poniżej 45 lat i mamy objawy sugerujące przedwczesne wygaszanie jajników. Jest jeszcze coś, taki termin wygaszanie jajników. To też są takie badania, które to sprawdzają.

0: tak? Albo gdy jesteśmy po jakimś zabiegu ginekologicznym, histerektomii na przykład. No i przede wszystkim też musimy zrobić taką diagnostykę różnicową, bo co robią lekarze? Różnicują, czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to. No to musimy wykluczyć choroby tarczycy, czy wykluczyć hiperprolaktynemię, czyli podwyższony poziom prolaktyny. To jeżeli już mówimy o jakichkolwiek badaniach, przepraszam, to tak jak mówię, my też przodujemy jako Polacy w tym, że się sami... My jesteśmy ekspertami w dwóch rzeczach. W medycynie i w polityce. O Boże, ile my mamy do powiedzenia na ten temat. Ale tak naprawdę oddajmy specjalistom to, co im się należy, okej? Okay? Więc nie róbmy pakietów, bo przecież to pakietów za 1500 zł, bo ginekologowie nie, bo to badanie trzeba zrobić w piątym dniu, a to w takim dniu. Więc proszę, zaufaj, że my, specjaliści, wiemy i chcemy ci naprawdę pomóc, tak? I tak naprawdę takie najważniejsze badania, to jest TSH, to mówiłam tą tarczycę. Z racji tego, że tracimy wapń, no to dobrze jest też zrobić densytometrię, tak? Czyli osteoporoza nam nie będzie groziła. To jest ważne, o tym nie wspomniałam. Mówiłam o mięśniach, ale nie o kościach. Możemy zrobić sobie glukozę i lipidogram, bo tutaj choroby ryzyko sercowo-naczyniowe, prawda? No i oczywiście poziom ferytyny żelaza, witaminy D, bo jeżeli mamy anemię, no to nie mamy siły, prawda? Więc zanim będziemy rozpoznawać menopauzę, no to zobaczmy, czy nie mamy anemii, zobaczmy, czy nie mamy niedoboru witaminy D, zobaczmy, czy nie mamy podwyższonego cukru, bo nie daj Boże, albo podwyższonego cholesterolu i czy nie mamy niedoczynności czy nadczynności tarczycy, więc ale to już, no to już, znaczy każdy lekarz w Polsce, każdy lekarz jest mądry, naprawdę. Ja mam takie doświadczenie ze Stanami Zjednoczonymi, więc muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo dobrze wyedukowani. Dygresja, tak?
1: Nie chciałam nic dodawać, po prostu słucham, bo to są bardzo ciekawe informacje. Czyli podsumowując, że ta hormonalna terapia już nie zastępcza menopauzalna jest dobrym rozwiązaniem. Jest...
0: Dla tych kobiet, które potrzebują, dobrze? Dla tych, które potrzebują, bo ona się obiera, leczenie hormonalną terapią menopauzalną opiera się na tych objawach, które pacjentka prezentuje. Na bezpieczeństwie, czyli musimy, ginekolodzy zbierają naprawdę porządny wywiad, prawda? Indywidualnych potrzebach, a nie tylko samych tutaj cyferek badań laboratoryjnych. To chciałabym naprawdę, żeby wybrzmiało dla tych dziewczyn, które nas słuchają, prawda? Że ginekolog dobierze ci w zależności od tego, jakie masz objawy, weźmie pod uwagę twoje bezpieczeństwo, twoje indywidualne potrzeby i niekoniecznie musisz przychodzić z całą tymi cyferkami różnych badań, bo on zleci, powie ci w tym cyklu zrób to. Tak.
1: Pani doktor, co pani jako psychiatra zaleciłaby teraz na początku wiosny tym wszystkim dziewczynom? Bardzo mi się podoba, że pani w taki sposób mówi o tych 40 i 50-latkach, bo jesteśmy cały czas dziewczynami. Zanim ocenimy, że musimy wybrać się jednak do specjalisty, co może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu, który jest trudnym czasem, ale tak jak pani wspomniała, to nie jest czas, który będzie trwał do końca naszych dni, tylko jest pewnym etapem, przez który musimy przejść, żeby nauczyć się i przyjąć do wiadomości, że teraz jestem jeszcze mądrzejszą, jeszcze silniejszą kobietą, która może też służyć innym, już nie w taki sposób jak 20-latka, ale też ma wartość. Jak możemy dotrzeć do tego momentu, jak możemy to w sobie wzmocnić, takie poczucie?
0: Jednym zdaniem się chyba nie da. Bo jak na tak zadane pytania, to oczywiście ja jako lekarz to już praktycznie chciałabym rozwiązania dać, tak? Ale pani mówi jako psychiatra, więc ja bym powiedziała, pierwsze co przyszło mi do głowy to uważność na siebie. I proszę, ja wiem jakie to jest trudne, bo my byłyśmy przez całe nasze życie skoncentrowane na innych, na pomocy, a teraz... Nawet pani redaktor powiedziała, że możemy pomagać innym w inny sposób, prawda? Ale chciałabym, żeby ten moment, to jest ten kilkanaście miesięcy być może, to jest takiej To jest taki czas uważności na siebie. I proszę, nie miej do siebie, właśnie dziewczyno, która to słuchasz, pewnego takiego dyskomfortu, że być może jesteś egoistką w tym momencie, bo więcej poświęcasz uwagi sobie, bo ty w tym momencie naprawdę potrzebujesz takiej uważności na siebie, bo twoje ciało mówi do ciebie nie przeciwko tobie i to jest ważne, żeby się nie boksować, bo ty na nowo zadajesz sobie pytanie o trochę o swoją taką tożsamość, na nowo taka rewitalizacja. Do tej pory cała energia, siła, miłość była w taki sposób ukierunkowana, tylko świat się zmienił i wymaga czegoś innego. I ten świat też daje tobie przestrzeń na ciebie, na siebie, na swoje potrzeby, tak? I bardzo mi się, znaczy też gdzieś w swojej książce to o tym piszę, używam takiej metafory nawiązania do światła, że tutaj zmienia się trochę światło, reflektor, że właśnie to światło, w którym nagle najważniejsze widać to, co naprawdę jest dla ciebie ważne, tak? Wcześniej światło było na innych, a teraz ten reflektor jest trochę na ciebie, jesteś zagubiona. Bo nie, znaczy ja, jeżeli już nawiązujemy do siebie, powiem pani, że przez całe życie żyjąc tak, no też z racji zawodu, po prostu no nie każdy jest lekarzem, trochę predyspozycji trzeba mieć i takiej wrażliwości na innych, na pomocy, prawda? No i to jest trochę cecha charakteru. No i też tutaj rodzina, że ja w pewnym momencie zapytana, no dobra, pani Magdo, niech pani powie o swoich potrzebach. I to takie pytanie banalne. Ja po prostu nie potrafiłam zdefiniować swoich potrzeb, moich, bo ja mówiłam zdrowie rodziny, dam wykształcenie, prawda, żeby to, ale ktoś mnie zatrzymał, powiedział, nie, pani Magdo, swoje potrzeby. I ja miałam takie poczucie takiego, ale czy ja mam prawo mieć jakieś potrzeby, czy to nie jest egoistyczne? I wie pani, to trochę przyłapało mnie na takim, no nie chcę powiedzieć zatraceniu siebie, bo ja jestem też chrześcijanką, prawda, więc wychowana w tej kulturze dawania, no takie miłosierdzia, tak, względem innych, no ale trochę właśnie to jest ten czas, który trochę upomina się o mnie. Mówi Madzia, tak, słuchaj, weź powiedz, czego ty potrzebujesz. Ja się rozpłakałam, bo ja nie potrafiłam powiedzieć, jakie są moje potrzeby. Ja się uczę na nowo usłyszeć, jakie mam potrzeby. I nawet jak coś tam powiedziałam, to ta pani powiedziała, nie, pani Magdo, to nie są potrzeby, tak? Więc ja się uczę tych moich potrzeb. Więc więc powiedziałabym drogie dziewczyny, że proszę bez poczucia winy, że jesteście tam egoistkami i tym podobne, to jest czas dla was. To jest właśnie taki czas takiej uważności dla siebie. To potrwa chwilę, no rok, dwa, ale miejcie taki czas dla siebie. A później zobaczycie, bo to jest tak jak mówię, to jest literka U, ale takiej metamorfozy, takiej przeobrażenia się. Uwielbiam, jeżeli mogę jeszcze opowiedzieć o takim opowieści. Ja to mówiłam swoim harcerkom, bo ten tekst nadaje się po prostu naprawdę i na gawędy, jest uniwersalne przesłanie, ale bym teraz skierowała dla dziewczyn, które to słuchają i z przyjemnością to opowiem. Mianowicie, no załóżmy, że opowiadam o sobie, gdy miałam 8 lat, byłam małą Madzią i byłam na działce i mówiłam, mamo, co to za kokon tam jest? A mama mówi, o Madziu, słuchaj, nie dotykaj, tam jest owad i z tego będzie motylek. A ja mówię, mamo, ale on się szamoczy, on nie ma siły po prostu. Mama mówi, nie, słuchaj, nic nie możesz zrobić, proszę cię, nic nie rób, obserwuj. Ale ja jako mała Madzia wzięłam nożyczki i chciałam pomóc, bo przecież dobre serce, prawda, Biedronka się przewróci, czy tam żuk, no to poprawiamy. No i wzięłam nożyczki, tam nożyk przycięłam, no i zobaczyłam, że ten owad po prostu spadł. I przyszłam, powiedziałam, mamo, dlaczego on nie rusza się, prawda? I moja mama powiedziała taką mądrość. Madziu, posłuchaj, Bardzo jest ważny ten moment w życiu tego owada, kiedy on się szamocze, kiedy nie ma siły, kiedy ustępuje i ma ochotę zrezygnować, ale on tego nie zrobi i musi przejść tą walkę z samym sobą po to, żeby rozwinąć naczynia krwionośne maleńkie do końcówek skrzydełek i jak rozwinie te naczynia krwionośne i wysuszy te skrzydełka, to zobacz, on będzie pięknym motylem, który będzie mógł się cieszyć tą wolnością, radością i będzie cieszył u nas. I ja bym powiedziała tak, to co przechodzimy, to jest taka szamotanina. Taka nie mamy siły i trochę nikt nam nie może w tym pomóc. To jest trochę jak w porodzie. No, nikt za nas nie urodzi. Nikt za nas nie przejdzie tego trudnego momentu. Nawet mąż, który bardzo chce. Nie, my musimy to zrobić. I to jest czas takiej metamorfozy. Naprawdę na to, co jest przed nami. A przed nami są kolejne 30-40 lat. Życia w nowej roli. Tak? Nowej roli. Dokładnie. I można powiedzieć tak, kiedy zmieniają się zasady gry i kiedy hormony zmieniają zasady gry, ty zaczynasz grać według własnych. No tak.
1: Bardzo dziękuję za tego motyla. Czyli mamy prawo mieć nadzieję na to, że te skrzydła, które gdzieś tam się rozwijają w tym kokonie i ten wielki wysiłek, który musimy wykonać, żeby one mogły się rozwinąć, że w końcu się rozwiną i w końcu będzie można polecieć gdzieś do tego wiosennego słońca, które zaczyna nam grzać nasze zbolałe kości.
0: Dokładnie. Także naprawdę dziewczyny, po prostu nie bądźmy smutne. Ja wiem, tak jak powiem, no wszystko, co jest nowe, no to boimy się tego, co jest nowe, no ale mamy już wiedzę, także koleżanki przeszły. To proszę o taką uważność na siebie, bo to może być dobrostan,
1: Pani doktor, to jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie, bo przypomniało mi się, że w audiobooku czy e-booku, który pani teraz przygotowała na temat menopauzy, są karty pracy, dobrze pamiętam?
0: Tak, dziękuję bardzo, że to pani mówi, bo tak pomyślałam sobie, obcując z moimi pacjentkami, które mają mgłę mózgową i ten audiobook jest na ponad 3 godziny, ten e-book jest ponad 100 stron i jak dziewczyny słyszą, myślę sobie, Boże, jeszcze taka intelektualna, że muszę się skoncentrować, tak, albo muszę przeczytać, to ja przygotowałam 56 kart, które streszczają tego e-booka, które w sposób na blondynkę, ale nie to, żeby umniejszyć, ale po prostu mówią, przekazują w sposób zrozumiały to, co ja chcę, bo ja nie chcę tutaj, nie chciałam tego e-booka pisać takim, przepraszam, nie chcę nikogo teraz w tym momencie obrazić, takim bełkotem naukowym. Ja nie chciałam udowadniać, jaka ja jestem mądra i używać takich słów, które będą niezrozumiałe. Ja chcę być lekarzem, który dotrze, tak? Który dotrze do was, dziewczyny. Jako koleżanka dla koleżanki.
1: Mhm. Niech pani może opowie jeszcze, na czym polegają. Ja muszę po prostu pracować ze sobą, tak?
0: To jest taka prezentacja. Można sobie wydrukować to. Można sobie przejrzeć po prostu na przykład pierwszych 10 stron, zobaczyć definicję, prawda, co to jest perimenopauza, co to jest menopauza, alfabet. Tam jest też alfabet taki, żebyśmy w ogóle wiedziały, jak się poruszać, tak? Co to jest estrogen, bo no, może my wiemy, co to jest estrogen. Ja wiem, bo jestem bo lubiłam biologię. No, jestem po tej medycynie i wydaje mi się, że to jest... No wszyscy wiedzą estrogen, a może nie, a może po prostu dziewczyny nie wiedzą, co to jest estrogen, tak? Że tylko my przede wszystkim mamy ten estrogen. Więc trochę tak porządkuję, prowadzę. To nie jest też instrukcja obsługi po naszym ciele. To jest taki trochę wzięcie za rękę koleżankę, która ma zamknięte oczy i powiedzenie jej, słuchaj, zaufaj mi, ja cię przeprowadzę, posłuchaj mi. Wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale myślę, że jak przejdziemy tą drogę, to będzie łatwiej, tak?
1: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że dowiedziałam się sporo o sobie, ale jestem bardzo ciekawa tego audiobooka i chętnie się w niego zaopatrzę, do czego też zachęcam nasze słuchaczki. Mam nadzieję, że z podobnymi rozmowami będziemy wracać na naszą antenę, jeżeli pani doktor się pozwoli namówić.
0: Dziękuję bardzo.
1: takie kolejne spotkanie, już nie na temat menopauzy, ale harcerstwa, które jest też częścią dużą pani życia, jest zaplanowane. Już nie ze mną, tylko z Robertem. Także za dzisiejszą rozmowę serdecznie pani dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była pani dr Magdalena Fudała-Jantz.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, jak każda dziewczyna, stresowałam się tym wywiadem. Pani Basiu, bardzo dziękuję za możliwość takiego porozmawiania, można powiedzieć przy herbatce, jak koleżanka dla koleżanki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, kogoś zainteresowałam, to może tylko powiem, gdzie można zakupić. Na stronie www.klinika-invia.pl, to jest, i tam jest sklep, i tam można to kupić do czasu, kiedy moim marzeniem jest wydać w formie papierowej, może coś takiego się wydarzy, więc zapraszam do tego, żeby właśnie w ten sposób sobie pomóc. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nie, Ojcu, Synu i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, żeby Cię chwalić. Boże Ojcze, bądź uwielbiony, Stworzycielu, niech Tobie będzie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś dawał nam swojego Ducha, aby Duch Święty, Panie, otworzył nasze serca i sprawił, byśmy potrafili Ci służyć teraz, przez ten czas, tak jak Tobie się to będzie podobało, ku chwale Boga Ojca, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić
1: w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani
1: nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko
1: nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Randa Ombach. Witaj.
1: Witam. Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bóg to cierpienie czy radość?
1: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że Pan Bóg daje takie chwile na początku, szczególnie drogi duchowej, takiej radości, rozsmakowania się w Nim. Po to chyba, żeby mieć namiastkę tego, co On dla nas przygotował w przyszłości. Niekoniecznie w niebie, ale w tym stanie świętości, do którego chce nas doprowadzić. No ale później droga już jest trudna. Można powiedzieć, że jest usłana cierniami. Jest w tym dużo cierpienia, oczyszczenia. I myślę, że to cierpienie to jest po prostu coś, co nas oczyszcza i co Bóg dopuszcza.
0: Czy chrześcijaństwo jest religią cierpienia?
1: Myślę, że nie jest religią cierpienia. Oczywiście, że nie jest religią cierpienia. Jest trudno też powiedzieć, czy jest religią radości. Mi jest tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią cierpienia, aczkolwiek cierpienie przyjęte i przeżywane w jedności z Jezusem Chrystusem jest drogą, która doprowadza człowieka do... Może doprowadzić człowieka do świętości, ale to jest indywidualna droga. Jeden cierpi, a drugi się raduje. Pan Bóg, to już jest Pan Bóg, Pana Boga prowadzenie.
0: Czy twoim doświadczeniem jest to, co powiedziałeś, że jakieś cierpienie przeprowadziło cię, zbliżyło do Boga?
1: W moim życiu jest tak, że właściwie takiego cierpienia, które wydawałoby się, że... Mi się wydaje, że ludzie nie widzą. Moje życie jest, wydaje się, że jest dosyć łatwe, jest w miarę poukładane, nie ma w nim jakichś tragicznych momentów. Cierpienie, którego doświadczam, to chyba jest takie cierpienie wewnętrzne, duchowe, które Pan Bóg zsyła w jakimś celu. Aczkolwiek ostatnio, od kilku dni, muszę powiedzieć, jest to związane z pewnymi doświadczeniami osobistymi, z problemami ludzi, z którym się stykam. To jest doświadczenie jakieś, chyba trzeba użyć tego słowa, doświadczenie śmierci. I muszę powiedzieć, że ostatnio staram się oswoić śmierć.
0: Ile masz lat?
1: Mam 34 lata.
0: Za wcześnie chyba.
1: Trudno powiedzieć. To znaczy, to nie wiadomo, kiedy kto z nas umrze. Ja do tej pory zawsze wydawało mi się, że przecież życie przede mną, ale uświadomiłam sobie, słysząc o ludziach, którzy odchodzą, i w ostatnich dniach jest naprawdę kilka takich osób, uświadomiłam sobie, że trzeba się przygotowywać do śmierci. Bez względu na to, ile ma się lat, trzeba o tej śmierci myśleć, żeby nie być zaskoczonym. Bo wyobraziłam sobie sytuację, w której dowiaduję się, że jestem terminalnie chora i niedługo umrę, i poczułam, że nie mam z czym umierać, że za mało zrobiłam dobra na tym świecie. I poczułam, że moje życie do tej pory jednak marnowałam, że ja muszę zreformować teraz swoje życie, bez względu na to, czy jest jeszcze przede mną 50 lat, czy 2 miesiące. Także jest w ostatnich dniach, powiedzmy w ostatnim tygodniu, takie mocne doświadczenie śmierci, które staram się oswoić, staram się w ten sposób myśleć, żeby po pierwsze nie żałować życia, a po drugie, żeby nie bać się śmierci.

0: Ty jako chrześcijanka i nic nie zrobiłaś? Co to znaczy?
1: Mam poczucie, że mogłabym zrobić więcej, że może się za bardzo na sobie koncentruję, że może się koncentrowałam też za mało na innych, że było za mało tego dobra. Mam takie poczucie. Za dużo może spraw, takich mało istotnych jest w życiu, podejmowanych przeze mnie. I to jest taki moment chyba, który dał mi do myślenia. Rozmawiałam o tym z takim księdzem, który powiedział, że to jest pycha, bo tak naprawdę nie potrafię ocenić obiektywnie swojego życia i ja nie wiem, ile w nim jest dobra, bo być może coś, co kiedyś powiedziałam albo zrobiłam, przyniosło plon, którego ja nie widzę. Może tak, a może nie. Ja nie wiem, to Pan Bóg ocenia, natomiast chciałabym mieć poczucie takie wewnętrzne, że jestem wyzwolona z egoizmu, że po prostu chcę być dla innych i że chcę zapomnieć o sobie. Wydaje mi się, że za dużo jednak, jak ludzie mają taką tendencję, że myślimy o sobie, może przestać się skupiać na sobie, bardziej myśleć o innych.
0: Czy chrześcijaństwo to jest coś, z czego wyrosłaś? Czy środowisko domowe?
1: Tak, ja mam chyba, tak można powiedzieć, to szczęście, że od początku właściwie byłam osobą wierzącą. Byłam w katolickim przedszkolu. Moja rodzina może nie jest wierząca w całości, ale...
0: Miasto, wieś?
1: Urodziłam się w Afryce, tam 4 lata spędziłam, a potem już przeprowadziliśmy się do Polski i mieszkam w Warszawie od 4 roku życia przez cały czas. I mam to szczęście, że się właśnie od samego początku obracam w środowisku ludzi wierzących i duchownych. I mój tata zawsze powtarza, że mam to szczęście, że nie mam doświadczenia jakichś na przykład złych księży. Ja mam to szczęście, że zawsze byłam prowadzona przez Pana Boga i napotykałam w swoim życiu na ludzi, którzy byli blisko Boga i nigdy nie miałam takich momentów. Oczywiście miałam momenty takie zwątpienia, próby, ale nigdy nie miałam momentu odejścia od Pana Boga, takiego definitywnego i później jakiegoś bardzo długiego powrotu. Nigdy nie miałam okresu buntu takiego, że przestawałam nim chodzić do kościoła i czegoś takiego nie przeżywałam nigdy. Myślę, że to jest łaską. Nie wiem, może jestem za słaba i takie próby bym nie wytrzymała. Może Pan Bóg mi po prostu tego oszczędził.

0: W jaki sposób doświadczałaś Boga? Czego doświadczałaś w dzieciństwie?
1: Doświadczenie, które z dzieciństwa mam, takie chyba duchowe, trudno powiedzieć, że duchowe, no, mam bardzo oczywiście niedojrzałe, ale to jest takie doświadczenie związane z Komunią Świętą, którą przeżyłam bardzo mocno. Moja mama, pamiętam, myślę, że to była bardzo dobra tutaj taka zagrywka, takie zachowanie mojej mamy, która powiedziała, że jeżeli ktoś ma przynosić mi na komunię prezenty, to mają być to tylko prezenty religijne, czyli jakaś książka religijna, jakiś, nie wiem, medalik, krzyżyk, natomiast żadnych innych prezentów. I dlatego ja przeżywam swoją komunię w taki sposób, że czekałam naprawdę na Pana Jezusa, a nie czekałam na rower, nie wiem, komputer, wtedy jeszcze nie było komputerów, ale zegarek, o, tego typu rzeczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ten Pan Jezus był przeze mnie upragniony wtedy. Inne doświadczenia z dzieciństwa, no to pewnie nie rekolekcje, tylko kolonie takie, które były organizowane przez rodzinę rodzin, na które jeździłam. No i tam oczywiście, chociaż ja wtedy bardzo tęskniłam za domem rodzinnym i za rodzicami, i to było chyba pierwsze takie trudne religijnie też doświadczenie, ponieważ tęskniąc bardzo się modliłam do Pana Jezusa, żeby pomógł mi przetrwać ten trudny czas. Więc ta sytuacja skłoniła mnie też do takiego wręcz błagania o jakąś łaskę miłości Pana Jezusa w tej całej samotności.
0: I co odpowiadał?
1: Na pewno nie było to żadne takie doświadczenie, które dało mi, które jakoś zapamiętałam w szczególny sposób, ale po prostu przetrzymałam to. Natomiast nie pamiętam, żeby Pan Bóg mi odpowiedział w sposób, który dał mi ulgę. Natomiast wiem, że było mi to wtedy potrzebne po to, żeby się otworzyć jako dziecko.
0: Czy miałeś jakichś świadków, takie osoby, przez które widać Boga?
1: Tak, ja właśnie, tak jak już wspomniałam, miałam to szczęście, że od właściwie samego początku takie osoby na mojej drodze się pojawiały i one się zmieniały, można powiedzieć. To znaczy czułam, że już z tą jedną osobą doszłam do pewnego momentu i teraz zaczyna się nowy etap w moim życiu i pojawia się kolejna osoba. I właściwie tak jest do dnia dzisiejszego. I to były osoby, ja miałam taką tendencję od samego chyba początku, że mało obcowałam z moimi rówieśnikami. Byłam takim chyba trochę byłam takim odludkiem, natomiast bardzo sobie ceniłam towarzystwo osób dorosłych, starszych ode mnie. To byli tacy moi mistrzowie i miałam też to szczęście, że to były zawsze osoby bardzo blisko Pana Boga. I dzielił się ze mną i swoim doświadczeniem, i swoją wiarą. I w ten sposób pokazywał mi coś innego, za czym ja coraz bardziej tęskniłam i coraz bardziej wchodziłam w życie duchowe.

0: Jakie to były osoby?
1: Pierwszą osobą to była pani Barbara Grodkowska, która była dyrektorką przedszkola, w którym ja się wychowywałam. I ona ze mną dużo o tym wszystkim rozmawiała. Może nie jeszcze wtedy, kiedy byłam w przedszkolu, ale jak z przedszkola wyszłam, chyba już jak chodziłam do podstawówki, to często po prostu do niej tam przychodziłam. Na pewno w późniejszym okresie. Potem to była siostra zakonna z mojej parafii, która bardzo mi imponowała, ponieważ była taką osobą niezwykle pełną życia i taką bez, powiedzielibyśmy, zahamowań. Jeździła na rowerze, jadła lody i była przy tym taka niezwykle mająca ufność w Panu Bogu i ogromnie, ogromnie mnie podtrzymała na duchu w bardzo kryzysowych momentach w moim życiu.
0: W jakich momentach?
1: To było doświadczenie... Właściwie to się tak nikim z nim nie dzieliłam, więc nie wiem, na ile będę się potrafiła otworzyć. W każdym razie to było doświadczenie związane z maturą. Ja zawsze byłam dobrą uczennicą, natomiast w czwartej klasie miałam taki poważny kryzys związany z rozstaniem pewnym. I muszę powiedzieć, że po prostu się wcale nie uczyłam do matury. Znaczy, może się w sumie uczyłam 3 godziny w sumie do matury przez cały rok. No, oprócz tego, że odrabiałam lekcje zadane w liceum. Także nie było właściwie ludzkiej sposobności na to, żebym ja tą maturę zdała. Chociaż wszyscy powtarzali, że jestem w dobrej szkole i skoro się przez 4 lata dobrze uczyłam, to na pewno tą maturę zdam. No, ale ja wiedziałam, że to nie jest takie proste. I naprawdę zdałam tą maturę cudem. To znaczy, były pytania, których ja się spodziewałam. Nie grałam, znaczy nie było giełdy, ale po prostu ja wymyśliłam sobie, że na takie pytanie bym odpowiedziała, czy napisała. I takie pytanie było. I muszę powiedzieć, że ja miałam wtedy chyba prawie że depresję. Bo w każdym razie bardzo ciężki stan pod koniec, w ostatnich tygodniach, kiedy ja nic nie mogłam naprawdę zrobić. Udawałam przed rodzicami, że jest wszystko w porządku, ale ja nie chodziłam do szkoły, nic właściwie nie robiłam ze sobą. Tylko chodziłam do kościoła, bo czułam, że po prostu tylko już teraz cud się może zdarzyć.
0: I jak ona ci pomogła?
1: Ona mi mówiła, że z takim uśmiechem i z taką głęboką ufnością mówiła, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. I że dla Niego moja matura to jest żaden problem. Że to po prostu... Czym ja się martwię? Że może to jest... Może po prostu Pan Bóg dopuścił tą sytuację, żeby okazać mi swoją miłość i wszechmoc. I mówiła to w sposób tak sugestywny, ale nie jakiś demagogiczny, tylko w taki sposób pełen po prostu ufności, że ja po prostu zaczęłam również w to wierzyć. I owszem, idąc na maturę, na ten egzamin, ja się denerwowałam, bo każdy się denerwuje, ale była we mnie pewnego rodzaju taki pokój wewnętrzny. I muszę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, że... Bo to był też ogromnie istotny, przełomowy też moment w moim życiu, kiedy ja zobaczyłam, że Pan Bóg jest, Pan Bóg nas kocha, pomaga, wyprowadza nas z sytuacji absolutnie, wydawałoby się po ludzku, beznadziejnych. I ja potrzebowałam wtedy tego cudu. I jak mam jakiś moment trudniejszy, to zawsze sobie do tego powracam. Gdybym przeszła przez maturę tak gładko, jak się przychodzi zwykle, tym bardziej, że tak jak mówię, byłam dobrą uczennicą zawsze, nie miałam kłopotów z nauką żadnych kłopotów z nauką, to nawet nie wiedziałabym, że tak można. Tu Pan Bóg mi się jakoś ukazał bardzo ewidentnie.

0: Z tego, co mówiłaś, wynika, że byłaś taką małą starą, tak? Są takie dziewczynki.
1: W takim sensie, że się przyjaźniłam ze starszymi osobami?
0: Tak, tak, ale są takie. Ja mam Klarę właśnie, taka, która mówi pełnymi zdaniami, mając 3 lata i coś takiego. Taka mała stara.
1: Chyba ja byłam poważna jak na swój wiek. Dosyć wcześnie zaczęłam mówić i...
0: W szkole miałaś kłopoty w relacjach?
1: Nie.
0: Byłaś na uboczu, czy byłaś gwiazdą, przewodniczącą klasy?
1: Nie, byłam przewodniczącą klasy, ale to dlatego, że się zawsze dobrze uczyłam. I dlatego, no tak, to chyba było tak. Pomogła mi moderować.
0: Lubianą lekcje. Przewodniczącą, czy nie lubianą?
1: Nie, wszyscy mnie lubili. To znaczy, to było bardzo dziwne, ponieważ ja się z nikim nie przyjaźniłam w taki sposób, że miałam przyjaciółkę, z którą się jedynie trzymałam. Ja się właściwie przyjaźniłam ze wszystkimi i miałam ze wszystkimi bardzo dobre relacje, ale nie było takiej osoby, z którą zawsze gdzieś nie miałam takich zaufanych przyjaciółek czy przyjaciół, ale byłam zawsze osobą lubianą i ja lubiłam wszystkich. Tylko, że ja po prostu nie potrzebowałam takich ścisłych związków z ludźmi. Tak mi się wydaje. I to mi do tej pory zostało. Mam w swoim telefonie komórkowym 600 różnych telefonów do różnych ludzi. I nie przeszkadza mi to w takich spotkaniach raz na jakiś czas ze wszystkimi tymi osobami. Ale chyba nie mam takich relacji, które są takie, że raz w tygodniu się muszę z kimś spotkać.
0: A czas kryzysu, czy coś się działo ciekawego, poza jakimiś tam sercowymi sprawami, o których mówiłaś już?
1: Ten czas kryzysu w czwartej klasie?
0: Nie, nie, w ogóle kryzysu dojrzewania. On czasami jest, jak się ma 13, a czasami jak 27
1: lat. A taki kryzys... To trzeba by się mojej mamy zapytać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym przeszła jakiś taki kryzys wieku dojrzewania, kiedy się buntowałam, kiedy nie można było ze mną wytrzymać. Znaczy ja w ogóle mam dosyć trudny charakter, ale nie pamiętam czegoś takiego. Raczej kryzysy wiary, o tak bym to nazwała. Ale
0: chcę jeszcze zrozumieć taką młodą osobę, jaką jesteś. Kto to jest w ogóle, prawda? Kto się ukształtował? Traktujesz wiarę jak? O innych ludziach już powiedziałaś. Natomiast jak traktujesz wiarę wtedy? Kim Pan Bóg jest? Czy przekazania są ważne? W jaki sposób funkcjonujesz? Kompletnie nie potrafię sobie ciebie wyobrazić.
1: Ja myślę, że na to pytanie to chyba musiałabym odpowiedzieć w świetle ostatnich 10 lat. Dlatego, że ja wtedy byłam osobą zawsze chodzącą do kościoła, przestrzegającą przykazań, no taką, można powiedzieć, taką porządną dziewczyną, tak bym to nazwała. Natomiast czułam, że to jest za mało dla mnie, że ja potrzebuję osobistego kontaktu z Panem Bogiem. I wtedy zatknęłam się na pielgrzymce z pewnym jezuitą, który namawiał mnie do rekolekcji inacjańskich.
0: Ile miałeś tak?
1: To był 97 rok. No, chyba miałam 97 albo 8 rok. Miałam około 23 lat. I wtedy zaczęłam jeździć na rekolekcje ignacjańskie, jeżdżę do tej pory. Ponieważ i wtedy można powiedzieć, że od tamtego czasu zaczęłam doświadczać Boga bardzo osobiście. I czym jest dla mnie wiara? Ja myślę, że wiara jest dla mnie fundamentem życia, do którego ja się zawsze odnoszę w różnych momentach mojego życia.

0: na pewno nie wyobrażam sobie żyć. Znaczy, w ogóle nawet nie trudno mi jest pomyśleć, jakby to by było, gdybym była osobą niewierzącą, albo gdybym przestała wierzyć. Chociaż i taką dopuszczam sytuację, bo czasami Pan Bóg jakoś tą wiarę gdzieś zabiera, żeby wypróbować człowieka, ale zresztą to, co robię w moim życiu, środowisko, w jakie się obracam i to, co chcę robić, jest związane z pewnym wyborem, którego w 2000 roku dokonałam. To znaczy, wtedy zdecydowałam się, że chcę swoje życie w jakiś sposób szczególny poświęcić Panu Bogu i pracy w Kościele. I myślę, że daje mi to szczęście i poczucie jakiegoś, no robienia czegoś potrzebnego, tego, co ludziom jest no, niezbędne do życia. I oczywiście robię to w sposób nieudaczny i nieudolny, ale nie wyobrażam siebie żyjącej w sposób niepamiętający o Bogu.
1: Wróćmy do momentu, w którym jesteś porządną dziewczynką, wybrałaś sobie studia, poszłaś na studia, wszystko się toczy swoją kolejną, prawda? Miałaś doświadczenie, że Pan Bóg w każdej sytuacji może ci przyjść z pomocą. I mówisz, że czujesz niedosyt.
0: W tej chwili, tak?
1: Nie, mówię o tamtym momencie. Pójścia na rekolekcje ignacjańskie, że czułaś niedosyt, tak? Że porządne życie...
0: Tak, czułam, że mam pewne rzeczy poukładane w głowie, natomiast miałam doświadczenie, trudno mi to, znaczy myślę, że to nie jest trudne do określenia, tylko nie wiem, czy będzie zrozumiałe, brakowało mi osobistej relacji z Panem Jezusem, to znaczy ja dużo o Panu Jezusie wiedziałam od innych.
1: Teoretycznie.
0: Tak, natomiast jakby nie miałam doświadczenia Jego. Czytałam katechizm, chodziłam na religię, wiedziałam, jakie są przykazania, starałam się według tego żyć, natomiast... To tak jak się czyta książkę o kimś, tak? A potem się dopiero spotyka tą osobę. I to
1: jak
0: jest zupełnie inne doświadczenie. Ja myślę, że Pan Bóg dawał mi się jakby tak odkrywać pomału, od dzieciństwa, ale myślę, że najmocniejsze doświadczenia duchowe zaczęły się właśnie wtedy, kiedy zaczęłam iść na rekolekcje ignacjańskie. I to były doświadczenia i w czasie rekolekcji, i poza, ponieważ zasmakowawszy w czymś, w takich ćwiczeniach właśnie duchownych. Mi tego bardzo, bardzo brakowało w ciągu normalnego życia, takiego wypełnionego zwykłą codziennością, obowiązkami. Po prostu bardzo dużo modliłam wtedy. Jakby tęskniąc za tą inną, taką rzeczywistą obecnością Boga. Taką bardzo tego potrzebowałam, trochę jak może to źle zabrzmi, ale tak wtedy to przeżywałam, że potrzebowałam takich bardzo mocnych dotknięć Pana Boga. Wiem, że to nie jest dojrzałe podejście do wiary, ale wtedy tego potrzebowałam i Pan Bóg wychodził mi naprzeciw. I miałam różne doświadczenia, które były bardzo takie osobiste i... No cóż, teraz już ich nie mam.
1: Rozgrywały się w emocjach i były ci potrzebne właśnie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że dzięki temu teraz trwam, chociaż tych doświadczeń już nie mam.

0: Jak myślałaś jako 19-latka, że jak potoczy się twoje życie?
1: Jako 19-latka.
0: Tak, tak.
1: Miałam zamiar założyć rodzinę bardzo szybko już. Miałam takiego boyfrienda, tak bym powiedziała, którego znałam już od 4 lat. No i chciałam mieć dużą rodzinę, dużo dzieci. I tak planowałam sobie swoje życie.
0: I to była normalna sytuacja wśród przyjaciół.
1: Zdecydowanie tak.
0: W tym gronie.
1: Tak.
0: Ale...
1: A Pan Bóg oczywiście no, potrzebny był, no bo nie wyobrażałam sobie, żebym nie wychowywała swoich dzieci po katolicku, nie chodziła z nimi do kościoła.
0: I dlaczego nie boyfriend nie jest mężem?
1: Dlatego, że w tamtym czasie właśnie zaczęłam smakować w czymś innym. W taki sposób, że czułam, że nie mogłam podzielić się pomiędzy człowieka i Pana Boga. Tak to wtedy odczytywałam. Czułam, że Pan Bóg mnie przynagla do innego życia. Na tamten czas. I po prostu czułam, byłem się nieuczciwa, gdybym wychodziła za mąż wtedy, ponieważ wiedziałam, że nie byłabym do końca szczera z tym człowiekiem i nie mogłabym się poświęcić jemu i dzieciom. Nie chciałam być osobą, która ma rodzinę i pół dnia spędza w kościele. Czułam, że po prostu to inne obowiązki wtedy by na mnie spadały. A czułam, że Pan w tym momencie tego ode mnie nie chciał. A i tak długo trzymałam tego człowieka przy sobie, więc nie chciałam jego życia gdzieś zatrzymywać, jakoś go wiązać ze sobą, składać obietnic, że może za rok, może za dwa, może za trzy, może mi przejdzie.
0: I tak myślałaś wtedy? Odtwarzasz teraz to myślenie stamtąd?
1: Tak, tak wtedy myślałam.
0: To uczciwie.
1: Wtedy myślałam jeszcze o jednej rzeczy, a trochę głupiej, tak mi się wydaje. Wtedy mi się wydawało, że nie jest głupie, ale wtedy sobie myślałam, że ja nie będę długo żyła. I w związku z tym nie byłoby to odpowiedzialnością zakładać rodzinę, bo co z tymi moimi dziećmi było, gdybym umarła. Ale myślę, że to było takie trochę bardzo, no takie myślenie, jak czasami mamy takie myśli, prawda?
0: I czy Bóg w tej decyzji, no musisz mu powiedzieć, prawda, był?
1: W tej decyzji,
0: w tym momencie, tak.
1: W tym rozeznawaniu, tak.
0: No w tym momencie, kiedy musisz iść do faceta i mu powiedzieć, bujaj się.
1: Myślę, że wtedy był. To znaczy, ja starałam się to rozeznać z pomocą kierownika duchowego. I on mi powiedział, że to była właściwa decyzja na tamten czas. I tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą dość inne doświadczenia, które później w moim życiu nastąpiły, wydaje mi się, że potwierdzają, że tamto wtedy to była dobra decyzja.

0: Ale teraz chciałbym zrozumieć, co jest po tej drugiej stronie, skoro rezygnujesz z rodziny. Co w tym momencie już widzisz?
1: Ja myślę, że... ja nie wiem, co będzie za rok albo za dwa. Może nie będę żyła. Ale w każdym razie na dzień dzisiejszy, od tamtego momentu widzę, że ja miałam nie zakładać rodziny po to, żeby... Wtedy miałam bardzo taki intensywny czas rozwoju osobistego i sądziłam, że Pan Bóg chce we mnie zainwestować po to, żebym się mogła czymś potem dzielić z ludźmi. Zresztą pomagałam w rekolekcjach ignacjańskich dla młodzieży jakiś czas. W tej chwili mam wrażenie, że mam taki okres intensywnej pracy, takiej zawodowej. Może dlatego, może właśnie pogubiłam się w ostatnim czasie, ponieważ nie czuję sensu swojego życia, który chciałam wypełnić sensem. Sensem, który byłby pracą na rzecz innych ludzi, pomocą, rozwijaniem siebie i pomocą innym w doświadczaniu tego Pana Boga, którego ja poznałam. W ostatnim czasie gdzieś mi to umknęło i teraz jestem w takim okresie, kiedy staram się to rozeznać. Co to znaczy? To zagubienie, w którym teraz jestem.
0: Ale dlaczego tak się stało, skoro podjęłaś jakąś zasadniczą, radykalną decyzję? Dostałaś też dość precyzyjny mechanizm, jakim są rekolekcje, prawda? Jest to określona duchowość, która bardzo wiele osób podniosła duchowo. I co się stało?
1: Ja myślę, 10
0: lat.
1: Ja myślę, że to jest normalne, że w którymś momencie przechodzimy kryzys. I kryzys jest czymś, co można dobrze spożytkować.
0: Ale mnie nie
1: Dlaczego
0: chodzi...
1: tak było?
0: Mnie nie
1: głupota.
0: Chodzi o
1: ja myślę, że głupota, lenistwo. Ja myślę, że brak czegoś takiego jak pielęgnowanie relacji.
0: Kończysz studia, dziękujesz chłopakowi, zaczynasz działać. Mhm. Co robisz wtedy?
1: Dużo się modlę.
0: Trzeba się z czegoś utrzymać.
1: Tak, ja pracowałam. Właściwie od 19 roku życia zaczęłam pracować, jak jeszcze byłam w klasie maturalnej, chociaż moi rodzice absolutnie, to mój tata szczególnie, bardzo się przeciwko temu buntował, ale chciałam mieć jakieś swoje pieniądze i później na studiach też pracowałam. Uczyłam dzieci angielskiego. Właściwie przez 9 lat uczyłam dzieci angielskiego i z tego się utrzymywałam. Oczywiście tam podejmowałam różne prace, no takie już bardziej stałe, ale muszę powiedzieć, że to bardzo lubiłam. Sprawiało mi to dużo satysfakcji. To było jako studentki moje źródło utrzymania.
0: Kończysz studia i jesteś sama, podjęłaś decyzję, że Kościół to jest to. Dużo się modlisz. I co dalej?
1: To znaczy, ja myślę, że te lata to były lata pracy oczywiście, zawodowej, angażowania się w różne przedsięwzięcia.
0: Co robiłaś?
1: Robiłam dużo rzeczy. Byłam wolontariuszką w hospicjum na przykład. Pracowałam, studiowałam różne rzeczy. Studiowałam, oprócz tego, że skończyłam stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim, to potem byłam w Krakowie przez pół roku, studiowałam religioznawstwo, filozofię wiedzy o kulturze, pedagogikę, potem duchowość i poszukiwałam po prostu takiego umocnienia się. Oczywiście musiałam podejmować takie prace jak w zupełnie świeckich instytucjach, praca na przykład w Mitsubishi. Pracowałam na uczelni jako jako pracownik naukowy. Starałam się pielęgnować różnego rodzaju relacje, przyjaźni, być pomocna dla sąsiadów chociażby. I w tym wszystkim starałam się odnajdywać Pana Boga. To tak jak jezuici mówią, szukać, odnajdywać Pana Boga we wszystkim.

0: I myślę, że to był taki w miarę monotonny styl życia. Oczywiście monotonny w takim sensie, że tak jak właściwie każdy styl życia prowadzi. Znaczy, chodzi mi o to, że to było takie normalne chyba życie, każdy prowadził. Ono nie było jakby niczym nadzwyczajnym. Tak mi się wydaje. Dużo podróżowałam też. To jest też taka rzecz, która... Nie wiem, czy lubię, ale tak wychodzi w życiu, że dużo jeżdżę. I w tym wszystkim starałam się jakoś Pana Boga odnajdywać w każdej chwili. I modlić się wtedy, kiedy miałam na to czas. Mhm. Myślę, że to był taki ciąg po prostu.
1: Mhm. Ale gdzie jest ten wybór? Bo powiedziałaś, że...
0: Wybór jest w 2000 roku.
1: Tak. Mhm.
0: I tam on jest. I myślę, że to, co było później, to była taka próba, żeby coraz bardziej jakby tym wyborem żyć, tylko żeby go wcielać w życie, żeby być bardziej dla innych.
1: Co ci doprowadziło do tego wyboru?
0: Co mnie doprowadziło?
1: Tak, konkretne sytuacje.
0: Do tego konkretnego wyboru doprowadziło mnie bycie 3 tygodnie w samotności zupełnej. I bardzo mocne poczucie Bożej obecności przez te 3 tygodnie.
1: I poczucie, że wyspa, chcę. Czy też rekolekcje?
0: Mieszkanie w Warszawie, w mieszkaniu koleżanki. Wyjechała na wakacje, prosiła mnie, żebym wyprowadziła jej psa. W związku z tym, że trudno było dojeżdżać przez całą Warszawę 2 razy dziennie, to po prostu przeprowadziłam się tam. I muszę powiedzieć, że się strasznie źle w tym mieszkaniu na początku czułam. Natomiast myślałam, że w ogóle nie wytrzymam tam. Miałam jakieś takie... No, ciężko mi tam było. Natomiast po którymś tam dniu zobaczyłam, że nie jestem sama. Coś dziwnego zaczęło się dziać. Zobaczyłam, że to mieszkanie jest przepełnione jakąś obecnością. I to nie była tylko moja obecność. I w którymś momencie uświadomiłam sobie, że to po prostu Pan Jezus ze mną tutaj jest. I weszłam, przeszłam z takiego stanu takiej beznadziejności, takiego zagubienia, takiej samotności do takiego stanu, w którym spędzałam ten cały czas z Panem Jezusem. I nawet pamiętam, że rodzice czasem do mnie dzwonili, żebym na obiad przyjechała i ja kombinowałam, co by to zrobić, żeby jednak nie wychodzić z tego mieszkania, żeby być w tej ciszy i w tej samotności, żeby się nie kontaktować z ludźmi, żeby pobyć z Panem Jezusem. To było dla mnie coś bardzo pięknego wtedy. I chyba to doprowadziło do takiej decyzji, że chciałabym bardziej ten mój czas przeżyć z Nim, żeby mieć czas, jak ja to wtedy określałam sobie, na picie kawy z Nim. Na to, żeby być z Nim w ciszy, w samotności. Po to, żeby później to doświadczenie przenosić w inne relacje do ludzi, z którymi będę pracowała.
1: I co? Poszłaś przed Najświętszy Sakrament albo na łąkę i powiedziałaś, teraz będzie tak i tak?
0: Ja myślę, że chyba nie było takiego momentu, że ja mówiłam, że to będzie tak i tak. To się jakoś rozwijało we mnie. To coraz bardziej czułam, coraz bardziej tego pragnęłam. No i decyzja, kiedy powiedziałam temu mojemu przyjacielowi, że jednak nie możemy się związać, no to był kolejny moment, kiedy ja sobie tak mówiłam, że moje życie ma właśnie w ten sposób się jakoś... No tak ma być po prostu.

0: ten wybór kościoła? Ten wybór...
1: Przez to, że zawsze byłam w kościele i nie mogę oddzielić Chrystusa od kościoła, to było dla mnie oczywiste, że po prostu chcę działać w tych strukturach i tutaj coś robić, że...
0: I co zaczęłaś robić?
1: Zaczęłam pracować w Radiu Katolickim. Przyszłam z propozycją audycji, którą sobie wymyśliłam. Zaczęłam pracować w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaczęłam pracować właśnie w hospicjum dla dzieci. I myślę, że właśnie to były takie zaangażowania, które miały mnie gdzieś w tym kościele jako instytucji umieścić, po to, żebym mogła lepiej działać. Nie wiem, czy dzięki temu się lepiej działa, bo można też działać nie będąc w instytucjach kościelnych, tylko oświadczyć w swoich środowiskach pracy bardzo świeckich. Natomiast ja chciałam w ten sposób. I póki co mi się udaje. Mam to szczęście też. Może dzięki temu mam pewne umocnienie właśnie ze strony takiego środowiska, które tutaj jest. Bo sądzę, że jest bardzo trudno osobom, które chcą jakoś realizować się w życiu duchowym, odnajdywać porozumienie czy wsparcie w środowiskach, które negują Kościół, które wręcz przyjmują postawę taką wojującą niekiedy.
0: I to się wyczerpało, tak? Parę dni temu.
1: Nie, właśnie nie. Właśnie to się wyczerpało kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam bardzo dużo pracować, od jakiegoś czasu zaczęłam dosyć dużo pracować i przez to przestałam mieć czas na taki właśnie kontakt z Panem Bogiem.

kilka miesięcy temu pomyślałam sobie, że po prostu to jest nie tak, jak być powinno, że ja za dużo pracuję, że ja moje życie nie może się sprawdzić. I zaczęłam być postrzegana jako singiel czy singielka, czyli taka osoba, która robi karierę, nie wiem, coś tam osiąga w życiu, i zaczęło mi to trochę drażnić, ponieważ ja siebie nigdy tak nie postrzegałam i pomyślałam sobie, że jeżeli ludzie mnie tak postrzegają, to coś w tym musi być. Pomyślałam, że po prostu zaczęłam za płytko żyć i że muszę trochę zwolnić po to, żeby mieć czas, żeby pójść do kościoła, żeby pójść przed Najświętszy Sakrament, żeby móc poczytać, żeby móc się pomodlić. No właśnie, a teraz to ostatnie chyba tygodnie, muszę powiedzieć, że Pan Bóg w Wielkim Poście jakoś tak mocno wszedł znowu w moje życie, a te ostatnie tygodnie, no to już w ogóle są dla mnie szczególnie mocne. Już zaczęłam się zastanawiać nie tylko nad takimi sprawami, jak Pan jest obecny w moim życiu, ale ja w obliczu śmierci. To mnie skłoniło do naprawdę bardzo poważnej refleksji i do przemyślenia sobie wszystkiego na nowo. Jak ma wyglądać moje życie? Co jest tak naprawdę ważne? Praca tak, ale praca to jest któraś rzecz w hierarchii wartości. I ja chyba też nigdy bym nie powiedziała, że praca jest dla mnie najważniejsza, ale przez ilość zaangażowań i czasu w pracę wkładanego, po prostu praca niepostrzeżenie zupełnie stało się dla mnie punktem numer jeden.

0: czy nie żałujesz tej decyzji bycia osobą samotną?
1: Chyba nigdy nie żałowałam i na dzień dzisiejszy nie żałuję. Aczkolwiek kiedyś się pytałam mojego kierownika duchowego, jak moje życie będzie wyglądało, czy może Pan Bóg chce, żebym wyszła za mąż i założyła rodzinę. I on mi powiedział, że ja jestem w takim momencie, że mogę zrobić wszystko. Mogę założyć rodzinę i mogę pozostać osobą samotną. W związku z tym czuję się wolna i czuję się... Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że te lata, które w moim życiu były od tego 2000 roku, są latami szczęśliwymi. I teraz te kryzysy też, które były po drodze, też przeżywam jako próbę, jako oczyszczenie, jako coś, co jest mi potrzebne w mojej drodze wiary. Natomiast nie miałam nigdy takiego poczucia, że jestem samotna, że jestem nieszczęśliwa, że moje koleżanki powychodziły za mąż i mają dzieci. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Także nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek żałowałam tej decyzji.
0: No nie wyglądasz na osobę z rozpaczoną.
1: Nie, raczej nie jestem.
0: Czyli ten ostatni czas jest czasem, kiedy zaniedbałaś pielęgnowania relacji.
1: Myślę, że tak. Myślę, że... Bo takie pytanie było tutaj, nie wiem, czy ja je dobrze zrozumiałam, zaczęłam na nie odpowiadać, mówiąc, że to jest wina głupoty, lenistwa, braku dbałości o relacje. To znaczy, ja myślę, że pewne... Takie też powołanie do rodziny jest relacją. Powołanie do rodziny jest powołaniem. I nie można powiedzieć, że jeżeli ktoś się ożenił, czy wyszedł za mąż, to tak będzie pięknie i wspaniale do końca życia. O relacje trzeba dbać. Tak samo jest też z relacją wobec Pana Jezusa w każdym powołaniu, czy w rodzinnym, czy w zakonnym, czy w jakimkolwiek innym. Raz dana obecność Boga w życiu, czy uświadomienie sobie tej obecności nie starczy na całe życie. Po prostu to jest tak, że trzeba o to dbać. Pan Bóg o to bardzo dba, natomiast człowiek w którymś momencie zaniedbuje pielęgnację. I ja myślę, że to, co w moim życiu się właśnie ostatnio przydarzyło, czy kiedyś tam przydarzyło, czy przydarzało się od jakiegoś momentu, ja już w którymś momencie zobaczyłam, że coś jest nie w porządku, to był właśnie efekt tego, o czym powiedziałam, czyli takiego odpuszczenia, takiego braku zawziętości, żeby to utrzymywać. Tak jakby to miało samo być. To jest tak jak roślinka, która się, jak się nie podlewa, to usycha. I tak samo jest też z wiarą i z relacją z Panem Bogiem. To trzeba pielęgnować.
0: Bądź zimny albo gorący.
1: Bądź gorący. Albo tak, może bądź zimny też, bo takie momenty chłodu i suchości wewnętrznej, takiego braku też są bardzo potrzebne, ale też są potrzebne te momenty rozpalenia i odczucia Bożej obecności. One są potrzebne. Ale nie może być tak, że mnie to nie obchodzi.

0: Kiedy najbardziej cierpiałaś?
1: Kiedy najbardziej cierpiałam? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja nie miałam takich wydarzeń w moim życiu, takim zwykłym, które by jakby taki moment wyznaczały. Czasami, nie wiem, śmierć bardzo bliskiej osoby jest momentem takiego ogromnego cierpienia, który się pamięta przez całe życie i do końca życia. Ja myślę, że w moim życiu nie było takich kryzysowych momentów i w związku z tym nie było takiego cierpienia związanego z tym. Ja myślę, że po prostu nie wiadomo skąd cierpienia duchowe się pojawiały. Jednego dnia jest świetnie, jestem zadowolona, a później coś się dziwnego dzieje, czego ja nie rozumiem i to mam wrażenie, że mi zaraz w ogóle zabije. Takim oczywiście jest moje subiektywne odczucie. Natomiast to wcale nie było związane z jakimiś konkretnymi życiowymi sytuacjami. Dlatego jest mi bardzo trudno powiedzieć, kiedy najbardziej cierpiałam, ponieważ cierpiałam, mogłam cierpieć rok temu, już teraz tego nie pamiętam. To po prostu było takie cierpienie wewnętrzne, które też po jakimś czasie mijała, ale przez jakiś czas było tak mocno natężone, że nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Ale tych momentów było bardzo dużo i nie sposób powiedzieć, które było najsilniejsze.
0: I co wtedy robiłaś?
1: Starałam się przypominać sobie różne reguły duchowe. Takie mianowicie, że jak jest zatrapienie, to trzeba je przetrzymać, ponieważ przyjdzie pocieszenie. Takie, żeby się nie martwić, nie wpadać w jakąś depresję, mówiąc potocznie, ponieważ to jest doświadczenie, które Pan Bóg zsyła, żeby nas umacniać, oczyszczać i bardziej prowadzić do siebie. Wtedy też się pocieszałam, że skoro cierpię, to nie jest tak źle. Dlatego, że to mi pokazuje, że Pan Bogu na mnie zależy i że działa we mnie, że jakoś inwestuje we mnie. Wiedziałam, że bez cierpienia niemożliwe jest wzrastanie. I dlatego muszę powiedzieć, że tak przeżywałam to cierpienie na dwóch poziomach. Z jednej strony czułam, że ono mnie... że to jest cierpienie, że cierpiałam, ale z drugiej strony cieszyłam się, że... To jest chyba trudno wytłumaczyć. Zresztą, nie wiem, jest coś takiego, że można cierpieć, a jednocześnie być tak duchowo szczęśliwym i dziękować Panu Bogu za to cierpienie. Tak jakby odnajdywać jakiś inny pułap tego cierpienia, nie skupiać się, o właśnie może tak, nie skupiać się tak bardzo na tym cierpieniu, tylko zastanowić się, co Pan Bóg przez to cierpienie chce mi powiedzieć. I jeżeli odnajdę sens tego cierpienia, to wtedy przeżywam je z radością. Ja myślę, że to jest też tak z cierpieniem fizycznym. Chyba to jest dobry przykład. Jak coś mnie boli, nie mogę zanegować, że cierpię, prawda? Boli mnie noga albo boli mnie ząb. I ja w tym momencie mówię, to ja w takim razie ofiaruję to cierpienie w jakiejś tam intencji. I to nie jest tak, że to cierpienie mija. Ono jest, ale ja mam poczucie sensu tego cierpienia i można powiedzieć, że już tak bardzo nie boli. Chociaż boli, ale nadaje mu sens. I wtedy się cieszę, że mogę cierpieć w jakiejś intencji. Może to ktoś pomyśli, jakaś masochistka, ale no tak po prostu jest, że cierpienie czasem może sprawiać radość. Trudno być przyjemność, ale na pewno może sprawiać taką duchową radość.

0: Czy są ludzie, z którymi masz głębokie relacje?
1: Tak, jest w tym momencie kilka takich osób. I to jest może trochę dziwne, ale to są osoby, które niekoniecznie są osobami z mojej rodziny. Tylko to są właśnie osoby, z którymi łączą mnie takie więzy duchowe. Oczywiście ja mam też bardzo głębokie relacje z ludźmi z mojej rodziny, natomiast ktoś mi kiedyś powiedział, i ja wtedy nie wierzyłam, że tak jest, że czasami można być bliżej z osobami, które z którymi łączą nas, więzy duchowe są mocniejsze niż więzy krwi. I ja czasami tego doświadczam. I mam wokół siebie takich ludzi, z którymi spotykam się raz nawet na kilka lat, ale czuję, że łączy nas jakieś pragnienie duchowe, jakaś taka duchowa świadomość, jakieś doświadczenie, które powoduje, że jesteśmy bardzo blisko siebie i w bardzo głębokiej relacji pozostajemy i wszystko jedno, czy czas, czy odległość, to nie ma znaczenia. Jakoś wiemy, dokąd idziemy wspólnie i możemy o tym porozmawiać.
0: Jakie są twoje pragnienia?
1: W kontekście chyba tego, co mówiliśmy na początku, to moim pragnieniem jest, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby...
0: Nie ma sensu dotychczas żyć twoje życie.
1: Żeby nadać mu głębszy sens, bo ja myślę, że każde życie ludzkie ma sens, ale ja bym chciała mieć takie poczucie, że chciałam, albo może trudno powiedzieć, tak, ja bym chciała czuć, że moje życie ma sens. Chciałabym to czuć, bo może ono na pewno ma jakiś sens, ale chciałabym robić coś dobrego, może tak bym powiedziała, zostawmy może ten sens. Moim pragnieniem jest to, żeby otwierać się bardziej na ludzi i robić coś, co jest dla nich potrzebne. Na szczęście moja sytuacja, nie mam takich marzeń, jak to może ludzie mają, żeby kupić sobie samochód, dom, mieszkanie, coś tam jeszcze. Może to dlatego, że poniekąd to mam. Muszę powiedzieć, że tutaj też rodzice bardzo mi pomogli w usamodzielnianiu się. Już nie chcę się więcej uczyć, nie chcę już kończyć żadnych studiów, już tego mam dość. Uważam, że to jest też bez sensu, jak człowiek się za dużo uczy, że trzeba po prostu w którymś momencie zacząć coś robić dla innych. I chciałabym teraz po prostu coś robić. Także nie mam takich marzeń, chciałabym pojechać na wakacje tu i tam, ale chciałabym po prostu mieć takie... Chciałabym żyć coraz bardziej jako chrześcijanka. To jest moje marzenie. Ponieważ wiem, że to, co my osiągniemy tutaj na ziemi, tytuły, rzeczy, to wszystko po prostu my zostawimy tutaj kiedyś. A jeżeli jest mi przewidziane żyć tutaj już niedługo, to nie ma sensu się zabijać, żeby cokolwiek osiągać. I trzeba się wychylać cały czas ku śmierci. Tutaj się Heidegger mówi o tym, że człowiek jest istotą, która się przez całe życie wychyla ku śmierci. Ja sobie właśnie niedawno to przypomniałam. Czyli trzeba żyć radując się tym, co jest, natomiast nie można tracić perspektywy.

0: moment takiego największego przygarnięcia przez Boga?
1: Ja myślę, że takich momentów też było kilka. To oczywiście było związane z różnymi trudnymi sytuacjami w moim życiu, kiedy czułam, że Pan Bóg po prostu bardzo interweniuje. Ale myślę, że to też było związane z takimi momentami...
0: O jednej powiedz. Jakiejkolwiek.
1: O jednej.
0: Z tych wielu.
1: Ja myślę, że chyba ten moment... myślę, że, bo to jest dlatego to dla mnie takie znaczące, ponieważ to bardzo długo trwało, w taki sposób ciągły. Ten moment, kiedy właśnie mieszkam u koleżanki przez te 3 tygodnie, ponieważ zwykle doświadczenia duchowe są krótkimi doświadczeniami, często bardzo mocnymi, ale one trwają, a potem się kończą. Natomiast to był ten moment, kiedy ja się naprawdę czułam, no właśnie może tak przygarnięta przez Pana Jezusa. Czułam, że On może mi zastąpić wszystko i wszystkich, że chciałabym wracać do domu i właśnie pić z Nim kawę. Chciałabym być z Nim. I to był taki moment bardzo dla mnie znaczący. Miałam nadzieję przenieść ten czas bycia z Panem Jezusem na moje życie, kiedy już będę u siebie. Myślę, że to było bardzo dla mnie ważne i to jakoś starałam się potem pielęgnować i odtwarzać.
0: A kim jest ten, którego poznałeś, z którym chciałaś pić kawę?
1: Ja myślę, że też ma wiele obliczy różnych. Też w zależności od momentu życiowego, w którym jestem. Myślę, że wtedy to był taki przyjaciel. Tak, ja myślę, że to się zmienia. To był na pewno, momentami to jest przyjaciel, który rozumie wszystkie moje problemy, wszystkie moje potrzeby i który stara się mnie w tym wszystkim wspierać. Czasem jest to ktoś, kto zaprasza mnie do współpracy. Taki z kolei właśnie przyjaciel, który potrzebuje mojej pomocy. I ja wtedy czuję się przynaglona, żeby włączać się w to, co on robi. I wtedy ja się czuję potrzebna. Czasem jest to Bóg, Ojciec. Moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że przeżywa relację do Pana Boga jako relację do tatusia. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. I czasem też tak jest. Czasem też to jest oświecenie pewne, czyli chyba odwołanie się bardziej do Ducha Świętego, czy do pocieszyciela, oświeciciela, pocieszyciela. Nie mam, chyba nie mam takiego jednego obrazu Boga.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Ja myślę, żebyśmy się pomodlili w intencji tych wszystkich osób, które umierają teraz, które w ostatnim czasie się dowiedziały, że są chore i które cierpi fizycznie, psychicznie. W każdym razie to jest taka intencja, którą od kilku dni noszę też w sobie.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. A jeśli, Panie Boże, Tobie się spodoba, to uzdrów te osoby, które mamy na sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Witam serdecznie. Dziś mikrofon wyjątkowy znów, bo mikrofon o jodze. Dziewczyna wchodzi do drugiego pokoju. Tam ktoś jest. Mówi, przepraszam, wychodzi. Po chwili, Boże, ja przecież jestem sama w tym mieszkaniu. Chłopak siedzi, zaczyna medytować. Dziewczyna ma na imię Agnieszka. Chłopak siedzi, Maciek, zaczyna medytować. Ma dziwne poczucie i nagle słyszy dźwięk. Takie hinduskie korale, które w tańcu wydają piękne dźwięki, zaczęły się poruszać na nim. Nie było żadnego wiatru. On siedział w absolutnie statycznej pozie. I trzeci obraz to był Maciek. Trzeci obraz to jest Robert, który leży, trzyma w ręku różaniec. W jego życiu zdarzyły się bardzo dziwne rzeczy. Z materialisty zamienił się nagle w katolika. Ma za sobą ćwiczenia z Sadguru, medytowanie, joga. I nagle coś przyciska go do łóżka i słyszy potworne warczenie. Zaczyna modlić się Zdrowaś Mario i z każdym Zdrowaś Mario to warczenie, on pisze, że to był jakby krzyk przez zaciśnięte zęby. I ten ucisk maleje, warczenie cichnie. I to był ostatni raz, kiedy miał manifestacje związane z atakiem złego ducha, który uważał go za swoją własność. Ale okazało się, że Maria jest silniejsza. Napady agresji i manifestacje, napady agresji nieadekwatne do bodźca, to są wskaźniki, oczywiście nie decydujące, ale ważne przy opętaniu. Napisany tekst ukaże się w poniedziałek o klasztor w Czernej. Tam jest Karmelita Niebosi, tam jest dom pielgrzymkowy, a na stronie domu pielgrzymkowego zdjęcie Karmelity Bosego w kwiecie wieku i obok tekst o tym, że ten dom jest dla pielgrzymów, którzy tutaj przyjeżdżają bardzo licznie, ponieważ jest tam cudowny obraz Maryi i sarkofag świętego błogosławionego Rafała Kalinowskiego. A ja na stronie tej właśnie od Roberta, stowarzyszenia tego właśnie od Roberta wciskanego w materac, stowarzyszenie Kriya Yoga. I na tej stronie czytam. Zapraszamy na dzień odosobnienia do domu pielgrzymkowego przy klasztorze. Część z nas będzie mieszkała w pomieszczeniach, które wynajmują karmelitanki świeckie. Jakie jest wrażenie? No, że joga jest akceptowana przez karmelitów boskich. Oczywiście zrobił się szum i już w tej chwili zaproszenie jest do innego miejsca, niedaleko, ale do innego. Karmelici zorientowali się, że jednak medytacje hinduistyczne nie powinny być obdarzone ich autorytetem. Albo w ogóle nie wiedzieli, co dzieje się w ich domu pielgrzymkowym. Ja też to dopuszczam. Ale jak często zwiedziony jest Kościół? Byłem dyrektorem programowym Radia Józef i co jakiś czas były podchody pod nas, różne sekty. Zapamiętałem taką sektę chrześcijańską, bardzo toksyczną, ale wtedy o tym nie wiedziałem, bo oni się nie przychodzą. Proszę pana, dzień dobry, jesteśmy z sekty, chcemy wykorzystać Radio Józef do autoryzacji swoich własnych spotkań. Tylko przyszli i powiedzieli, o, cześć stary, ty wierzysz w Chrystusa, my wierzymy w Chrystusa. Tutaj taki świetny zespół przyjeżdża, taki genialny zespół, będzie chwalił Boga, będzie mówił o Jezusie. Co było celem tego spotkania? Papier z pieczątką Radia Józef, że oni współpracują z katolickim radiem. Skąd o tym wiem? No wiem o tym stąd, że
widziałem takie papiery przenoszone mi przez ludzi, którzy mówili, ale czemu, o co ci chodzi? Ta grupa współpracuje z proboszczem z parafii XYZ, tak? I przynoszą mi pismo, gdzie jest jaki mechanizm. Przychodzi sekta do proboszcza. Oczywiście nie mówią, że są z sekty, tylko mówią, o księże proboszczu, tutaj ta odnowa to tak słabo działa, my tutaj mamy jakieś fajne pomysły, my tutaj to zanimujemy, będzie gitara, będą śpiewy i tak dalej. Wszystko jest okej, mnóstwo ludzi zaczyna chodzić na spotkania odnowy. Po 5 miesiącach zaczynają źle mówić o Maryi, że może to niekoniecznie i tak dalej. Po 7 miesiącach mówią, że ciało przyjmowane w komunii Jezusa Chrystusa to tylko jest wafel i wyprowadzają 70% dziewczyn i 30% facetów do swojego kościoła protestanckiego. Więc znam ten mechanizm, wtedy go przejrzałem, więc nie dziwię się, że sekty przyklejają się do takich instytucji kościoła jak wspaniałe klasztory, wspaniałych zakonów. Ale istnieje bardzo cienka granica pomiędzy medytacją chrześcijańską a niechrześcijańską i bardzo często w klasztorach mnisi, których założyciele bądź bardzo rozwinięci duchowo poprzednicy docierali w miejsca, w których komuś z niewprawnym okiem mogłoby się wydawać, że jest bardzo blisko od medytacji chrześcijańskiej do niechrześcijańskiej. Otóż nie jest blisko. Tam jest przepaść. To są dwie kompletnie różne rzeczywistości. Mam doświadczenie, kobieta, ćwiczenia ignacjańskie i ona siada i zaczyna medytować, bo są medytacje chrześcijańskie, naprawdę medytacje chrześcijańskie. Tam chodzi o uruchomienie wszystkich zmysłów, żebyśmy byli pod krzyżem, żebyśmy sobie wyobrazili tego Jezusa, ten krew, że krzyż jest chropawy, że powietrze drga, że jest cisza, żebyśmy weszli emocjami w emocje Jezusa Chrystusa, który wtedy umierał, żebyśmy zrozumieli, jak potworna była to ofiara, tak? I ta kobieta mówi, że ona nie jest w stanie medytować w ten sposób, dlatego że medytacje niechrześcijańskie służą ku temu, żeby wytworzyć w umyśle pustkę i nie są skierowane ku osobie, tylko trzeba siedzieć, są techniką, trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem. Jeśli ktoś ci mówi medytuj i musisz siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem, to nie jest modlitwa, czyli nie jest medytacja chrześcijańska, tylko to jest technika, medytacja naturalistyczna. I to odrzuć, jeśli jesteś katolikiem. I teraz benedyktyni. No i chodzi o to, że w tych zakonach ci, którzy naśladują swoich poprzedników, bardzo rozwiniętych duchowo, którzy doszli do pewnych granic, jak patrzą z boku, to im się wydaje, że, i to jest ze stron klasztoru w Tyńcu, że tam promowano medytację chrześcijańską metodą Freemana i jak pogrzebałem, to na trzecim poziomie, no bo jak jest główna strona, potem są odnośniki, potem odnośniki do odnośników. I nagle tam znalazłem przy medytacji chrześcijańskiej metodą Freemana na stronie klasztoru benedyktyńskiego zobaczyłem tekst faceta, który pisze Guru Srimara Puchara, który pisze, no chrześcijanie muszą wreszcie poznać moc energii kundalini i wtedy ich modlitwa będzie wreszcie pełna. Tak? No, mamy do czynienia z absolutną herezją i ze zwiedzeniem tych benedyktyńskich zakonników. Tematem jest yoga, ale yoga jest jedną z form otwarcia na stany nadzmysłowe, na rzeczywistość transu, na rzeczywistość duchową, ale otwarcia takiego, w którym nie ma bariery racjonalności i sumienia. I teraz, jaką miałem przygodę z benedyktynami? Klasztor w Lubiniu promował medytacje, które ojciec Jacek Bereza świętej pamięci proponował i mieliśmy bardzo taką mocną kontrowersję, dlatego że ja mówiłem, że to jest po prostu herezja, że to jest wprowadzenie ludzi w błąd, bo nie idą ku duchowości katolickiej, a prowadzi ich tam były
technik zespołu Manam, który został benedyktynem, a potem przeorem bodajże. I teraz tyle na temat tych przykładów. Co się stało z Agnieszką, co się stało z Maćkiem, co się stało z Robertem? Dlaczego Agnieszka wchodziła do pokoju, gdzie była jakaś obecność bezcielesna, ale odczuwalna absolutnie? Dlaczego? Kto poruszał koralami Maćka? Kto wciskał Roberta w materac, próbując go zastraszyć, żeby on nie zrezygnował z medytacji, na której się otworzył, z rzeczywistości, na którą się otworzył poprzez medytację na stronach, medytację z Sadguru. I teraz, czym jest joga? Dlaczego są takie dla ludzi Zachodu katastrofalne skutki? Musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest joga. Otóż joga jest techniką psychosomatyczną, niezwykle potężną i mającą bardzo konkretne konsekwencje. I joga działa dla ludzi Wschodu, jest neutralna, może być dobra. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mają pierwszego przykazania. Bo joga jest zestawem pozycji ciała, które wywodzą się jeszcze sprzed aryjskich wierzeń hinduskich. I to są pozycje ciała, które są oddaniem czci duchom. I joga to zinternalizowała. I niektóre pozycje ciała jogi są oddaniem czci niebogu. I teraz dla ludzi Wschodu, jak powiedziałem, nie ma pierwszego przekazania, więc oni go nie łamią, więc nie narażają się na te negatywne konsekwencje. I teraz warunkiem przyjęcia do ashramu, do praktyki jogi jest to, że uczeń może być tylko mężczyzna, chodzi o stabilność psychiczną, brak tej sinusoidy kobiecej. Po drugie, mężczyzna, który ma ze sobą udane życie, miał dzieci i te dzieci są normalne. Chodzi o stabilność, tak? Bo joga jest potężnym narzędziem psychosomatycznym. I teraz guru jest w stanie, bo jest Bogiem dla uczniów. Oni muszą robić, to nie jest porada księdza nawet w konfesjonale, tak? Tylko to jest robisz, bo guru powiedział. Tak? I teraz guru są w stanie przeprowadzić adeptów jogi poprzez dziesiątki, no powiedzmy, przez kilka głębokich pułapek na drodze do czegoś, co nazywają oświeceniem, czyli otwarciem się na umysł kosmiczny, czyli otwarciem się na kosmos. Tak? Ja doświadczyłem tego, mam to doświadczenie, wiem czym to jest, wiem z jaką ekstazą to się wiąże, jak to jest nieprawdopodobnie pochłaniające. Ja na szczęście miałem firmę 700-osobową i nie miałem czasu penetrować tego doświadczenia. Ale na tej drodze są pułapki. I teraz ktoś, kto wejdzie w te pułapki i korzysta z mocy, które tam się pojawiają, staje się guru sekty lewej ręki. I to są sekty toksyczne. Sai Baba na przykład. Będę jeszcze o nim mówił. Natomiast to, czego uczy guru o prawej sekty hinduistycznej, to jest, żeby być całkowicie obojętnym wobec wszystkiego, co się dzieje w naszym umyśle. I w ten sposób doprowadza adepta do cnót. Tak? Na końcu tej drogi, co prawda, jest rozpłynięcie się tożsamości człowieka, no ale jest to droga poważna, jest to droga religijna, jest to droga wymagająca wielu, wielu poświęceń. Tak? Natomiast na czym polega joga? I obwarowane to jest wieloma warunkami, tak? Trzeba pracować nad moralnością, trzeba pracować nad empatią. Ale te punkty w jodze zwesternizowanej, w jodze przyniesionej tutaj na zachód, nie istnieją. Tam od razu się robi punkt trzeci i czwarty, czyli pozycje ciała i ćwiczenia oddechowe.
które to pozycje ciała i które to ćwiczenia oddechowe rodzą bardzo konkretną, uruchamiają bardzo konkretną chemię neurotransmiterów, hormonów. Wszystko, co jest w człowieku, jest poruszone dzięki temu, że układamy ciało w bardzo konkretny sposób, naciskając coś, skręcając coś i tak dalej, ale dalej to jest tylko i wyłącznie chemia w obrębie ludzkiego ciała. Cały czas to jest tylko chemia w obrębie ludzkiego ciała. I teraz, kiedy przychodzi moment, tak, opiszę to na przykładzie Claudii Pingott, jej strona na YouTubie, 400 kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów i ona przedstawia tam dziesiątki różnorodnych medytacji i kobieta pisze. Przez pół roku siadałam, ćwiczyłam nic i nic i nic i nic. I nagle wczoraj usiadłam, poczułam pstyk. I ta kobieta opisała swoje własne opętanie. Jako coś, do czego dążyła przez pół roku. Bo wtedy mówi o cieple, o mrówkach wędrujących po ciele i tak dalej, i tak dalej. Joga jest potężnym narzędziem, niegroźnym tam, dlatego że większość guru to guru prawej ręki, ci lewej ręki jak Sai Baba, czy ci, którzy przyjeżdżają na zachód, to są ludzie zdolni robić krzywdę innym ludziom. Ale też, jak zaczynają działać niemoralnie, te dary się wycofują. Ale to zupełnie inna sprawa. I teraz, do czego dążymy w trakcie ćwiczeń medytacyjnych również w jodze? Dążymy do tego, żebyśmy wyłączyli sumienie i rozum. I to jest to, ten pusty umysł, to jest z dziesiątków stron do tego się podchodzi, ale chodzi tylko i wyłącznie o jedno. O to, żeby się otworzyć na rzeczywistość duchową. I teraz hipnoza do tego też służy i czasami przychodzą z tej rzeczywistości duchowej istoty nieprzyjazne nam. Ludzie, którzy ćwiczą wychodzenie poza ciało, wiedzą, że niektóre przedstawiają się jako dobre, a niektóre jako złe. I te to są demony. Tylko metoda dobrego i złego policjanta tutaj działa, tak? Ale skupiajmy się. Joga. Otwarcie się na świat duchowy. I kto przychodzi? Świadectwo Kasi ćwiczy z Claudią Pingott i medytację. I mówi, no zawsze tylko jakieś relaksacyjne, jakieś takie, nigdy nie tam na górę, na jakieś takie, absolutnie tych pozostałych nie, bo wydawało mi się to niebezpieczne, ale tutaj była medytacja z intencją i dała się prowadzić wspaniałą doliną, gdzie zwierzątka, sarny, zielona trawa, wspaniałe góry i tak dalej, i za tych gór wychodzi słońce i Klaudia mówi, i teraz otwórz się na to światło z intencją. O co chodzi? No, chodzi o to, że jeśli człowiek się otwiera i podejmuje decyzję, że zapraszam cię, to jest ten moment, w którym może nastąpić związanie duchowe bądź opętanie. To jest klasyczna sytuacja, idę do bioenergoterapeuty, potrzebuję czegoś, czego nie mogę dostać na normalnej drodze, czyli medycyna mówi mi nie, nic nie mamy dla ciebie do zaoferowania. I ja nie wiem, kogo i o co proszę, bo przychodzę do bioenergoterapeuty, otwieram się na jego autorytet, bo proszę go, tak? Bardzo mi na tym zależy. On wykonuje różne dziwne działania, ale tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie władzy nade mną, tak żebym się otworzył na niego. Często pyta, czy chcesz być uzdrowiony, tak? I ja mówię, chcę. Ale do kogo to mówię? Do demonów, które za nim stoją. I im jest obojętne, czy to jest wymanipulowana zgoda, czy płynąca z serca. Im to wystarczy. Świat złośliwych duchów jest uświadomiony przez wszystkie religie, przez wszystkie kultury. Jedynie materialistyczny świat zachodu doszedł do wniosku gdzieś w czasach oświecenia, że
nie ma rzeczywistości duchowej, że świat jest monistyczny, tylko materialistyczny czy jakiś inny. Oczywiście te pomysły były już w filozofii greckiej, ale one się nie sprawdziły jako opis rzeczywistości, bo wszystkie tradycje mówią o tym, że istnieją bezcielesne inteligencje, które mogą zrobić nam krzywdę. I teraz, czym jest opętanie? Zły duch działa tak, jak działa. Są dwa sposoby jego działania. Pierwsze to są pokusy i one są dla nas tutaj nieistotne, czyli z zewnątrz nas mamy obrazy, mamy myśli, ale one przychodzą z zewnątrz, skłaniające nas do tego, żeby przekroczyć jedno z przykazań, tak? I my się, będąc własną święcającej, możemy temu oprzeć bez żadnego wątpienia. Natomiast kiedy byliśmy u biblijnego terapeuty, kiedy otwarliśmy się na medytację w trakcie medytacji jogi czy medytacji naturalistycznej, jakichś innych typów medytacji na rzeczywistość duchową i to zło do nas przyszło, to ono działa już wtedy od wewnątrz nas i są już dręczenia, są myśli, których nie da się odepchnąć i tak dalej, i tak dalej. I to są sytuacje Agnieszki, Maćka i Roberta. Agnieszka otworzyła się w trakcie praktyki jogi na guru, na mistrza, który był człowiekiem związanym duchowo. Maciek w trakcie swojej bardzo długiej, proszę zajrzyjcie, świadectwo Maćka Sikorskiego, chyba są dwie czy trzy odmiany tego świadectwa na kanale, na którym jesteście. On również poprzez bardzo długą praktykę doszedł do miejsca, w którym chciał się zabić, bo demon już wiedział, że traci władzę nad nim i jedyną rzeczą, którą mógł zrobić, to po prostu dopełnić swoich pragnień, czyli zniszczyć, bo to jest jedyne pragnienie demona. Dopóki się da, to korzysta z tej symbiozy, jest pasożytem, który czerpie z człowieka, a jak już się wie, że będzie tracił władzę, no to przynajmniej ten ostateczny akt i on się tym aktem nasyci, bo na śmierci zależy mu najbardziej. I teraz o co chodzi w opętaniu? Najbardziej prymitywną metodą jest podpisanie cyrografu. Tak? Można to wymanipulować i tutaj też na tym kanale o tym mówię, jak pewien jasnowidz mówił, że rozsyłał wśród ludzi takie kupony i tam ci ludzie wyrażali zgodę na ekspertyzę jasnowidzczą. Oni podpisywali cyrografy, tak? Kasia oddała się demonowi na przystanku autobusowym po wyjściu z jednego z dyskontów. Wcześniej z głupoty poszła do szeptuchy, miała potem napady paniki. Nieważne, opowiedziałem tę historię również tutaj. Chodzi o to, że otwarcie się na zło tą metodą całkowitą, czyli po prostu deal, zawarcie układu. Kasi chodziło o narzeczonego, bo uznała, przepiękna kobieta uznała, że była jako nastolatka zbyt puszysta, że nie znajdzie narzeczonego i już otwarta, dotknięta tym demonicznym poprzez praktykę te babskie praktyki tak zwanych wiedźm, bab wiedzących, wiedząca baba, czyli wiedźma, tak? W tradycji prawosławnej to wszystko jest zanurzone, ale nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i poprzez to dotknięcie potem przyszło jej łatwo zrobić taki akt. Ale najczęściej jest to wymanipulowane oddanie czci, otwarcie się na autorytet, po prostu otwarcie się na złego ducha. I teraz ci guru lewej ręki w hinduizmie, tak? Bo do czego prowadzi skuteczna i wytrwała praktyka jogi? Do stanów kataleptycznych, do dysocjacji, do rozszczepień osobowości. I przez to wszystko prawowierny guru przeprowadza swoich adeptów. Przeprowadza po prostu.
Tak? Uczy ich, jak nie reagować na to. I dochodzi do jakiegoś miejsca tak zwanego rozwoju duchowego w tej tradycji, wysokiego miejsca. Tak? Natomiast są tacy guru, którzy po prostu z tych mocy, na które się otwierają, tak zwanych CD, otwierają i zaczynają z nich korzystać. Oni wtedy doświadczają ingerencji demonicznej i rzeczy nadnaturalne, które się wtedy dzieją. Miałem kontakt z sektą Sai Baby, widziałem jak kobieta, zresztą nieważne. Chodzi o to, że można z tych mocy korzystać i ludzie opętani, ale jednocześnie uważający, myślący o tym, że to oni to kontrolują, a zły duch daje im takie, pozwala im mieć to przeświadczenie i oni są w stanie robić rzeczy nadzwyczajne. Tak? Co robi wróżka? Mówi o rzeczach, o których nikt inny nie może wiedzieć. Co się dzieje w moim życiu? Ja przychodzę do wróżka, ona mi mówi rzeczy, które znam tylko ja. Idę na seans Berta Hellingera. Ludzie obcy mi wiedzą rzeczy na temat mojej rodziny i na mój temat. Skąd? Od złego ducha. To wszystko jest jedna zabawa. Od początku do końca. Ale yoga. I teraz konkluzja. My mamy do czynienia z praktyką tam na wschodzie neutralną duchowo, która może pójść w dwie różne strony. To przyniesione do Europy zawsze jest toksyczne. I teraz to wdarło się również do seminariów katolickich. Ten sposób myślenia, otwierania się na różnego typu duchowości, na przykład wschodu, ale nie tylko, bo Czarna Afryka, Polinezja, Huna, jest tego mnóstwo, Capoeira, jest tego mnóstwo. I teraz tak, zaczyna się od tego, że jezuici nie zgadzają się, że de Mello jest heretykiem. Tak, nieposłuszeństwo. Dalej promują jogę, a przynajmniej promowali jogę w swoich centrach. Tak? Wiele lat z nimi rozmawiałem, nie byli gotowi przyjąć informacji, czym jest zwesternizowana yoga. W seminariach jezuickich mamy wykładany jungizm. W wielu seminariach katolickich rozcieńczoną formę jungizmu mamy wykładaną. Gurdjieff to Azja, bliska nam Azja, tak? Sufi, różnego typu enneagram, tak? Chodzi tylko i wyłącznie o intelektualne zainfekowanie zdrowego myślenia racjonalnego od ojców Kościoła przez świętego Augustyna i świętego Tomasza. A tutaj nagle rozjeżdżamy się i przyjmujemy jakieś rzeczy za prawdziwe, a to tak naprawdę jest zmieszanie, zaprzeczenie istnienia granicy pomiędzy religijnością naturalną, naturalistyczną, a religijnością objawioną. Tak? Religie darmiczne to jest jedna rzeczywistość i religie objawienia to abrahamowe to inna rzeczywistość. Jest jedyną prawdziwą religią jest katolicyzm, ale z tego źródła abrahamowego wywodzą się również inne religie i one jako całość różnią się całkowicie od tych darmicznych. I teraz do czego prowadzi takie umysłowe pomieszanie? Tak jak byłem w sporze z ojcem Berezą świętej pamięci, tak byłem w sporze z ojcem Jackiem Bolewskim, który był rektorem Bobolanu. Ja byłem dyrektorem programowym Radia Józef i mówiłem o tych swoich doświadczeniach. Audycja nazywała się Encyklopedia New Age dla chrześcijan i tam. No i ojciec Bolewski wysyłał swoich uczniów, żeby mnie przekonali, że jednak można medytować na sposób wschodni. No ja nie dałem się przekonać i kiedy oni mnie przekonywali, że to jest modlitwa, to ja pytałem się, ale czy ja mogę tą metodą, o której ty mówisz, medytacji, czy mogę leżeć, czy muszę mieć wypno? I okazywało się, że oni milkli wtedy, tak? Bo okazywało się, że uczą techniki, a nie modlitwy, tak? Czyli czegoś całkowicie odmiennego, mimo pozorów zewnętrznego podobieństwa. I teraz na jednym z
jakiś u dominikanów z jezuitą występowałem na jakimś, na jakiejś konferencji naukowej, tak? Mieliśmy swoje wykłady i ja, wiedząc o tym, że ojciec Bolewski jest, nie zaatakowałem go. I on potem z wdzięczności chyba podszedł do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy 40 minut, ja mu wyłożyłem całą rzecz i on powiedział, okej, to ja już tego nie będę promował. Po czym po 4 latach niepromowania wrócił do tego. Zaczęła się nasz spór od tego, że napisałem list do miesięcznika List. Był taki miesięcznik, który był dla mnie kiedyś bardzo ważny. I w tym miesięczniku ukazał się artykuł ojca Bolewskiego o tym, jak dobrze jest ćwiczyć zen. Że to jest neutralne duchowo i dla chrześcijan rozwijające. No więc ja napisałem, czym jest pomieszanie buddyzmu z chrześcijaństwem i postawiłem warunek, który jest oczywisty dla każdej szanującej się redakcji, że odpowiedź na mój list może być, bo wiedziałem, że oni są po jego stronie, więc na pewno będą chcieli prosić go o odpowiedź, ale żeby była w następnym numerze. Ale tak się nie zdarzyło, zrobili to w tym samym numerze i on napisał potężny tekst do mojego listu, który miał dwie części. Kiedy on mówił o teologii, mówił jasnym, bardzo obdarowany intelektualnie facet. Naprawdę potężny umysł. I on, kiedy mówił językiem teologii, mówił wspaniale, klarownie, jasno. Kiedy zaczął mówić o medytacji, zaczął bełkotać. Ten bełkot, on był i logiczny, i semantyczny, ale mniejsza. Chodzi o to, że jedno zdanie ogniskowało w sobie cały ten wywód. Bo co, pisze ojciec świętej pamięci, ojciec Bolewski, to co, ja mam wyrzucić 17 lat życia do kosza? Tak, powinieneś to wtedy zrobić. Dzisiaj już o tym wiesz. Dlaczego? Dlatego, że byłeś człowiekiem zniewolonym i nie byłeś w stanie widzieć rzeczy jasno, bo miałeś zniewoloną wolę i zaciemniony umysł. I dlatego ten tekst tak się rozpadał na dwie części i dlatego ten tekst był po prostu nieprawdziwy, był herezją. I dlatego ojciec nie był w stanie dotrzymać uroczystej obietnicy. Tak, dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem zniewolonym. Część jego woli nie należała do niego. I teraz innymi słowy, człowiek Zachodu jest w efekcie medytacji naturalistycznej, jogi, zen i tak dalej, staje się człowiekiem uzależnionym. Dlaczego? Bo uzależnia go zły duch od przyjemności. Jak ktoś ma doświadczenia z wychodzeniem poza ciało, pierwsza część jest bardzo przyjemna. Tak? I zawsze tak jest. Gdyby w wyniku grzechu było od razu źle, nikt by nie grzeszył. Tak? Grzech najpierw ma pozory dobra. Czyli czym jest opętanie? Pokłon, oddanie czci. I to mamy właśnie w jodze. I dlatego Agnieszka, dlatego Maciek, dlatego Robert mieli potworne problemy duchowe. I możecie o tym posłuchać. Ich świadectwa są na kanale. Nie wolno korzystać z mocy. I teraz tak. Wiele osób pyta, i to jest dobra analogia, i dlatego chcę o niej teraz powiedzieć. Ojciec Klimuszko, no skoro mówię, że jasnowidzenie jest nie od Boga, no to dlaczego on nie wyszedł z zakonu? Tak? Odpowiadam na to w ten sposób. Być może ojciec Klimuszko mógł być człowiekiem świętym. Jego formacja zakonna była tak silna, że on używał tego otwarcia demonicznego, jakim jest jasnowidzenie, tylko i wyłącznie z pozytywną, z dobrą intencją. Nie dał się skusić władzy, jaką obiecuje zły duch ludziom, którzy są otwarci demonicznie i mówią, że my wiemy, znamy przeszłość, wiemy, gdzie można kopać i tam będzie woda, znamy odpowiedzi na wszystkie pytania całego świata i tak dalej, i tak dalej. Tak? I dlatego ojciec Klimuszko nie wyszedł z zakonu, ale mógł być może był świętym, jak zakonnik, który pali. Dla mnie jest to papierosy, dla mnie jest to zawsze sygnał ostrzegawczy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to dokładnie ten sam mechanizm jest w buddyzmie.
że pojawiają się pewne możliwości i możesz z nich skorzystać albo nie skorzystać. Bo te możliwości są systemową pokusą, tak to powiedzmy najogólniej. Tam zabronioną i tutaj zabronioną. Ojciec Klimuszko wstrzymał się. Tak. I nie poniósł życiowej klęski całkowitej. A tam mamy dwa nurty. Ten prawowierny hinduizm i ten hinduizm lewej ręki, który przyjeżdża na zachód, proponuje medytację transcendentalną, proponuje różne formy jogi, jogi uśmiechu i tak dalej. To wszystko jest rozcieńczanie i to wszystko jest soft power hinduskie, ale o tym za chwilę. Dobrze. I teraz tak. Jeszcze muszę powiedzieć o mechanizmie straszenia. Tak? Bo czym jest świat złośliwych inteligencji, powiedziałem. Czym jest opętanie, powiedziałem. Nasza cywilizacja zamieniła wiarę na wierzenia. I dziś ten nurt, który był pomiędzy wiarą a nauką, ten nurt wiedzy tajemnej, tak zwanej ezoteryzmu, okultyzmu, spirytyzmu, nekromancji i tych różnych innych, niegwarantowanych przez rozum i niegwarantowanych przez Kościół, form istnienia intelektualnych pomysłów i praktyk, on był zawsze na marginesie. Dziś stał się mainstreamem. I dziś wszystko, co przychodzi do nas i jest duchowe, jest absorbowane. Dlaczego? Bo mainstreamem, uniwersytetami, mediami, szkołą rządzą ludzie wrodzy cywilizacji wywiedzionej z objawienia. I czy to są ludzie wywodzący się z tradycji oświecenia, czy to są ludzie wywodzący się z innych tradycji, wszystko byle nie chrześcijaństwo. Są w stanie wszystko zaakceptować. Tak? I teraz popkultura wymieniła już wodę w akwarium. Nasze dzieci oddychają toksyczną duchowością. Tak? I ona jest promowana, nie wiem, film Avatar. To jest światopogląd czysto pogański. Drzewo w centrum. Komuś się może wydać wspaniały i kolorowy, tak? I o to w tym zabiegu chodzi. Jak Gwiezdne Wojny, to jest jeszcze religijność New Age, jak Gwiezdne Wojny autoryzowały nadnaturalne fenomeny takie jak telepatia czy telekineza, tak? To są rzeczy zawsze demoniczne. Pytanie o źródło mocy zawsze jest, nie jest to Bóg. A jeśli nie jest nauka, to jeśli coś działa i jest skuteczne, to jest demoniczne. I wyciągnięcie ręki po miecz, tak? I ten miecz przelatuje, podniesienie statku i tak dalej, bo jakieś symbionty we krwi i są ludzie o nadzwyczajnych mocach, tak? To są okultyści, magowie i to są ludzie zdemonizowani. Ale dzięki temu firmowi ten nurt wiedzy tajemnej rozszerzył się na całą popkulturę. Avatar to jest dopełnienie wymiany imaginarium katolickiego, chrześcijańskiego, wywiedzionego z objawienia, imaginarium. Wyobraźnia Zachodu została zgwałcona. I teraz wymiana wiary na wierzenia, bo to tylko i wyłącznie chodzi o to. I to ludzie nienawidzą, osobiście wrogowie Pana Boga, którzy zagładali sekty, którzy zakładali różnorodne stowarzyszenia tajemne, zawsze gloryfikowali grzech. W sektach satanistycznych aż po zabójstwa, gwałty, a w innych na różnych poziomach akceptacji, ale ilość zresztą nieważne. Dobrze, i teraz westernizacja tych praktyk duchowych Orientu, Czarnej Afryki i Polinezji jest po prostu zagrożeniem. Czyli zeświadczenie ich. To są normalne praktyki religijne. Pozbawianie ich

właśnie dzięki rozprzestrzenieniu się tych nurtów wiedzy tajemnej. To rozpoczęło się w XIX wieku od spirytyzmu, który wybuchł w społeczeństwie amerykańskim, przez okultyzm, przez różnego rodzaju inne sekty, aż po channeling i kontakty z inteligencjami z kosmosu. Czym jest świat złośliwych inteligencji? Mieliśmy do czynienia z nim zawsze. I ludzie wiedzą, ludzie na Zachodzie, że jeśli cokolwiek z takich rzeczy się dzieje, to trzeba uciekać się do Kościoła katolickiego. I chociażby poprzez to opis tej rzeczywistości złośliwych inteligencji warto o nim wiedzieć. I ostrzegają przed nim wszystkie tradycje religijne. Wszystkie tradycje religijne. Niektóre z nich, jak szamanizmy, próbują kolaborować. Ale to nie jest propozycja społeczna. To jest propozycja dla jednego człowieka w społeczności, który potem nie ma dzieci, jest dziwny, cierpi bardzo, ma jakieś odloty, ale potrafi zobaczyć, że 30 kilometrów dalej jest stado mamutów, tak? W tym celu spożywało się trujące grzyby, w tym celu wprawiało się płyny mózgowo-rdzeniowe w pewien określony rytm częstotliwości, która sprawiała to w muzyce techno, tak samo chodzi o otwarcie. I to następowało w szamanizmie. I teraz ten świat złośliwych inteligencji istnieje obok nas. I kierując się heroicznym materializmem, nie dotkniemy go. Ale jeśli coś będzie się działo dziwnego i my nie pójdziemy po wyjaśnienie do księdza, a do psychotronika, maga, ezo-coacha czy innego mentora, który nam powie, o to jakaś bogini, a to jakieś energie, o to kwantowe wibracje, a to manifestowanie pragnień, a jak wymyślisz to w równoległym świecie kwantowym, to się po prostu stanie i to będzie w naszej rzeczywistości. Ale to wszystko jest magia. Magia to jest oczekiwanie czegoś niemożliwego z intencją taką, jakby się już stało. I do kogo my kierujemy tę prośbę, żeby to się stało? Do demona. Bo w świecie duchowym nikt inny nie odpowiada na nasze wołania. Możemy modlić się do Boga, ale to jest Bóg konkretny, z konkretnej tradycji. To jest Bóg Starego Testamentu, to jest Bóg Nowego Testamentu, to jest bardzo konkretny Jezus Chrystus z Nazaretu. Jezus Chrystus z Nazaretu. I On gwarantuje bezpieczeństwo duchowe. I teraz, co robią celebryci dzisiaj? Tak? Jak się ta kultura napędza? No, celebryci mówią, że a to robiłem, tamto robiłem, tu przypalałem, tu jakieś psychodeliki brałem i to tak było niedobrze, ale potem wyszedłem, bo poszedłem na kurs Berta Hellingera, a potem coś innego, a ci mówią, ja w ogóle nic nie brałem, tylko medytowałem. I teraz ci ludzie są autorytetami dla młodych osób, które słuchają, no widzą ludzi sukcesu, którzy mówią o ważnych sprawach z potężnym napięciem, bo oni mówią o walce o życie. I teraz coś, czym jest religia? Jest zakorzenionym w tradycji, to znaczy w powtarzalnych seriach pokoleń, to jest próba dojścia do bezpiecznych duchowo praktyk. I my możemy to sprawdzić, patrząc na owoce, czy w zakonach rzeczywiście ci ludzie opiekują się niepełnosprawnymi. Czy ich miłość przekłada się na działanie ku dobru bliźniemu, tak? Na co się przekłada? Na pragnienie władzy, na pragnienie rozgłosu. My możemy rozdzielić te rzeczy. A ci ludzie, którzy narzucają dziś w popkulturze wierzenia, oni robią eksperyment własnym życiem. Oni nie wiedzą, jaki będzie finał. Te religie, my wiemy, co się dzieje z szamanem po jego śmierci, co się dzieje z okultystą po jego śmierci. My to wszystko wiemy. Zastygłe ich twarze w chwili przerażenia śmiertelnego o tym nam mówią. Zdjęcia okultystów, tak? Z szamanami jest sprawa troszkę inna, ale na Zachodzie nie ma prawdziwego szamanizmu. Jest tylko i wyłącznie neoszamanizm. Jest tylko i wyłącznie zwesternizowana forma otwierania się na demony. Syberyjscy szamani,
Jak słyszą o tym, że ktoś tutaj, biały człowiek, praktykuje szamanizm, to oni albo się śmieją, albo mówią debile. No debile.

Oni wiedzą, z kim współpracują. Oni wiedzą, na czym to polega, jakie są zagrożenia. Niektórzy z nich ponoszą klęski życiowe, inni nie ponoszą klęsk życiowych. Ale przeniesienie tego tutaj, niefrasobliwe, jest po prostu zbrodnią na ludzkości. Do tego, jak się dołoży jeszcze zwiedzenie ludzi kościoła, no to mamy miszmasz, który jest trudno posprzątać. I jeszcze jedna rzecz, tantra. Te wszystkie praktyki, do których są zapraszani ludzie, mówiąc, no rozluźnisz się, tutaj orgazm przeżyjesz, tutaj można machając rękami wywołać orgazm u osoby, nie dotykając jej. Tantra umieszczona w religijnym kontekście, wierzę zapewnieniom ludzi, którzy to poznali głęboko tam, nie jest satanizmem. Jest jakąś formą rozwoju. Z trudem to przyjmuję, ale przyjmuję. Zrobię badania na ten temat kiedyś i wypowiem się tutaj ostatecznie, ale tantra przyniesiona tutaj jest zawsze demonizm. Ktoś, kto mówi, że ma orgazm na zawołanie, skrzywdzi cię i to wcale nie chodzi, że w tej sferze seksualnej, tak? Tylko w sferze duchowej. Nie ma możliwości przeniesienia technik duchowych do rzeczywistości świeckiej. One zawsze będą skuteczne, ponieważ do tego służą i pokolenia stwierdziły, że te techniki są skuteczne. Inne odrzucili, ale te, które przyjeżdżają tutaj, one są po prostu duchowo skuteczne. I teraz przeszczep tych rzeczy na zachód kończy się tak, jak w historii Agnieszki, Maćka i Roberta. I jeszcze muszę powiedzieć o tym mechanizmie zastraszania. Bo w historii Roberta jest tak. Był człowiekiem wierzącym. Potem młodość. Wszedł we wszystkie grzechy. Kościół olał. Potem zaczęły się dziać po prostu nuda. Zaczął jeździć na rowerze ekstremalnie. Miał wypadek, potrzaskał się. To poszukał w buddyzmie. I zaczął ćwiczyć z Sadguru. Praktykować medytację gdzieś z tyłu, cichy głos prowadzący i tak dalej. Po czym na koniec Sadguru coś mamrocze. Jakieś mantry, jakieś wypowiada słowa. I kiedy wreszcie Robertowi się udało, to były dwa etapy. Za pierwszym razem to było mrowienie lekkie w głowie, tak? I ekstaza. I to trwało przez dwa miesiące, ale po tym czasie wszystko wróciło. Te deficyty, które skłoniły go do szukania ekscytacji, czy też jakichś duchowych podniet, tak? No Kościół katolicki wszystkiego zabraniają, a tutaj jest wolność w buddyzmie, no to ćwiczymy buddyzm, tak? No i to wszystko, co uznawał za pozytywne, zniknęło. I on zaczął mieć napady agresji takie, że po prostu potrząsał swoimi dziećmi, które zaburzały mu na przykład medytację. On widział, że dzieje się z nim coś złego i to jest coś gorszego niż to, co było wcześniej. I pojechał na wakacje i tam w domu teściów miał nocne doświadczenie, w którym po prostu ta inteligencja do niego przyszła, przeraziła go. I on wtedy, to nie wiem, na Facebooka to wrzucę, tę jego historię. Miał potworny lęk i próbował się modlić Ojcze nasz, zdrowaś Mario i nie miał słów i dopiero w telefonie znalazł i zaczął czytać po prostu te modlitwy, tak? Bo mu umykały z głowy, tak? Bo był człowiekiem zanurzonym w grzechu totalnie, zniewolonym umysłowo, zniewolonym wolicjonalnie, człowiekiem zniewolonym duchowo. A do tego jeszcze dołożył praktykę okultystyczną, jaką jest, jaką są te medytacje z Sadguru, tak? I to przeszło, zaczął szukać, znalazł nasz kanał,
Zrozumiał, że pomoc jest tylko w kościele katolickim. Udało mu się przejść całą drogę uwolnienia. I ostatni moment to jest właśnie z tym wciskaniem w materac, z tą potworną nienawiścią, opresją i agresją. Ale to, co przeżył, kiedy już mógł się normalnie modlić z różańcem w ręku, w łasce uświęcającej, po modlitwach o uwolnienie, okazało się, że zły duch przychodzi do niego z zewnątrz. I tylko im wyłącznie mógł wyć i warczeć i wciskać jego ciało, na którym jeszcze gdzieś jakąś część władzy miał. Ale wraz z kolejnym Zdrowaś Mario po prostu odchodził, musiał przyznać się do porażki. Demony odsyłane są w miejsca pustynne. Tak. Tracą. My, napisałem kiedyś, jesteśmy paszą demonów. Nie będę rozwijał tutaj tego wątku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie atakowani w trakcie wychodzenia z opętań, ze zniewoleń, czyli zniewolenia, czyli manifestacje, opresje, czyli nie do końca pełne opętania, no bo nieświadomie w to wchodzili, tak? Ci ludzie czasami dają się zastraszyć. Robert się nie dał zastraszyć, ale ci ludzie dają się czasami zastraszyć i przestają szukać pomocy w kościele, przestają praktykować, przestają się spowiadać, przestają otwierać się na Jezusa, który ich uzdrowi, jeśli pójdą drogą taką, jaką poszedł Robert. Cierpliwości, zaciśniętych zębów i po prostu walki duchowej. Są ludzie, którzy cierpią od dziesiątek lat, bo dali się zastraszyć i przekonać demonowi, że po pierwsze, nie ma dla nich nadziei, po drugie, że Jezus jest słabszy od demona i ten demon temu człowiekowi to w cudzysłowie demonstruje, tak? To znaczy, że wpływa na jego wolę, zmusza do grzechów. No, to są rzeczy obrzydliwe, tak? Walka duchowa wcale nie jest piękna. Staram się trzymać od niej z daleka, od tej praktyki, tak? Po kilkunastu latach pomagania. Chodzi o to, że jeśli wejdziesz na tę drogę, to po prostu się tej drogi trzymaj, bo istnieje uwolnienie na jej końcu. Nie dajcie się zastraszyć demonom. Jezus jest wszechmocny. Demony tylko i wyłącznie stwarzają takie wrażenie. One chcą was przekonać do tego, ale z demonami walczy Michał, Archanioł i wygrywa wtedy, kiedy Bóg dopuszcza to, tak? Jezus Chrystus nie jest przeciwnikiem dla złego ducha. Jezus Chrystus jest w zupełnie innej sferze. Ja zawsze opowiadam tutaj taki obraz, że to jest tak, jakby rysownik Kaczora Donalda bał się swojego rysunku, tak? Bóg nie boi się swojego stworzenia, bo to stworzenie jest w innym wymiarze. Bóg jest w kolejnych wymiarach, mówiąc mam nadzieję, działającym na wyobraźnię. I teraz nie podejmuję już wątku, na ile jest to sekta stworzona przez wywiad. Mamy do czynienia z cywilizacją, która jest imperium. Indie w tej chwili są najludniejszym krajem świata i walczą o swoje miejsce. Yoga jest soft power hinduski, nie Bollywood. Yoga. Hollywood jest amerykańskim, ale kiedyś może rozwinę ten temat. Nie róbcie eksperymentu z życia. I nie dajcie się przekonać ludziom, którzy są w trakcie jakiegoś procesu duchowego, że oni posiedli wiedzę. A w Kościele katolickim ta wiedza jest pewna. Biskupi i ludzie, kapłani, którym oni delegują tę władzę, mają władzę nad demonami. I egzorcyzmy w dobrej wierze przeprowadzone przez rozsądnego i cierpliwego egzorcystę zawsze prowadzą do wyzwolenia. Trzeba szukać po prostu tylko swoich słabości, bo one opóźniają moment uwolnienia. Zatem mam nadzieję, że przedstawiłem wam z grubsza taki istotny obraz tej rzeczywistości.
i czas odpowiedzieć na potrzeby ludzkie. Jeśli nie wierzysz w Boga, a cierpisz, powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź mi z pomocą. Proszę. Bądź moim Panem i Zbawicielem, uzdrów mnie, ulecz mnie, napraw mnie, uwolnij mnie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, módl się do dobrego Boga, który oddał życie za mnie i za ciebie. Niewinne życie. I który ma dziś moc uzdrawiania i wyzwalania. Jezu Chryste, bądź moim Panem i Zbawicielem. Zbaw moje życie. Bądź w każdej chwili ze mną. Nigdy ode mnie nie odejdź. Nie pozwól, abym uległ pokusie. Nie pozwól, abym wrócił do zła. Dawaj mi zawsze tyle łask, ile potrzeba. Boże Ojcze, bądź uwielbiony. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Duchu Święty, bądź uwielbiony. I jeśli ktoś chce, to może również prosić o pomoc Maryję. Jeśli ma kłopot z otwarciem się na mężczyznę, może otworzyć się na najdoskonalsze stworzenie, które nie ma żadnej władzy, oprócz tej, którą ma nad Jezusem. Maryja może przekazywać Bogu swoje intencje i swoje pragnienia i Bóg te intencje realizuje. Dlaczego? Bo ona całym życiem wykazała, że nigdy nie działała z przyczyn egoistycznych, z powodów egoistycznych. Więc nie dajcie się nabierać, nie dajcie się zwodzić albo autorytet nauki, albo autorytet wiary. Każdy inny autorytet to jest po prostu coś zwodniczego. I życzę wam na tej drodze, jeśli jesteście na drodze do uwolnienia, abyście spotkali Jezusa, w którego sercu jest nasze szczęście i nasze uwolnienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie Duchu Święty. Niech będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Trójcu Przenajświętszy. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas... mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej. Natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga, zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje.
0: To było trudne?
1: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
0: Mm-hmm. I jak to wpływało na twoje życie?
1: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś tam mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. I to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki, a on mnie tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no, chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo. I się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś tak, urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: Ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i powiedział...
0: Nie dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałeś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... Wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów. Bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawienniczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no, czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: To małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak to po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już jak gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak. Bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze, tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchów.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą i mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego,
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy?
2: To jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie, nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja?
2: Co to jest za decyzja?
1: Bo to są słowa jakieś. Wszystko, zawsze.
2: To znaczy, no to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu. Zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No, mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi tak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz? Najtrudniejsze jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na drugim roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: A ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. No i więc ja też nigdy gdzieś nie opowiadałam. I któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz. I no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. Mhm. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

trudne jest, trudne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie, ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon, podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie grzechy to po pierwsze, a po drugie brak to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było sumniejsza odpowiedź.
0: Ja tam nie wiem. Powiedz. Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa, tak, rzeczywiście, oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu.

0: No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
1: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować. Tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
0: Ja też pamiętam.
1: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
0: Tak.
1: I powiedz mi,
0: prawda.
1: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
0: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy, ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich, to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaronowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie i to ja byłem głównym narratorem. Miałem oczywiście obok eksperta, świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu. Więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło, no to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu, czyli Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
1: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak? Bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby awista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w spływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
0: Tak.
1: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, i jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie, i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
0: Tak.
1: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
0: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam. Czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem, ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej z towarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tych o tym, że Polacy łakną sukcesu, no to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami. I to papaż tam jest wynoszony na rękach z Haligwardii. No, takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę. Prawda? To też był taki moment,
1: Wyścig pokoju.
0: No, wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
1: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś no tak. Temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Żeby bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
0: Tak.
1: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak. Uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
0: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
1: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
0: tak.
1: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę, naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła i być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
0: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich. Natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk, no. W każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
1: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal. Nieoczekiwany, niesamowity i...
0: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia. To znakomity polski sprinter pancernista, łyżwiarz szczypki. Startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął 4. miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie no, jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
1: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i no, jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą, mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować. Tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy no, robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej, i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
0: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak no, czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli no na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie, czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, no to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze, że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? No, nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich, głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest narzucane, jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, nie wiem, no, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie. Natomiast inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem, jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, to zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie. Przyjęcie innego języka, takiej swoistej nowomowy, jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza że często to przyjęcie języka odbywa się w sposób taki nieuświadomiony. No bo jeżeli w przestrzeni publicznej stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
1: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś wiesz, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
0: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz, jak ja to przeżywałem. Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą. I towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do Pana Boga, bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli że ja byłem cały czas przy niej, także córka. I ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz i udzielił sakramentów absolucji, więc jakbym mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję przede wszystkim. Nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym to, o tym opowiedział.
1: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna do mnie podszedł i mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak? Że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. Jakbyś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak? Całkowicie niewierzący. Jakbyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
0: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. to jest znaczy, bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna, ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że bo myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo, że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej, modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
1: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
0: Ale roku? Rzeczywiście. Zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat, niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających. To znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później, też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, a czy pani potrafi zahipnotyzować? No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w takich okolicach godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak w tym... Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ domyślasz się, że ja teraz mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. Przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc jest to wielka łaska, wielkie zbliżenie. Jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. Jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara.
0: Wiesz, to też jest temat taki, jakby to powiedzieć. Mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego powodu, że nie chciałbym. Raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym. A też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni. Więc wiesz, wolałbym pozostać. Pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast nie chciałbym tego przesadnie uszczegóławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? Najlepiej by było planować, jak zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać, ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy i przez, nie do końca, czyli no bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność, tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz, i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to jest... To nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego, że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizacji, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne. Niemniej wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem, przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. Znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy, jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serca, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz. Z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojcze i Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło, a chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to był bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego.

0: układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to on wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: Pół roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. Lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I 1,5-roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za 1,5 roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po dwóch tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po dwóch tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te dwa lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska. Post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nikt nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać jakoś zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór, to naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać słuchając tego, że można się cieszyć patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły.
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. To znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tą chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć, tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę siebie nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Już z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żebym mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz tak fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna, Pan z Tobą,
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

0: Witam. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowiec. Szczęść Boże, Ojcze. Ojcze.
1: Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ojcze, przed Polską jest czas trudny. Mamy takie przeświadczenie, że czasy trudne wyzwalają w ludziach odpowiedź adekwatną. Nie we wszystkich, tak, ale zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Czy uprawniony jest w ogóle taki sposób myślenia z nadzieją o jakimś kryzysie, dramacie, kiedy patrzy się, że na przykład naród gnije?
1: Myślę rzeczywiście, że kryzys jest czasem przede wszystkim próby i to jest próba, która może mieć oczywiście konsekwencje bardzo różne, ale historia pokazuje, że bardzo często ta próba kończy się właśnie jakimś powstaniem, kończy się zalążkiem nadziei, kończy się czymś bardzo pozytywnym, mimo oczywiście też strat i kosztów, które jej towarzyszą. W tym roku przeżywamy, bo myślę, że warto o tym wspomnieć jakby na początku tej rozmowy, że przeżywamy 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu, podjętych w bardzo opresyjnych warunkach, podjętych właściwie w sytuacji kompletnej niemocy jakiejś oddziaływania zewnętrznego w tym znaczeniu, że prymas jest uwięziony, nie ma oczywiście środków społecznego przekazu, Kościół jest represjonowany na różne sposoby. Siła ducha, siła prymasa, jego geniusz, jego świętość i jednocześnie otwartość też ludzi, zapotrzebowanie, czy powiedzmy może nie zapotrzebowanie, ale otwartość ludzi na ten powiew ducha. To wszystko stworzyło genialną syntezę, która, jak twierdzimy, uratowała Polskę w tamtym okresie czasu. Tu się oczywiście otwiera pewne pytanie, czy my dzisiaj mamy takiego przywódcę duchowego tej miary, czy mamy też w nas samych, czy jest właśnie takie pragnienie ducha, aby na to odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej sądzę, że nie możemy przynajmniej w punkcie wyjścia odbierać sobie tej nadziei, która powinna nam towarzyszyć.
0: W obozach, w lagrach niemieckich i w lagrach sowieckich, a zapośredniczone mamy tę wiedzę o właśnie o tym, że nadzieja, że ludzie zakorzenieni w sensie, ludzie, którzy mieli do czego wracać, bardzo mocno tego pragnęli i szczególnie w tej grupie tych silnych w obozach koncentracyjnych byli ludzie wiary, głębokiej wiary. To jest największa próba, największa część tego zbioru. Lorenz i Szałamow dali nam świadectwa takich właśnie odpowiedzi na próbę. Znamy, nie wiem, odpowiedź świętego Maksymiliana również, tak? Ksiądz pisał o tym. I co tutaj jest warte opowiedzenia, żeby dziś ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma sytuacji beznadziejnych, że my wcale nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, że my jesteśmy wręcz w niezłej sytuacji, ale przed nami wyzwania i mamy dowody na to, że w dużo gorszych sytuacjach ludzie wewnątrz siebie, spotykając tam Boga, albo jakąś nadzieję, albo jakiś sens, prawda? Bo nie zawsze to był Bóg. Nie wszyscy wiedzieli, że tą nadzieją jest Bóg. Co można naszym słuchaczom powiedzieć w tej właśnie mierze?
1: To jest bardzo zwięzłe pytanie, ale odpowiedź jest trudna w tej sytuacji, żeby spróbować przeanalizować i opisać choćby bardzo powierzchownie. Spróbuję jednak, posiłkując się tym, czym posiłkowałem się w swojej pracy dotyczącej łagrów i zachowania polskich łagierników w tych obozach, taką kategorią zaczerpniętą od Karla Jaspersa, wina, walka, cierpienie i śmierć. Ci ludzie byli po pierwsze zmuszani do przyznawania się do niepopełnionej winy. Czasem to były sytuacje absurdalne, jak w przypadku Czapskiego, który został oskarżony o to, że jest szpiegiem obcego wywiadu, dlatego że kupił sobie w Paryżu plan miasta. To była podstawa zarzutu do osadzenia tego człowieka w obozie w Ostaszkowie bodajże. Uniknął, jak wiemy, Katynia, ale otarł się o Katyń.
0: Józef
1: Czapski. Wacław Grubiński, pocztowiec, który został aresztowany w sytuacji wkroczenia Sowietów na tereny jego miejsca zamieszkania, na tereny Rzeczpospolitej, ponieważ był w polskim mundurze, został oskarżony o to, że jest właśnie agentem i przedstawicielem obcego państwa na terenie sowieckim, dlatego został aresztowany. Takich przykładów oczywiście właściwie były niezliczone ilości, te wszystkie właściwie, które dotyczyły właśnie aresztowanych Polaków. Absurdalne zarzuty, ale później wielomiesięczne przesłuchiwania dążące do tego, aby ci ludzie przyznali się do niepopełnionej winy. I rzecz ciekawa, dla mnie była to jedna z podstawowych spraw, które odkryłem przy okazji tych swoich badań, że ci ludzie przecież wiedzieli z reguły, że nie ma, że to jest sytuacja bez wyjścia, że oni po wielomiesięcznych, obojętnie czy po tygodniowych przesłuchaniach, czy wielomiesięcznych przesłuchaniach, oni i tak trafią do łagru i że ten wyrok nie jest w żaden sposób wyrokiem kierowanym jakimkolwiek prawem. To była decyzja naczelnika, który orzekał 5, 10, 15 lat, prawda? To była decyzja zupełnie arbitralna i ona mogła być w każdej chwili po tych 10 latach, powiedzmy, przedłużona o następnych 15. Ci ludzie albo to znali, albo się tego domyślali. A mimo to bronili się przed wyznaniem tej niepopełnionej winy, bo wiedzieli chyba, że istnieje właśnie jakaś granica między prawdą a nieprawdą. Granica, która sprawia, że dopóki są po stronie prawdy, choć są za nią prześladowani, to zachowują swoją tożsamość, to zachowują najgłębszą wewnętrzną wolność. Jeżeli natomiast staną po stronie nieprawdy, stają tym samym po stronie systemu, który jest systemem bardzo płynnym i który zresztą pokazywał, że były przecież takie sytuacje, że naczelnik łagru stawał się łagiernikiem, stawał się więźniem na podstawie zupełnie znowu absurdalnego donosu, absurdalnego zarzutu. Sytuacja nieprawdy nie ratowała człowieka, sytuacja prawdy pozwalała zachować wewnętrzną wolność. Oczywiście te warunki w sytuacjach zarówno więzień przesyłkowych, łagrów, zsyłek były warunkami koszmarnymi. Ja w ostatnich latach miałem okazję dwukrotnie przebywać w Kazachstanie, miałem okazję przebywać między innymi w Oziornoje, miałem też okazję w ubiegłym roku być w Karłagu, czyli muzeum koło Karagandy, które obejmuje, to muzeum obejmuje centralę zarządu, no, łagrem, którego sieć była podobno wielkości mniej więcej terytorium Francji. To był gigantyczny łagier rozciągający się, obejmujący oczywiście setki, tysiące jednostek, które obejmowały ogromną połać Związku Sowieckiego. I w tych warunkach, te warunki były po prostu niewyobrażalne. To były warunki oczywiście głodu, to były warunki dochodzenia do śmierci. Nazywano tych ludzi dochodiagami, dochodzącymi do śmierci. Byłem też na cmentarzu takich właśnie dochodiagów, ludzi, którzy ginęli, umierali już po prostu na ostatnim etapie życia w łagrze, który był usytuowany zresztą w takim obszarze, no można powiedzieć, malarycznym. To był jeden wielki koszmar. I co, nie rozwijając już tego obrazu, który i tak jest bardzo nieudolny i niemożliwy właściwie do opisania, chcę właśnie zauważyć jedno, że we wszystkich tych miejscach pojawiała się nadzieja płynąca przede wszystkim, jak pan wspomniał, właśnie z obecności Boga. Jedna z, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej autorki, ale jedna z tych kobiet, pisząc o łubiance, powiedziała, że właśnie wielką siłą dla nich siedzących w jakiejś celi był wydrapany paznokciem na ścianie napis Bóg jest tu. I ta świadomość, że nawet właśnie w tej przestrzeni zupełnego osamotnienia, tej przestrzeni porzucenia i po ludzku rzecz biorąc bez nadziei, była ta świadomość Boga. To była wielka pociecha. Oczywiście modlono się, oczywiście śpiewano pieśni, ale co jest też rzeczą charakterystyczną, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, w każdej właściwie sytuacji granicznej, poczynając od więzień przesyłkowych, przez łagry, przez syłki, była sprawowana Eucharystia. Oczywiście to może były pojedyncze przypadki w skali w ogóle całego tego koszmaru, ale znajdowałem świadectwa, w których właśnie gdzieś ktoś raz sporadycznie, ale czy to w więzieniu, czy w łagrze, czy właśnie na syłce, miał możliwość sprawowania mszy świętej. To jest też niesamowity znak obecności Boga w tym piekle ludzkiego życia stworzonym przez człowieka, stworzonym przez ludzi owładniętych systemem totalitarnym. A więc po prostu to przesłanie nadziei, które jest przesłaniem, wydawałoby się niewiarygodnym, niemożliwym do uwierzenia w jej możliwość zaistnienia. To przesłanie nadziei po prostu płynęło i ci ludzie po prostu przetrwali. Jeszcze może jedna taka refleksja, może bardziej konkretna, bardziej wymowna. Jest rzeczą charakterystyczną, że w ramach tych pierwszych syłek właśnie na wschód do Kazachstanu chociażby, czy dzisiejszego, czy na tereny inne, kiedy wywożono tam Polaków, były takie dwie zsyłki. Jedna objęła, można powiedzieć, polskich żołnierzy, ale takich właśnie żołnierzy służby podstawowej, zasadniczej, którzy pochodzili z Kresów Wschodnich. I to byli często ludzie o bardzo nieustabilizowanej tożsamości. Ludzie, którzy nazywali siebie po prostu tutejsi. Oni nie czuli się ani Polakami, ani Białorusinami. To byli tutejsi. Ludzie o słabej właśnie tożsamości, o słabym z jakimś systemie wartości. A z drugiej strony druga zsyłka objęła właśnie kobiety, żony i dzieci polskich oficerów straconych w Katyniu. I rzecz ciekawa, że te słabe kobiety, te dzieci kierowane przez matki, które miały system wartości, miały wiarę, oni przetrwali. Prędzej zginęli ci ludzie pozbawieni ustabilizowanej, mocnej tożsamości. Natomiast ludzie słabi fizycznie, ale o określonych wartościach, oni po prostu w znaczącym stopniu przetrwali.
0: Nie pamiętam, czy to Herling, czy Sołżenicyn, a może Szałamow, literatura obozowa i taka uwaga, to były opisy lasy i wyrąb drzew, tak? I ci ludzie z miast, którzy tam zostali na stepie zrzuceni, czy też w tajdze, czy gdzieś, musieli sobie zbudować domy, baraki i po prostu przeżyć, bo tam państwo nic nie dało. Oni mieli tam powymierać, tak? Natomiast taka obserwacja, że najlepiej w tej sytuacji znaleźli się paniczykowie polscy o białych rękach, nienawidli do pracy i to w takim razie Rosjanin był autorem tej obserwacji, bo dla niego było to szokujące. To chyba był Szałamow, że i on się bardzo długo zastanawiał i potem zauważył pewną linię łączącą tych, którzy sobie dawali radę i zachowywali godność. I człowiekowi niewierzącemu wyszło, że to jest wiara, że to, co przynieśli, ten, powiedzielibyśmy, kapitał kulturowy, który przywieźli ci ludzie na ten step, nie tylko znajomość, jak się robi masło, tak, której w wielu rejonach na wschodzie znajomości masła nie było, to przywieźli cywilizację, ale przywieźli też kulturę i przywieźli też system wartości. Jak na dzisiejsze czasy to można przekładać tę wiedzę, którą mamy, tę płynącą z obserwacji ekstremalnych sytuacji, refleksję i prawdę, jaka płynie z tego?
1: Myślę właśnie, że te sytuacje pokazują przede wszystkim konieczność budowania takiego człowieka aksjologicznego, człowieka

0: tożsamość kulturową, nasze DNA kulturowe, a elementem tego DNA jest katolicyzm. Jeżeli ocalimy to, jeżeli rozbudujemy, po prostu umocnimy, rozbudujemy w sensie umocnimy po prostu tę tożsamość, będziemy trwali też jako suwerenne państwo i mamy przyszłość. Jeżeli natomiast utracimy tę sytuację, to wszelkie zdobycze technologiczne, wszelkie pomoce finansowe, wszelkie jakieś programy, które jak się przekonujemy zresztą, te programy są równie absurdalne jak i szkodliwe. One po prostu właśnie nam nie tylko, że nie pomogą, ale nas wyniszczą. Dlatego to, co wydaje się być w takim pragmatycznym myśleniu dzisiaj czymś mało istotnym, ma ogromne znaczenie, ma fundamentalne znaczenie. I stąd też, jak sądzę, jest ten spór, którego doświadczamy w różnych wymiarach.
1: Jeśli myślimy o współczesności, jeśli myślimy o tożsamości i myślimy o wierze, to rodzina, atak na rodzinę, czy to nie jest... Ja mam cały czas takie... Zastanawiam się, na ile to, czym ta opresja, której kultura zachodnia została poddana, tak? Ta presja, której polskość została poddana, ta presja, której rodzina została poddana, tak? My to widzimy jako setki różnych dziwnych, osobnych rzeczy dolegliwych, tak? Natomiast no, bez wątpienia jest tak, że rozwój myśli nowożytnej doprowadził do tego, że dzisiejsza kultura jest taka, a nie inna. I moja myśl, ja myślę sobie w ten sposób, że skąd Czesław Miłosz, jak pojechał w 1968 roku, znalazł się w Kalifornii i zobaczył tę młodzież, która wkrótce miała rozpocząć tę rewolucję i iść przez instytucje do tego, żeby zniszczyć małżeństwo mężczyzny i kobiety, żeby zniszczyć państwo narodowe, żeby zniszczyć kościół katolicki i w ogóle wiarę. I on patrzył na nich, to byli lewacy, czasami ludzie, którzy byli terrorystami, którzy mordowali z szczytnych ideałów, tak im się wydawało. I Miłosz powiedział, z żyru biesjacja. Takie przysłowie rosyjskie, że z nadmiaru się diableją, tak, że w Polsce to jest, starsi ludzie mówią, de im się poprzewracało, tak? I popatrzmy, że rzeczywiście tak się dzieje, bo wszystko to, czego dotyka dziś cywilizacja, ta rozwinięta, liberalna cywilizacja Zachodu, cywilizacja śmierci, kiedy dotyka nawet narodów zupełnie z innej tradycji, kiedy dotyka Koreańczyków, Japończyków, oni przestają się rodzić. To jest dotknięcie śmierci po prostu, tak? I teraz czy istnieją ośrodki, które pilnują tego procesu, czy też to jest takie oddziaływanie na zasadzie takiej, że co pokolenie rodzą się wybitne umysły i one po prostu głęboko błądzą, bo wychowują się już w kulturze, w której nie ma Boga, w której nie ma antropologii biblijnej, w której po prostu się błądzi i od Marksa, który przynajmniej miał jakiś pozytywny cel, ta przemiana świata miała doprowadzić do jakiejś szczęśliwości, dochodzimy do postmodernistów, gdzie już jest czysty nihilizm, tak? A ci ludzie po prostu, jak patrzymy na tę aferę Epsteina, to ci ludzie po prostu realizują, jak patrzymy na filozofów postmodernistycznych, którzy mają jakieś epizody poparcia ruchu legalizacji pedofilii na przykład, tak? Że ktoś napisał, że to po prostu facet miał takie skłonności i potem cała filozofia, jaką stworzył, była sposobem zabicia sumienia, czy też wytłumaczenia sobie, że wszyscy inni też tak robią, czy mogą robić. Pytam o rolę grzechu w przemianie 500 lat trwającej kultury, która no, przestała w ogóle rodzić, jest w stanie tylko niszczyć. Jaki jest ojca pogląd na ten rozwój, na tę linię od negacji Lutra przez Kartezjusza, Kanta, po marksistów, no, ideologów.

0: ogóle tak, wszelkiego typu, aż po postmodernistów i nihilizm filozoficzny.
1: Bardzo, bardzo rozległe są te dzieje, rozległe jest pytanie, rozległe są te dzieje, ale zacznę może od najpierw tego głębokiego utożsamienia się z tą tezą o tym dotyku śmierci, który dotyka nas dzisiaj na różne sposoby. Kiedy spojrzymy chociażby w przełom XX i XXI wieku, no warto zauważyć, ja często sobie tak sobie i innym staram się uświadomić, że chociażby w latach 90. mieliśmy konferencję kairską dotyczącą demografii. Oczywiście konkluzja tej konferencji to jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Chwilę potem mieliśmy konferencję pekińską, która uchwaliła agendę praw kobiet i ta agenda oczywiście opierała jako naczelne prawa kobiet aborcję, antykoncepcję, sterylizację i reprodukcję in vitro. Na początku XXI wieku była taka konferencja klimatyczna w Kopenhadze. Tam stwierdzono, że za nadmiar dwutlenku węgla w świecie odpowiada oczywiście człowiek, który chyba jako jedyny ssak wydala właśnie dwutlenek węgla, w związku z czym rozwiązaniem problemów klimatycznych jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Wspominał o tym dlatego, że rzeczywiście żyjemy, no po pierwsze w namacalnej, empirycznej, no nie można tego kwestionować. Nikt o zdrowym rozsądku, o elementarnym jakimś spojrzeniu na świat nie powinien po prostu w imię uczciwości kwestionować tego, że ten dotyk śmierci jest. Jego przyczyny to rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, to są pewne struktury grzechu, struktury zła, o czym pisał Jan Paweł II, używając tego pojęcia. One dzisiaj są trudne w pewnym sensie do zidentyfikowania, bo w świecie postmodernistycznym nie ma jakiejś jednej naczelnej, przynajmniej ujawnionej agendy działania. Są po prostu, jest decentralizacja, jest archipelag różnych działań. Te chociażby działania, o których tutaj wspomniałem, one są powiedzmy kierowane zarówno przez ONZ, jak i przez WHO, jak i przez jakieś agendy klimatyczne. I można powiedzieć, każda z nich odpowiada. Czy one są scentralizowane? Najprawdopodobniej tak, ale tutaj wkraczamy w ten bardzo niepopularny nurt rozważań nazywanych cynicznie teoriami spiskowymi, prawda, i tak dalej. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale jestem przekonany, że jednak te działania pozornie rozproszone niewątpliwie są scentralizowane, ale u podstaw tego wszystkiego rzeczywiście stoi niewątpliwie rzeczywistość grzechu, która jest no, radykalnym odwróceniem porządku rzeczywistości. To jest odwrócenie się od Boga i zwrócenie się ku stworzeniu, ale zwrócenie się w sposób, powiedziałbym, cyniczny, taki, który jest no, działaniem właśnie wyniszczającym. Oderwanie od Boga jest działaniem wyniszczającym. To jest zresztą w ogóle jakaś potwierdzana właśnie w tym całym procesie rozwoju filozofii oświeceniowej, aż po czasy współczesne, taka myśl, że narastający jakiś ateizm czy antyteizm, który dzisiaj trzeba mówić chyba wprost o antyteizmie, radykalnej walce z Bogiem, on się ostatecznie ujawnia przede wszystkim w antyhumanizmie, staje się właśnie działaniem przeciwnym człowiekowi. I to jest niewątpliwie najgłębsze źródło tej rzeczywistości. Jeszcze inaczej na to patrząc, to jest oderwanie właśnie wolności od prawdy, o czym tak często pisał chociażby Veritatis Splendor święty Jan Paweł II. Oderwanie wolności od prawdy, które no, wyraziło się już w grzechu pierworodnym. Prawda, którą Bóg objawił człowiekowi, była prawdą o tym, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać wedle upodobania. Tylko z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść. Człowiek zakłamał tę prawdę w dialogu z kusicielem. Powiedział, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Stwierdził, że wielkość Bożego przywileju jest banałem, ze wszystkich wedle upodobania. To zostało pominięte, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Natomiast ten Boży zakaz precyzyjny, on został dwukrotnie zekstremalizowany. Tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, nie wolno nam jeść, a nawet go dotykać. To centralne drzewo, najważniejsze i na dodatek jeszcze zakaz, którego Bóg nie wyraził. to się ciągle dokonuje w naszej rzeczywistości, właśnie pod wpływem pokusy grzechu, która zostaje przyjęta, zaakceptowana. Odrzucamy prawdę o Bożym darze, o wielkości Bożego przywileju, wielkości Bożego obdarowania, ekstremalizujemy zakazy, które nas chronią, ale traktujemy je jako ograniczenie naszej wolności, jako właśnie zło, jako coś, co sprzeciwia się naszej godności. No i efekt jest taki, że zamiast cieszyć się tym dobrem danym od Boga, wybieramy rzekome dobro, które staje się po prostu wyrazem naszego nie tylko zagrożenia, ale po prostu zagłady. I myślę, że tego dzisiaj doświadczamy coraz mocniej w naszej antykulturze.
0: Mądrość jest córką pokory. Tak sobie myślę. I to jest też całkowicie wbrew myśli nowożytnej. Intelektualiści, którzy dla mnie są synonimem właśnie, można doprecyzować, intelektualiści nowożytni, tak? Ale mnie chodzi o tych, ludzi, którzy zajmują się myśleniem, a jednocześnie uważają, że życie, że ich życie nie musi być sprawdzianem ich myślenia, tak? Że to są sfery zupełnie odrębne, że no dość ekstremalnie oni reagują, kiedy się mówi o tym, że ty głosisz wielkie idee, a swoje dzieci oddałeś do przytułku. Tak? I teraz rola pokory w kulturze myślenia. Mam... Księga Syracha jest dla mnie wstrząsająca, nieomalże tak samo jak Pieśń nad Pieśniami, czy świętego Jana, czy świętego Pawła do miłości. No takie najgłębsza poezja, jaka istnieje, poza Eliaszem oczywiście, który jest niedoścignionym poetą i prorokiem. Ale w Księdze Syracha... To jest powiedziane wprost, że mądrość jest owocem bojaźni Bożej. Czyli, że Bóg w świecie zainstalował mechanizm, który sprawia, że większość osób nie wzrasta jakby w mocy oddziaływania, jeśli grzeszą. Że Bóg odkrywa kolejne zasłony, tak? Czyli kolejne obszary wiedzy o świecie dla osób, które wzrastają. Przecież pierwotni filozofowie byli mędrcami. I w pewnym momencie to zniknęło. Nagle, no bo nie potrzeba tego potwierdzenia życiem tego, co się mówi. Tak? No jak mówimy o Sokratesie, no to i o większości pewnie filozofów, szczególnie stoików, no to oni potwierdzali życiem swoje myślenie. Również z tego czasu, nie wiem, Budda nawet, tak, jeśli istniał, w każdym razie figura losu ludzkiego, jaka jest zawarta w jego postać, tak, to też jest człowiek, który zrobił to, do czego doszedł. Czy ta skaza nowożytności jest właśnie owocem pychy, skoro mądrość jest córką pokory, a pokora ma wielki wpływ na mądrość, przecież nie tylko osób poszczególnych, tak, ale też zbiorowości.
1: Myślę, że rzeczywiście sprawą niezwykle istotną jest ten sposób podejścia do rzeczywistości objawiany przez wieki. Przez całe wieki w różnych kulturach człowiek próbował poznawać rzeczywistość, próbował ją odkrywać, uczyć się pewnych prawideł, reguł, zasad. Z czasem właśnie od tego przełomu kartezjańskiego, jak zazwyczaj się to określa, no człowiek przestał czytać rzeczywistość, zaczął ją tworzyć. Później jeszcze przychodzi właśnie marksizm ze swoją pragmatyczną koncepcją prawdy, która no mówi, że my po prostu nie musimy poznawać rzeczywistości, my ją tworzymy. My ją tworzymy i to w sposób właśnie taki, który łamie, narusza zasady prawa moralnego, prawa naturalnego. To jest oczywiście wyraz pychy, która prowadzi do katastrofy, która została potwierdzona no, w różnych przecież wymiarach, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, w wymiarze przede wszystkim ludzkim, egzystencjalnym. Ale mimo to z jakimś uporem wciąż człowiek wierzy w to, że może właśnie być tym kreatorem właśnie własnych czynów, co z jednej strony oczywiście brzmi bardzo, bardzo pozytywnie, ale ta kreacja w tym wypadku obejmuje takie działania, które są oderwane od realnego porządku, od obiektywnego porządku moralnego przede wszystkim. I tutaj zaczyna się klęska. To jest wyraz rzeczywiście jakiejś ogromnej pychy, która już, jak wspomniałem, no nieraz doprowadzała do bardzo czytelnej, widocznej klęski. Mimo tego wciąż jest to podejmowane. Podejmowane jest to chociażby dzisiaj, nie ma może potrzeby tutaj wchodzić szerzej w ten temat, ale podejmowane jest to chociażby w tym wymiarze tworzenia i rozwoju sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych projektów sztucznej inteligencji ogólnej. Jeżeli ja czytam, że Sam Altman, jeden ze twórców OpenAI, przestrzega przed rozwojem, jeżeli Nick Bostrom gdzieś tam wyraża się w ten sposób, że należałoby zbombardować, wręcz zburzyć te serwery, te powiedzmy zgromadzone artefakty, które służą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jeżeli Eliezer Jutkowski napisał w ubiegłym roku książkę, jest współautorem książki Jeśli ktoś to zbuduje, wszyscy zginiemy, to pokazuje, że są jakieś przebłyski świadomości nawet wśród ludzi, którzy są głęboko w to zaangażowani. Ale oczywiście tendencje generalnie przeważające tendencje już okazuje się, że nawet wbrew koryfeuszom tego współczesnego postępu są jednak inne. A więc pycha bierze górę nad rozsądkiem, pycha bierze górę nad roztropnością. I raz jeszcze podkreślam, no mimo ewidentnych doświadczeń historycznych, mimo empirycznych faktów, które powinny nas przestrzegać, wybieramy pychę, a nie pokorę. Chociaż właśnie pokora jest wyrazem mądrości, to takiej mądrości bardzo głęboko życiowej, bardzo roztropnościowej mądrości.
0: Czym jest tanatologia?
1: To jest nauka o śmierci, mówiąc tak najogólniej. Nauka o śmierci i umieraniu. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale że tworzy się taką dyscyplinę wiedzy, ale w związku właśnie z postępem, po pierwsze, w związku z pewnymi zmianami kulturowymi, które najkrócej rzecz ujmując, idąc tropem takiego wybitnego antropologa Philippa Arie, przebiegają od śmierci oswojonej do śmierci zdziczałej. Tanatologia więc próbuje właśnie objąć te przemiany kulturowe, ale oczywiście zajmuje się też zagadnieniami związanymi ze współczesnymi dylematami bioetycznymi, które narastają, bo przecież mamy do czynienia z rozlicznymi tutaj problemami, chociażby dzisiaj słyszymy coraz mocniej głosy dotyczące rozwoju, proklamacji wręcz eutanazji. Francja, która wprowadziła jako pierwsze państwo na świecie konstytucyjne prawo do aborcji, dąży w tej chwili do konstytucyjnego prawa do eutanazji. I to są rzeczy, no, które pokazują nam grozę tej kultury śmierci w różnych postaciach, bo oczywiście tutaj tworzą się przeróżne jeszcze boczne zagadnienia. Cała ta dyscyplina jest, powiedziałbym, dość dla niektórych ponura, ale z drugiej strony jest dość intrygująca, może tak to określę. Ja w tej chwili już od lat pewnych się nie zajmuję bliżej tą tematyką, ale pamiętam przed laty w Karpaczu były organizowane corocznie takie konferencje tanatologiczne. Uczestniczyłem chyba w 5 z nich, to jeszcze były lata może 80., 90., no gdzieś 90. chyba. Ubiegłego wieku oczywiście. I te konferencje gromadziły wielu ludzi, wychodziły z tego potężne tomy, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia, bo i zagadnienia literackie, kulturowe, ale właśnie też bioetyczne, prawne, no cały szereg zagadnień związanych z refleksją nad tematem umierania i śmierci.
0: Czym jest śmierć zdziczała?
1: Śmierć zdziczała jest przede wszystkim postrzegana w opozycji do śmierci oswojonej. Mówiąc tak obrazowo, pamiętamy z opisów zarówno biblijnych, opisów historycznych, literackich, że wyrazem śmierci oswojonej była taka śmierć, w której człowiek świadomie, dobrowolnie przechodził, może nie dobrowolnie, ale świadomie i godząc się z istniejącą sytuacją, ostatecznie więc przyzwalał wolitywnie na to, że liczy się z tym porządkiem upływu czasu, przechodził z tego czasu do wieczności. To się dokonywało w otoczeniu najbliższych i takie doświadczenia historyczne mamy zanotowane, ale też mamy świeżo w pamięci doświadczenie no, zupełnie niedawne, sprzed 20 lat, odchodzenia do domu Ojca Świętego Jana Pawła II. To było przecież odchodzenie w majestacie śmierci w otoczeniu najbliższych, nie pod dyktando aparatury medycznej, medykalizacji, ale właśnie umieranie w sposób godny, oswojony właśnie w tym znaczeniu, że ta śmierć była oswojona. Dzisiaj natomiast mamy do czynienia z takim procesem odwrócenia tej rzeczywistości. Mówi się, że takim elementem przełomowym był respirator, było właśnie uzależnienie człowieka od aparatury, które z jednej strony rzecz jasna, że miało swoje pozytywne i ma swoje pozytywne konsekwencje, ale z czasem stało się całkowitym podporządkowaniem człowieka aparaturze i oderwaniu go od tego wymiaru osobowego i relacyjnego. No dzisiaj bardzo często człowiek umiera gdzieś za parawanem, umiera po prostu w oderwaniu od swoich najbliższych. Często coraz częściej pojawia się jakiś tutaj taki moment decyzyjności odłączenia, włączenia czy odłączenia właśnie aparatury, która decyduje o całości. To wszystko, raz jeszcze podkreślam, ja nie chcę tu kwestionować postępu medycyny, nie chcę kwestionować podtrzymywania przy życiu człowieka, ale wiemy, że zaczynają się tutaj poważne problemy związane z uporczywą terapią, zaczynają się problemy związane no właśnie z pewną uporczywością, która jest też wbrew godności człowieka. Natomiast w tym wszystkim, przede wszystkim w tym procesie medykalizacji zanika ten wymiar osobowy i duchowy, zanika ta możliwość spokojnego pojednania się ze swoimi bliskimi, pożegnania z nimi i przede wszystkim pojednania z Bogiem. Oczywiście staramy się, zarówno rodziny, sami zainteresowani, duszpasterze starają się o to, aby ten wymiar osobowy był podtrzymany, ale on jest jednak dzisiaj mocno zminimalizowany.
0: Powiedział ojciec o Francji, że no jest w tym procesie w rozwoju cywilizacji śmierci przoduje. To najstarsza córa Kościoła. Być może jest po prostu tak, że ta myśl, ta idea, to co przyniósł Jezus na świat, po prostu jest jakiś cykl, któremu podlegają wszystkie społeczności, społeczeństwa, narody i być może doprowadzone to zostało przez ludzką pychę, przez ludzki grzech do swoich jakby konsekwencji już tych ostatecznych, tak? Bo kiedy patrzymy na to co no, kiedy wsadza się ludzi za modlitwę myślną, tak? Do więzień, tak? Kiedy nie pozwala się kiedy nie ratuje się dziecka, które jakoś uniknęło aborcji, zostawia się je na śmierć. No to tak, no mamy doszliśmy do jakiejś granicy, tak? Czy być może po prostu to jest jakoś zrozumiałe, że społeczeństwa się zlaicyzowały, że jak się zlaicyzowały, no to już przestały o cokolwiek się troszczyć i teraz będą tylko takie pojedyncze walki pojedynczych osób o własne zbawienie, o ile w ogóle ktokolwiek jeszcze tą kategorią się w skali społecznej posługuje. Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że dziś możliwe, że zwycięstwo Boga jest możliwe tylko indywidualnie, jakby tak w życiu pojedynczego człowieka. Czy jest możliwe przywrócenie kultury, polskiej kultury, uratowanie jej i odwrócenie procesu, żeby ona stała się kulturą życia, tak? czy w ogóle jest możliwe uratowanie kultury zachodniej, tak? Czyli prześwietlenie jej tak jak kultury pogańskie zostały prześwietlone światłem mocy Chrystusowej, na powrót, danie społecznościom szansy na indywidualne zbawienie, ale dzięki temu, że czerpią z tego dobra, skarbca wspólnego, jakim jest kultura, bo dzisiaj kultura zatruwa ludzi. Czy mamy szansę tylko na nawrócenie indywidualne, relacje z Bogiem, czy jest szansa na to, żeby jakieś ruchy typu MAGA i tak dalej doprowadziły do tego, że odbijemy kulturę z rąk rewolucjonistów, którzy ją przejęli w latach 70. i doprowadzili do już z poziomu twórczości, kultury przez instytucje aż do najciemniejszych zakątków relacji społecznych. Tam już ta śmierć wchodzi, śmierć grzechu.
1: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, czy taka możliwość jest, ale wiem, że musimy o tę możliwość walczyć, bo inaczej byśmy też zrezygnowali, jak sądzę, z wymiaru misyjnego Kościoła. Kościół jest wciąż misyjny, nie zrezygnował z tego mandatu misyjności. Słowa Chrystusa, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, są nadal aktualne. I ten świat może się on może być w wymiarze nie geograficznym, ale może być właśnie w wymiarze odległości kulturowej, egzystencjalnej na obszarze naszego kraju czy na obszarze Europy. To jest sprawa po prostu nowych wyzwań misyjnych, nowych wyzwań ewangelizacyjnych. Ale na pewno musimy o to walczyć, chociaż sytuacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna. Francja jest tutaj szczególnie dramatycznym przykładem. Jakimś straszliwym takim wyścigu o prymat. Tak się wydaje, że po prostu w jakimś sensie podjęła ten wyścig ze Stanami Zjednoczonymi, które no, od lat 70. od czasu tej ustawy aborcyjnej Roe versus Wade stały się właśnie takim pionierem w świecie zachodnim, w świecie wydawałoby się cywilizowanym, cywilizacji euroatlantyckiej, stały się pionierem tej kultury śmierci w wymiarze aborcyjnym, chociaż jak wiemy dzisiaj za sprawą mimo wszystko Trumpa, prezydenta Trumpa, chociaż stało się to za prezydentury Bidena, ale za pomocą składu sędziowskiego ustalonego jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, ta ustawa w Ameryce została radykalnie zmieniona i Ameryka wraca do, no, w sposób nie do końca, mówiąc oględnie, satysfakcjonujący, ale niemniej jednak znaczący, wraca do kultury życia. O tyle Francja jak gdyby w tym wyścigu właśnie przodownika państwa liberalnego, państwa oświeceniowego zajęła tutaj pierwsze miejsce poprzez tę ustawę aborcyjną. To jest dramat. Z drugiej strony myślę też, że mimo wszystko we Francji też dokonują się w wymiarze właśnie takim, w wymiarze ruchów, stowarzyszeń indywidualnym, o czym pan redaktor wspominał, dokonują się właśnie pewne przebłyski nadziei. To nie jest ten wymiar właśnie ruchu odrodzenia całego Kościoła, ale to pokazuje, że te iskierki żywego Kościoła są, że one nie zostały mimo wszystko zduszone, że nie zostały zupełnie zasypane, zagaszone. To nie jest, rzecz jasna, raz jeszcze podkreślam, satysfakcjonujące, ale daje tę iskrę nadziei, a my musimy starać się, no przede wszystkim na terenie Polski, która stała się przecież też krajem misyjnym, o czym już część z biskupów ma odwagę mówić. My musimy na obszarze Polski właśnie walczyć też o to odrodzenie, bo sytuacja jest coraz bardziej, jak sądzę, dramatyczna, kiedy obserwujemy przyzwolenie, przede wszystkim społeczne przyzwolenie na różnego rodzaju akty dewastacji religijnej, na no niszczenie nie tylko symboliki, ale po prostu żywego życia religijnego, na akty apostazji masowo dokonywane wśród tak zwanych celebrytów. To wszystko budzi oczywiście ogromny niepokój. Tutaj z jednej strony no, trzeba umacniać swoją postawę, ale trzeba właśnie też walczyć tą swoją postawą i świadectwem życia o to, żeby odrodzić Polskę w jej wymiarze katolickim?
0: Mamy Wielki Post. Moje doświadczenie jest takie, że ja musiałem wracać już po nawróceniu, ale musiałem wracać jakby do kościoła i wiary. I jeden Wielki Post przeżyłem w taki sposób, że byłem na każdych gorzkich żalach i na każdej drodze krzyżowej z takim wielkim napięciem ducha. I to mnie zmieniło. I zaczął się zupełnie inny czas w moim życiu. I to nie jest subiektywne, tak, bo są tego owoce namacalne. Jak ten Wielki Post dla ojca, czy jest, no bo nawracać się przed odnowieniem umysłu można się nawracać zawsze, tak, ale jest wyróżniony czas. Czym jest Wielki Post dla ojca? Przez konkret, ale też przez myśl, przez refleksję.
1: Cóż, bardzo osobiste pytanie, ale oczywiście rozmawiamy bardzo szczerze i nie mam tutaj żadnego oporu, żeby powiedzieć, że od pewnego czasu w ostatnich latach zauważałem, że ten Wielki Post jakoś był wtopiony w pasmo różnych zdarzeń, że po prostu to był normalny bieg życia, w którym poza kolorem szat liturgicznych, poza zmianą tomu brewiarza właściwie niewiele się zmieniało. W tym roku mam różne motywy do tego, aby po prostu bardziej się jakoś zaangażować też we własną odnowę, we własne przeżywanie Wielkiego Postu. Staram się to jakoś zrobić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mimo z jednej strony pewnych aktywności, które staram się podejmować, wiele czasu tracę na rzeczy zupełnie bezsensowne, które są związane oczywiście ze współczesnymi środkami przekazu. Krótko mówiąc, no po prostu surfowanie po internecie, przeszukiwanie różnych stron, zawsze coś przykuje uwagę. Myślę, że tutaj ta asceza właśnie w tym zakresie jest dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem, ale jest też pewnym zadaniem. Myślę także, że czas dopiero się rozpoczął, czas Wielkiego Postu, ale myślę, że będę starał się wrócić też mocniej, intensywniej do nabożeństw Drogi Krzyżowej. Był taki czas w moim życiu, że jeszcze nie tak dawno, że starałem się każdego dnia odprawiać to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ostatnich latach się dyspensowałem, tłumacząc po prostu różnymi zajęciami, różnymi zdarzeniami, ale doskonale wiem, że to są tłumaczenia nieprawdziwe. Dlatego chcę w tym roku także, nie chcę deklarować, że każdego dnia, ale będę starał się jak najczęściej po prostu wracać do tego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, bo to jest ogromna pomoc, ogromne przeżycie też po prostu pomagające. To jest fenomen, że spoglądając na tych 14 stacji, właściwie za każdym razem odkrywam w nich jakiś inny element pobudzający do refleksji, pobudzający do zastanowienia. Myślę, że to są te podstawowe takie sprawy, zadania, które sobie stawiam, a więc z jednej strony asceza, z drugiej strony właśnie to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Asceza w takim wymiarze specyficznym, może niezbyt wzniosłym, czy niezbyt jakimś wyniszczającym, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie jest to wyzwanie dość trudne i zarazem dość ważne.
0: Wojciech Wenzel odkrył przede mną poezję gorzkich żalów. Jest to nieprawdopodobna polszczyzna. To są tak jak nie wiem, Bóg się rodzi, moc truchleje, tak? Kochanowski i parę rzeczy z Mickiewicza. To jest absolutnie najwyższa poezja, tak? Rozpływają się łez źrenice, tak? Tak, łez krynice. To, że przez 400 lat ten język jest żywy dalej, no to świadczy o jakimś no, że sięgał bardzo wysoko ten, który te słowa pisał i pewnie nie sam tam sięgał, nie bez pomocy tam sięgał. I dla mnie to jest niesamowite, bo jak się zaczyna to po prostu śpiewać, ja siadam z daleka od ludzi, żeby nie musieli słuchać mojego fałszowania, jak się da, siadam z daleka, ale jak się to śpiewa pełnym gardłem, to ten banał, że kto śpiewa dwa razy się modli, nagle okazuje się po prostu zwykłą prawdą. Nawracać się przez odnowienie umysłu, ale też można się dzięki poezji, dzięki pięknu, dzięki fabule, tak, dzięki katarzis, można też się nawracać w taki sposób, że serce bezpośrednio, nawracać serce. Nie mam pytania tutaj, jeśli ojciec nie ma komentarza, to przejdę do następnego pytania.
1: Bardzo, bardzo proszę, ale dziękuję za ten komentarz i refleksję. Ja w pełni się zgadzam z tym, że tekst Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali jest absolutnie unikalny, jest wstrząsający. I to też jest taki przyczynek też do refleksji nad współczesną twórczością w zakresie tej poezji religijnej, poezji śpiewanej, która no, jest tak często zbanalizowana, tak często po prostu płytka, że aż przerażająca. Te treści czy przytoczonej kolędy, no najcudowniejsze spośród wszystkich kolęd na świecie, jak i właśnie Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali, to są perły wyrażające wielkość ludzkiego ducha i naprawdę to są pomniki kultury nieprzemijające. Pełna zgoda i dziękuję za to przypomnienie.
0: Proszę powiedzieć, bo post to miłosierdzie, tak? To jest apel do miłosiernego Boga. Nasz gest, który jesteśmy w stanie zrobić. Czym jest, w jaki sposób banalizuje się dzisiaj miłosierdzie?
1: Cóż, traktujemy miłosierdzie, może powiem, próbując powiedzieć jakoś najzwięźlej. Kiedyś uderzyło mnie to, co jest najprostsze i najbardziej oczywiste. Mianowicie my mówimy w gorące do miłosierdzia Bożego: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. A więc to jest ta cena miłosierdzia. Jeżeli my dzisiaj miłosierdzie traktujemy jako proste jakieś przebaczenie, jeżeli łączymy miłosierdzie na przykład no, z ludzkim zachowaniem, humanitarnym zachowaniem wobec zwierząt, jeżeli przekładamy to humanitarne zachowanie wobec zwierząt, czyniąc z niego jakieś kryterium w ogóle człowieczeństwa ponad inne rzeczy, no to jest banalizacja miłosierdzia. Jeżeli mówimy właśnie o przyzwoleniu na to, aby obce hordy najeżdżały nasze granice i zagrażały naszej kulturze i naszej tożsamości, tłumacząc to miłosierdziem, to jest to dla mnie banalizacja miłosierdzia. To miłosierdzie jest wartością właśnie odkupioną krwią Chrystusa. To jest rzeczywistość, która sięga przemiany ludzkiego życia najgłębiej, sięga misterium nieprawości, misterium właśnie zła, które było niemożliwe do przezwyciężenia bez męki i śmierci Chrystusa. I to jest to sedno sprawy, w które musimy wejść, żeby zrozumieć, wytłumaczyć sobie miłosierdzie, to realne, które okazał nam przede wszystkim Bóg i które jest inspiracją do tego, abyśmy my w sytuacjach, powiedziałbym, bardzo będących wielkim wyzwaniem, potrafili okazać miłosierdzie. Być może staniemy wobec takiego wyzwania w jakiejś konfiguracji politycznej, która, daj Boże, przyjdzie jako pewna zmiana. I wtedy też, myślę, niedawno w gronie przyjaciół rozważaliśmy taki temat, co będzie, gdy, powiedzmy, zmieni się właśnie ta sytuacja polityczna. Czy nie będzie w nas chęci odwetu, czy nie będzie, jak będzie można wyważać wtedy relacje sprawiedliwości i miłosierdzia. Mogą być właśnie bardzo konkretne pytania i mogą być bardzo konkretne dylematy, ale właśnie jedno jest pewne. Nie możemy z jednej strony zastępować miłosierdziem sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być podstawą naszego życia. Natomiast miłosierdzie chroni właśnie sprawiedliwość przed działaniem, które byłoby właśnie działaniem zemsty, odwetu i tak dalej. Jest właśnie zabezpieczeniem sprawiedliwości przed radykalną niesprawiedliwością.
0: Zmiażdżenie języka, współczesne zmiażdżenie języka prowadzi również do tego, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nieba, tak? No bo już nie mamy takich tej rozpiętości, tak? Bo wszystko się, zacierają się granice, zacierane są granice między człowiekiem a zwierzęciem, mężczyzną, kobietą, każde granice, tak? Więc i zostaliśmy pozbawieni kategorii zbawienia. Tam trudno w ogóle sobie wyobrazić szczęśliwość wieczystą i pragnąć jej. Mało osób dzisiaj pragnie zbawienia. Ja sobie myślę tak w Wielkim Poście, przez co Jezus przeszedł, tak? Te wszystkie, to biczowanie, to ten krzyż, przebijanie kości, przybijanie, obnażenie, no wszystko, co było, co można człowiekowi zrobić, zrobiono Jezusowi psychicznie i fizycznie. I teraz po co on to zrobił? On zrobił to po to, żebyśmy nie trafili w ogień przygotowany dla szatana i jego aniołów, czyli żebyśmy nie trafili do piekła. Samo wymówienie słowa piekło dzisiaj czyni człowieka jakimś drugomoherem, tak? Kimś drugorzędnym intelektualnie. Ale kiedy widzimy, jaką cenę zapłacił Jezus za to, no to czym musi być piekło, jeśli Jezus dla nas dał się w taki sposób zabić, żebyśmy tam nie trafili?
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo cenna refleksja pokazująca, przestrzegająca nas przed banalizacją zarówno piekła, jak i banalizacją zbawienia. Naprawdę, my dotykamy tutaj spraw, które nas przekraczają, których nie jesteśmy w stanie sobie tak do końca zracjonalizować. Bo jak sobie właśnie wyobrazić tę rzeczywistość tej przeciwwagi? Z jednej strony właśnie Bóg, który oddaje swoje życie i to oddaje w sposób tak wyniszczający, tak upokarzający, tak bolesny, no którego, co jest jeszcze dodatkowo i przede wszystkim spotęgowane tym, że jest to ktoś, kto jest absolutną miłością, kto jest bez grzechu, kto jest całkowicie niewinny, kto nie uczynił nic, absolutnie nic złego, ani słowem, ani myślą, ani uczynkiem. I ten Bóg człowiek zostaje właśnie wydany na taką śmierć. I to jest cena za nasze zbawienie. To jest cena za to, żebyśmy nie trafili do piekła, tak jak pan redaktor właśnie to podkreśla i zauważa. Musimy po prostu tym się przejąć. Musimy spróbować się przynajmniej tym przejąć, bo myślę, że tylko wielcy święci, wielcy mistycy potrafili, mając głębszy wgląd zarówno w tę rzeczywistość zbawienia, jak i w rzeczywistość potępienia, byli w stanie autentycznie się tym przejąć, ale my musimy próbować przynajmniej przejąć się, mając na uwadze realność, całkowitą realność, całkowity realizm tych dwóch rzeczywistości, zbawienia i potępienia.
0: Dziękuję ślicznie. Proszę o błogosławieństwo.
1: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
0: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowy. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tradycyjnie, zanim zaczniemy się modlić koronką do miłosierdzia Bożego, spróbujmy posłuchać takiego krótkiego rozważania do drugiej dziesiątki koronki. Ja to podzieliłam w ten sposób, że każde rozważanie odczytuję niezależnie do całej koronki. Nie do każdej dziesiątki, tylko do całej koronki. Dzisiaj jest drugie rozważanie z takiego blogu Mój Modlitewnik. Posłuchajmy. Przy słowach dla Jego bolesnej męki wspomnij na mękę Jezusa podczas biczowania. Wreszcie przystąpiła do Jezusa trzecia para katów z nowymi biczami. Były to pęki łańcuszków czy rzemyków umocowanych w żelaznej rączce, a zakończonych żelaznymi haczykami. Ci już nie ranili, ale po prostu odrywali tymi haczykami całe kawałki skóry i ciała, tak że miejscami widać było nagie kości. Pióro się wzdraga przed opisywaniem tej ohydnej, barbarzyńskiej sceny. A nie dość im było tego. Oto odwiązawszy sznury, obrócili Jezusa i przywiązali z powrotem poranionym grzbietem do słupa. Jezus nie miał już tyle sił, aby sam się utrzymać na nogach, więc przykrępowali go powrozami przez piersi powyżej ramion i kolan, a ręce związali z tyłu w środku słupa. Jeden z nich trzymał w lewej ręce mniejszą, cieńszą rózgę i tą smagał oblicze Jezusa, raniąc je boleśnie. Oto opis męki Jezusa Chrystusa napisany przez Katarzynę Emerich, błogosławioną Annę Katarzynę Emerich. Pamiętając o tym wszystkim, przez co przechodził nasz Pan Jezus Chrystus, oddajmy Mu wszystkie nasze cierpienia, błogosławmy tym, którzy nas prześladują, przebaczajmy tym, którzy nas prześladują, tym, którzy nam źle życzą. Próbujmy te wszystkie nasze trudne doświadczenia zanurzać w Jego bezkresnym miłosierdziu. O to miłosierdzie prosimy dla wszystkich, którzy modlą się dzisiaj na kanale. O miłosierdzie prosimy dla wszystkich, którzy budują to dzieło Radia Niepokalana. Prosimy za wszystkich pracowników, współpracowników, za wszystkie grupy modlitewne. Dziękujemy Panu Jezusowi za to wszystko, co już otrzymaliśmy od Niego i za to, że Jego miłosierdzie jest niezgłębione. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas.
1: Ufamy w Tobie.
0: O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za
0: błogosławiony Michale Sopoćko. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać jutro. Te weekendy są jednak potrzebne też do różnych akcji rodzinnych, więc mam nadzieję, że uda nam się jutro pomodlić. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję za dzisiaj. Bóg zapłać.

Rana. Nie symbol, nie obraz. Rzeczywistość. Chrystus cierpi. Teraz. Katarzyna leży na wąskim łożu. Od pasa w dół ciało milczy. Nogi są ciężkie, obce, nieruchome. Katarzyna już nie wstanie. Ma 33 lata. Jeszcze niedawno przemierzała drogi Europy. Wchodziła do pałaców bez zaproszenia. Pisała do papieży, jak do synów. Upominała kardynałów, książąt, całe miasta. Dziś nie potrafi podnieść się z łóżka. Ciało przestało odpowiadać. Kiedyś chciała się ukryć, żyć w ciszy, w małej celi, z dala od świata. Nie pozwolono jej. Posłano ją między ludzi, do chorych, do umierających, do tych, których nikt nie chciał dotknąć. Zrozumiała wtedy, że nie ma ucieczki, że jej miejsce jest tam, gdzie kościół pęka. Szła, mówiła, pisała. Nie cofnęła się ani razu. Teraz nie może zrobić nawet jednego kroku. Ale walka nie ustała. Wokół niej są uczniowie, przyjaciele, spowiednik. Patrzą na wychudzoną twarz, na oczy, które nie gasną. Ona nie patrzy na nich, patrzy przed siebie. Nie widzi ściany, widzi ukrzyżowanego Chrystusa. Nie takiego z obrazu, widzi go tak, jak widzi się człowieka, który jest obok. Każde rozdarcie kościoła jest raną. Każda zdrada nowym gwoździem. To nie metafora. To dzieje się naprawdę. Katarzyna wie, co trzeba zrobić. Nie zatrzyma schizmy słowem. Nie przekona już nikogo listem. Zostaje jej jedno. Oddać to, co jeszcze ma. Ciało, cierpienie, życie. Nie w geście, nie w uniesieniu. Decyzja jest prosta. Kościół jest jego ciałem, to ciało cierpi. Katarzyna nie chce być obok. Chce wejść w to cierpienie, połączyć się z Chrystusem na krzyżu. Oddać życie, by rozdarcie kościoła nie było ostateczne. Na dłoniach Katarzyny pojawia się ciemniejszy ślad. Najpierw ledwie widoczny, potem głębszy, wyraźniejszy. Uczniowie podchodzą bliżej. Skóra zmienia kolor. 5 miejsc. Dłonie, stopy, bok. To, co było ukryte, wychodzi na świat. Bez krwi, bez otwartych ran, ale nie ma wątpliwości. To pieczęć stygmatów. Katarzyna otwiera oczy na chwilę. Są jasne, przytomne. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Oddech słabnie, gaśnie powoli. W izbie zostaje milczenie. Uczniowie klękają. Na łóżku leży ciało Katarzyny. Reszta trwa. Kościół wciąż jest rozdarty, ale w to pęknięcie zostało włożone życie. Nie słowo, nie argument. Życie, które wyjdzie poza tę izbę, poza Rzym, poza ten czas.

0: Jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym. Spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygotowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem w wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę, siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę Sylwię, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary, była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. I tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 6-7 lat, zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się w jakiś tam. To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy stałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, stałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw urzędnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej, jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Znaczy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były ten Lubelski Ośrodek Samopomocy, to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i o takiej odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary i też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawy do Centrum Wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie Centrum Szwesterstwa Młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduskie chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją i pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem. Ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuc, a może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do szpitala. Okazało się, że to jest bardzo poważna rzecz. Jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, które szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu. I była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też książki, różne były książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... Kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, albo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra. Ale wtedy, to była książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie. Ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów. Później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu. I on przysłał mi tą książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny urodziny. U mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny. Jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię. Niektórzy mówią, że tak jest taniej. Później, kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie. Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych. Na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy. I też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi. I tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa. Chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymka, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca testowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką z Torowej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów. Nie wiem, jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, kładł, już nie będą drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, żeby było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów. I troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy Zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz, ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych Zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak. Bałem się kilku rzeczy. Jak pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem. Też to co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością No tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem to strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michali, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w proste słowa, które się mówiło i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem jeszcze przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpi mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list. bo w takiej sytuacji jak ja, czyli to osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, żebym przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był i jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawiał, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie fopa popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chce się wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że wybrałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien. I pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie. No to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, to sobie przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie. A tak wcześniej tak małą wagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że taki sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy, i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo w tej pracy, tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, ja też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miał ułożone w głowie, to było późnym wieczorem. On już leżał na łóżku i kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. To myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później, jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony, dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem. Powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że nie potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki niepewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dzieci i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem stąd prosty chłopak. Byłem w miejscu, gdzie widziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy, no to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie byś mnie zatrzymał, nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z Komunią Świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wyspowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący, poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie na 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od o nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem z zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupie, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostanę wybranym dziekanem. No to już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim albo czwartym roku i nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudna, bo jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest bardzo ciężka praca i kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na dzień czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję. Tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie nie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, zresztą nie tam który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie tak pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na urlop, modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Oczywiście tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu, to człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście za każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, czy ta godność święceń tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już była trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Znaczy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską. No to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt wielkiego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerkatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo, czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. Nie to, żebym miał jakąś depresję, coś takiego, ale bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, bo zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają sobie taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nas z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo cieplejszy ten głos, i tylko że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach Żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny i teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS i wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkim swój plan, to jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze, w takiej nadziei. Nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale wiara chrześcijańska jeszcze zakłada w tym pewną pomoc z Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzę. Ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem, ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa i to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna. Kiedy patrzę na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarzy mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą, z pewnego rodzaju też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym niedzielę jeżdżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższym niedzielę mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze w sakramenty z pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę, tak jak na drodze się jedzie i się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zabrać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Robert Tekieli, witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam Europa, to dla mnie uśmiechnięta rozpacz. Tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia, nie odnajduje sensu śmierci, ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów, miast, wsi. Z naszej strony nawet można by rzec znany przed laty polityk, a wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji i napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie, ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właściwie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja techniczna i bardzo mocno wychylona w stronę tego, co materialne, co zjawiskowe, tylko zewnętrzne, a uciekająca w ogóle od poważnych pytań i myślenia o życiu, o człowieku w takiej perspektywie właśnie tego, czy kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy żyć po ludzku, zachować się po człowieczemu. Ta cywilizacja nasza jest bardzo zagubiona i właściwie niszczy, rani swoje dzieci, że tak powiem. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu, czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw. Pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku przed kościołem, w kościele wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć, czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę, i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisał jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej, jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy czy w innej religii, wystarczy po prostu myśleć. Gnotis auton. Grecy napisali na świątyni, chyba Ateny w Atenach, i poznaj siebie samego. To jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga. Nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieje coś, istnieją cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do wiary, a jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca. Całe życie, które dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi, to życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę

jest kruche, że wszystko ma swój koniec, trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi. Nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba, nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak, można by rzec, mało szczęśliwe. Ona, ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata, Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów, pojawiał się, i myśmy do tego nawiązywali, ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności, a więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli ad majorem Dei Gloria, ma to życie jako Laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich trzech dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych, oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać
dobrze umierać.

0: w domu, umierać w klimacie wiary, właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność? No, no wszyscy zadzwonią po karetkę, po pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza. Bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca. Oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego Stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia, przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej, pozostaje pytanie, czy to powinien być priorytet, czy da się jak w jakikolwiek sposób ocalić tę wielką tradycję śmierci pomyślanej, traktowanej jako migratio ad dominum, jako wędrówka, powrót do Pana. Ja chciałem to pytanie tutaj postawić z tego tytułu, że w tradycyjnej religijności, pobożności podlaskiej, kaszubskiej czy innej, tam gdzie mamy pewne zakorzenione od wieków społeczności, gdzie pewne elementy tej kultury sprzed 100 lat, czy 200, czy 300 się jeszcze zachowały, że mówiąc o medykalizacji, my musimy od razu powiedzieć, że to wpłynęło na nas w sposób decydujący. Mianowicie potęga medycyny i nowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera i wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
1: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem, znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... Bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? Nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak? Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo Czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie? Czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
0: Działały przez wieki bractwa. Myślę przede wszystkim o kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego a Paulo, czy świętego Piotra, czy bractwa Krzyża Świętego, czy bractwa pielgrzymów, no, organizujące pielgrzymkę na przykład warszawską, czy inne. I te bractwa to była naturalna forma samoorganizacji społeczeństwa. One robiły mnóstwo rzeczy bez księdza, bez zakonników. To ludzie, kiedy my sobie wyobrażamy Kościół jako taki sklerykalizowany, jak się to czasami mówi, no to chyba bardziej jest teraz niż był kilkaset lat temu. Ponieważ nawet na wsi, kilkanaście kilometrów do kościoła, ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, myśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci, one też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapot i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił, przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić, jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem, tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy Kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą, rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą... To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy Kościół? Nie mam pojęcia.
1: Ale ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga w wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak, ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem, próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
0: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, od 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie. Ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich. Jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne. Że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów, wybitnych aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki i artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet. To właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura chrystusowa jakoś tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel...
1: Tak, a do astrologa szedł.
0: Tak, on do wróżki, on... Tak, to zupełnie... I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny, co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach, siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi: "Hi father, how are you? Where are you from?" I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu. Godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi: "Wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym. Ty jesteś katolicki. O, Jan Paweł II mówi, a ten i o Ewangelii, o kościele, o tych wspólnotach, które tam." I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy: "Hi, father", i się wita, i potem opowiada, skąd on jest, kim, pyta mnie, kim ja jestem, i potem opowiada o kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym, jak on tam, jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca, i z taką naturalnością, jakby to... Jakby, w życiu.
1: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
0: Tak, tak, tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia. I gdzieś tam potem, jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem: "Słuchajcie", i drugi przypadek. Przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, ta graniczna służba i celnicy, i I ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak, i pokazuję i oni widzą, one widzą, że ja jestem księdzem i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale, ale potem no, zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny. To były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z Jastarni, opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z Jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a no, idą tam pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi, to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzie niegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej byłoby chyba bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
1: Widzimy.
0: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność, natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja typowo anglosaska, protestancka, żeby papistów zwalczać, a przynajmniej z nich sobie kpić. I to jest też tradycja Stanów Zjednoczonych, bardzo głęboka, protestanckich, mocno zakorzeniona i co jakiś czas powracająca, ale oni mają sobie tę naturalność i myślę, że możemy sobie wzajemnie tutaj życzyć, żebyśmy byli po prostu sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
1: Tak, no widzimy wyraźnie, jak mocno kultura europejska jest w rękach ludzi, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, ale o tym też porozmawiamy za 4 czy za 8 tygodni. Czy da się obronić, bo mamy jeszcze 6 minut. Czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie? Że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
0: No jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, a właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po 3 dniach i nikogo z nas przy niej nie było w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. 2 tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam. Ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczy jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi. O. I teraz jak ja słyszę katastrofa, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiłował. I teraz oczy, ta śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem, no, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie, że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc, to wtedy mógłbym powiedzieć: ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja na to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś, byśmy powiedzieli, dobry ostatecznie sens? Na tę odpowiedź zna tylko Pan Bóg. My wiemy, że Boża miłość trzyma całe, wszystkie kosmosy w dłoni, ale jednocześnie nie steruje, że tak powiem, ręcznie losami ani planet, ani kosmosów, ani galaktyk, ani poszczególnych osób ludzkich czy zwierząt, ani siłami przyrody. Pan Bóg wprost nie manipuluje. To jest tajemnica, która każe nam po prostu bardziej serdecznie przylgnąć do Pana Boga, a niejako po czasie, zwłaszcza w odniesieniu do samych siebie, możemy powiedzieć: o, to było opatrznościowe. O, jak dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O, jak jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych możemy powiedzieć, o, tutaj wyraźny palec Boży, ale generalnie, że ten moment śmierci został wybrany, że Bóg zabiera wtedy, kiedy człowiek jest najlepiej dysponowany. Tutaj byłbym niesłychanie ostrożny, bo Pan Bóg w swoje plany, w swoją miłosierną opatrzność wpisuje także decyzje ludzi, ba, myślę, że całych nieraz narodów i niektóre kataklizmy i wszystkie inne rzeczy. Pozostaje to dla nas tajemnica i jest to wezwanie do większego zaufania, zawierzenia Panu Bogu.
1: Ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wielkie serdecznie dzięki i do usłyszenia za 4 tygodnie. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję ślicznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten najświętszy sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
0: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
1: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no,
1: katastrofa.
0: W jakiejś słabości przyszedł do ciebie zły duch w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: No. Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza, nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no...
0: Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu, a jednak funkcjonuje i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No, pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Wielu osobom zależy

0: gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując dziwnie, od młodości. No i jedną z tych osób
1: jest... Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm. I
1: w szkole teatralnej.
0: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma...
1: Na ile jest świadom tego co
0: nie,
1: robi.
0: Tak, tego o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
1: A on musiał dokonywać wyborów. Był świadom tego.
0: Tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Bo ja
1: życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
1: Tak,
0: określił.
1: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
1: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, że nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
1: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko... I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby

0: tej hierarchii bytów, to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
1: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje, tak. Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
1: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy nie widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadręczanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć, musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny bym powiedziała i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa i tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mnie cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei to sam następny, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. Na tamte warunki to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób i nagle też jakby nóż w plecy dostałam, okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które no po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chce cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu. Lekarz jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę. I masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy. I te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne. I miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafią po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny. I znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne i branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha, no tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może.
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał.
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że wszedł, zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec tylko przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek. No. I to było, że ona chodziła do wróżek. I raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka, i zrobiła seans spirytystyczny raz. Ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ bo była taka moda żeby wywoływania duchów, nie? I raz. Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przyszła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale. No i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie uważam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania, utrącania różnych rzeczy, nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady i
0: No
1: dlatego, prawda?
0: tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od Ducha Światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny i zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem, dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął, myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to no to jest podejrzana sprawa, więc tak oziębłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. No i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie, o to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, tak jakby to powiedzieć. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. No Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiłam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób. No to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu, no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło. No i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku, po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już... No też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sobie myślałam, ja tak
1: i mam zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. Więc podeszłam do tego tak, bo nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne...
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia. Tylko wprowadzają jakieś tam kamery, jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu no, uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja potem. Już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, to już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak, no tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mnie cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę no on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa serdecznie. Tomasz Łysiak jest moim gościem. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pisarz, aktor, radiowiec, niezapomniany detektyw, inwektyw.
1: O tak. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tomku, dlaczego mamy w ogóle być narodem? Po co bić się, jak nas zaatakuje większa od nas Rosja? Co złego w tym, że rządzić będą nami Niemcy, to taki kulturalny, cywilizowany naród? By się miło żyło, Polska nie jest mi do tego potrzebna. Ja słyszę często takie myśli złote. Co można młodemu człowiekowi powiedzieć, który tak właśnie patrzy na świat?
1: Myślę, że tu jest tak, że rozmawiamy w tej chwili w sytuacji niezwykle komfortowej, przede wszystkim dla wielu tych słuchaczy, którzy urodzili się po epoce komunizmu, bądź urodzili się jeszcze powiedzmy w latach 80., więc właściwie z tej komuny niewiele pamiętają i praktycznie już całe to dojrzałe życie wiodą w komfortowej sytuacji Polski wolnej. Owszem, z różnymi problemami, wiele pytań można o jakość tej wolności, jakość tej naszej niepodległości postawić, no ale zasadnicze sprawy są takie, że Polska jest suwerenna, nawet jeśli obserwujemy potworną walkę polityczną, nawet jeśli wewnętrznie jesteśmy bardzo skłóceni, nawet jeśli mamy różne problemy, to mówimy językiem polskim. Mamy polską szkołę, uczymy się o polskiej historii, możemy po prostu swobodnie być Polakami, wyrażać sobie polskość i ta polskość i to, że ją wyrażamy i czujemy, jest dla nas stanem naturalnym. Polecam wszystkim, bo widziałem, że zresztą taka moda jest na Facebookach, Instagramach i tak dalej, robić sobie zdjęcia w Warszawie. Niedaleko pomnika Kopernika jest ustawiona scenografia do filmu Lalka. I no, widać fasadę, dół zresztą tej fasady, kamienicy Karasia. Kiedyś taka kamienica tam stała, tam gdzie ten parking w tej chwili jest przy Polskiej Akademii Nauk, przy Pałacu Staszica. No i widać witryny sklepowe. I na tych witrynach sklepowych pojawia się cyrylica, rosyjskie bukwy. Właściwie ta rzeczywistość, taka najprostsza, dotycząca tego, jak wygląda bądź nie wygląda polski sklep, znaczy czy on jest właśnie opisany językiem polskim albo tylko polskim, czy też różnymi innymi językami, to jest w ogóle rzecz, to jest taka rzeczywistość fundamentalna. Ona dotyczy naszego funkcjonowania na co dzień. I my obecnie, no właśnie żyjemy w tym czasie komfortu, kiedy w ogóle nad takimi sprawami nie musimy się zastanawiać. No tak jak nie zastanawiamy się nad tym, czy mamy powietrze, którym możemy oddychać, no bo ono jest po prostu tak oczywiste i możemy nim oddychać, że nie prowadzimy na ten temat dysput. Natomiast w momencie, kiedy tej polskości nam zabrakło, kiedy Polski zabrakło, kiedy państwa polskiego zabrakło i tego wszystkiego, co się z tą polskością i bytem państwa polskiego wiązało, nam zabrakło, to wtedy dopiero ten brak powodował olbrzymią potrzebę polskości i walki o tę polskość, ale jednocześnie wyznaczał pewien sposób myślenia i powodował, że trzeba było dokonywać niezmiernie ważnych wyborów. To znaczy, czy uznam, że te sprawy związane z bytem Polski jako wolnego państwa, polskości w ogóle jako zjawiska są na tyle istotne, że powinienem poświęcać temu jakąś część swojej prywatności, czy w ogóle swojego życia, czyli poświęcić się jakoś tej sprawie, czy też nie i powinienem w takim razie skupić się na
2: własnym dobrobycie, powiedzmy jakiejś formie przetrwania, czy nawet kariery zawodowej, tak, ale w warunkach, w których państwo polskie nie funkcjonuje, nie istnieje i no, człowiek żyje w po prostu w rzeczywistości a to państwa rosyjskiego, a to austriackiego, a to pruskiego, czy też niemieckiego. I wbrew pozorom, znaczy stawianie takich pytań, ono nas prowadzi właśnie często do spraw prostych i tych takich życiowych. Ja dlatego bardzo lubię sięgać po różnego rodzaju takie formy pamiętnikarskie. To znaczy takie formy, które przybliżają nam sposób życia i sposób funkcjonowania chociażby pod zaborami. No, książki na ten temat pisano, Rosjanie w Warszawie, Tuszyńska, dokonywano przeróżnych, prawda, prób analiz i tak dalej, ale bardzo dobrze robi naprawdę poczytanie takich bardzo konkretnych pamiętników. No, warto sięgnąć na przykład po taki pamiętnik Aleksandra Kraushara. To był taki publicysta, zresztą z Wilnem związany, ale uczący się w Warszawie. Lata 50. i 60. XIX wieku. No właśnie Warszawa, trochę tak jak w tej dekoracji do filmu Lalka mamy to przedstawione. Cała Warszawa właśnie rosyjska w wymiarze. A on jako chłopak przeżywa takie rzeczy jak pierwszy przyjazd, czyli to był 1850, pewnie piąty rok, piąty, szósty, zaraz, żebym nie pomylił. Mogę mylić w tej chwili, natomiast na pewno przed 60 rokiem, może 1858, pierwszy przyjazd w każdym razie Aleksandra II do Warszawy, wtedy kiedy właśnie mówił te słynne zdania Point de Reverie, koniec marzeń, panowie i tak dalej. I przejazd cara, tego cara odnowiciela, reformatora i tak dalej, co się okazało zresztą nieprawdą, ulicami Warszawy. No i młodziutki Aleksander Kraushar stoi na ulicy, przygląda się i nagle jest szturchany w bok przez żandarma jakiegoś. Okazuje się, że czapkę miał. Nie zdjął czapki przed carem. No i w związku z tym, że nie zdjął czapki przed carem, to został ukarany i wsadzony w szkole do takiej kozy. Kara przyszła w szkole za to wydarzenie, do kozy. I on w tej kozie, proszę sobie, ta koza to był taki schowek na szczotki, szmaty, szczotki, tak jak on tam usiadł i nagle znalazł gdzieś pod tymi szczotkami rękopis, taki coś zapisane ręcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to, co on znalazł zapisane ręcznie, to był wiersz Powrót taty Mickiewicza, przy czym bez tytułu i bez autora. To znaczy, kiedy on czytał, to nie wiedział, że to Mickiewicz. Dowiedział się o tym lata później. Natomiast trafił po prostu na jedną z kopii takich mickiewiczowskich, które uczniowie w XIX wieku, te rzeczy, które z Mickiewicza zakazywano, czy te rzeczy, których nie wolno było Mickiewicza publikować, to uczniowie przepisywali sobie ręcznie. Robili takie kopie ręczne i przekazywali dalej. No i ktoś, kto siedział w tej kozie szkolnej przed Krausharem, zostawił to po prostu dla tego, kto przyjdzie.
0: To się nazywa samizdat z rosyjska. Czyli ręcznie wykonana kopia czegoś antyrządowego.
2: Tak. Przepraszam, czy mnie było słychać? Bo widzę,
0: cały czas cię słychać. cały czas. Pozerknąłem,
2: że coś mi się tu przełączyło.
0: Tak, tak, ale jest lepiej niż było, także jest dobrze.
2: Dobrze, dobrze. To dobrze, że słychać. No, no w każdym razie, choćby w tej jednej prostej historii, ile tu jest rzeczy, bo tutaj jest tak, po pierwsze, to znaczy życie właśnie w stanie, w którym za brak okazania szacunku wobec, prawda, cara może spotkać taka kara, no a z drugiej strony tak, dramatyczne poszukiwanie polskości, tak? Znaczy coś, co w głowie się nie mieści obecnie, znaczy jakby ktoś, że tu jeszcze powrót taty właśnie Mickiewicz, teraz młodzieży powiedzieć, że to kiedyś wyobraźcie sobie, że to było zakazane, znaczy, że młodzież sama sobie to przepisywała i przekazywała te fragmenty Mickiewicza, no to w ogóle to jest jakaś zupełnie inna historia. Tak wielka była potrzeba bycia częścią narodu, tak, którego się nam, zakazuje się nam tej możliwości manifestowania polskości. No i teraz pozwolę sobie przeskoczyć w czasie do znowuż roku 1914, czyli czasu no, znanego nam oczywiście przede wszystkim z racji wyruszenia strzelców właśnie z krakowskich Oleandrów na tereny Królestwa Kongresowego. Idziemy walczyć o polskość. Niektórzy, jak Leszek Moczulski, nazywali to w ogóle powstaniem, tak? Niektórzy z historyków, zresztą i w tym środowisku strzeleckim mówiło się o wzniecaniu powstania. Natomiast o czym chcę znowu powiedzieć? O zderzeniu dwóch jakby wrażliwości. Otóż ci chłopcy, którzy ruszali z Oleandrów, ci strzelcy, czyli ci ochotnicy ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich, byli ogarnięci marzeniem o powrocie Polski. Znowu trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, że tej Polski nie ma ponad wiek, że ona się przechowuje w tych mini skrytkach, w tych puzderkach pamięci i wrażliwości domowej często, w tradycji domowej, w tym, co babcia mówi, co mama mówi, co babcia opowiada i czyta z lektur i z książek, jak wychowuje dzieci, tak jak zresztą i Piłsudski był właśnie wychowywany na tych wszystkich starych lekturach, to wszystko jest pieczołowicie przechowywane jako skarb, dmuchane jak taki ognik, jak taka iskra, trzeba na to dmuchać, żeby to się paliło, ta tęsknota, to marzenie o Polsce, ta chęć walki o Polskę, to wszystko w tych chłopakach jest. Więc znowu jak się sięgnie do pamiętników, wybucha wojna, wszyscy się tworzą. No wojna, coś strasznego. Natomiast na ulicach Krakowa niektóre twarze są wesołe, bo to Polacy młodzi, którzy wiedzą, że jak wybucha wojna, to może jest taka szansa, że tę Polskę uda się wywalczyć. No i oni ogarnięci tym niesamowitym marzeniem, mający komendanta, wodza, który to marzenie jeszcze podbija i też pielęgnuje na dawnych wzorach powstańców styczniowych i na tych wzorach tę młodzież uczy, oni ruszają, idą. Kapitalny moment u Tadeusza Kasprzyckiego, znowu żeby w jego wspomnieniach, kiedy pierwsza kompania kadrowa dochodzi do fałszywej granicy, tak, czyli granicy, która nie powinna istnieć, granicy między Austro-Węgrami a Rosją. I oni stają przed tą granicą na chwilę. On taki jakby rodzaj, no nie apelu, ale każe stanąć tej kompanii i spojrzeć w przód. Zobaczcie, tam pójdziemy, tam będziemy walczyć o Polskę. Oni wszyscy są niezmiernie wzruszeni, wywracają te słupy graniczne fałszywe i wchodzą. I teraz uwaga, i teraz nastąpi to zderzenie wrażliwości, ale nie przy pierwszej kompanii, tylko przy drugiej kompanii, bo trzeba pamiętać, że tych kompanii było kilka. Weszła pierwsza kadrowa, a za nimi szły kolejne, tak? Z drugą kompanią kadrową szedł Roman Starzyński.
1: brat Stefana Starzyńskiego, wspaniałego prezydenta Warszawy. I Roman Starzyński znowuż w swoich wspomnieniach dotyczących tego okresu napisał taką rzecz. Ja widziałem na tej wojnie wszystko. Widziałem zabitych, rannych, najpotworniejsze okrucieństwa. I to wszystko było straszne. Ale nic mnie tak nie poruszyło. Nic mnie do głębi tak nie... psychicznie nie zgnębiło, jak to, czego doświadczyłem w Skale. Skała to miejscowość. Otóż ta druga kompania wchodzi do Skały, oni wchodzą czwórkami i w Skale ludność miejscowa wychodzi na taki rynek i na ulicę przyglądać się, jak oni idą, jak idą ci żołnierze. Powychodzili ludzie i patrzą. No i Starzyński to opisał w ten sposób. Żadnych powitań,

0: przez skałę, w milczącej otoczce Polaków, którzy są po drugiej stronie i oni, znaczy albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo po prostu są obojętni, jeszcze żeby byli wrodzy, tak? Nie, są po prostu obojętni, są obojętnymi widzami tego, co tu się, ciekawostka się tylko dzieje, przechodzą żołnierze. I z takimi dwoma Polskami mieliśmy, dwiema Polskami mieliśmy wtedy do czynienia, te słynne kieleckie zamknięte okiennice, chociaż oczywiście nie aż tak masowe, jak to sobie możemy wyobrazić, no ale jednak były faktem i takie wydarzenia jak w Skale rzeczywiście miały miejsce. A w 1916 roku znowuż, kiedy, 15, przepraszam, kiedy wojsko rosyjskie wychodziło z Warszawy, front się przesunął i trzeba było Warszawę opuścić, to bywali też tacy Polacy, znowu o łzach powiem, to bywali tacy Polacy, którzy płakali, ale płakali za odchodzącym wojskiem rosyjskim, mówiąc nasi i odchodzą nasi, o żołnierzach rosyjskich. To znowuż pokazuje, co się dzieje w społeczeństwie, które śpi, które się przyzwyczaja do tego, że no może świat tak powinien wyglądać, że na ulicach właśnie tam, gdzie są sklepy, to są rosyjskie napisy, są rosyjskie bukwy, jest rosyjski żandarm, rosyjski sąd i rządzą nami Rosjanie, a my sobie tak będziemy tutaj w tej umarłej Polsce, jako w jakiejś mierze umarli już Polacy narodowościowo i duchowo, ale będziemy funkcjonować, usiłując utrzymać pewien dobrobyt. I o to się wszystko rozbija tak naprawdę. I to było wyostrzone wtedy, kiedy Polski po prostu na mapach nie było, bo to było w jakiejś mierze, ta walka o polskość była oczywista. A ona w dzisiejszych okolicznościach przyrody, w dzisiejszej rzeczywistości no już przebiega gdzie indziej, nie jest oczywista. I wymaga pewnego zrozumienia tego, że w ogóle my w jakiejś mierze cały czas taką walkę musimy toczyć.
1: Jak liczna musi być elita, by porwać naród, by naród się otrząsnął? Bo na frontach I wojny światowej zginęły na pewno setki tysięcy Polaków i część z nich zginęła z ręki, Polak ginął z ręki Polaka, tak? Bo oni walczyli i po stronie armii niemieckiej, i po stronie armii rosyjskiej. I w stosunku do tych, którzy byli na froncie, to myślę, że można mówić o milionie, czy o takich liczbach. Tych kilkanaście tysięcy ludzi, których Piłsudski jako pierwszy, który po powstaniu styczniowym pomyślał, że Polsce potrzebne jest wojsko, bo tylko jemu to przyszło do głowy pod koniec XIX wieku i potem zaczął konsekwentnie realizować swoją misję. Jak liczna musi być elita, bo kilkanaście tysięcy pomyślało o tym, że rzuci swoje życie na stos, tak? No bo nie wiadomo było, jak to się skończy wcale. My dzisiaj wiemy, że wygraliśmy, tak? Ale po tamtej stronie były potencje Polskę ujarzmiające od setki lat, więc 10, 20, 30 razy więcej Polaków po prostu pod pruskim i pod niemieckim butem i pod rosyjskim, tak, rozkazem, a tu kilkanaście tysięcy przeważnie artystów, poetów, malarzy. Ja oczywiście trochę przesadzam, ale tylko trochę, tak? To inteligencja w nieproporcjonalnej skali tworzyła legiony. Ile musi być elity dziś, by porwać Polskę, by zamieszać w tym kotle obojętności i żebyśmy sobie uświadomili, że dziś zabiera się polskość inaczej, ale być może również będą chcieli Rosjanie zabrać ją tak jak zwykle.
0: No to ciekawe pytanie i zapewne nie będę potrafił na to odpowiedzieć, ile takiej elity powinno być. Żyjemy też w czasach, w których niezmiernie ważne są środki do

0: dotarcia, środki przekazu, tak? I kto posiada te środki przekazu, kto rządzi przekazem, ten wygrywa. Znaczy, można by mieć bardzo liczną i mądrą elitę, ale jeżeli ona będzie pod medialnym korcem i trzymana i tu, no, no ten przekaz po prostu nie będzie nigdzie docierał, no to koniec, to ta elita po prostu we własnym kręgu będzie tkwić, we własnym kręgu będzie zamknięta i nie da rady się z tym, nie da rady tym przekazem nikogo zarazić, ani zainteresować przynajmniej, żeby tego przekazu posłuchać. No myślę, że to w tej chwili są, to są w tej chwili rzeczy fundamentalne. Pozwolę sobie znowu do historii nawiązać, bo historią na co dzień się zajmuję i przeskoczyć znowu trochę w czasie, jeśli pozwolisz, do historii II Korpusu Polskiego i jego szlaku i bitwy o Monte Cassino, ale właśnie w takim to kontekście. Mianowicie o II Korpusie Polskim mówiono jeszcze wtedy, kiedy formowano Armię Polską na wschodzie, czyli lata 1942-43, Iran, Irak i później Palestyna, formowanie Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu, mówiono Mała Polska. Mówiono Mała Polska z tego względu, że wojsko generała Andersa stanowiło w jakiejś mierze, poza oczywiście rządem na uchodźstwie w Londynie, poza tymi żołnierzami, którzy byli również i właśnie na wyspach, poza tym wszystkim, co było konspiracyjne w Polsce i tak, pamiętajmy o tym, ale jednak było takim wyjątkowym, bo pierwszym, który na taką szeroką skalę wkroczy do działań wojennych, było swego rodzaju ambasadą polskości w świecie, przede wszystkim anglosaskim, no bo to przy Brytyjczykach te armie robiliśmy. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że generał Anders, wiedząc o tym, że ma w II Korpusie tylu właśnie utalentowanych, wspaniałych pisarzy, poetów, aktorów, no, nazwiska można by oczywiście tutaj wymieniać, i Herling Grudziński, i Marian Hemar, była Ordonka, która zresztą poświęciła się pracy nad dziećmi, to wspaniała część jej biografii, jej życiorysu, kiedy ona tymi małymi dziećmi, tymi sierotami się zajmuje, ta wielka, wspaniała nasza aktorka i piosenkarka. Natomiast Anders zdaje sobie po prostu sprawę z tego, że historia się toczy, ale później najważniejsze jest to, kto tę historię opowiada. Znaczy, czy my jesteśmy w stanie opowiadać o sobie światu? Czy my jesteśmy w stanie przebić się do świata z informacją o Polsce, o Polakach, o tym, jacy jesteśmy? I z tego względu powstają te całe w II Korpusie specjalne właśnie, można powiedzieć, ośrodki komunikacji, propagandy, oświaty, kultury. Z tego względu jest tak szeroko robiona prasa, z tego względu działają korespondenci wojenni, bo przecież trzeba to wszystko opisać. Zobaczmy, jakie mamy wspaniałe, wdzięczni bądźmy za to, co zrobił naprawdę Melchior Wańkowicz, zostawiając takie świadectwo reportażu niesamowitego wojennego, jakim jest jego bitwa o Monte Cassino. Ale wreszcie ten Anders dochodzi do wniosku, że również ważne jest zadbanie o pamięć, czyli po bitwie natychmiast na wokół powstają pomniki, powstaje cmentarz po pierwsze, który jest położony tuż koło klasztoru, i w tej chwili ktokolwiek, kto zwiedza klasztor na Monte Cassino, no to siłą rzeczy co najmniej ten cmentarz zobaczy, a bardzo często zdarza się tak, że jest jeszcze odwiedzany przez gości zagranicznych, czyli pierwsza sprawa to jest ten cmentarz. I teraz to wcale nie jest rzecz oczywista, że ten cmentarz w tym miejscu jest, bo nam się może wydawać, tak, oczywiście, no tam Polacy walczyli, Monte Cassino, wokół na tych wzgórzach, to no ale tak nie jest, drodzy Państwo, bo pozostałe cmentarze są rozrzucone wokół kasino. Cmentarz wspólnoty brytyjskiej narodów, Commonwealth jest położony właśnie na obrzeżach kasino, jeszcze dalej cmentarz francuski, a bitwa była bitwą narodów. Amerykański to w ogóle daleko, Anzio Nettuno. My Polacy jesteśmy tam w samym sercu tej bitwy, w miejscu, gdzie rzeczywiście najwięcej ofiar, ale przecież nie tylko polskich, bo Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie się bili w tych samych miejscach, ale nasz cmentarz tam jest. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie zapomnę takiej chwili, kiedy na Monte Cassino byłem kiedyś z wycieczką, nie, przepraszam, nie, znaczy nie z wycieczką, a z grupą taką, w środku wzięliśmy przewodnika, tak? I to była grupa włoska, Włosi, a myśmy się tak dołączyli i nikt nie wiedział o tym, że my jesteśmy Polakami, no nie gadaliśmy tam z nikim, ja po włosku dość dobrze mówię, więc nawet jakbym się odezwał, to pewnie jakoś tak nie za bardzo by było znać. Przewodniczka nie wiedziała o tym, że ma Polaków w grupie. W pewnym momencie byliśmy w jakimś takim pomieszczeniu w tym klasztorze i ona wyjrzała tak przez okno, proszę spojrzeć, tam jest cmentarz polski. Mówi po włosku, bo tutaj Włosi na to spojrzeli i ona zaczyna opowiadać o czynie bojowym Polaków. I my patrzymy na nią, patrzymy na twarze tych Włochów, widzimy, jak oni są poruszeni, jak ona jest poruszona. No i przyznam szczerze, że miałem łzy w oczach, myśląc sobie o tym, jakie to jest niesamowite świadectwo poświęcenia tam pozostawione i pełne tylu znaczeń. Zresztą mój przyjaciel z Casino, Pino Valente, zauważył i pokazuje to czasami na takim diagramie prawie, że jest ten cmentarz jest w formie kielicha. Kielicha, do którego jakby tuż nad tym kielichem, gdy spojrzymy na cmentarz, on się wydaje być właśnie w formie kielicha. Nad nim są te główne wzgórza, Monte Calvario, z którego ta krew niejako spływała po prostu tego kielicha. Teraz co ważne, tam na samym szczycie są pomniki. I one zostały postawione tuż po bitwie przez samych żołnierzy. Na wzgórzu 593 jest pomnik Dywizji Karpackiej, na wzgórzu 575 pomnik Kresowej, krzyż z elementów mostu Bejleja, dwie urny z ziemią z Lwowa i z Wilna. Przepiękne, niesamowite napisy na tych obu pomnikach. I to zrobili Polacy od razu po bitwie i nikt inny z tych wszystkich narodów żadnych pomników tam nie stawiał. Nikt. Nobody. Tylko my. Tylko my wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba upamiętnić, bo inaczej nic po nas może po Polakach nie pozostać. Dlaczego? Bo nie ma Polski. Bo Polski nie było również i wtedy i ci żołnierze wiedzieli, że tej Polski to był Teheran. Bitwa była już po Teheranie, już było wiadomo, co się stanie. Później była jeszcze Jałta, już po bitwie o Monte Cassino i te nadzieje tam padły. Ale pomimo tego ci żołnierze nadal walczyli, wiedząc, że najprawdopodobniej do ojczyzny wolnej nie wrócą. Jest pewien bardzo ważny element, o którym się właściwie dowiedziałem od weteranów, od żołnierzy drugiego korpusu. Otóż, i to między innymi major Władysław Dąbrowski w trakcie takiej bardzo długiej, pogłębionej rozmowy, długiego wywiadu opowiedział mi o takich scenach, które się rozgrywały w czasie marszu drugiego korpusu na Bliskim Wschodzie. Na przykład o takich, w których wojsko dostawało jedzenie. No, mieli racje wojskowe, byli częścią, polskie wojsko było, drugi korpus był częścią, był pod dowództwem brytyjskim, we Włoszech walczył pod dowództwem generała Liza w 8 Armii Brytyjskiej. Generalnie myśmy byli pod dowództwem brytyjskim, podlegając Brytyjczykom, stąd brytyjskie mundury i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są sceny takie. Kotły, ustawia się wojsko i za chwilę pojawiają się zewsząd przychodzący cywile, w tym dzieci, kobiety, osoby starsze, głodni. Co robi polskie wojsko? Polskie wojsko zaczyna się dzielić. To znaczy dawać tego gara, sami jemy, tak, ale dzielimy się z tymi biednymi ludźmi. Pojawiają się brytyjscy oficerowie i mówią, nie wolno. Nie wolno, ponieważ taki jest regulamin. Regulamin przewiduje, że wojsko ma swoje jedzenie i nie może się nim dzielić z nikim, bo to są takie a takie racje, bo to tyle kosztuje, w związku z czym zakaz. Co się stało? Otóż Polacy, co prawda jeszcze nikt nie słyszał o geście Kozakiewicza.
1: Wtedy, ale on był wcześniej, on był wcześniej, Kozakiewicz go tylko pokazał do kamer.
0: Tak, on go pokazał, ale nikt nie słyszał, że to gest Kozakiewicza.
1: Tak jest. Tak,
0: tutaj anachronizm pewien się wkrada, ale my będziemy wiedzieli, jaki gest, prawda, Polacy wtedy Brytyjczykom pokazywali. To o, tu, wiecie, tu macie nas.
1: Tu się zgina mandolina.
0: Tu, o właśnie, i dziób pingwina jeszcze tak było, tak. W każdym razie odmówiono. Powstały wokół tego jakieś konflikty, a my twardo nie będziemy się dzielić, bo my tacy jesteśmy. Bo nas, Polaków, wychowano właśnie w ten sposób, że my jesteśmy uwrażliwieni na drugiego człowieka. I teraz to się działo w trakcie całego Marszu Drugiego Korpusu w Egipcie. Na tym tle wyrastały konflikty z Brytyjczykami. Też była ta słynna historia z Żydami, ponieważ Anders pozwolił na dezercję Żydów w Palestynie, wiedząc o tym, że no, tu jest ojczyzna ich, o którą oni chcą walczyć, w związku z czym to był kolejny konflikt, zezwolenie na dezercję żołnierzy wyznania mojżeszowego. A w końcu Egipt, i tu major Dąbrowski, muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ona mnie zawsze bardzo bawi, znaczy, że dochodziło już do takich konfliktów między Polakami a Brytyjczykami, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, w ogóle w sposobie jakby bycia, funkcjonowania, przede wszystkim podejścia do tych ludów, tam, gdzie to wojsko funkcjonowało, od Iranu, Iraku, aż po Egipt. Cały czas konflikty z Brytyjczykami, więc dochodziło do bójek. No i mówi, i to zresztą było tyle zabawne, że już chciałem kończyć wywiad z majorem Dąbrowskim, ze 3 godziny trwało, przecież stulatek, mówię, panie, on jeszcze był kapitanem wtedy, panie kapitanie, no może już skończymy, może żeby pana nie męczyć jakoś. No mówi, nie, dawaj pan wody się napije, jeszcze panu opowiem, bo ja muszę panu opowiedzieć, jak myśmy się z tymi Angolami tłukli. No i opowiedział kapitalne historie, jak to w barach różnych gdzieś w Egipcie, w jakichś takich miejscach, gdzie oni mogli pić alkohol, no chodzili i prawda tam po kielichu i to się zazwyczaj kończyło bójkami między Polakami a Anglikami. I mówi major tak. No i wychodzili na ulicę, na tą bójkę i się tworzyło, kibice się tworzyli. No i Polakom, proszę pana, mówi, kibicowali wszyscy tam, ci Aramowie, panie, Hindusi jacyś tam po prostu, Szwedzi nawet. A Angolom kto?
2: Żandarmeria.
0: Żandarmeria. No i to tak zabawne, ale to pokazywało na to, jak Polacy byli tam, jak Polacy byli odbierani przez wszystkich. No i później on opowiada kolejną rzecz już we Włoszech. No więc we Włoszech za linią frontu, i to najpierw kontekst trzeba zbudować, ponieważ we Włoszech za linią frontu działy się potworne rzeczy, o których mało się mówiło, do tej pory mało się mówi, nie wszyscy o tym wiedzą. Powstały w tej chwili od dekad, kilku może, no parunastu lat, myślę, to jest trochę taka sprawa, jak i u nas od lat 90. No pewne rzeczy w historii musieliśmy odgrzebywać, pokazywać w ogóle po raz pierwszy Polakom, tak Włosi też mieli. U nich to dotyczy tego, co korpus ekspedycyjny francuski wyczyniał za linią frontu. Widzicie, ten korpus składał się przede wszystkim z kadry oficerskiej francuskiej, Natomiast żołnierzami byli żołnierze z Maroka i z Algierii przede wszystkim, plus trochę Tunezyjczyków. To byli górale, świetnie walczący w górach i Niemcy ich się bardzo pod Monte Cassino bali, bo oni rzeczywiście byli dobrymi żołnierzami. Ale im Francuzi pozwolili za linią frontu robić wszystko. Trochę tak jak Sowieci, którzy tutaj wchodzili i się dowiadywali, że ziemia, właściwie to jest ziemia zdobyta, więc róbcie co chcecie. Praktycznie tak i dostawali komunikat. W tej chwili te stowarzyszenia, które się zajmują falą, tą potworną falą gwałtów i okrucieństw, które są nazywane we Włoszech le Marokinate, od właśnie Marokańczyków, czyli przestępstwa popełniane przez Marokańczyków, szacuje się, że około 60 tysięcy kobiet, dziewczynek, dzieci zostało zgwałconych. Do tego dochodziły morderstwa księży czy mężczyzn, którzy próbowali bronić tych kobiet. Dużo księży też zginęło w trakcie Marokinate. Potworne rzeczy się działy, potworne. Traktowano ludność włoską jako ludność podbitą i to pomimo tego, że Włosi od 8 września, od słynnego armistizio, 8 września 1943, przeszli niejako na stronę aliantów. Oczywiście ta większa część, bo ta przy Mussolini, ta mała republika została na północy, Republika Sociale Italiana. No w każdym razie tak, ta rzeczywistość wojenna, wyzwalanie Włoch wiązało się również z tym. Zresztą odpowiedzialność zaledwie kilkunastu poniosło. Zaledwie kilkunastu, wszystko zostało ukryte przy... Nie mówiło się o tym, próbowano ukryć te wszystkie niewygodne dla zwycięzców fakty. No i cóż... Teraz wracam do opowieści, jak już mamy ten kontekst, kapitana Dąbrowskiego. On mówi to, bo on w wozach pancernych i w czołgach jeździł. Był w 15 pułku Ułanów Poznańskich, ale jeździł też właśnie takimi wozami pancernymi. No i mówi, wjeżdżamy do na przykład miasteczka włoskiego, jest pusto. Nikogo nie ma, cisza. Wszyscy się wynieśli, ale nagle... widocznie ktoś z tych ludzi, który był gdzieś tam ukryty w okolicach, zauważył polskie oznaczenia na pojazdach. No w związku z czym wszyscy nagle wychodzą. I teraz te kobiety, dzieci, ci cywile wychodzą, bo są Polacy. Zresztą kapitan opowiadał, panie, my siedzimy w czołgu, nagle nam ktoś tutaj stuka we włas od góry, otwieram, panie, ten włas, co ja widzę? Majtki jakiejś baby, nogi i ona nam się, bo tak spódnica się zawinęła, ładuje nam się do czołgu, zachwycona. I on mówi tak, wie pan, ona to robi, bo się nie boi. Bo wie, że Polacy ją nie skrzywdzą. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego. To znaczy, że Włosi, cywile wiedzieli, że Polacy, że przy Polakach mogą się czuć bezpieczni. I teraz uwaga, polecam komuś pojechać sobie do Włoch, w okolice Cassino, pojeździć po okolicach i tak porozmawiać z mieszkańcami, przede wszystkim starszymi. Zdarzyło mi się kilka takich osób spotkać. Staruszkę w miejscowości Aqua Fondata, z której 5. Kresowa Dywizja Piechoty wychodziła. Z ekipą filmową tam byliśmy, jedliśmy w takiej knajpce typowej włoskiej, malutkiej, w tym małym miasteczku. Jakiś makaron jemy i staruszka, która jest taką babcią. Tam młodsze pokolenia pracują, ona gdzieś przy kominku siedzi i na nas patrzy. No, no nagle do nas mówi Polacy, tak, my tutaj właśnie robimy film dokumentalny o drugim korpusie. No mówi, to ja pamiętam Polaków, tak? My przy was czuliśmy się bezpiecznie. I mój mąż tak zawsze mówił. Bo przy innych, to wie pan. I tu nie kończyła zdania. Ale przy was to czuliśmy się bezpiecznie. I teraz słyszysz to w różnych miejscach. Jedziesz z taksówkarzem, gdzieś tam na jakąś dokumentację czy coś. Mówi, co robicie? No film robimy taki o Polakach tutaj. I on mówi tak, a to mój ojciec pamięta Polaków. Ja nie, bo urodziłem się po wojnie. Ale mój ojciec pamięta Polaków. No i co pamiętał pana ojciec o Polakach? Pamiętał, że Polacy byli, znaczy bardzo się nami opiekowali. Dawali nam jedzenie, my się przy nich czuliśmy bezpiecznie. No i teraz powiem ci, że ja po prostu jadąc na przykład taką taksówką albo będąc w takiej knajpie włoskiej, ze łzami w oczach słuchałem tych opowieści i sobie myślałem tak, dziękuję. Dziękuję tym żołnierzom, ponieważ oni poza tym, że bili się w tych górach wokół Monte Cassino, że złożyli tam daninę krwi, że bili się o Polskę i nie tylko o Polskę, bili się o wolność dla świata, to jest rzecz ważna, nie tylko o Polskę. Bijemy się tak jak na tym napisie, tam za wolność waszą i naszą, to było prawdziwe. Nie bijemy się tylko o Polskę, bijemy się też o wyższe, ważniejsze sprawy. Nawet niż Polska, po prostu o wolność, o innych również. Że oni tam na całym tym szlaku zostawili taką wiadomość o Polsce i Polakach, która trwa do dzisiaj. Jacy są Polacy, jaka była Polska, jaka jest Polska, jacy my jesteśmy Polacy. Ile to pokazuje, ile tam zostało jeszcze tej wiadomości o Polakach. I teraz znowu wracając, to pokazuje, jak piękna była ta Polska przedwojenna, jak piękna była ta Polska, którą później tak skrzywdzono, jak piękni byli ci Polacy. Ile oni po prostu ze sobą nieśli takiej wiadomości o tym, co to znaczy polskość i być Polakiem. Tak? To było we wszystkim, co robili tam. W każdej mszy, o to właśnie też kolejne, czyli wiara. To jest kolejne, co i zresztą kapitan Dąbrowski o tym mówił, że Włosi bardzo doceniali i patrzyli na to, że Polacy są tak mocno i byli tak mocno wierzący i te wszystkie msze polowe, które tam się odbywały i to wchodzenie do kościółków włoskich i to wchodzenie też do kościoła, też nigdy nie zapomnę, to Herling Grudziński cudownie opisał w Bolonii, po wyzwoleniu Bolonii, że wszystkie gruzy, pyły po tych walkach, miasto jest, wiadomo jak wygląda miasto po wojnie, tak, po działaniach wojennych, brud wszędzie, żołnierze brudni byli i tak dalej, wiadomo jak wygląda żołnierz po walce i nagle jak wyglądają żołnierze drugiego korpusu, jak wchodzą do katedry i oni są wszyscy ogoleni, czyści, w mundurach, które są po prostu pod kant wyprasowane. Wyglądają po prostu jak z żurnala, no, o walkach, bo wchodzą do kościoła i dbają o to, że jak wchodzę do kościoła, to jest to dla mnie coś tak ważnego, że tak się ubiorę, pomimo tego, że tam wojna jest dookoła.
1: No. Powiedz, kiedy powstał naród polski? Ukraiński rodził się na naszych oczach, to znaczy jako całość obejmująca, naród obejmujący całość ludzi mieszkających w kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Dużo nam bliższy mentalnie naród białoruski też tworzy się na naszych oczach. Kiedy powstał polski naród?
0: No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i tak naprawdę trudne pytanie. Kiedy powstaje naród? Myślę, że na pewno trzeba będzie sięgać sobie do, tu nic odkrywczego nie powiem, do czasów Mieszka i do czasów Mieszka i Bolesława. Chociaż, no tak jak historycy piszą o tych początkach polskiej państwowości, trzeba pamiętać o tym, że ono, że te początki zawsze były skupione wokół dynastii, że mówiło się o tym, że to jest państwo Piastów, tak, że to są Piastowie, ale wszędzie tam, gdzie tworzą się związki kulturowe i one językowe, kulturowe, te więzi właśnie kultury i sposobu zachowań, uwaga, tak naprawdę możemy się o 1000 lat cofnąć, ale potem sobie sięgnąć po taką historię, co przed chwilą opowiadałem o drugim korpusie, to tu się pewne rzeczy zazębiają, to znaczy ten na przykład ta wrażliwość na drugiego człowieka, otwarcie na drugiego człowieka jest tu niezmiernie istotna, no ale na pewno rzeczy językowe, język jest czymś, co bardzo nas spaja. Rzeczy związane z tradycją, ze wszystkim, co jest poza, poza podręcznikiem, bym powiedział, poza książką nawet, poza lekturą, poza tym, co jest oczywiste, ale takie drobne rzeczy, które powodują, że my z pokolenia na pokolenie sobie pewną informację o polskości przekazujemy w drobnych sprawach. To jest bardzo ciekawe. W tym są różne zachowania, które niestety potem też giną. Dlatego warto je pielęgnować. Na przykład dlatego warto przeżegnać się przed krzyżem. Jak się idzie gdzieś, czy jedzie. Moja żona tak robi, ja też dzięki niej to robię, że jak wyruszamy tutaj na wsi, gdzie mieszkamy, bo się przenieśliśmy na wieś, piękny krzyż jest przy drodze, taki pola za nimi, jak przejeżdżamy, żona się zawsze przeżegna, ja też się zawsze przeżegnam. Żeby się przeżegnać przed jedzeniem, to był piękny kiedyś taki obyczaj, modlitwy przed jedzeniem, szacunku wobec stołu i w domu stół. Proszę zwróć uwagę, że w polskich domach nie tylko zniknęły książki, to jest bardzo przerażające. Czasami jak wchodzę do domu, w którym nie ma książek, czuję się bardzo źle, ale nawet stoły, tak? To znaczy takie duże stoły, na których je się obiad. W tym też jest polskość, tak? To znaczy, że trzeba usiąść i zjeść posiłek, obiad razem, pomodlić się przed nim. Zresztą jak się człowiek modli przed posiłkiem i taki zwyczaj w domu jest wprowadzony, to większy szacunek się do tego posiłku przykłada i zaczekamy, czy jeszcze wszyscy na pewno przy stole jesteśmy, tak? Bo nie zaczniemy, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie przemodlimy tego i nie zaczniemy jeść. Więc to są wszystko te właśnie takie różne drobiazgi, które gdzieś w starych pokoleniach jeszcze były, zdjęcie czapki gdzieś przed kościołem, tak, czy nawet te właśnie takie naprawdę najdrobniejsze rzeczy dotyczące zwykłych zachowań, które gdzieś się wpisują w nasz kod kulturowy. My oczywiście możemy rozmawiać o lekturach, o szkole, o Mickiewiczu, o Słowackim, ale wszystko się zaczyna często od tych najdrobniejszych rzeczy, które są, no, przechodzą w takich drobiazgach czasami z pokolenia na pokolenie, a niektóre z nich są jeszcze z czasów praktycznie pogańskich, nawet przedchrześcijańskich, a my ciągle jeszcze, my je mamy. Przykładem, bo to profesor Brückner, znakomity kulturoznawca, przecież opisywał w dziejach kultury takie elementy. Takim elementem jest na przykład ten moment, ktoś przychodzi do domu, otwieram drzwi, wyciąga ktoś rękę, nie przez próg. No jak to nie przez próg? No, ja na przykład jak ktoś mówił nie przez próg, to zadawałem pytanie, ale dlaczego nie przez próg? No okazuje się, że nie przez próg to zabobon. Taki jeszcze zabobon właśnie z czasów przedchrześcijańskich, czyli z takiego czasu, że pod progiem wierzono, że pod progiem są duchy domowego ogniska, w związku z czym gospodarz powinien wyjść przed dom, przekroczyć ten próg, przywitać i dopiero wprowadzić, no i te duchy domowego ogniska żyjące pod progiem dopiero zaakceptują tego gościa. No i coś takiego powstawało tu właśnie ponad 1000 lat temu i później było przekazywane z pokolenia na pokolenie i nikt się nad tym nie zastanawia, tylko powie nie przez próg. Teraz tu mówimy o zabobonie, tak? Ale jest ileś tych przepięknych, no w związku z czym ja tego nie pielęgnuję, tak powiem wprost. Oj, czy mnie słychać, bo znowu...
1: Słychać.
0: Dobrze.
1: Teraz skokowo lepiej, coś się zmieniło.
0: No tak, bo coś mi zeskoczyło mi znowu tutaj ze słuchawek. Natomiast no ja nie pielęgnuję, natomiast mamy po prostu tradycyjne, przepiękne zestawy, bym powiedział,
2: rzeczy, przy których warto trwać. Dzisiaj jest Matki Bożej Gromniczej. Piękne święto maryjne, takie wychodzące jeszcze właśnie z ludowych przekonań, że gromnica postawiona w oknie może bronić przed niebezpieczeństwami, przed wilkami na przykład, przed i tak dalej. Więc przepiękny obyczaj wracania z mszy z gromnicą i robienia to zresztą na przepięknej ilustracji Andriolego widać właśnie a propos gromniczej, jak to gospodarz w domu na powale taki krzyżyk czarny robi, sadzą. No i tu to ja bym zakończył to tylko taką anegdotą, bo kiedyś lata temu pracowałem tutaj z pewnym człowiekiem, który był buddystą, nad serialem. Zresztą serial miał być o Władysławie Łokietku. Tak nas jakoś tam zderzono. To był Polak, ale taki właśnie, że tu buddysta i tak dalej. No on przychodził do mnie pracować na temat nad tego scenariusza. No i raz siada, pracujemy i widzę, że jest przerażony. I widzę, coś się dzieje. I mówię, Wojtek miał na imię. Wojtek, no co się stało? Bo widzę, że taki jesteś trochę skonfundowany. A on tak patrzy w górę, a tam właśnie, bo zrobiłem na takiej powałce, nie dużej, taki właśnie ten obsmolony taki krzyżyk świecą i mówi, co ty robisz takie krzyże? Dymem jakimś, czy o co chodzi? No i opowiedziałem mu, słuchaj, no wiesz, no to jest bardzo stara tradycja polska na Matki Bożej Gromniczej. Gospodarz po wróceniu do domu właśnie robił taki znak krzyża na powale. No już tak, uśmiał się. A potem gdzieś 2 godziny później opowiedział mi, wiesz, ostatnio, bo ja mam żonę Japonkę, wiesz co, ostatnio mieliśmy taki kłopot tam z sąsiadami, nie, bo jakieś pretensje mieli do sąsiadów. Ja mówię, o co mieli pretensje? Bo wiesz, tam jest to takie japońskie święto duchów i chodziliśmy i ryż sypaliśmy na klatce gdzieś tam po kątach. No i on mi to poważnie bardzo opowiadał. Ja mówię, no widzisz? Widzisz, a przed chwilą śmiałeś się z mojego krzyża na powale. No ja sobie zostanę przy krzyżu na powale. Człowiek ma ten komfort, że jest człowiekiem wolnym, więc może wybrać, przy czym zostaje. Więc zostanę tak jak to ten Jan Matejko, który mówił, jak patrzył na wszystkie nowości malarskie swoich uczniów, zresztą wspaniałe, mówił malujcie, malujcie, a ja sobie zostanę przy starych królach.
1: Tak jest. Oczywiście ten rytuał poświęcenia ryżu i bóstwu w sekcie Hare Krishna, rytuał Pui i te inne, one nie są w przestrzeni anegdoty, bo ci ludzie naprawdę poświęcają to demonom i taką białą chusteczkę, ale to jest zupełnie inna opowieść. Powiedz, czym jest, mamy 3 minuty, czym jest Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i księżny Anny Śląskiej?
2: Oj, bardzo dziękuję, że o to pytasz. Stowarzyszenie powstało już tak ponad dekadę temu i związane jest z postacią Henryka Pobożnego, który zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Legnicą. W sprawę tę jestem zaangażowany od lat, ponieważ pisałem powieści dotyczące właśnie tego okresu i między innymi opisywałem w trzeciej części tej trylogii, którą sobie nazwałem trylogią szalgierską, Psach Tartaru, bitwę pod Legnicą. I no, ponieważ przy każdej książce pracuję źródłowo bardzo mocno, nawet jeśli to jest powieść, no to dotarłem wtedy do takich to i opracowań, i do i opracowań historycznych, i do źródeł, które wskazywały, że wbrew temu, co się przyjęło w historiografii, czyli wbrew temu, co Długosz między innymi zapisał o śmierci Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, czyli w takiej to, że książę ginie na polu bitwy otoczony chmarą dzikiego wojska ze wschodu, czyli tych Mongołów, Tatarów inaczej zwanych. Wbrew temu to tak ta sytuacja nie wyglądała. Otóż książę nie zginął, był jedynie ranny na polu bitwy i został wyniesiony z pola bitwy. Otóż opisuje to mnich C, tak się podpisywał, C. D. Brigia, który znowuż przytacza taką relację z wyprawy franciszkańskiej, gdzie był między innymi Benedykt Polak. No i ci franciszkanie, będąc w Karakorum, 4 lata po bitwie, bo w 1245 roku, przepytywali Mongołów na okoliczność tego, co się działo w trakcie bitwy. No trudno byłoby zarzucić, żeby Mongołowie sobie mniej jakby heroiczną historię tutaj przepisywali, bo im lepiej by było powiedzieć, jak to, prawda, zwyciężyli księcia, jego, prawda, na polu bitwy. Tymczasem oni opowiedzieli, jak rzecz wyglądała naprawdę, i ona wyglądała tak, że księcia próbowano zmusić do wyrzeczenia się wiary, uklęknięcia przed martwym ciałem jednego z wodzów mongolskich. On odmówił tą głowę. I to jest jedna z podstaw tego, że no, jest sługą Bożym obecnie Henryk Pobożny i trwa w Legnicy proces beatyfikacyjny. Miejmy nadzieję, że będzie książę wyniesiony na ołtarze. Zresztą nie tylko, moim zdaniem, dzięki tej kwestii śmierci męczeńskiej, tylko w ogóle jakby życiu pełnym rzeczywiście cnót chrześcijańskich, a był on obrońcą całego uniwersum chrześcijańskiego w 1241 roku, bił się z Tatarami jako wódz wojska, który nie było tylko wojskiem polskim, ale europejskim. Tam byli templariusze, a nawet krzyżacy. Wzięli zresztą udział w tej bitwie również. To jest ciekawe, po raz pierwszy chyba taka rzecz w dziejach, żeby robotnicy niejako, tak, czyli górnicy ze Złotoryi, Też się bili przeciwko Mongołom.
1: Powiedziałeś, no
2: powstało,
1: że...
2: Powstało bractwo, którego jednym z celów jest wspieranie tej idei wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze, a z drugiej strony krzewienie postaw i postaw właśnie patriotycznych i religijnych i u młodych pokoleń, i w ogóle wśród Polaków. Stąd między innymi taka idea nagrody imienia Henryka Pobożnego, którą parę znakomitych osób już dostało, w tym między innymi profesor Nowak, profesor Żaryn, czyli dla osób, które w życiu publicznym prezentują podobny, bym powiedział, zestaw wartości, o co Henryk Pobożny, czyli taki w życiu cywilnym potrafią z odwagą prezentować wartości chrześcijańskie.
1: Powiedziałeś, że obcięto mu głowę, bo w tym momencie był zanik głosu, tak? Był męczennikiem.
2: Tak, był męczennikiem.
1: Dzięki serdeczne. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak, pisarz, aktor, radiowiec. Dzięki, Tomku, z Bogiem, wszystkiego
2: bardzo
1: dobrego.
2: Bardzo dziękuję, z Bogiem, dziękuję.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię kręka zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowuż czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach. Pamiętam te kościoły.
0: To było miasteczko, wieś?
1: W Warszawie.
0: A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
0: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
1: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg karze ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
0: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami. No chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą nie wiem, w taką karierę, w ten typ kariery.
1: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
0: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
1: Dokładnie tak, więc ja nie byłam poddana temu.
0: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
1: Bardzo miło to wspominam. W ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie i ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący, zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
0: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
1: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
0: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
1: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
0: Dlaczego?
1: No, coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i i stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
0: I kiedy starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce.
1: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam.
0: A co myślałeś, że cię karze wtedy? w tamtym czasie?
1: No, że może nie chodzę, że, a może za jakieś, że nie chodzę do kościoła, nie mam pojęcia. No, znowuż ty. Pewnie jestem jakaś tam, jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
0: Lata 80.
1: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bebo.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwania, tak?
0: Tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, po ciemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no, bo okryto to tajemnicą. I wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i mnie zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak. Tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja wiem, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie budowy.

0: Brytyjskie, ale po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł. Jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Czy lepiej się po tym czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś welonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób. Były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano właśnie, jak mówię, rozmawiać. Byłam bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię, czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć, mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego, skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, on ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego. No i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania. A rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrz bioenergoterapii.
0: Tak, powiedział, że no śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: I wtedy mogłam wyjechać. No przecież nareszcie wolność, mogłam wyjechać do Tybetu.
1: Czy możesz powiedzieć, że w wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
0: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
1: Pojechałaś do tego Tybetu?
0: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówi, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
1: Czyli co, ty wiedziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
0: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no, po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
1: Ale jednocześnie założyłaś coś, co miało cię chronić.
0: Tak, co miało mnie chronić.
1: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
0: Tak, tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
1: Co to była za stacja?
0: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
1: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
0: Tak. Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie jeszcze gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
1: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
0: Tak, tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
1: Czyli co, jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią tak, nie chciałaś być?
0: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się łapałam. Złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
1: Mieszkaliście razem mimo rozwodu,
0: nie, tak? Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nimi. W pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
1: Czy otworzyłaś...
0: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
1: Do mieszkania.
0: Do mieszkania, tak, tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
1: Ale nie miałaś klucza do jego jego klatki?
0: Nie.
1: Jakim kluczem otworzyłaś?
0: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak to było właśnie.
1: I to wśród też... aniołów i ślusarzy są. To nieźle.
0: tak, tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. Pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam to, tę maturę z religii. Chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. Mówię, no tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata, czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli, że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś na ten drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała do Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi: dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi: tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód. I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to odebrał, że ty mu uratowałeś
0: tak,
1: życie?
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie?
0: Tak.
1: Niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości. Ja klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko. Przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się, co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię? Bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać. No, powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach było, były takie, były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? A kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło.
1: Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Getwaldzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami.
0: Nie jedziemy do Getwaldu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu.
1: Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone. Ludzie tym różańcem w Getwaldzie wyprosili wolność dla ojczyzny. Gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Jedźcie do Getwaldu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW w ramach studium mariologicznego Kolbianu. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i z serca dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że temat objawień Matki Bożej w Getwaldzie jest moją wielką pasją.
2: Tak jest, spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tym ważnym dla Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, wydarzeniu, które miało miejsce już prawie 150 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. No i takie moje pierwsze pytanie, jak ta rocznica, jaki ma wpływ, jak może być odczytana na nowo dzisiaj w Polsce? Pytam o to dlatego, bo te wszystkie okrągłe rocznice trochę zmuszają do odkopania starych wydarzeń i przyjrzenia się nim na nowo. A dużo wskazuje na to, że Getwald przez wiele lat był zapomnianym sanktuarium, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj może następnie chciałabym przytoczyć słowa Stanisława Jachowicza. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. To właśnie słowa idealnie pasują do Getwaldu. Mimo, że tam no już niedługo będzie rocznica 150-lecia objawień Matki Bożej w Getwaldzie, mimo, że tam Matka Boża objawiła się ponad 160 razy, to jest ewenement na skalę światową, ponieważ w La Salette Matka Boża objawia się 1 raz, w Lourdes 18 razy, w Fatimie 6, a w naszym polskim Getwaldzie ponad 160 razy i to miejsce było schowane, takie uśpione i zapomniane. No miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni, ponieważ prezydent naszego kraju zaprosił papieża Leona XIV do Getwaldu, również został też papież zaproszony przez biskupów, przez proboszcza getwaldzkiego, także mamy nadzieję, że to się zmieni i znowu te słowa Maryi, które wypowiedziała już prawie 150 lat temu, będą słyszalne dla wszystkich Polaków. No i co ona takiego powiedziała? Czy to orędzie Matki Bożej w Getwaldzie jest nadal aktualne? Myślę, że jak najbardziej. W Getwaldzie Matka Boża objawia się milcząc. Tutaj to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ w innych objawieniach, czy w La Salette, w Lourdes, czy w Fatimie, to strona niebiańska rozpoczyna dialog. Tutaj akurat jest odwrotnie. Matka Boża objawia się milcząc, jakby chciała dodać otuchy temu udręczonemu narodowi polskiemu, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Dopiero 30 czerwca jedna z wizjonerek zachęcona przez proboszcza Augustyna Weichla, Justynka Szafryńska, pyta piękną panią: czego żądasz? I ona odpowiada: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są pierwsze słowa, które wypowiada Maryja na polskiej ziemi. I to są bardzo, bardzo ważne słowa, bo tutaj też chciałabym wspomnieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce 3 tygodnie przed objawieniami Matki Bożej w Getwaldzie. Otóż grupa Polaków z inicjatywy hrabiego Maurycego Dziduszewskiego
1: udała się do Watykanu na uroczystość 50-lecia Sakry Biskupiej papieża Piusa IX, tego papieża od dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I wtedy on na 3 tygodnie przed objawianiami Matki Bożej w Gierszfałdzie powiedział takie słowa, żeby Polacy nie zbrojnym wystąpieniem, nie mieczem, ale różańcem wyprosili wolność dla ojczyzny. I dokładnie po powrocie, bo oni wracają 7 czerwca, dokładnie 20 dni później Matka Boża objawia się w malutkiej wioseczce Gierszfałd, która liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Niektóre źródła podają, że też 400, no ale to była mała wioseczka. I Maryja wypowiada te słowa. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jakby potwierdza to, co wcześniej powiedział papież Pius IX. I to przesłanie jest bardzo aktualne, szczególnie teraz, kiedy mamy na świecie wojny, kiedy tutaj są różne właśnie takie projekcje, żeby na agresję działać agresją, tak? Natomiast tutaj trzeba te słowa Matki Bożej, które powiedziała ona w Gierszfałdzie, życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, wziąć sobie do serca. Bo potem też wizjonerki pytały o różne sprawy, typu na przykład o wolność Kościoła, o to, czy uwięzieni księża wrócą z powrotem na parafię. Matka Boża odpowiadała, tak, jeżeli będziecie codziennie odmawiali różaniec. To myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z Gierszfałdu, ponieważ tak się rozpoczynają objawienia, kiedy już ta strona ziemska rozpoczyna dialog i kończą się 16 września tymi samymi słowami. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I tutaj jeszcze powiem, że różaniec nie może być traktowany w formie amuletu, gdzie wiesza się go właśnie w samochodzie czy nosi się w torebce, ale Matka Boża w Gierszfałdzie prosiła, żeby ten różaniec odmawiać, więc pochylmy się nad jej słowami i zacznijmy odmawiać codziennie różaniec.
2: Pani doktor, przypomnijmy jeszcze kontekst historyczny, kiedy doszło do tego objawienia i, co jest dla mnie bardzo ciekawe, w jakim języku Maryja zwróciła się do widzących. I za chwilę też opowiemy o samych widzących, bo ten temat jest równie ciekawy.
1: Tak, więc Matka Boża objawia się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że Polska nie istniała wtedy na mapach Europy. Była pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gierszfałd, trwała akcja o charakterze polityczno-ideologicznym zwana Kulturkampf. W myśl tej akcji żelazny kanclerz Otto von Bismarck niszczył wszystko, co polskie. Polską kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską. Dodatkowo ten żelazny kanclerz, jak już usłyszał, że Maryja objawia się w Gierszfałdzie, on nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ no jak to? Ona objawia się, nie dość, że objawia się na tronie, to jeszcze w koronie. Więc on już postanowił, że będzie robił wszystko, by jeszcze bardziej karać za ten katolicyzm naród polski, czego doświadczył wielokrotnie.
2: To ciekawe, że on przyjął to, on uwierzył w to, co się wydarzyło w Gierszfałdzie.
1: Tak, tylko że właśnie jeszcze mówił, że jak to tutaj objawia się bezprawnie, więc to było takie bym powiedziała, no przyjął, że jest jakieś zjawisko, tak? Ale to uznał, że to jest bezprawne, to zjawisko jest bezprawne, więc jeszcze bardziej karał Polaków za ten ich katolicyzm. No i wielokrotnie doświadczył tego wczesny proboszcz Augustyn Weichsel, który właśnie, mimo iż był Niemcem, wspierał Polaków w ich dążeniach do odzyskania niepodległości i za co wielokrotnie był karany surowymi grzywnami, a nawet zamykany w więzieniu. Więc te represje były. Otto von Bismarck pisał do swojej siostry Malwiny, to się zachowało w źródłach historycznych, jest, że trzeba bić Polaków, trzeba robić wszystko, żeby ten naród przestał istnieć. Jeżeli naród niemiecki ma istnieć, Czyli chodziło o to, żeby Polacy po prostu odcięli się od swojej historii, od tego katolicyzmu, a byli tak naprawdę, no tak jak byli pod zaborami, to żeby pod tymi zaborami zostali. A tutaj Maryja się objawia. I co objawia się? Mówiąc w języku polskim. Czyli upomina się o prawa człowieka do jego własnej kultury, do własnego języka, do historii, do tradycji. Czyli upomina się o to wszystko, co chciał zniszczyć zaborca. Jeszcze tutaj bym chciała powiedzieć, że no też źródła historyczne o tym mówią, że Otto von Bismarck przed śmiercią się nawrócił. Być może miała wpływ na to śmierć jego żony Joanny. Ona umiera 27 listopada 1894 roku. I tak, ona umiera, on nie może się pogodzić z jej śmiercią do tego stopnia, że nie chce pochować jej ciała, tylko trzyma w swojej letniej oranżerii w Warcinie i okłada je lodem. No, 4 lata później on umiera, ale przed śmiercią zobaczył. Zobaczył ten, który przez całe życie walczył z wiarą katolicką, zobaczył, kto jest panem życia i śmierci. No na wszystko czasami potrzeba czasu, więc niektórzy ludzie do pewnych praw muszą dojść później. No tak to miało też miejsce w przypadku Otto von Bismarcka. Także taką właśnie rzeczywistość, taką trudną rzeczywistość chodzi Maryja, przychodzi z takim pięknym przesłaniem. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Tych przesłań jest więcej. Na pewno Maryja mówi, podkreśla rangę Eucharystii, mówiąc, że modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nic nie zastąpi Eucharystii. Maryja też wzywa do pokuty, do nawrócenia. I jeszcze mówi, że bardzo ważne jest, żeby dziecko za swoje zmarłych rodziców zamówiło mszę. Mówi o tym, podkreśla to, czyli proszę zwrócić uwagę, ta Eucharystia, jak ona jest w tych objawieniach gierczwałckich podkreślana, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie korzystają z Eucharystii, ponieważ uważają, że Boga mają w sercu, są dobrymi ludźmi, działają charytatywnie, natomiast niekoniecznie chodzą do kościoła, ale przecież sakramentów sobie sami nie udzielą, a sakramenty dają siłę i dlatego Matka Boża w Gierczwałdzie to podkreśliła. Podkreśliła to dlatego, że kocha każdego człowieka, bo tak jak mówi Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała swojej zbawczej misji. Ona nadal opiekuje się dziećmi swojego Syna i stąd, drodzy Państwo, są jej objawienia na ziemi, bo mamy objawienia w Piśmie Świętym, tak? Natomiast ta misja Maryi trwa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że na świecie dzieje się źle. I ona jako dobra matka, kiedy widzi, że życie duchowe jej dzieci jest zagrożone, ona przychodzi i objawia się. I stąd mamy 12 uznanych objawień Matki Bożej na świecie.
2: Pani doktor, tych objawień było aż 160. Czy teologowie tłumaczą to, dlaczego aż 160 razy Maryja przychodziła i czy sytuacja była aż tak tragiczna, że Maryja musiała aż tyle razy pukać do ludzkich serc w Gierczwałdzie i upominać się o to, o czym przed chwilą pani opowiadała?
1: Ja bym powiedziała tak, no skoro w La Salette objawia się jeden raz, tak? W Lourdes 18, w Fatimie 6, a w naszym polskim Gierczwałdzie ponad 160 razy, bo była w tym miejscu wielka potrzeba modlitwy. Maryja modliła się z tym ludem i proszę zobaczyć, ona na początku objawia się milcząc, ona nie ma żadnego przesłania. Ona nic nie mówi, ona modli się z Justyną, potem do objawień dołącza Barbara. I też tutaj bym przy tej właśnie okazji powiedziała, że te pogańskie zwyczaje na Warmii były bardzo silnie zakorzenione. Więc tutaj była bardzo silna potrzeba modlitwy. Wiemy, że w X wieku ponosi tutaj na tych terenach śmierć męczeńską święty Wojciech, który chciał przecież pokojowo nawracać pogan. Następnie w XI wieku ponosi śmierć męczeńską Brunon z Kwerfurtu. Prusowie jako pogani czcili jakieś zwierzęta o nienaturalnych kształtach, czy rośliny, czy zjawiskom przyrody oddawali cześć, nie? I to była taka, no, takie pogańskie zwyczaje były zakorzenione na tych terenach. Tutaj też trzeba wspomnieć, już po objawieniach Matki Bożej, wspomnieć reporterską podróż Melchiora Wańkowicza, który opisał ją w książce Na tropach smętka, gdzie pisze, że w kraju, gdzie właśnie na terenie, gdzie objawia się Maria, na Warmii były tak stosowane takie pogańskie praktyki, opisał na przykład o kółbukach. To były takie domowe demony, które można było wyhodować. Kiedy kobieta poraniała płód, mogła zakopać ten płód przed progiem domu i przez 7 dni karmić ziarnem, czy dawać mleko do picia. I po tych 7 dniach ten płód stawał się domowym demonem. I co się działo? W danym domu zaczęło dziać się dobrze.
3: Ludzie, tak?
1: W to wierzyli ludzie i to praktykowali, żeby tylko, jak to mówili, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Żeby tylko po prostu, no też temu diabłu coś trzeba dać, żeby nam się dobrze działo. Ale właśnie kosztem sąsiadów. Bo diabeł zawsze, szatan, on daje jakieś tam, powiedzmy, pozorne możliwości, ale zawsze niszczy wokół. No i tutaj akurat kosztem sąsiadów, o sąsiada się obora zapaliła, czy dzieci zaczęły chorować. Więc takie praktyki pogańskie były stosowane. Jeszcze też tutaj Maria Ziętara Malewska w książce Warmio moja miła opisywała o zwyczaju zawiązywania czerwonych wstążeczek. Skąd on się wziął? On się właśnie wziął z tego, że kiedyś zawiązywano taką wstążeczkę bydłu. Tak, żeby ono obrodziło, żeby dobrze się działo w danej zagrodzie, a potem przeniesiono to na dzieci. I do tej pory to jest praktykowane. Oczywiście każdy ma wolną wolę, może robić tak, jak uważa, ale nie każdy wie, skąd to pochodzi. To pochodzi właśnie od takich pogańskich zwyczajów, bo matka nie powinna zawiązywać czerwonej wstążeczki swojemu dziecku, żeby, nie wiem, jakieś siły nieczyste odpędzać, tylko matka powinna swoje dziecko błogosławić. Więc to jest najważniejsze. I właśnie w takie pogańskie zwyczaje, w takie zabobony, jeszcze w taką sytuację polityczną wchodzi Maryja. I objawia się aż tyle razy, ponieważ była bardzo wielka potrzeba modlitwy w tym miejscu. I ludzie zadawali przez wizjonerki różne pytania. Na przykład takie małżeństwo Buchholz z Ornety zapytało się przez wizjonerki, czy będą zdrowi. Maryja powiedziała, tak, będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Bo tutaj też ta trzeźwość, to też jest przesłanie z Getwałdu. Ponieważ w Getwałdzie mała wioska, tam było kilka karczm, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale i godność osobistą. Dodatkowo zaborca za wszystkie usługi płacił alkoholem, ponieważ taką rozpitą ludnością łatwiej było sterować.
3: To była metoda zaborcy, prawda?
1: Tak, to była metoda zaborcy i tak, takie właśnie praktyki były czynione. I Maryja odpowiada, że będziecie zdrowi, jeżeli przestaniecie pić wódkę. Maryja odpowiada, czy ktoś zaginiony powróci. Mówi tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. Te objawienia były nawet 3 razy dziennie i Maryja odpowiadała na takie, jak matka, nie? Na takie codzienne sprawy odpowiadała ludziom. Więc ona przez te 3 miesiące była tam z tym ludem, mówiąc po polsku, po prostu dawała otuchy, dawała takiej nadziei, że jeżeli będziecie się modlić, czyli tutaj jeszcze cały czas powtarzam tą niedowartościowaną modlitwę różańcową, bo skoro Maryja w Getwałdzie, a przecież też w La Salette prosiła, podczas wszystkich objawień prosi o modlitwę różańcową, to proszę zauważyć, jak ona jest ważna. Drodzy Państwo, to jest tylko 15 minut dziennie. Tak, to nie jest dużo, żebyśmy poświęcili swoje problemy, swoje swoją codzienność Matce Bożej, żeby ona za swoim pośrednictwem zaniosła te nasze modlitwy do Boga Najwyższego i uprosiła nam łaski. To jest 15 minut dziennie, najlepsza inwestycja dla każdego chrześcijanina.
2: Pani doktor, opowiadamy tutaj o objawieniach i pomówmy trochę o konkretnych osobach, którym Maryja się objawiała. Ten wątek jest niezwykle ciekawy, ponieważ my wiemy o tym, że całkiem niedawno został ogłoszony...
1: Stolica Apostolska wydała dekret 23 marca tego roku o heroiczności cnót sługi Bożej Barbary Samulowskiej, jednej z wizjonerek gietrzwałckich.
2: Natomiast my wiemy, że pierwszą osobą, która spotkała się z Maryją, ją zobaczyła i przez kilka dni spotykała się z nią, nie była Barbara Samulowska, tylko Justyna Szafryńska.
1: Tak. Ze szczytu oglądania Maryi pierwsza doświadczyła Justynka Szafryńska. Ona w trakcie objawień miała 13 lat. Natomiast dlaczego tutaj o niej się mało mówi? Ponieważ ona opuściła zakon. Ona miała do tego prawo. Dziewczynki, zarówno Basia, jak i Justynka, wstąpiły do zakonu szarytek. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwiej było je schować przed zaborcą. To zgromadzenie, akurat tam jest taka możliwość, że śluby co roku są odnawiane. Oczywiście osoby, które chcą zostać w tym stanie zakonnym, no przychodzą z takim zamiarem, że tam wytrwają. No ale tutaj jest jeszcze taka możliwość, że co roku te śluby są odnawiane. Dziewczynki najpierw były w klasztorze w Wisbarku Warmińskim, następnie w Chełmnie, a potem w 1883 roku zostały przeniesione do Paryża na Rue du Bac, tam gdzie były objawienia cudownego Medalika. I one tam były, one tam pomagały sierotom, na przykład Justynka uczyła sieroty szyć, taką prowadziły działalność charytatywną, dobroczynną. Natomiast w 1895 roku Basia zostaje wysłana, ja tak celowo podkreślam te daty, żeby Państwo też zobaczyli, kiedy Justynka odchodzi, tak, z zakonu. W 1895 roku Basia zostaje wysłana na misję do Gwatemali. Tam rzeczywiście zostaje do śmierci. Basia umiera w 1950 roku na nowotwór twarzy. Tam była w Gwatemali, była przełożoną, ona pomagała w szpitalu i naprawdę prowadziła takie życie takiej oddanej zakonnicy. Nic nie mówiła o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie, raz tylko powiedziała jednej siostrze, że Maryja jest niewysłowioną pięknością. Natomiast Justynka zostaje tutaj w Paryżu i zostaje sama, zostaje bez Basi. W 1897 roku opuszcza zakon. Siostry, jak rozmawiałam z siostrami, siostry powiedziały, że no mają w dokumentach napisane, że potajemnie. Dlaczego? Dlatego, że Justynka miała prawo opuścić zakon, ale nie zgłosiła się po posag, który wniosła, bo kiedyś nie tak łatwo było zostać zakonnicą, trzeba było mieć posag. Wiemy, że Faustyna Kowalska, żeby zostać zakonnicą, musiała zarobić na posag. Dziewczynki też taki posag miały. To było 375 franków, na dzisiejsze czasy 1000 euro. I to były takie pieniądze na jakby tutaj, no w tym momencie, no na jakby start życiowy po wyjściu z zakonu dla Justynki. Ona po te pieniądze się nie zwróciła, opuściła zakon i dwa lata później wstępuje w związek małżeński z panem Raimundem Bigot. On był 10 lat młodszym od niej mężczyzną, był Francuzem, czyli tutaj też mamy dowód na to, że Justynka znała język francuski, znała oczywiście język polski i też znała język niemiecki, no bo takie były czasy. Natomiast tam u sióstr też jest napisane, że w dokumentach, że posługiwała się językiem francuskim, umiała czytać, umiała pisać, no i ona opuszcza ten zakon. No i co udało się ustalić? Mamy dokładną datę jej ślubu, to jest 28 grudnia 1899. Wiemy, że ona pomaga swojej teściowej, która była krawcową, mieszkają w takiej podparyskiej miejscowości Malakow i też udało się dotrzeć do aktu zgonu jej teściowej. Teściowa umiera w 1904 roku, ale drodzy Państwo, w 1907 roku, czyli raptem 8 lat, po 8 latach małżeństwa umiera jej mąż. 14 sierpnia 1907 roku też udało się dotrzeć do aktu, do jego aktu zgonu. I tam na tym akcie kiedyś była taka praktyka, że opisywano na akcie zgonu właśnie, czy dana osoba miała dzieci. Tutaj nic nie ma informacji, tylko są informacje, że właśnie, że żona Justyna Szafryńska, że 43 lata w momencie zgonu męża miała, mąż miał 33 lata, to wszystko jest napisane. Poświadczyły dwie osoby płci męskiej, no bo kiedyś kobiety nie mogły świadczyć, bo to był początek XX wieku. Także tutaj informacje są. Byliśmy na cmentarzu, gdzie był pochowany pan, gdzie jest pochowany pan Bigot. Okazało się, że no jest już pochowana kolejna osoba. Tak jak w administracji cmentarnej się dowiedzieliśmy, że grób nie był odwiedzany, więc stosunkowo szybko nie był opłacany, stosunkowo szybko pochowano kolejną osobę. No i co? I tak naprawdę ślad po Justynie...
3: Wskazuje na to.
1: Tak. Po prostu nic nie wiadomo, co od tego roku z nią się działo. Wiemy, że w 1910 roku tutaj na Warmii umiera jej mama. Więc ona już ją we Francji nic nie trzymało, ponieważ no nie miała dzieci, mąż nie żyje. Mogła wrócić do Polski, tutaj mogła zostać, tylko no, nic na ten temat nie wiadomo. Mogła też schronić się w klasztorze, ale to tutaj badania trwają. Tutaj bardzo zaangażowaną osobą jest pan Grzegorz Kasjaniuk, a także staramy się ustalić, co dalej, jakie były dalej losy Justyny. W Paryżu nie udało się znaleźć aktu jej zgonu. Były też takie poszlaki, że ona mogła być w Niemczech, bo tam była rodzina, jej rodzina, więc w Gelsenkirchen tam też nie udało się natrafić na akt zgonu. No i zostaje nam Polska, bo może szukaliśmy za daleko, no ale tam wstąpiła w związek małżeński, więc dlatego też tam trwały poszukiwania. No ale zobaczymy, bo tak jak wspominałam, mamy 12 uznanych objawień na świecie, natomiast o wszystkich wizjonerach wiemy, co się stało, tak? Gdzie są pochowani, jak potoczyły się ich losy, natomiast tylko o naszej Justynie nic nie wiadomo i myślę, że należy jej się to, by odnaleźć, by dowiedzieć się, jak wyglądały jej losy po śmierci męża i gdzie jest pochowana i żeby symboliczny ten znicz zapalić na miejscu jej pochówku.
2: Jednym słowem, dużo pracy przed wami, przed panią i panem Grzegorzem. Myślę, że na pewno warto ten wątek dalej badać, tym bardziej, że Maryja sama wybrała sobie właśnie tę konkretną osobę, której będzie się objawiać i potem z którą będzie rozmawiać. Tym bardziej, że Justyna jako pierwsza przejęła tę inicjatywę rozpoczęcia rozmowy z Maryją. Tak. Nie bała się to. Tak jak pani mi wcześniej też opowiadała, była to bardzo odważna dziewczyna, która po pierwsze zainicjowała rozmowę z Matką Bożą. Potem się zdecydowała na odejście ze zgromadzenia. No to były takie czasy, w których takie decyzje nie były podejmowane pochopnie, prawda?
1: Tak, to była naprawdę silna, bo proszę się przenieść do właśnie do tego XIX i początku XX wieku, kiedy to kobiety, no ich rola nie była taka, jak teraz jest, więc to była naprawdę bardzo silna kobieta I jeszcze też przecież jej mężem został obcokrajowiec, tak? Jeszcze od niej młodszy, więc to też jest tutaj ta właśnie kwestia języka, więc też była osobą zdolną, bo na pewno tam państwo się spotkali z takimi publikacjami, że ona miała trudności z zdaniem egzaminu przygotującego ją do pierwszej komunii świętej. To nie były właśnie problemy natury intelektualnej, tylko najzwyklejsza proza życia, ponieważ Justynka też wcześniej została sierotą, jej tata umiera, tak? Mama wstępuje w drugi związek małżeński, pojawiają się kolejne dzieci, więc Justyna, jaka to starsza, musiała też zarabiać, więc ona pomagała, pasła gęsi, więc także no, taka zwykła codzienność zmusiła ją do tego, żeby ten egzamin troszeczkę później zdawać. Znaczy, ale to na tamte czasy to nie było, że to było później, bo takie były czasy. Ale w jej przypadku to też właśnie tutaj mówię te kwestie takie czysto finansowe. Ale Justyna była osobą silną, była taką typową, piękną Słowianką. Nasze siostry tam w Narita Bak mówiły, że była blondynką, miała niebieskie oczy, była taką naprawdę naszą polską piękną Słowianką.
2: To nie są jedyne widzące, prawda, które spotkały się z Matką Bożą. Mamy tam jeszcze do

0: kwestie, na przykład powiedziały proboszczowi, wiedząc, że on jest wielkim miłośnikiem świętego Józefa, powiedziały, tutaj święty Józef przychodzi, tutaj się objawia, on ufundował kapliczkę z wizerunkiem świętego Józefa, taki zachwycony był, no okazało się, że to wszystko było właśnie kłamstwem, no szatan umiejętnie wykorzystał szczelinę w duszy tych pań, którą była pycha, wśliznął się przez nią, no i namówił te panie do kłamstwa. Jedna z tych pań, pani Elżbieta Bilitewska, już jako starsza kobieta niosła kwiaty do tej kaplicy i tam zmarła na zawał. Natomiast druga wizjonerka, Katarzyna Wieczorek, ona została zakonnicą, jest pochowana w Krakowie, stosunkowo szybko zmarła w wieku 40 paru lat, więc takie właśnie były losy tych wizjonerek. Natomiast jedna z tych wizjonerek, wdowa Elżbieta Bilitewska i córka Józefina Bilitewska, została przełożoną klasztoru w Pysławku w latach 1945-55. Więc tutaj też są takie właśnie myśli, że może tam przeniosła się Justyna już po śmierci męża i tam była, bo znała Józefę Bilitewską, prowadziła z nią korespondencję, więc to też była taka właśnie możliwość, że ona mogła tam się schronić, tym bardziej, że po drodze mieliśmy dwie wojny światowe, tak? Więc ta sytuacja naprawdę nie była dobra, więc i dlatego może tym trudniej jest znaleźć grób Justyny.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego ten kult i to objawienie w Getrzwałdzie był takim kultem mało rozpoznanym na początku i mało eksponowanym i z strony Kościoła, a potem porozmawiamy jeszcze o tej drugiej stronie, o komunistach, którzy też dbali o to, w tym złym tego słowa znaczeniu, żeby ludzie nie dowiadować się o tym miejscu.
0: Więc tak, no tutaj to na pewno to, że te objawienia są mało znane, no przyczyniła się sytuacja polityczna. Najpierw wiemy, mieliśmy zabory, tak? Potem pierwsza wojna światowa, a potem mamy drugą wojnę światową. Hitlerowcy utrudniali w pielgrzymowaniu do Getrzwałdu, na przykład no, pod pretekstem szkarlatyny, zamykali drogi do Getrzwałdu, ale trzeba przyznać, że oni szanowali Kościół jako sakrum. Nic tam się nie działo, bo Kościół getrzwałdzki już był od XIV wieku. Czyli tak, po drodze jeszcze mieliśmy wojny krzyżackie, tak? Mieliśmy jeszcze przecież też najazdy szwedzkie i rzeczywiście Kościół Getrzwałdzki był grabiony, natomiast nic nie działo się z nim takiego, że był w jakiś sposób bezczeszczony. Dopiero w 1945 roku, kiedy przyszedł wyzwoliciel, armia radziecka, niestety z kościoła getrzwałdzkiego zrobiła stajnię, a z ołtarza szalet. Tak? To jest udokumentowane. Więc takie praktyki były stosowane. A potem przychodzi komunizm. Komuniści robili wszystko, żeby te objawienia były no, mało znane, żeby w ogóle były bagatelizowane i żeby się o nich nie mówiło. Też pobliskie miejscowości nazywano też dla zmyłki, bo nie mieliśmy, tak jak teraz mamy GPS, kiedyś tego nie było, więc dla zmyłki nazywali Jerzwałd, te okoliczne miejscowości. Dodatkowo w tych miejscach osiedlali ateistów, a też jak były jakieś ważne uroczystości w Getrzwałdzie, to w pobliskim Olsztynie organizowali uroczystości takie, na których było rozdawnictwo. Czy to na przykład były rozdawane banany, czy pomarańcze, tak żeby odciągnąć ludzi od tego miejsca. Więc tak się działo za czasów komunizmu. Potem przyszła wolna Polska i tak jakby ten temat został taki trochę uśpiony. No niestety Jan Paweł II, który był wielkim, jeszcze jako kardynał, on był obecny na koronacji obrazu Matki Bożej, potem na uznaniu objawień,

0: za autentyczne, więc on był zżyty z tym miejscem. Natomiast no, podczas pielgrzymek, które miał na Warmii i na Mazurach, z jakichś przyczyn nie został zaproszony do Kieczwałdu. On nawet prosił, będąc w Olsztynie, o kopię obrazu Matki Bożej Kieczwałskiej, przed którą się modlił. Więc kiedyś też, już będąc w Watykanie, do grupy pielgrzymów przybyłych z Polski do Watykanu powiedział: jedźcie do Kieczwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce.
1: Mhm. To jest miejsce, które wymaga takiego ponownego rozpoznania i ja myślę, że ten czas się zbliża i on jest naprawdę tuż za zakrętem i że ta rocznica, 150. rocznica objawień pozwoli nam w nowy sposób jeszcze raz spojrzeć na i na to wydarzenie, i na to, co się działo te 150 lat temu i wrócić, tak jak pani tutaj mówiła pięknie na początku, do tej modlitwy i różańcowej, i do Eucharystii, które gdzieś tam umykają. I tak sobie myślę, że Maryja objawia się w takich momentach, kiedy jest naprawdę źle. Wtedy, kiedy tracimy już nadzieję na to, że może być lepiej, i ona przychodzi, żeby pokazać: nie martwcie się, nie martwcie się, ten czas szybko minie, tylko musicie się zwrócić do mnie.
0: Tak, no ona 8 września, jak prawie się już kończą jej objawienia, wypowiada w Kieczwałdzie takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Tak? I ona zawsze, właśnie mamy Kieczwałd i nigdzie tak pięknie Matka Boża nie powiedziała jak w Kieczwałdzie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. I to jest niesamowite, że na przykład Polacy jeszcze nie słyszeli, że niektórzy Polacy nie słyszeli o tym miejscu. Powiem państwu, że 10 lat temu to było tych Polaków jeszcze całkiem sporo. Więc to jest niesamowite. Natomiast co jest ważne, czy człowiek pojedzie, czy nie pojedzie, bo każdy ma wolną wolę, ale żeby wiedział, że mamy taki Kieczwałd, tak? Żeby pochylił się w Kieczwałdzie przed kapliczką objawień, tak jak to czynią pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną, bo tutaj o Częstochowie to każdy słyszał, tak? Natomiast tam nie było objawień. Natomiast tutaj o Kieczwałdzie ten temat jest mało znany, a bym powiedziała, że to jest miejsce, bo jak teraz sobie słowa Maryi: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami, jak jeszcze raz się w nie wgłębimy, to proszę zobaczyć, jakie to jest miejsce terapeutyczne, tak?
1: Rozmawiałyśmy swego czasu o cudach, które się dzieją za wstawiennictwem Matki Bożej w Kieczwałdzie. Tam jest pobłogosławione przez Maryję źródełko i wiemy, bo udokumentowane są cuda za wstawiennictwem Matki Bożej w Kieczwałdzie. Zresztą wiele z nich dotyczy chorób oczu, prawda?
0: Tak, tak. Więc jeśli chodzi o cudowne uzdrowienia, to już na samym początku, w lipcu, Matka Boża powiedziała, że dojdzie do licznych uzdrowień w Kieczwałdzie i najwięcej jest właśnie uzdrowień dla osób cierpiących na choroby oczu. A co tutaj właśnie takie jest istotne, że w Kościele Kieczwałskim już od XVI wieku był obraz, który zasłynął właśnie takimi cudownymi łaskami. Jest to ikona typu Chodogetri, na której Maryja jest patronką, ta ikona to jest patronka ociemniałych, tak? I Maryja na tej ikonie jest w otoczeniu aniołów. A tak też się objawia i też takie właśnie uzdrowienia mają miejsce, najwięcej właśnie dla osób cierpiących na choroby oczu. I to też proszę zwrócić uwagę na to, że to taki ewenement, że Kościół Kieczwałdzki był przed objawieniami. W innych objawieniach to kościoły zawsze powstawały po objawieniach, a tutaj mieliśmy już kościół. Tylko powstała kapliczka. Kapliczka w miejscu objawień Maryi, klonu już nie ma. Stosunkowo szybko został, kiedyś właśnie miała miejsce jakaś wichura, został on przewrócony, potem rozebrany przez pielgrzymów, także klonu już nie mamy. Mamy tam, zresztą jak państwo byli w Kieczwałdzie, to widzieli w kapliczce objawień, jest kawałek drzewa z tego klonu. No i jest też krzyż, który jest wykonany właśnie z drzewa objawień. Także jest to miejsce cudowne. Matka Boża mówiła, żeby kłaść płócienko, bo też nie każdy z Państwa o tym wie, ale tak mówiła, więc nad jej słowami się pochylamy, żeby kłaść płócienko dla uzdrowienia chorych podnóża kapliczki. Odmówić różaniec i myślę, że ta kapliczka, tam jest takie właśnie miejsce, tam jest spokój, można odmówić różaniec i z tym płóciennikiem udać się do źródełka, które Matka Boża pobłogosławiła, namoczyć w wodzie i przyłożyć do miejsca, gdzie są dolegliwości, jeżeli natury fizycznej, to tam, gdzie są natury fizycznej dolegliwości, natomiast duchowej to do serca i udać się na mszę świętą, ponieważ Matka Boża w Kieczwałdzie podkreśliła rangę Eucharystii. I jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, no to człowiek będzie uzdrowiony i trzeba jechać do Kieczwałdu. Nie jedziemy do Kieczwałdu tak na zasadzie, że jedziemy odwiedzić jakieś miejsce religijne. My jedziemy tam ze szczerą intencją w sercu. Ze szczerą intencją w sercu i jedziemy i robimy to, co Matka Boża, o co Matka Boża prosiła. I idziemy tam z takim szacunkiem wielkim i z takim właśnie nastawieniem, że jest to miejsce szczególne, ponieważ wybrane przez Boga samego. Ja tutaj specjalnie tak zwracam na to uwagę, ponieważ podczas objawień ludzie, bo tam wizjonerki widziały Maryję, ale też było mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżali do Kieczwałdu i też się zachowywali jakby to tak na zasadzie, że o, no nie wiem, jest jakieś wydarzenie, ale zachowywali się niegodnie. Więc Matka Boża powiedziała, że jeżeli tak się będą zachowywać, to ona nie będzie przychodzić. Więc wtedy proboszcz Augustyn Weissel, on już taki był w tym czasie tak dobrze duchowo, intelektualnie ukształtowanym proboszczem, on tam zrobił porządek, powiedział, że tak, że jak to ma wyglądać. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby tam przyjechać do tego miejsca właśnie żeby, z taką świadomością, że mamy do czynienia z sakrum, że my nie idziemy sobie do, nie wiem, pozwiedzać, wypić kawę, tylko idziemy do miejsca szczególnego i tak też trzeba w tym miejscu się zachowywać.
1: Przychodzi mi jeszcze jedna kwestia do głowy. Teraz sobie przypomniałam, w momencie objawienia w różnych częściach świata Maryja, która spotykała się z widzącymi, nie wiem, czy zapowiadała, czy mogę tak powiedzieć, że zapowiadała, ale po tych objawieniach, w tych miejscach, czy w tych krajach działy się złe rzeczy. To miało miejsce i przy objawieniach w Kibeho, to miało miejsce przy trwających jeszcze wciąż, no, częściowo uznanych objawieniach w Medjugorje. I tu były zbrojne ataki innych państw. Wiele ofiar. W Polsce mieliśmy do czynienia, no za chwilę przecież była i pierwsza wojna światowa i potem druga wojna światowa, więc te objawienia, proszę powiedzieć jako teolog, jeszcze, jaki jest cel tych objawień w kontekście tych wydarzeń historycznych?
0: Mhm. Tak, to jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, o czym pani wspomniała, bo Matka Boża przychodzi wtedy, kiedy życie właśnie duchowe jest, jej dzieci jest zagrożone i tak miało miejsce na przykład w Fatimie. Przecież to było akurat podczas pierwszej wojny światowej, ale Maryja ostrzega i prosi, żeby ludzie się nawrócili, żeby się modlili, bo przyjdzie jeszcze druga straszliwsza wojna. I no niestety tak się stało. Mieliśmy drugą wojnę światową. Natomiast to właśnie, co się działo w Kibeho. Maryja objawia się i przestrzega przed wydarzeniami, które mają nadejść. Dziewczynki, wizjonerki widziały te straszne sceny. Maryja prosi, żeby ludzie się nawrócili. No niestety, ludność afrykańska przez zaswadziałość swoich serc się nie nawróciła i tam doszło do strasznych rzeczy. W ciągu 100 dni, drodzy Państwo, zginęło ponad 1 000 000 istnień ludzkich. Więc proszę zwrócić uwagę, że to są prorockie jakieś zapowiedzi, że Maryja błaga, jakby chciała tą rękę swojego syna zatrzymać, żeby to nie miało miejsca. I ona prosi jako ta matka. Natomiast no co z tym ludzie zrobią, to tak jak mówię, ja za każdym razem podkreślam, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale najważniejsze jest, żeby wiedział, tak jak mówiłam w kontekście tych czerwonych wstążeczek, tak? Tutaj też w kontekście tego, tych orędzi po kolei, tych właśnie tego tej zapowiedzi Maryi, żeby ludzie się nawrócili. No nie robią tego i potem niestety takie sytuacje nas spotykają. W Gietrwałdzie Matka Boża, ale tutaj właśnie, w Gietrwałdzie Matka Boża prosiła, że naród będzie wolny, jeżeli będzie odmawiał różaniec. No i tutaj to już możemy się pochwalić, bo rzeczywiście po objawieniach Matki Bożej w Gietrwałdzie ten zwyczaj różańca został wprowadzony i rzeczywiście 3 razy dziennie, do tej pory to się dzieje, drodzy Państwo, 3 razy dziennie różaniec jest odmawiany w Gietrwałdzie i wtedy też tak było. I bym powiedziała tak, że ludzie tym różańcem w Gietrwałdzie wyprosili wolność dla ojczyzny. A jeszcze wielki propagator objawień Matki Bożej w Gietrwałdzie, ojciec Honorat Koziemiński, mówił o nieustannym różańcu, że gdyby różaniec był nieustannie odmawiany, nie mielibyśmy wojen. Drodzy Państwo, nie byłoby konfliktu na Ukrainie, czy teraz już w innych częściach świata. Więc tak. Tak, o to właśnie prosiła Maryja i to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo teraz szczególnie trzeba zwrócić uwagę na apel papieża Leona XIV, który właśnie prosi o tą modlitwę różańcową, tak, jako ratunek dla świata. I ojciec Honorat Koziemiński jeszcze właśnie powiedział, że tak mało od nas królowa żąda. Nie wymaga od razu jakichś wielkich ofiar, nie wzywa do wielkich pokut, jedynie prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. I to jest niesamowite. Jeszcze ojciec Honorat Koziemiński, zafascynowany tymi objawieniami, właśnie powiedział, że nigdy jeszcze nie słyszano, żeby tak pięknie, tak przystępnie objawiła się Matka Boża, jak to miało miejsce w Gietrwałdzie, więc my mamy po prostu tak piękne miejsce, tak wspaniale położone, tak? Bo to jest mała wioseczka, ale jest przepiękna, urokliwa. I jeszcze dodatkowo tak pięknie Matka Boża, tak bym powiedziała, tak pięknie niebo nas potraktowało, ponieważ no jeszcze te słowa, nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Czyli mamy takie w momentach załamań, kiedy my jedziemy, gdzie czeka na nas Maryja, ona na obrazie, na tej chodogetce jest piękna, młoda, nie wiem, może wyglądała tak jak podczas zwiastowania, bo jest taka dziewczynka, delikatnie się uśmiecha, to nie jest taka matrona, jaką mamy w Gietrwałdzie, taka poważna królowa Polski, tylko to jest taka dziewczynka, taka tylko do niej przytulić i ona zaniesie nasze prośby do Boga. I to jest miejsce, drodzy Państwo, tak szczególne, no przecież ja jeżdżę już tyle lat z pielgrzymami i widzę, jak ta łaska Boża ich dotyka w tym miejscu, więc miejsce najpiękniejsze na świecie.
1: Nie skorzystać to naprawdę grzech. Pani doktor, rozmawiałyśmy i o widzących. Co jeszcze ważnego powinno wybrzmieć w kontekście Gietrwałdu po to, żeby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca osoby, które może z Kościołem nie mają za dużo wspólnego, ale poczują w sercu po wysłuchaniu tego wywiadu taką ciekawość, a może jednak warto pojechać? Jakby pani ich zachęciła do tej wizyty?
0: Więc zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Gietrwałdu, ponieważ byłam tam na przykład też z buddystami, którzy zachwycili się tym miejscem i powiedzieli, że czują tam niesamowitą energię. I też Matka Boża, tak, Matka Boża w Gietrwałdzie mówiła, że mogą tam przyjeżdżać ludzie różnych wyznań, tak mówiła, tylko muszą nauczyć się na różańcu. Czyli to jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, ponieważ my nie wiemy, w którym momencie łaska Boża przyjdzie na człowieka, tak? Jak oni doświadczą tego miejsca, bo też nie wiemy, co się w duszy danego człowieka zacznie dziać. Też jest ciekawa historia z jedną panią, która jako osoba niewierząca chorowała na raka, już stan jej był bardzo ciężki, pojechała do Gietrwałdu, będąc sam akurat niedaleko na wakacjach, pojechała do Gietrwałdu, no nie wiem, może bardziej w rodzaju turystyki religijnej, nie? pojechała, ale no nie wiemy, co w jej sercu się zadziało. Ona wtedy obmyła się tą wodą kierwałską i została cudownie uzdrowiona. Więc drodzy Państwo, my nie wiemy, jaki plan jest Boży, jak Pan Bóg nas dotknie w tym miejscu, więc tym bardziej trzeba tam pojechać i zobaczyć. Więc miejsce naprawdę szczególne i ta aktualność tego orędzia, to bym powiedziała, że teraz w dobie globalizacji, gdzie chętnie uczymy się języków obcych, co jest oczywiście bardzo przydatne, bardzo ważne, ale bardzo często zapominamy o własnym języku, tak? O własnej kulturze, o własnej historii. Natomiast Matka Boża tam konkretnie wchodzi wtedy, kiedy naród objawia się, kiedy naród nie istnieje. Kiedy właśnie zaborca robi wszystko, żeby walczyć z naszym językiem, kulturą, tradycją. Nie udało mu się. No, tutaj możemy powiedzieć dzięki Bogu, tak? Dzięki boskiej interwencji mu się nie udało. I też właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, jak my mamy piękny właśnie język, piękną tradycję, piękną kulturę. Bo jeszcze właśnie zaraz po objawieniach gietwałskich ludzie zaczęli jeździć, bo się dowiedzieli o swojej historii. To jest niesamowite. Zaczęli jeździć na przykład do Krakowa, bo coś właśnie tam, jak tylu było pielgrzymów, to mówili, że my mieliśmy królów, że my mamy ich pochowanych w Krakowie i oni, co właśnie jest opisane w materiałach źródłowych, że oni pojechali i wreszcie odkryli tą swoją polskość, tak? To my mieliśmy króli, więc jeździli i też poznawali swoją historię. Więc to jest też takie miejsce i to też jest miejsce, gdzie Matka Boża upomina się o prawa właśnie też te takie antropologiczne, tak? O prawa człowieka do tego, żeby ten swój język, tą swoją historię, tradycję mógł kultywować.
1: Serdecznie zapraszamy do
0: Gietwałdu.
1: Nie czekajmy na ten moment, kiedy nam się coś odbierze, bo Polacy mają taką duszę, że działają odwrotnie do tego, co się im zaleca. I czasami potrzeba takiego czasu, kiedy nam się coś odbiera, to my robimy wręcz odwrotnie. Więc nie czekajmy, aż nam ktoś odbierze możliwość podróżowania, udziału w Eucharystii, udziału w spowiedzi, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z kapłanami. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy i powinniśmy z tego korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem była dr Alicja Święcicka, wykładowca UKSW przy Kolbianum. Dziękuję bardzo, pani doktor.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze na koniec powtórzę słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Jedźcie do Gietwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pani doktor. Zapraszamy.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie wtedy, to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też była gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, Nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: bardziej szczęśliwa.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakiś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali, tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje, że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy. I tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znają mi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. Ja mówię, że będzie fajnie i nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. Mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, a ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan. Że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mi poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak to za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach. Na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłam.

poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam. Byłam w dwóch wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: A najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, i się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla ciebie ważna.
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie. Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie, jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty, bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać. No to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam, i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy myślałam na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie. Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne, ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co do ciebie Pan ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mm-hmm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, że bym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co już wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało. Jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża. I mogłabym popełnić takie błędy, z których bym mnie sama nie wyszła.

0: A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
1: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przed Niego przytulona?
0: Przez Niego przytulona. To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy, ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
0: W jakiej intencji? Ech. Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie. Ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety. I moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują. Jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby Słowo Boga do nich dotarło.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pewnego.

0: konstytucyjną, po prostu nigdy by się na to nie zdecydował. Sekty i grupy psychomanipulacyjne mogą być zarejestrowane jako związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły językowe, szkoły sztuk walki, gabinety odnowy psychologicznej, organizacje charytatywne, kursy pozytywnego myślenia, kursy doskonalenia umysłu czy poszerzania świadomości, jako partie polityczne czy firmy bezpośredniej sprzedaży, czy też sprzedaży bezpośredniej. Sekty mogą być też zupełnie niesformalizowane, co ułatwia werbunek do sekt. Wyczerpanie psychiczne i emocjonalne. Zmiana miejsca pobytu. Poczucie niepewności. Utrata domu lub bliskich. Szok kulturowy. Jakieś niezwykłe sytuacje społeczne. Zażywanie niektórych narkotyków. Wyobcowanie. Natarczywe powtarzanie przekazu. Lub zawieszenie krytycznego osądu, na przykład w wyniku hipnozy czy sugestii. Ale to jest technologia. Natomiast jeśli ja ukułem sobie taką definicję sekty, że jej techniki i metody, jakie stosują sekty, są połączeniem serdeczności i podstępu. Serdeczność jest po to, żeby człowieka zachęcić, a podstęp jest po to, żeby on nie zrozumiał tego, że jest w grupie, która go będzie wykorzystywać aż do momentu, kiedy zamrozi mu się światopogląd. Bo najpierw się w sekcie rozmraża światopogląd, a potem się go przebudowuje, a potem zamraża. Spotkałem tylko dwie osoby, które były już na tym etapie, kiedy dokonano im prania mózgów, a potem nasączono ich absurdalną, całkowicie absurdalną ideologią, a potem to zostało po prostu scalone w ich umysłach i w ich emocjach. I rozmowa z nimi jest praktycznie niemożliwa. To znaczy, można wymieniać słowa, tylko że jak ja mówię chleb, to on słyszy nóż. Czyli wartości są tak odwrócone, żeby ten człowiek, który trafia do sekty, nie mógł się z niej wydobyć, bo jest poinformowany o tym, że wszyscy będą mu chcieli zrobić krzywdę i że będą mówić dobre rzeczy po to, żeby go z tej sekty, żeby go odebrać tej wspaniałej grupie ludzi. Sekta po prostu dba o swoje zasoby. Im więcej osób, tym efekty wykorzystania są większe. Czyli połączenie serdeczności i podstępu. Na pierwszym etapie kontaktu z sektą bardzo często mówi się o tym, że ma miejsce bombardowanie miłością. To jest na etapie werbunku i potem do momentu, w którym człowiek nie odetnie się od wszystkich relacji, które są dla niego pozytywne. Istnieją też techniki, też w jakimś sensie związane z bombardowaniem miłością, czyli techniki flirtu albo nawet prostytucji. Na kolejnym etapie stosowane są oczywiście metody przebudowy świadomości. One prowadzą do zaburzeń poznawczych. Tymi metodami jest bombardowanie intelektualne. Człowiek jest po prostu w grupie i wszyscy mówią to samo. I w pewnym momencie ta bariera po prostu pęka. W dodatku, że te osoby jakby promieniują serdecznością. Oprócz bombardowania intelektualnego, potem wprowadzani są w taki stosunek do prawdy, że tym, czym się posługują, właściwie już tylko tym się posługują, to są klisze blokujące myślenie. I systemy zamkniętej logiki, czyli o cokolwiek byś, w jakikolwiek sposób byś nie zapytał, to prowadzi to zawsze do tego samego, czyli do potwierdzenia światopoglądu sekty. A najczęściej do stwierdzenia, guru zawsze ma rację. Jeszcze nie dorosłeś do tego, żeby rzeczywistość rozumieć. I teraz, to były zabiegi manipulacji umysłem, ale też stosowane są techniki opanowywania woli człowieka. I to są techniki już bardziej intensywne, na przykład takie jak utrzymywanie nowo zwerbowanych w ciągłej aktywności. Nie pozostawianie ich nigdy samych. Doprowadza się tych ludzi do stanu duchowej egzaltacji. Zmiana ich świadomości, automatycznego podporządkowania się poleceniom. Można człowieka tak uwarunkować. Dieta niskobiałkowa też jest stosowana, bo człowiek wtedy jest bardziej, mniej odporny na perswazję. Dieta niskobiałkowa. Wczesne wstawanie. Bardzo uporządkowany rytm życia, ale taki, który jest wbrew naturze ludzkiej. I teraz taka kontrola świadomości zmierza do zniszczenia ludzkiej tożsamości przy rzeczywistym braku wolności wewnętrznej. Czyli istotą rzeczy jest zabrać człowiekowi wolność wewnętrzną. Zmienić się mają wierzenia, zachowania, sposób myślenia oraz emocje. Wierzenia, zachowania, sposób myślenia, emocje. Człowiek na przykład, jeśli chodzi o sposób myślenia, przestaje posługiwać się logiką. I teraz jak ten proces następuje? Na samym początku jest dowartościowywanie człowieka. Zaspokojenie jego deficytów emocjonalnych. Zaspokojenie jego deficytów psychicznych. Potem uzależnienie od guru lub grupy. Następnie izolacja. To jest bardzo ważny moment, ponieważ chodzi o to, żeby odciąć człowieka od wszystkich osób, które go kochają. W przypadku kilku osób, które znałem, to trwało do 3 miesięcy. To jest zupełnie niesamowita rzecz, że w 3 miesiącu ktoś dzwonił do matki, która go kochała i którą on kochał, i mówi jej: nie będę nigdy, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, nigdy się do ciebie nie odezwę. Po tym już, kiedy izolacja jest pełna, następuje przebudowa świadomości i opanowanie woli. To jest bardzo ważne, żeby jednocześnie mieć wpływ na to, co człowiek sądzi o świecie i na to, jakie podejmuje decyzje, bo te decyzje mogą być dla sekty albo negatywne, albo pozytywne, więc chodzi o to, żeby opanować wolę i nią manipulować. Stosowana jest cenzura. Pewne myśli są nie do wypowiedzenia. Psychomanipulacja jest narzędziem do prowadzenia ludzi do stanu, w którym robią rzeczy, których nie chcą, które ich niszczą, zniewalają, kaleczą. Jak rozpoznać, że ktoś z naszych bliskich dostał się pod oddziaływanie sekty? Jednym z sygnałów może być radykalna zmiana diety. I teraz nie chodzi o to, że ktoś zmienia sposób jedzenia, tylko chodzi o to, że muszą występować razem przynajmniej kilka tych elementów, o których mówię, tak? Czyli radykalna zmiana diety, zmiana wyglądu zewnętrznego, preferowanie jakiegoś koloru czarnego czy szafranowego, noszenie amuletów, koralików, talizmanów, odrzucenie dotychczasowych przyjaciół, praktyki medytacyjne, palenie kadzidełek, zbieranie dziwnych przedmiotów, rezygnacja z mszy świętych u osób wierzących. Człowiek, który jest w sekcie, bo są też sekty chrześcijańskie, ale który jest w sekcie niechrześcijański, może na przykład zażądać zdjęcia z domu, ze ścian w domu krzyża czy świętych obrazów. Pojawienie się nowych obyczajów u tych ludzi, nowych znajomych, opuszczanie się w pracy czy w szkole. No i wreszcie używanie dziwnego, ideologicznego języka. Jeśli 3-4 z tych wymienionych cech człowiek o tej nowej tożsamości, jeśli właśnie zaczął któryś z nich i jego działalność się właśnie do tego sprowadza, no to możemy być zaniepokojeni. Co najśmieszniejsze, istnieje bardzo wiele wspólnych cech pomiędzy działaniami znanych nam sekt i współczesną technologią sprawowania władzy. Współczesne elity liberalno-lewicowe stosują w zarządzaniu społeczeństwami metody bardzo podobne do sekt. Oczywiście nie ma tu symetrii. Tutaj nie chodzi o głoszenie jakichś bezsensownych poglądów. W każdej partii politycznej znajdują się ludzie, którzy coś bezsensownego mają do powiedzenia. Ale czym innym jest systemowe zaprzeczanie prawdzie, czyli odwrócenie całkowite wartości. I osoby, które są w sekcie, one tego nie widzą. Na przykład mówienie, że nie da się odróżnić biologicznego mężczyzny od biologicznej kobiety, jest tak absurdalne, mimo że są wydziały na uniwersytetach, na szacownych uniwersytetach, które będą udowadniały, że jest inaczej. Pamiętam ostatnio rektor jakiejś bardzo poważnej amerykańskiej instytucji akademickiej nie chciał odpowiedzieć na pytanie, nie chciał wprost odpowiedzieć na pytanie, czy trans mężczyzna, czyli ktoś, kto, przepraszam, że trans kobieta, czyli ktoś, kto jest biologicznym mężczyzną, może urodzić dziecko. Nie chciał wypowiedzieć tego sądu, chociaż on jest oczywisty. Ludzie dzielą się na tych, którzy mają prostatę i na tych, którzy mają macicę. I tutaj nic się nie da wykombinować, tak? Ale coraz więcej, i to już nie procent, 2, 5, być może już 30% Polaków sądzi, że nie da się odróżnić biologicznego mężczyzny od biologicznej kobiety. Istnieje ponad 200 cech odróżniających mężczyznę od kobiety. One nie mogą być pomyłką, bo są, to jest, znajomość ich jest wynikiem długotrwałego procesu. Nie tak jak teraz, gdzie ideologia wchodzi przez 10 lat, to trwa, a potem ludzie wygadują takie dyrdymały. Ale to jest sposób zdobywania i utrzymywania władzy. I teraz istnieją dwa bieguny, pomiędzy którymi rozpięte są wszystkie ideologie wszystkich sekt. I teraz im bardziej ideologia, te wierzenia sekty odbiegają od zdrowego rozsądku, tak, od naukowej prawdy, tym silniejszych metod trzeba używać, by podtrzymać spójność grupy. Ale tym samym te osoby, które zaakceptowały jasny absurd, jakiś absurd oczywisty, jawny, tym silniej będą bronić się przed prawdą i tym mocniej będą atakować osoby, które tę prawdę głoszą, bo one są po prostu silniej związane z guru i z grupą. I teraz jeśli te poglądy są niedalekie jakby od zdrowego rozsądku i od poznania naukowego, związanie z sektą jest mniejsze, ale takie sekty mogą liczyć setki tysięcy ludzi. To są głównie ruchy psychomanipulacyjne, tak? Ale sekty mogą być, ruchy psychomanipulacyjne mogą właśnie być animowane przez media społecznościowe, mogą mieć takie zasięgi. Ale wtedy ideologia tych sekt, tylko w jakimś jednym tych grup psychomanipulacyjnych, raczej należałoby użyć tego pojęcia, odbiega od tej prawdy naukowej czy zdrowego efektów działania zdrowego rozsądku, na przykład w jednej dziedzinie tylko. Są takie ruchy psychomanipulacyjne związane z dietą. Istnieją dwie strony sporu kulturowego na Zachodzie. Tak? I tym, którzy są po tamtej stronie, którzy mówią, że nie można odróżnić mężczyzny od kobiety, im zniszczono tożsamość. Oni są przekonani, że są elitą. Teraz mówiąc o Polsce, oni są, mają zniszczoną tożsamość i są wykorzenieni z polskości. I teraz codziennie są doprowadzeni do stanu permanentnej egzaltacji, zmienionej świadomości i automatycznego podporządkowania się poleceniom. W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy nie był tak popularny, takim przeanalizowanym już na setki sposobów fenomenem była Gazeta Wyborcza, która już w tytułach emocjonowała. Dlaczego te emocje? Po co ta permanentna egzaltacja? No ona jest po to, że w emocjach nie kierujemy się rozsądkiem, rozumem. Jesteśmy pozbawieni racjonalności. Po to jest permanentna egzaltacja. Automatyczne podporządkowanie się poleceniom. Miałem kiedyś dobrą znajomą, z którą prowadziłem audycję i ona nie wypowiadała żadnych sądów na przykład na temat filmu, dopóki nie usłyszała, co mówi Warszawka. I wtedy już wiedziała, czy film jest dobry, czy zły. Tak? Automatyczne podporządkowanie się poleceniom. Jak się do takiego stanu doprowadzone? Osoby, które się podporządkowują, są nagradzane. W systemie, medialnym, w którym są dziesiątki tysięcy dziennikarzy, wystarczy, że ktoś będzie pomijany i już nie można zrobić kariery w tym świecie. I teraz ci ludzie cieszą się z tego, że ich małe dzieci będą sadzane na kolanach podekscytowanych, malowanych mężczyzn przebranych za kobiety. Mówię o tym ekstremalnym już przypadku, ale popatrzcie państwo i poszukajcie takich filmików. To jest wstrząsające. Siedzą matki, na środku są dzieci, małe dzieci, w przedszkole i tutaj tańczy mężczyzna przebrany za kobietę. I widać, że cechą jego stroju jest eksponowanie seksualności. I teraz widziałem taki film o urodzinach. I teraz ta dziewczynka przez matkę jest sadzana na kolanach tego mężczyzny. Ona tego nie chce, ale matka ją zmusza do tego. Stłumienie instynktu macierzyńskiego jest czymś absolutnie nieprawdopodobnym, a widać, że to się da zrobić. I teraz zachodnia cywilizacja została skutecznie poddana ideologicznej obróbce, tak jak w sekcie się to robi. Wytworzono globalną etykę. U nas mówi się o wartościach europejskich, tak? One są często tak absurdalne, żeby utrzymać system, niezbędna jest cenzura i przemoc sądowa. Ludzie muszą być cenzurowani, bo jeśli będą wypowiadać zdroworozsądkowe sądy zgodne z rzeczywistością, no to ten system by się rozpadł. Już zaczęła się fizyczna przemoc wobec zwykłych obywateli. Już wsadza się ludzi za to, że gdzieś użyli jakiegoś sformułowania, które jest niezgodne z wartościami europejskimi i tych ludzi wsadza się do więzienia. W Polsce nie można nic złego powiedzieć o facecie, który nosi serduszko, tak? I jakaś... No, widać, że nieszkodliwa absolutnie babcia jest na poważnie stratowana przez państwo polskie, tak? Ale od cenzury przez przemoc sądową państwa bardzo łatwo do fizycznej przejść, do bardzo łatwo do fizycznej przemocy, a w końcu poleje się krew. Najbardziej krwawe sekty przyniosły w ostatnim półwieczu 900 ofiar w Gujanie, 55 w Kanadzie i 500 w Ugandzie. I teraz, co będzie dalej z cywilizacją, która została przejęta przez sektę. Oczywiście ta metafora, to porównanie ta analogia ma swoje ograniczenia, no ale tłumaczy bardzo wiele rzeczy, które widzimy w tym świecie oficjalnym i które nas dziwią. Jeden przykład. Chłopak pokłócił się z ojcem w taki już absolutny sposób, wyjeżdża. nie wyjechał z miasta, bo na dworcu spotkał grupę sympatycznych, ubranych w szafranowe stroje młodych ludzi z kropkami tutaj na czole. Zaczęły z nim rozmawiać i wyraźnie zwracać na niego uwagę dwie przystojne dziewczyny, czyli flirt i obietnica. On trafił do ich świątyni, mieszkanie na trzecim piętrze, po prostu zwykłe mieszkanie, i tam został poddany tej obróbce, o której mówię. Po trzech dniach zadzwonił do matki, powiedział jej, że nie chce, i do ojca, powiedział, że nie chce go znać. Po trzech miesiącach zadzwonił do matki, że nie chce jej znać. Konrad otrzeźwiał, kiedy zobaczył, że... Bo miał przyjechać guru, czy przyjechał guru z Ameryki, wcale nie z Indii, z sekta Hare Krishna. I zobaczył, czy też uczestniczył w walce o brudne skarpety tego guru. I ludzie walczyli o te skarpety, i ktoś, kto wygrał, naciągał sobie taką skarpetę na głowę i chodził szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że wmówiono mu, że kontakt z czymkolwiek, co dotykało ciała urzeczywistnionego, czyli guru, czyli kogoś, kto już wyszedł poza ten zwykły świat, że to skraca cierpienia karmiczne. Więc to nie jest przypadek, że ludzie dają sobie tak zmienić myślenie, że zaczynają robić rzeczy całkowicie absurdalne. Drodzy Państwo, jeśli chcecie wesprzeć nas, naszą działalność ewangelizującą w radiu i obronę wiary, tak jak tutaj, gdy mówię o sektach, zapraszam, w opisie kanału jest link do zrzutki, tak samo na moim Facebooku podpięty na samej górze profilu. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Dobry Panie Boże, to jest rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, a swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie. Kiedy... Magda poroniła. I...
0: Czy to było pierwsze?
2: Tak, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywano niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tę wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: I znaczy mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć? I innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja trochę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. Mhm. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła, jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie. Aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i...
1: Czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który wspólnota, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem. I tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem na taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Nie, chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: czas
0: znaleźć...
1: smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności, i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Czy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma. I chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak, w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. I było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie była łatwa chyba.
2: Nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to
2: była, taka, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy na wieczorny spacer, na wieczorny do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam

0: Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
1: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
0: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
1: Ale kiedy Pani miała pewność już?
0: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
1: Czy ten zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
0: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
1: Kiedy pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: i wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy. I znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. Myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. Myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie, czy już rozmawialiście o tym w takiej sposób?

0: taki sposób jak teraz.
1: Tak,
0: nawzajem.
1: Tak. Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
0: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
1: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
2: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
0: zwykłej
2: czułości, żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest ginie dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. Nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci. Bardziej bliskich niż swojej chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie. Między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju. Co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: pana? Czy to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no, no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no, mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Po co? Jak można...
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula i wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: Ale jakie będzie? Dorosłe?
0: Małe? No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Nie wiem, miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
1: Amen.
2: Miłego Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Dobrze, Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Bądź ulubiony, Panie, we wszystkich sytuacjach naszego życia, Panie. Ty nie jesteś stwórcą zła, Ty nie stworzyłeś śmierci. Panie, w Twojej przeciwnej tajemnicy jesteśmy poddawani tym strasznym rzeczom. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś z nami, że nawet wtedy, kiedy tego nie podejrzewamy, opiekujesz się nami. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Ciebie, Maryjo, bardzo serdecznie teraz tutaj zapraszam, Pani. Otocz nas płaszczą swojej opieki, spraw, żebyśmy potrafili szukać słów, które będą się podobać Twojemu Synowi, i spraw, żeby to wszystko odbyło się jak najmniejszym kosztem. Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas obrazaj, swojemu synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. Witaj.
1: Witam.
0: Gdybyś miał powiedzieć o Panu Bogu na podstawie swojego doświadczenia życiowego, to kim jest Pan Bóg?
1: Sytuacja jest niezwykle trudna z jednego względu tak naprawdę, ponieważ na co dzień zajmuję się tekstami. Właściwie znaczna część mojego życia to życie w tekstach różnego rodzaju. Stąd jest cały natłok. Odpowiem najpierw, tak jak powiedział święty Augustyn, zmagał się z tym pytaniem. Bo Robercie, dopóki mnie nie spytałeś o to, wiedziałem doskonale. W tej chwili zostałem spytany. Ja nie wiem. Wiem z całą pewnością, a nie wiem zbyt wielu rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast wiem z całą pewnością, że jest tak, jak napisał święty Jan, że jest miłością. To jest jedyna rzecz, którą w tej chwili jestem w stanie powiedzieć z całym przekonaniem, absolutną pewnością, ponieważ to prawda.
0: Spotykały cię w życiu rzeczy straszne? Czy Bóg może, czy Bóg, który jest miłością, może dopuszczać do takich rzeczy?
1: Te rzeczy mnie spotkały. Prawdopodobnie Boża opatrzność mnie postawiła w tych sytuacjach. Prawdopodobnie zostawałem wystawiony na próby. Kilka z tych prób to są naprawdę ciężkie próby. Wydaje mi się, że szczegółowo o nich nie opowiem, bo być może głos drżałby bardziej niż w tej chwili tylko z nerwów. A te sytuacje by się otworzyły, jakbym zaczął szczegółowo o nich mówić. Bóg, który jest miłością, z miłości do mnie, robi ze mną, co mu się żywnie podoba. Być może te próby były niezbędne po to, żeby mógł wstać naprawdę.
0: Czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazała ci wiarę?
1: Tak. To wspaniała rodzina w pewnym momencie tych najcięższych prób. Dzięki mojej mamie, prawdopodobnie dzięki mojej mamie tu siedzę. W tej płaszczyźnie ludzkiej, ziemskiej. Właściwie nie pewnie, tylko z całą pewnością, tak po prostu. W pewnym momencie jej ręka, jej słowa i gesty uratowały życie, tak bezpośrednio rzecz ujmując.

0: Jakie to było środowisko, w którym wzrastałeś? Warszawa, inne miasta?
1: To znaczy, ja wzrastałem, większa część mojego dzieciństwa, to jest małe miasteczko, natomiast niezwykle zacne miasteczko. Jestem dumny z tego miasteczka. Nazywa się Garwolin. Prawdopodobnie od garbowania skór nazwa pochodzi, ale nie jest to pewne. Jest to dobre środowisko, dość zadziwiające środowisko, z którego wywodzi się wiele zadziwiająco pięknych istot.
0: Czy doświadczałeś Boga jako dzieciak?
1: Zaczęło się jak bajka. Być może jedynym pozytywnym aspektem mojego kontaktu z buddyzmem jest to, że dość dobrze przypomniałem sobie dzieciństwo i właśnie doświadczenie Boga, naszego Boga, prawdziwego Boga. Natomiast tak, ja w wierze byłem wychowywany głównie przez matkę, która zresztą w tym czasie, kiedy ja miałem lat 5 albo 6 albo 7, była trochę na bakier, jeśli chodzi o spełnianie podstawowych rytów chrześcijańskich. Bywało, że dość często nie chodziła do kościoła nawet. Natomiast jest świetlanym przykładem wiary, mimo tamtych swoich błędów. To już jest przeszłość zresztą. Mama dość pilnie uczęszcza na mszę świętą w tej chwili od lat. Natomiast wtedy nie. To było w kratkę, a mimo to ja czułem, że wzrastam w Bogu tak po prostu. Znaczy ognisko domowe i chcę to podkreślić, bo być może to, co nauki społeczne nazywają komórką rodzinną, a ja mówię po prostu więzy krwi, to znaczy jeden dach, mama, tata, rodzeństwo, mam dwie siostry. Tu dzieje się najwięcej dla dzieciaka. Znaczy, jak tu jest nie w porządku, no to start takiej osoby jest utrudniony i tam bez łaski już naprawdę nie da rady. Więc ja miałem łatwo. Ja przez długi czas zresztą tam w moim kochanym Garwolinie byłem ministrantem, więc to jest taki widoczny ślad tego, że no, brnęło to ku dobremu. Znaczy, droga była prosta i piękna.
0: I co się stało?
1: Ale to dopiero początek.
0: I co się stało?
1: Co się stało? Marcin zaczął dojrzewać.

0: Zaczęło się od pewnych gestów, które są niemalże gestami świętokradczymi. One nie są w 100% teraz postrzegam jako wyraźny grzech. Ale na przykład zaczęło się od tego, że zjadłem z kolegą komunikanty w zakrystii. Te komunikanty przed przeistoczeniem, więc grzech jest nieco mniejszy.
1: Ale jest. Wszyscy ministrowie
0: tak
1: to robią.
0: Zresztą popiliśmy to winem szalnym, żeby było jasne. Więc wygląda to niewinnie. Z tej perspektywy dzisiejszej mojej to naprawdę niewinnie. To są takie jakieś igraszki, owszem diabelskie, natomiast naprawdę jeszcze kalibru dość małego. I być może to są pierwsze widoczne znaki, bo ja po tych gestach przestałem chodzić do kościoła w ogóle. Nie przez te gesty, natomiast zacząłem czuć odrazę do kościoła. Najpierw jako instytucji, potem ta odraza mi się potwierdziła poprzez osoby, które zacząłem nagle widzieć inaczej. I miało to konkretną przyczynę tak naprawdę. Jedna książka, nie wiem, wolałbym nie wymieniać jej tytułu. Jest to bardzo modna książka w kręgach młodzieżowych.
1: Modna?
0: Tak, niezwykle modna książka.
1: I ta książka sprawiła, że ministrant idący prostą drogą zaczął z tej drogi zbaczać, tak?
0: Można tak powiedzieć śmiało. Ministrant idący prostą drogą, ale posiadający w swojej młodej, chłopięcej duszy takie elementy, które można spokojnie nazwać wątpieniem i to wielorakiego rodzaju wątpieniem. Tu jeszcze przypominam, jest to czas, gdzie rodzi się fizjologia. Dziewczyny w głowie też zawróciły, to jasne. Tak między 15 a 16 rokiem życia droga przestała być prostą drogą.
1: I powiedz, no bo to dość radykalne, ale jak w krótkim czasie to się od tej książki do gestu bluźnierczego i do od razu do kościoła, jaki to szybki proces jest?
0: Ponieważ ja mam 36 lat, ja już mam pewną perspektywę na tę sytuację również. Mogę odpowiedzieć wprost, to się stało w mgnieniu. Mnie się długie lata wydawało, że to był jednak pewien proces, że te moje zwątpienia się nawarstwiały, a potem moja nędzna mózgownica ustaliła, że inna droga będzie lepsza. Nie, to się odbyło w mgnieniu. Zresztą bezpośrednio pod wpływem lektury tej książki. I rozmów, i nawet pewnych, ja nie wiem, chyba parasatanistycznych rytuałów z kolegami. One były niegroźne, bo myśmy malowali pewne symbole na drzewach i nic więcej. One były tam zalecane w tej książce, jako pierwsze otwarcie. Książka oferowała oczywiście wiedzę na temat to nie tylko świata, całego wszechświata tak naprawdę, oraz elementy władzy nad własnym życiem. Będziesz panował sobie, obiecuje ta książka. Jestem w tej chwili pewien tytułu i nie podam.
1: No, ale to oczywiste, że nie ma sensu. I jakie są konsekwencje tego wyjścia z ogrodu bezpieczeństwa?
0: Znaczy, to jest początek dramatu. Zupełnie inne światło, inna perspektywa, inny rodzaj świadomości. Właściwie teraz wiem, że nieświadomości po prostu wobec najbliższych, wobec przyjaciół, wobec rodziców, czyli tych rzeczywiście najbliższych, wobec dawnych przyjaciół, bo oni stali się nagle byłymi przyjaciółmi. Znaczy już żadni ministranci, żadni księża, żadne grupy. Tam jest w Garwojnie zawsze sporo różnych ciekawych grup wokół kościołów. Tylko droga samodzielna. No to jest najkrótsze. Pierwszą oznaką zejścia z drogi prostej jest pokusa samodzielności.

0: Ja nagle zdałem sobie sprawę, że o własnych siłach dowiem się, czym jest świat i będę wiedział, co mam w nim robić. Intencje nie były złe, bo pamiętam swoje czyste intencje i postawę. Natomiast to zaczął, tu zląkł się błąd tak duży, który no, potem doprowadził do rzeczy, które naprawdę były dramatyczne, bo to były zabawki.
1: I powiedz, masz 36 lat, czyli co, pankowałeś?
0: Tak, był też taki okres. Te jeszcze elementy czasami w stroju to się przejawia do dziś tak naprawdę.
1: I powiedz, jakie etapy są tego schodzenia w dół?
0: Znaczy mnie się wydaje, że prawdziwe schodzenie w dół, kiedy czeka do tą siły, które są rzeczywiście mocne, takie moce prawdziwe, księcia tego świata, to nie jest schodzenie, to jest upadek. I tak było w moim przypadku. To jest radykalny upadek, tu nie ma żadnego procesu, żadnego powolnego schodzenia z drogi. Jest to natychmiastowy skręt i upadek od razu. Wydaje mi się, że może być różnie. Obserwuję ludzi, jestem z zawodu nauczycielem, kontakt mam i z gimnazjalistami, i z maturzystami, i ze studentami, także mam pewien przekrój. I to się odbywa różnie. Z tego, co obserwuję, raczej właśnie procesualnie, powoli, krok po kroku, niezauważalnie, bo to jest, u mnie się odbyło radykalnie, ja to widziałem już wtedy. Natomiast moim zdaniem niebezpieczniejsze jest schodzenie powolne, gdzie panuje iluzja tego, że idzie się dobrą drogą.
1: No i jak to owocuje w twoim życiu? Czy matka zobaczyła, co się dzieje?
0: Długo nie, dlatego że upadek mój odbył się radykalnie, natomiast ja zacząłem nakładać maski. No po pierwsze przed matką, ponieważ matka ma dziwne talenty, jak matka.
1: Empatii
0: do takiej naprawdę daleko posuniętej w przypadku Ewy, mojej mamy. Naprawdę daleko posuniętej. Ja przestałem patrzeć mamie w oczy. Dlatego, że jak patrzyłem jej w oczy, wiedziałem, że ona wie, co się dzieje. Więc unikałem spojrzenia, tak po prostu. Od razu w dół, na główkę, prosto.
1: I kiedy zaczął się flirt z buddyzmem?
0: Dość szybko. Znaczy, ta książka, to zresztą nie jest książka buddyjska, tak naprawdę. Jak mówię, nie powiem jaka. Dość szybko to się zaczęło, czyli około 18 roku życia. To było jeszcze identycznie Azją, tak naprawdę, ogólnie rzecz biorąc. Zresztą to było już wcześniej, to się nakłada wszystko. Ja już jako 15-latek Chinami się pasjonowałem po prostu na zabój. A tu ukonkretniłem zainteresowanie, ponieważ szukałem drogi. Chciałem mieć świadomość tą prawdziwą. Buddyzm pojawił się dość szybko. Najpierw był zresztą Zen, a wcześniej trochę teoretycznie taoizm, natomiast buddyzm wydał mi się najlepszy. Zresztą w tej odmianie tybetańskiej, od razu zresztą w tybetańskiej, jak tylko trafiłem na słowa pewnych ludzi, wiedziałem, że to są moi bracia.

0: rzecz najbardziej widoczna jest już jawne wystąpienie przeciwko rodzinie. Ja ciągle z pewnych lęków takich chyba natury społecznej tak naprawdę nie zerwałem nigdy stosunków w 100%. Natomiast stałem się dziwnym synem. Z najkochańszego syna nagle dziwnym synem, który sprawia kłopoty bez przerwy. Od kłopotów drobnych po najbardziej dramatyczne, włącznie z wizytami mamy w szpitalach rozlicznych i tak dalej. Bo rzeczy, które zaczęły się dziać zresztą bardzo szybko w moim przypadku, dlatego trochę jestem stropiony w tej chwili już, bo niestety pamięć w tej chwili zaczęła pracować dość wyraźnie. A ponieważ dostałem wyraźne przykazanie od kierownika duchowego o mówieniu świetlistym, a nie o zadręczaniu szczegółami czarnymi, więc teraz nie wiem właściwie, które te rzeczy...
1: Jedna, która charakteryzuje twój stan.
0: Znaczy to jest kompletne pomieszanie wszystkich kategorii, jakie istnieją. Stuprocentowe pomieszanie. To znaczy to już nie jest tylko kłopot z rozróżnieniem dobra od zła, albo kłopot to z rozeznaniem dobrego człowieka od złego człowieka, dobrego przewodnika od złego przewodnika, mamy, która zawsze jest najlepsza, od pani i pana, którzy wydają się najlepsi. Wszystko pomieszało się tak dokumentnie i dokładnie, że w zasadzie ja rozeznania nie miałem już niczym tak naprawdę. Poza jedną utrzymywaną tak naprawdę przez stany hipnotyczne pewnością, że jestem na właściwej drodze. Znaczy byłem absolutnie przekonany, że droga jest dobra, chociaż cała reszta mojej istoty mówiła, że droga jest chaotyczna pod każdym względem i z każdej perspektywy. Gorzej szła nauka, gorzej szła codzienność, kontaktu z ludźmi właściwie w ogóle, bo ja miałem tylko kilkoro znajomych wtedy, tych, którzy byli na tej samej drodze. Kompletne pomieszanie wszystkiego ze wszystkim i brak pewności co do czegokolwiek, poza tym jednym prostym faktem. Ja jestem na najlepszej z możliwych dróg. To było tak silne przekonanie, że przypomniawszy sobie w tej chwili mam kłopot z okiełznaniem głosu nawet.
1: Czyli praktyki medytatywne
0: tak.
1: Wprowadzają człowieka w stan, który sprawia, iż umysł dominuje nad sercem i nad wolą.
0: Ja odpowiem teraz, ponieważ ty słyszałem, umysł dominuje nad sercem i wolą. Ja dostałem imię dość szybko. Po tybetańsku go nie przywołam, bo sformułowania tybetańskie tamtych imion też mają swoją siłę. Natomiast w tłumaczeniu na polski jest Tomasz Serce w głowie. To było moje imię osobiste. Ponieważ to było kilkanaście lat temu, o tym akurat mówię ze spokojem tak naprawdę. Natomiast masz serce w głowie i ja to sobie wbiłem do głowy i serca, że mam serce w głowie. A głowa była zawrócona. Tak po prostu, a skoro ja mam tam serce, więc ja... Tak jak judaiści mówią do dzisiaj, ten kto czuje, ten myśli jednocześnie, bo dla przeciętnego religijnego Żyda serce z głową to właściwie jest to samo. Myśli się tak naprawdę.
1: Gdzie notują myśli waszego serca, powiedział Jezus.
0: Tak. Ja to wszystko pamiętałem z czasów, kiedy byłem ministrantem i to bardzo pasowało, tylko nareszcie nie jestem w kościele, tylko na właściwej drodze.

0: Czy ta ścieżka buddyjska ma związek z jakimś guru?
1: Ma związek z jedną konkretną postacią.
0: O tej postaci powiedzmy.
1: Charyzmatyczna postać bardzo. Znaczy, jeśli jest to świadectwo, więc o tym akurat muszę powiedzieć, bo o tym myślałem wczoraj, właściwie już nocą, nie? Nawet nie późnym wieczorem, czy tak, czy nie. Natomiast jednak tak, dlatego że to jest postać, która działa nadal. Jakby święta ziemia już go przykryła, to być może już nie musiałbym tego mówić, bo książki tak nie oddziałują jak żywa istota. To jest człowiek, który ma... Wygląda dość sympatycznie, powiem od razu. Szczególnie dobrze mu patrzy z buzi, jeśli widzi się go na plakacie, a ja zacząłem go najpierw na plakacie. Jak większość młodych ludzi teraz, bo te plakaty są bez przerwy. Tuż przed wizytą, jakieś pół roku przed jego wizytą zaczynają się pojawiać. Jak są dwa tygodnie do wizyty, to jest ich zatrzęsienie, każdy słup. Z każdego słupa śmieje się ten człowiek do nas bez przerwy. Przestrzec chcę bardzo wyraźnie, dlatego że tu nastąpi element tej historii, którą opowiadam swojej, którego nie opowiem. Znaczy, to są rzeczy, które trudno się wypowiada nawet. Pamięta się je jeszcze trudniej. Modlitwa pomaga je spychać i są spychane po trosze. Ale proszę mi wybaczyć, szczegółowych historii nie. Ten człowiek jest Duńczykiem. Nazywa się Ole Nydal lub Nydhal, jeśli ktoś woli, bo można tak i tak. Droga jego jest krótka, bo to był człowiek, który też szukał, tak naprawdę. Gdzie nastąpiło ogarnięcie, bo jest to człowiek ogarnięty mocami w takim stopniu, że nawet przebywanie w bezpośredniej fizycznej bliskości tego człowieka oddziałuje na drugiego człowieka.
0: Mówisz o sferze demonicznej.
1: Z całą pewnością ten człowiek posiada charyzmat z mocą tego rodzaju, który bezpośrednio potrafi zawładnąć słabszą psychiką, mówiąc językiem psychologii. Moja żona jest psychologiem, więc może stąd mi to do głowy przyszło. Jaśń jest ogarnięta od razu. Powiem krótko, pierwszym gestem powitalnym tak naprawdę. Znaczy, po udzieleniu schronienia właściwie młody chłopak jest, czy dziewczyna, znaczy już jest po nim w pewnym sensie tak naprawdę.
0: Udzielenie schronienia to jest rytuał?
1: Znaczy, to jest pewien gest, on różnie jest wykorzystywany tak naprawdę. Albo gest powitania, albo gest miłości, bo ten buddyzm miłość stawia na pierwszym planie w swojej teorii. Albo jest to gest rytualny, bo on jest powtarzany potem wielokrotnie, natomiast jak już się jest w środowisku. Natomiast moja żona mi nie wierzyła po latach, że to jest możliwe. Mieszkam teraz na Kole, tam jest hala sportowa. No i ten człowiek przyjechał kiedyś akurat na hali sportowej, miał spotkanie z rzeszą młodych ludzi. Poprosiłem żonę, żeby poszła tam ze mną. To już było, jak mówię, po całej historii. I żeby poszła po schronienie, ponieważ ja już byłem chroniony przez Boga. Poprosiłem, żeby wlazła na scenę i doznała schronienia bezpośrednio. Ona niemal straciła przytomność.
0: A dlaczego ją o to poprosił?
1: Bardzo ciężka sytuacja. Nie chciała absolutnie wierzyć w siłę doznań, która była w tym okresie, którego ona nie zna. Zresztą. I to jest dość upiorny pomysł, mówię. Natomiast ona jest mi wdzięczna za to. Znaczy, ja oczywiście z tej sceny zabrałem do domu od razu blisko. Jest do domu.

0: Ale dzięki temu ona zrozumiała rzeczywistość, w której byłeś, tak?
1: Ona została przez nią dotknięta tak po prostu. Jej takie zwykłe fizjologiczne objawy, zrobiły się ciemno przed oczyma i się osunęła.
0: Czy była chrześcijanką wtedy?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy ma już ze sobą konsekwencje tej sytuacji?
1: Właściwie konsekwencji widocznych nie ma tej sytuacji, bo to miała być nasza lekcja wspólna. Ja z góry wiedziałem, jak to mniej więcej się odbędzie. I my żeśmy się w domu tak umówili. I to przebiegło mniej więcej tak, jak to było ustalone. Myśmy się pomodlili wcześniej, pomodliliśmy się później. I ten kwadrans tam w środek wstawiliśmy sobie z mistrzem Ole. No.
0: Dramatyczny pomysł.
1: Jest to dramatyczne, natomiast po dramatach, które były, ja nie widziałem innej drogi. Po prostu, jak mówię, nie poczytuję tego teoretycznie, rzecz ujmując, jest to zły gest z mojej strony, ale naprawdę praktyczne skutki są dobre.
0: Zamknijmy to. To jest twoja sprawa i twojego kierownika duchowego w tej chwili. A na mnie sądzić. Dobrze. Spotykasz faceta, siwowłosy, sympatyczny.
1: Jak ja go spotkałem, właściwie włosów nie miał, bo czasami goli się zupełnie do gołej czaszki.
0: I to jest człowiek, który pojechał z Europy ogarniętej myśleniem rewolucji 68 roku?
1: On właściwie pojechał pewnie to oddziaływało jakoś na niego, człowiek w końcu myśli każdy jakoś. Z pobudek czysto osobistych, poszukiwaniu drogi. Wiele osób udaje się do Indii szukać drogi i prawdy. Jego właściwie wycieczka do najpierw Indii polegała na tym poszukiwaniu, przy czym istotny element w plecaczku podróżnym, z którym przyszły mistrz Ole jechał, było sporo narkotyków. To jest drobiazg, natomiast od razu powiem, że w okresie buddyjskim swojego życia również zażywałem narkotyki. Wcale nie mało, zresztą to się nie kłóci w ogóle.
0: I teraz tam dostępu doznaje inicjacji w sektę czy w buddyzm?
1: Pytanie jest niezwykle trudne, bo tak naprawdę w sektę. Ponieważ to, co robi Ole z buddyzmem, naprawdę nie ma nic wspólnego, dlatego że buddyzm w czystej postaci tybetański sam w sobie nie jest zły.
0: Ludzi mieszkających tam, wzrastających w tej tradycji.
1: Tak, ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo teraz perspektywa już jest tak odległa, że to akurat mogę powiedzieć z całą pewnością. Nawet jeśli jest tak, że tybetański buddyzm jest religią dobra, bo tam naprawdę promuje się głównie te kategorie, które się nazywa miłość, u nich również. Minimalizowanie zła, współczucie dla wszystkich istot. Tam jest dużo rzeczy, które same w sobie są dość dobre. Ja posłużę się słowami Karola Wojtyły jeszcze wtedy. To jest dość daleki punkt dojścia bez Chrystusa. I on jest zbędny od momentu, kiedy wiadomo, że Chrystus jest Panem Wszechświata.

0: dopóki się nie pojawił Bóg. Być może była to jakaś ścieżka. Natomiast być może jest to ścieżka dla Tybetańczyka, może jest to ścieżka dla Hindusa, może jest to ścieżka dla Japończyka. Ateisty, tak. Tak, dla osoby, która wypracowała sobie postawę i zechce czegoś szukać. Natomiast dla człowieka, który wyrósł w etosie chrześcijańskim, jest to po prostu matnia. Tam już naprawdę niczego się nie znajdzie, bo wszystko jest nam dane. I to jest największy błąd, nawet jeśli się nie trafia na upiora takiego jak Ole Nydal. Bo nawet bez upiora to się może odbyć. To jest błędna droga, mówiąc najkrócej. Tak. Już zbędna. Ona już wyczerpała swoje możliwości, powinna zgasnąć.
1: Czyli on nie jest inicjowany w buddyzm tybetański, tylko w jakąś ścieżkę.
0: Dopóki człowiek nie jest kompletnie zaczarowany charyzmatem i magią, to wydaje się, że jednak w buddyzm. Natomiast mam za sobą tę historię, więc jest to sekta, gdzie jest hierarchia w tej sekcie. Jak się jest u początku tej hierarchii, przed pełną inicjacją, wygląda to jak ścieżka buddyjska. Momentami bardzo piękna, bo wszyscy są dla siebie mili, na przykład chrześcijanie bywają różni w tramwaju, czy i człowiek zaczyna porównywać to, co widział w szkole, na podwórku, z tym, co nagle dostaje w prezencie. Współczujących, uśmiechniętych, ludzi, którzy nie wiadomo skąd mają na chleb, ale mają. Bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, które wyglądają na to, że oni okiełznali rzeczywistość. Człowiek chce być w tej rzeczywistości, promuje się tam miłość, wszyscy się uśmiechają i tulą, więc wygląda to na inicjację w buddyzm. A jednak jest to inicjacja w sektę, która, znaczy z mojej perspektywy, ponieważ to jest moje osobiste, być może bardziej niebezpieczną niż różne inne groźne sekty, które są agresywne wprost. Dlatego, że moim zdaniem agresję wprost jest łatwiej wyczuć. A tu jest najpierw miękkość, agresja przychodzi później. A przychodzi jeszcze agresja. I o tej właśnie agresji nie będę mówił, bo będzie mi trudno wypowiedzieć słowa tak po prostu. Przy czym chcę zaznaczyć jedno, bo jedno zdanie mogę powiedzieć na ten temat. Agresja takiego rodzaju, że w zasadzie to, co się wie o sektach na przykład satanistycznych, to one są dziecinną igraszką, te sekty, które funkcjonują. Tam jest agresja, która jest prawdziwą agresją, straszliwa agresja, która no, wyniszcza nawet fizycznie, to już nie chodzi, bo jaźń jest zniszczona dość szybko.
1: Jaźń.
0: Tak, jaźń jest zniszczona dość szybko, natomiast włącznie z pewnym zdruzgotaniem fizyczności ciała człowieka. Więc tam jest poniewierane w końcu wszystko, znaczy dokumentnie i wszystko. Wszystkie elementy, z których my się składamy. Koniec końców. To jak ktoś zechce włazić, to go czeka z całą pewnością. A zaczyna się jak bajka, naprawdę.
1: I w którym momencie widzisz, że to jest coś, co cię kaleczy? Ile lat byłeś w tej sekcie?
0: Znaczy ja byłem prawie 3, 2,5 roku. To jest długo, tak naprawdę.
1: Na początku byłeś zachwycony?
0: Długo byłem zachwycony, tak naprawdę. Być może...
1: Czy widziałeś jakieś rzeczy, które się kłóciły z...
0: Tak, natomiast...
1: Z sumieniem.
0: Z sumieniem kłóciło się w pewnym momencie i to dość szybko, prawie wszystko. Dlatego, że ja dość często bywałem w stanie, który... Już nie tylko pomieszanie umysłu, które miałem i tak, tylko w stanie, który jest dziwaczny. To był stan paranarkotyczny bez żadnych narkotyków. Znaczy dziwaczna otoczka, która jest nad, no właśnie, nad sercem, umysłem człowieka. Bez przerwy jest ta otoczka i człowiek żyje jak w kokonie po prostu.
1: Czyli innymi słowy, dzięki pewnym technikom umysł jest utrzymywany w stanie, który powoduje, iż nie ma rozeznania rzeczywistości.
0: Tak, znaczy powiem krótko, nie ma dostępu tak naprawdę do, teraz to wiem, nie ma dostępu na przykład do sumienia właśnie. Znaczy sumienie jest wtedy przykryte tak głęboko, że ono nie pracuje. Znaczy nie ma tego, co w naszej teologii się nazywa tym sumieniem aktualnym. Gdzieś tam jakieś ślady i ono się odzywa. Natomiast są tak nikłe głosy przy natłoku i sile głosów, które ma się bezpośrednio, że w zasadzie jednostka ludzka nie ma szans.

0: te rzeczy, które widziałeś tam i które były złe, czy były robione przez Olenda?
1: Tak, znaczy tam jest... Tą sektą nie rządzi sam, dlatego że sekta ma macki na całym świecie, więc trudno było mieć wszędzie. Człowiek już jest tam jakoś tam posunięty w latach, ale zadziwiająco witalny, tak na marginesie. On ma bodaj 65 w tej chwili. No to życzę 40-latkom, żeby się tak czuli jak on. Ponieważ tu jeszcze wampiryzm wchodzi w grę niestety, znaczy czerpanie energii bezpośrednie. No i jest tam kilka osób, które no, witalność zachowują zadziwiającą po prostu.
0: Czyli beneficjentów sekty, czyli krąg wewnętrzny.
1: Tak, znaczy krąg wewnętrzny. Tak, krąg wewnętrzny. Zresztą on jest wcale liczbowo niespecjalnie pokaźny tak naprawdę, ale lepsze jest 30 osób zdruzgotane na stałe niż setki takich jakichś tam z grubsza zainteresowanych z zewnątrz raczej się przyglądających. Oni lubią bardzo mieć u siebie w środku. To jest klasyczne zresztą z tym, co C.S. Lewis pisał. To jest klasyczne pożeranie po prostu.
0: I teraz widzisz rzeczy, które są złe, czyli czyniona jest krzywda kobietom i mężczyznom.
1: Tak. Znaczy, no właśnie, to warto podkreślić, że to nawet nie chodzi o krzywdy, których doznałem sam, tylko widząc pewne fakty, widząc zwyczajnie, bezpośrednio widząc, człowiek jest zaczarowany tak dokumentnie, że w zasadzie tłumaczy to sobie. Odzywa się rozum i ten rozum naprawdę tłumaczy dość gładko w tej sytuacji.
0: Racjonalizuje.
1: Racjonalizuje, ale to jest racjonalizacja dziwnego rodzaju, bo ciągle w tym kokonie. Rozum normalnie pracuje w sposób krystaliczny, czysty. Natomiast tam pracuje na dziwnych obrotach, ale tłumaczy.
0: Ja wiem o tym, iż Olenidal uwodzi kobiety, rozbija małżeństwo.
1: Znaczy tak w buddyzmie wielopartnerstwo nie jest żadną zbrodnią tak w ogóle, więc sam ten fakt nic takiego. W przypadku Olego zdaje się, że to jest jego... Znaczy taka główna cecha jako demona. Wydaje mi się, że to jest jakaś jego ścieżka, jego cel życiowy, czy coś w tym rodzaju. Czerpie siłę z nas, młodych chłopaków i dziewcząt. Zdaje się, że te siły czerpie... Ja nie wiem, trudno jest, niezwykle trudno określić, jaki cel. Natomiast do rzeczy, które są koszmarem po prostu i o szczegółach nie powiem. Tak, ogólnie rzecz biorąc i niezwykle łagodnie można powiedzieć o uwodzeniu kobiet. A uwodzenie kobiet, no na przykład, kończy się rozbijaniem normalnych naszych małżeństw.
0: Kiedy pierwsze sygnały się pojawiają, które przebijają się przez kokon?
1: Znaczy, mogę powiedzieć tylko o sobie, bo...
0: Tak, tak.
1: Dwie osoby wyszły sobie z tej sekty po mnie. To znaczy już z moją pomocą, bo z zewnątrz widać wszystko wtedy naprawdę niezwykle wyraźnie. U mnie sygnały pojawiają się, ponieważ ja nie straciłem jednej rzeczy, której on nie mógł przewalczyć, ani nikt inny z władz. To jest postawa. Znaczy ja zawsze od dzieciaka miałem postawę, która jest właściwa i tej postawy nie złamano, mówiąc krótko. I to nie są przechwałki w tym znaczeniu, że jestem silnym człowiekiem, bo wtedy sił nie było w ogóle.
0: Ale co opisujesz słowem postawa?
1: Postawa, chciałem jeszcze czegoś. Znaczy to mnie uratowało, ponieważ postawa, właściwa postawa, to jest pożądanie tego, co jest właściwe, piękne, jaśniejące i proste. Natomiast tam wszystko było w malignie czegoś dziwnego. Wszystko od początku do końca. Każdy gest, każdy

0: powiedzieć o tym, że jest to postawa, która została mi dana, bo ja wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę, że ja nie o własnych siłach mam postawę, bo ja wiedziałem, że ją mam, potrafiłem to nazwać postawą, natomiast czułem, że to jest z zewnątrz, a ja zawsze pożądałem ładu z góry, wiedziałem, że ja sam nie jestem konstrukcją, która ten ład zapewni. Ja nie przestawałem rozmyślać mimo tego kokonu. Ta postawa została mi dana. W buddyzmie jest bardzo wiele rzeczy, które są elementem powtarzalnym. Czy to będą oddechy, czy to będą słowa, to jest obojętne, czy to będą gesty. Znaczy to jest trans na dokładkę, mówiąc krótko. Znaczy w trans człowiek jest wprowadzany tak naprawdę metodami parahipnotycznymi albo wprost magicznymi. Natomiast mantrowania i różne tego typu zabawki powodują, że człowiek jeszcze jest bardziej gładko usposobiony do tego transu. On jest po prostu ciągły, bo guru tego rodzaju ma to do siebie, że człowiek musi odbyć fizyczny kontakt z nim, na przykład poprzez udzielenie schronienia co jakiś czas, żeby siła tej magii działała bardzo. Między okresami, kiedy człowiek się z góry nie widzi, trzeba się wprowadzać w ten trans na co dzień. Na przykład powtarzaniem zdania, odmawianiem ich różańca. I powiem krótko, że ja widzę w twojej dłoni różaniec. Szukałem czegoś, co jest, bo sama technika powtarzalności do mojego usposobienia pasuje. I ja zacząłem powtarzać jeden akt strzelisty, jedno zdanie i różaniec. W tajemnicy. Zwyczajnie w tajemnicy.
1: Jaki akt strzelisty?
0: Jest jeden, który powtarzam do dziś dzięki temu, bo poza matką on właśnie uratował życie. Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ciebie kocham. I to miało moc, ja jestem tego pewien, to miało moc większą niż cała ta sekta razem wzięta na całym świecie ze wszystkimi jej władzami. To jedno zdanie chłopaka.
1: Jak ma
0: zdanie oczywiście Piotra Świętego, ale chłopak je powtarzał naprawdę, nie wiem czy nie częściej niż modlitwy buddyjskie tak naprawdę, a byłem buddystą.
1: I matka gdzieś się pojawia tutaj?
0: Znaczy ona nie znikła, dlatego że ja w zamknięciu nie byłem nigdy, zawsze byłem wolny zewnętrznie. To jest istotne, bo są też sytuacje odizolowania. Sprawdzę dokładnie, ponieważ niesprawdzonych informacji nie lubię. Budowany jest, zdaje się, tej ścieżki, bo ta ścieżka, na której ja byłem, nazywa się Karma Kagyu, tak zwana diamentowa ścieżka, droga. Zdaje się, że właśnie tej ścieżki dom cały budują, jeśli to prawda, bo ja muszę porozmawiać z tymi ludźmi. No to sytuacja jest upiorna, no w takim stopniu, który już jest trudno wyobrażalny. Ja mogłem być na przykład u mamy w domu, kiedy chciałem. Zamknięcie w tym domu z własnej woli, co podkreślam. Człowiekowi się zdaje, że on tam chce. Na przykład ucieka z domu tam. Jeśli ma 16 lat, to mama tutaj nic nie poradzi w sensie prawnym w ogóle. Zamknięcie w tym domu, właściwie znowu brakuje nie tyle słów, co siły, żeby wypowiadać. Znaczy buduje się upiorny dom na moim podwórku tak naprawdę, co dla mnie szczególnie jest ciężkie, bo ja tamtędy przychodzę na przystanek tramwajowy codziennie. I tam jest budowany ten dom. Jeśli to jest Karma Kagyu, no to Ole dostał swój kościół w Warszawie, mówiąc najkrócej. A tam hulaj dusza Olego.

0: chcę to bardzo mocno podkreślić, że jeżeli ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji, to niech wyszuka spośród tych elementów w chrześcijaństwie, któremu te sytuacje znaczy nie niszczą. Tak jak mówię, tu jest powtarzalność. Różaniec też jest modlitwą opartą na powtarzalności. Wtedy jako buddysta nazywałem się transowy. Różaniec jest transowy. To było dla mnie transowe. To samo z aktem strzelistym. Jest jeszcze jedno zdanie. Ja potem wytropiłem, skąd się wzięło. To jest z ruchu hezychistów, miłośników spokoju. I to przypomina buddyzm w zewnętrznej formule tak naprawdę, bo tam się wypowiada jedno zdanie też. To zdanie brzmi: Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Przy czym pierwszą część zdania koniecznie trzeba mówić na wdechu, drugą na wydechu, ze względów nie powiem jakich.
1: Ale to trzeba, to żeby wejść w modlitwę Jezusową, to osobna...
0: Jest to osobna, powiem rzecz. Tylko, że wystarczy cokolwiek, co jest boskie i to nagle zaczyna rozrastać i no, pokonałem w końcu tę sytuację we własnym życiorysie. Znaczy, jestem przekonany absolutnie, że żaden buddyzm już mnie nigdy nie skusi, tak po prostu.
1: Gdzie mama jest w tym?
0: No mama jest bez przerwy tak naprawdę, ponieważ mama jest... Wtedy myślałem, że jest wiedźmą, tak na marginesie, czarownicą, ponieważ zbyt dużo wiedziała bez danych. Tak zresztą żartujemy do dzisiaj, że ja myślałem, że jest czarownicą, bo zbyt dużo wie bez danych. Najpierw myślałem, że to dlatego, że to mama. Mama ma prawo.

0: o coś wiedzieć, ale zaczęła wiedzieć rzeczy szczegółowe. No to już na normalnej drodze takich rzeczy się nie wie, tak po prostu. Próby ratunku, mama mnie nigdy nie odtrąciła, mimo że stałem się zewnętrznie człowiekiem zupełnie złym. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie odtrąciła, zawsze miałem prawo przytulić się do swojej mamy, a mama zawsze miała prawo ganić, upominać, no bić mnie, bo moja mama nigdy nikogo nie biła. Natomiast bić słowami, a to w księdze Syracha jest napisane. Uderzenia kija łamią kości, uderzenia kija wywołują sińce, uderzenia języka łamią kości. Więc moja mama gruchotała te kości dość często, a to telefonem, a to spotkaniem, upominając mnie, żebym się opamiętał, mówiąc krótko. No i prawdopodobnie modliła się strasznie dużo, bo to, że w ogóle się modliła, to wiem. Natomiast to musiało być... Ja przypuszczam, że ona 3/4 dnia spędzała na tym, żeby wyciągać syna z dziwnych stanów. I tu pojawia się mama. Znaczy pojawia się od momentu, kiedy moje życie w jej łonie powstało. No i w sytuacji trudnej tym bardziej się pojawia. No i jest do teraz. Za co wdzięczny będę zawsze.
1: Kiedy oni zorientowali się, że się im wymykasz?
0: Późno. Późno, ponieważ maska była perfekcyjna. Znaczy ja byłem jednym z przyjemniejszych członków sekty. Wyglądało na to, że w ogóle jestem na świetnej drodze. Mało tego, rzeczy, w których uczestniczyłem, świadczyły o tym, że dopuszczają mnie do jakichś sytuacji, które są już daleko w ich hierarchii. Natomiast, znaczy mnie już od pewnego momentu, mniej więcej po roku, już tak naprawdę tam nie było. Trudno mi dzisiaj z perspektywy powiedzieć, co mnie jeszcze trzymało. Prawdopodobnie narkotyki tak naprawdę, ale to jest też temat, którego nie chcę ruszyć. Głównie tak zwane kwasy i głównie amfetamina. I nie chcę o tym mówić, chociaż oddzielnie o tym mógłbym. Natomiast jest to w ramach czarnego okresu jeszcze bardziej czarny okres.

0: późno się zorientowali?
1: Bardzo późno. Znaczy, kompletny szok, jak sobie go przypominam, to nawet taką grzeszną radość mi sprawia. To znaczy, ja się ucieszyłem, że aż tak ogromne zdziwienie, że jeden z fajniejszych podopiecznych nagle wychodzi po prostu i ma dosyć, tak zwyczajnie.
0: Ile osób było w tym miejscu?
1: Znaczy, to były miejsca spotkań tak naprawdę, to nie było, to nie był dom.
0: Jakie środowisko się... 5, 15, 30?
1: Głównie środowisko, no ludzi w moim wieku, znaczy głównie to byli studenci. A
0: kilkunastu, kilkudziesięciu?
1: Nie, to nas było siedmioro tylko. Znaczy w mojej grupie było nas siedmioro.
0: Ile takich grup?
1: Ja byłem już studentem. Tych grup jest kilkanaście z całą pewnością, jeśli nie więcej teraz, bo to się jednak rozrasta. Wydaje mi się, że może być więcej. Kilkanaście jest na pewno. Gdzie one są, to i w prywatnych miejscach, i w miejscach wynajmowanych, jakichś publicznych miejscach, i na salach publicznych, i na salach sportowych, w różnych miejscach. To jest obojętne, gdzie to się zlęgnie, byle to miejsce było. Miejsce jest drugorzędne tak naprawdę. Były też młode osoby, znaczy jeszcze z liceów. Nastroje było starszych. Bośmy byli już studentami, czyli nawet w świetle prawa ludźmi dorosłymi, samodzielnymi i świadomymi.
0: I mówisz dziękuję.
1: Znaczy nie, ja nie powiedziałem dziękuję, ponieważ ja mam impulsywny charakter. Powiedziałem trochę inaczej tak naprawdę.
0: I co?
1: Nie pamiętam słów dokładnie, ale tam były wyzwiska. To nie były kalumnie.
0: Co im zarzuciłeś?
1: Zarzuciłem co? Fałsz i niszczenie życiorysów. Znaczy niszczenie żywych istot po to, żeby się karmić ich życiem. Bo to właśnie dokładnie się odbywa na tej ścieżce. Niszczenie jednego po to, żeby wzrastać samemu, w cudzysłowie, bo to żadne wzrastanie. I to był zarzut. No, jak on był wyrażony, to nie da rady tego powtórzyć, ja nie pamiętam szczegółów.
0: No i zaczynasz normalne życie. Możesz to robić, czy jest trudno poza sektą?
1: No nie jest to łatwe. Spotkałem żonę, więc może trochę łatwiejsze. Żonę też ze swoimi problemami z kolei.
0: Kobiety?
1: Tak. Późniejszą żonę, obecną żonę.
0: Wtedy właśnie, kiedy wyszedłeś?
1: Nie. Matko, ja bym zapomniał w fakcie dość istotnym. W trakcie tej historii poznałem kobietę, z którą spłodziłem dziecko. W stanie umysłu, który troszkę opisałem, weszliśmy na najczarniejszą ścieżkę. No, rozstaliśmy się bardzo szybko, po pół roku. W związku z tym jest z tamtego czasu najpiękniejsza na świecie Zuzanna, która ma w tej chwili lat 15 prawie, moja córka. Ze związku, który nie wiem jak określić, pewnie coś z elementów miłości być musiało, bo moje dziecko jest zbyt piękne i mądre, żeby tak nie było. Natomiast jeszcze to po drodze, zanim spotkałem żonę.

0: tylko chcę podkreślić, bo ten, kto znajdzie się w środku, naprawdę, ja mówię teraz o zwykłych, banalnych sprawach codziennych, to znaczy znajdzie się w domu, na przykład, w którym zamieszka, buddyjskim, jego sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż moja, to od razu. Ja miałem zawsze prawo wyjścia, nie byłem w więzieniu, a domy zamieniają się w więzienia, to znaczy nikt tam nie zamknie drzwi od razu, ale potem one są zamknięte fizycznie, bo już nie ma człowiek siły ich otwierać, więc ja nie byłem w tej sytuacji nigdy. Byłem w sytuacjach upiornych, ale zawsze miałem tę szansę, żeby ostatkiem siły wyleźć, no, co jakoś tam się stało. Nigdy nie byłem w żadnej sytuacji odosobnienia w tym znaczeniu, że na przykład miesiącami tkwiłem w jakimś miejscu pod wpływem tych ludzi, nie. Zawsze miałem wokół jeszcze innych ludzi, w tramwajach, na studiach i tak dalej. I to też ratuje z zewnątrz, znaczy ludzie wokół, ci, którzy są blisko.
1: Skończyłeś to, jak rzeczywistość odbierasz jako człowiek poraniony?
0: No to jest paradoksalne i nie chcę zbyt wyraźnie o tym mówić, bo żeby nie wyszło na to, że ja odbieram ją jaśniej właśnie dlatego, nie. Ponieważ byłem naprawdę na skraju, znaczy kompletnej degradacji swojego człowieczeństwa. Na skraju, znaczy zgodnie z definicjami, które cenię i kocham nad życie. Mówię o sobie i czynie książce Karola Wojtyły. No to wtedy nie byłem człowiekiem tak naprawdę. Nie było ani samostanowienia, ani samoświadomości, ani samopanowania, ani sumienia, ani życia w prawdzie, żadnej cechy, którą powinien posiadać człowiek. Wszystkie te cechy były zepchnięte nie wiadomo gdzie, więc nie istniały w sensie dosłownym. Teraz jest tak, że ja wiem w ogóle niewiele rzeczy. Mam całą masę wiadomości w głowie. Natomiast kilka rzeczy wiem tak głęboko, że mimo tego poranienia wydają mi się niezniszczalne. Wiara w Boga, to znaczy to, że On istnieje, to przekonanie jest tak potwornie silne. To jest oczywistość serca, z którą ja już naprawdę nie dyskutuję ani razu. Nawet w stanach oschłości tego rodzaju, gdzie mnie się nie chce modlić na przykład, gdzie mnie się nie chce pójść na mszę do kościoła, to nawet w tych stanach ta pewność nie znika już nigdy. Jest to zasługa Boga, natomiast... Dostałem ten prezent, ponieważ to już jest... Znaczy Bogu się tak zechciało, że być może to jest, nie wiem, teraz mi to wpadło do głowy, że być może to jest prezent albo rekompensata za te 2 lata tak naprawdę. Że ja już teraz mam niezmiennie silne przekonanie o tym, że Bóg istnieje, że mnie kocha oraz, że ja mogę coś zrobić dla Niego.
1: Ale opisałeś ten stan degradacji? Ale jak się w takiej zwykłej rzeczywistości znajdowałeś? Jak zarabiasz na siebie? Jak...
0: To jest zabawne, bo to się pokryło z tym, że to jest okres w życiu, gdzie zarabiałem najwięcej. To jest zabawne. Jako młody, wtedy 22-23-latek, pracowałem w takim tygodniku konsumenckim, który się nazywał Veto, już go nie ma dawno. Zresztą zacne pismo, niestety czytane wyłącznie przez ludzi starszych, a to źle. Bo to było pismo właściwie dla młodzieży, żeby zobaczyć, z czego składa się jedzenie i tak dalej. No ja sporo pieniędzy tam zarabiałem w tym tygodniku, więc ja miałem na wszystko. Narkotyki od razu ode mnie nie odeszły, więc jeszcze wtedy były. Na spółkę z alkoholem wtedy, żeby było jeszcze bardziej zabawnie. Więc żyło mi się dość wygodnie. I tu chcę podkreślić jedną rzecz, że ten, kto oferuje, obojętne, czy to jest struktura zorganizowana, czy jakiś człowiek, co się podaje za mistrza, ten, który proponuje wygodę i urządzenie się, jest podejrzany natychmiast. Nie, ścieżka prawdy jest ścieżką dość trudną, po prostu. Nie jest ścieżką łatwą, ale za to jest prostą. Powiedziane jest wyraźnie. Moje brzemię jest słodkie, jednak jest to brzemię. Ja ciężar życia czuję dalej, ale chcę go czuć po prostu. Nie chcę wygody.

0: Kiedy tutaj Bóg się pojawia? Ja mam wrażenie, że nie znikł. To znaczy, ja go nie widziałem. Natomiast nie znikł w sensie bezpośrednim. Ja byłem jakoś pilnowany, dlatego że, jak mówię, mam usposobienie impulsywne. Ja w każdą historię w swoim życiu wchodzę cały, więc tam też byłem cały. A jednak pozostały te moje zabawki w tajemnicy, a jednak pozostała mama, czyli rzeczy z zewnątrz, więc na pewno pozostał też Bóg i od środka, i z zewnątrz. Tak naprawdę bym nie dał rady. Zresztą wydaje mi się, że z silnym demonem zwykły człowiek nie daje rady tak naprawdę. Że bez pomocy z góry, bez pomocy anioła stróża, Boga lub kogoś ze świętych, znaczy nie mamy szans zwyczajnie, jeśli jesteśmy w 100% w łapach.
1: Ale kiedy się pojawił w życiu?
0: Znaczy on...
1: Kiedy sobie uświadamiasz, kiedy ty sobie uświadamiasz, że to Pan Bóg jeszcze w tej całej historii jest.
0: Teraz mam 36, pewnie miałem 23. Głowy nie dam, czy miałem 23, czy 24. Kiedy uświadomiłem sobie, że pora wrócić na ścieżkę. Po prostu, bo ja byłem na tej ścieżce, jak mówię, poprzez dom i dzieciństwo wczesne, tak naprawdę, bo do 15 roku życia. Ale powrót to jest zabawne. O wiele trudniejszy był ten powrót niż ten upadek. Tu jest proces, który trwa zresztą do dzisiaj. Wydaje mi się, że jestem dopiero na ścieżce oczyszczenia tak naprawdę. Jeszcze nawet nie jestem na ścieżce jednoczenia. Dopiero się oczyszczam, a trwa to już wiele lat. Tak, to ja myślę, że to było na jakimś trzecim roku studiów, więc koło 23, 24. Znaczy ja zacząłem bywać w kościele i modlić się. Ja specjalnie używam słowa bywać, bo to było bywanie w kościele. Tam zaistniał taki element jak estetyzm religijny czysty. A to Dominikanie, a to Służew, a to Kościół Świętego Marcina, a ja mam na imię Marcin, a to konkretna osoba kapłana. Jest to estetyzm, który też jest niedobry, bo ja teraz chodzę wyłącznie do swojej parafii, do kościoła, żeby było jasne. Chyba, że akurat jest tak, że jestem gdzieś.

0: Prawda jest taka, że jeszcze odbyła się spowiedź życia. Prawda jest taka, że moją dziedziną zawodową, wtedy jeszcze jako student się tym interesowałem, jest literatura popularna, literatura science fiction. Spotkałem pewnego człowieka, tłumacza tej literatury. I Bogu niech będą dzięki, że ja go spotkałem. Przez rozmowy zawodowe, powiedzmy, bo ja wtedy pomału robiłem się specjalistą, mieliśmy tego samego ukochanego pisarza i tak dalej. Zresztą człowieka, który Boga szukał całe życie. Trochę jak potłuczony, ale mam nadzieję, że znalazł. Zmarł w 82 roku. I nagle zobaczyłem potworną siłę tego człowieka, wielką siłę tego człowieka. To jest zresztą to jest mój właśnie kierownik duchowy. Pełna jasność, pełna ostrość zdań w sytuacjach, gdzie mają być ostre, pełna miękkość, gdzie mają... Zobaczyłem, że to jest to, o co chodzi. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest katolik i tak dalej. Ja widziałem tylko mądrego, starego człowieka. I zaczęła się przyjaźń młodego chłopaka z tym starym człowiekiem. On mnie zaciągnął do Opus Dei najpierw, bo on tam uczęszczał jakiś czas. A w Opus Dei spotkałem, znowu Bogu niech będą dzięki, że pojawił się na świecie Ignacy Soler, Hiszpan, ksiądz. No i tam była spowiedź życia, trwała 4 godziny. On wie wszystko. To, czego nie powiedziałem do tego mikrofonu, on wie. Powiem tylko, że ta spowiedź skończyła się tańcem wokół stołu. Tańczyliśmy, Marcin, z Ignacym.
1: W tej chwili przerwiemy to opowiadanie na parę dni. W jakiej intencji się teraz pomodlimy?
0: Jeśli moglibyśmy pomodlić się w takiej intencji, żeby do zamkniętych domów buddyjskich nie trafiały dzieci, które nie mają świadomości.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie w tej intencji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie Ojcze, Syn i Duch Święty. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Zapraszam za parę dni. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: Dobry Panie Boże, oddaję Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
0: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
0: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
0: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego. I ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej Komunii Świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej Komunii Świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej. Ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. No i tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński i już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą, dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: Nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chcę mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. Nie. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: I to była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to była odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnifikat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: sens.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No, no bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują i jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu, swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy. Bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w dziesięciolecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co dwie godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się, mówi: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało trzech lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas siedem w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te siedem pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam cztery razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił. Ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji. Jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam. I jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówiła, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę, takie spuszczoną głową. I raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek, a drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów. Bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tym aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na OIOM-ie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość.

mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mnie przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo nie, przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: Kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz Miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap.

ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny, więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no, w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od 0 do 2 w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, chociaż nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg ciołka i broszka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówi, one są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy 7 dzieci, 9 doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, no kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

I ja dzisiaj, kiedy się zastanawiam nad swoim życiem, to zresztą nieraz poruszałam ten problem ze swoim kierownikiem duchowym, że tak naprawdę to wtedy, kiedy ja mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynków, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no, niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznał, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. I miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym. I weszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo... Nie czuję Boga jako... osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju, a oni i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć. On się tak patrzył, no już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał, pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę, on wziął moją rękę w obydwie dłonie, ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz i mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
0: Zapraszam, drodzy państwo. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Przepraszamy, że nie zawsze potrafimy go dobrze wykorzystać. Teraz Cię, Panie, proszę o to, żebyś wlewał w nasze serca Twoją łaskę, żebyś Ty, Panie, był Panem tej chwili, tej rozmowy, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, które będą na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, posłuchaj swoich aniołów, niech nas chronią, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekam, żeś święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Witam.
0: Gdyby Pan Bóg się Tobą nie interesował, czy byś żyła jeszcze dzisiaj?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam i przypuszczam, że co najmniej kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że Pan Bóg faktycznie w sposób cudowny zadziałał, zaingerował. I to, że jestem tutaj dzisiaj i mogę rozmawiać, to jest po prostu jego darem. Myślę, ponownym darem życia.
0: Czy wiedziałaś wtedy, że On Cię chroni? Czy już wiedziałaś o tym wtedy?
1: Myślę, że jakieś przeświadczenie na temat tego, że Pan Bóg istnieje i jakiejś Jego obecności, takiej być może nie do końca uświadomionej, ale jakiejś takiej wewnętrznej, miałam przez całe życie. Ja będąc już małym dzieckiem obserwowałam, bo myślę, że tak jakoś nie uczestniczyłam w tym życiu duchowym, ale obserwowałam moją babcię, która w mocny sposób jakoś była dla mnie takim świadectwem i dzięki byciu obok niej i patrzeniu na nią doświadczałam tego poznania Pana Boga, które jakoś tam mi towarzyszyło i nawet, tak jak mówię, wbrew mojej woli i mojej świadomości, ta ręka Boża, myślę, że na mnie spoczywała po prostu przez całe życie. Później okres już, kiedy miałam naście lat, to było środowisko takiej typowej młodzieży, która przeżywa okres buntów, poszukiwań bardzo mocnych.
0: Jakie to jest miasto? Duże, małe?
1: Tak, ja chodziłam do liceum w Warszawie na Żoliborzu. I to środowisko właśnie jakoś tak mnie kształtowało w tym okresie najważniejszym, myślę. Naturalnie przy okazji chodzenia do szkoły dużo innych doświadczeń zbierałam życiowych w postaci przeróżnych właśnie rock'n'rollowych doświadczeń, ale także z jakimiś narkotykami, z używkami przeróżnymi. Dosyć tradycyjny sposób.
0: Dla części młodzieży, szczególnie tej warszawskiej w ostatnich czasach.
1: Pamiętam, że byłam taką dziewczynką dosyć niepokorną. W porównaniu z moim bratem, który zawsze był przykładnym takim uczniem o wyjątkowych walorach, umiejętnościach i wiedzy ogromnej. Ja troszeczkę inaczej moje życie wyglądało. Począwszy od tego, że potrafiłam się bić po prostu z chłopakami na podwórku, nawet stojąc w obronie mojego brata. Przez to, że nie wiem, lubiłam chodzić na koncerty, na imprezy. Raczej takie mocne doświadczenia były moim udziałem. Nosiłam czarną skórę, jakieś wysokie buty, glany. Jeździłam na koncerty do Jarocina i tak sobie wesoło żyłam.

0: byłaś szczęśliwa wtedy?
1: Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest jakieś szczęście. I dopiero z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność, o którą tak naprawdę jakoś mocno zabiegałam i walczyłam, i te wszystkie moje sprzeciwy i bunty były zazwyczaj związane z akcentowaniem właśnie własnej wolności i niezależności. Widzę z perspektywy czasu, że to tak naprawdę było jedno wielkie zniewolenie. Teraz mogę powiedzieć, że po prostu doświadczenie wolności, jaką Pan Bóg mi ofiarował, jest rzeczą absolutnie wyjątkową i wszystkim młodym ludziom polecam właśnie tę wolność.
0: Na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że ten czas takiego błądzenia cię skaleczył?
1: Znaczy, ja muszę jeszcze wrócić do momentu takiego, kiedy miałam jakieś tam 17 lat, kiedy oprócz tych wszystkich atrybutów młodości, czyli poszukiwania właśnie wolności w używkach, w tych subkulturach różnych, w muzyce, w takim naturalnym buncie, pojawiła się rzecz dodatkowa, czyli psychotronika, do której moja mama jakoś mnie przekonywała, ponieważ przez zupełny przypadek trafiła do towarzystwa psychotronicznego, gdzie zajmowała się po prostu książkami w bibliotece. Robiła to z przekonaniem, że służy po prostu ludziom. Była to rzecz zupełnie dla mnie nieznana, zresztą dla moich rodziców również, więc trudno tutaj jakoś złe intencje przypisywać. Aczkolwiek skończyło się to tym, że tak naprawdę i moi rodzice, i ja bardzo mocno się zaangażowaliśmy w te doświadczenia, tak naprawdę okultystyczne, myślę, z perspektywy czasu. Towarzyszyło temu chociażby robienie amuletów przez znakomitych psychotroników i psychoterapeutów i jakichś magów, kursy doskonalenia umysłu, doświadczenia właśnie lewitacji, przenoszenia się w czasie, przekazywania własnej woli. Muszę powiedzieć, że to bardzo sprawnie działało i faktycznie jest tak, że te siły zła działają w sposób bezbłędny. Ja miałam taki okres w swoim życiu, który po prostu potrafiłam zaprogramować, włącznie z historią, kiedy zdawałam maturę, kiedy po prostu wiedziałam, jakie będą pytania, potrafiłam przekazać na podstawie własnej siły, własnej sugestii, potrafiłam przekazać wolę profesorom, z którymi rozmawiałam. I to przez długi czas bardzo skutecznie się sprawdzało.
0: No, to tak ci się wydawało wtedy.
1: Tak. Tak.

0: bardzo mocne przekonanie, że to działa. Bo jak jest naprawdę, to trzeba by było stwierdzić w warunkach obiektywizujących sytuację.
1: Tak, oczywiście. Natomiast faktycznie jest tak, że te siły no działają. Tak.
0: Mają coś do zaproponowania na pewno.
1: Nie mogę tego jakoś tak zmierzyć, na ile to było faktyczne, prawda, działanie. Natomiast były
0: miałaś
1: takie cukierki.
0: Miałaś poczucie, że dzieje się to, co chcesz.
1: Tak. I tak się działo przez
0: ja oczywiście nie kwestionuję realnego działania tych mocy, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy jest to autosugestia, kiedy jest to takie selektywne podejście do rzeczywistości, bardzo mocne oczekiwanie, a kiedy rzeczywiście demon decyduje się na to, że robi coś nadnaturalnego po to, żeby kogoś głębiej wciągnąć.
1: Tak. Dużo takich historii niewyjaśnionych się działo, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, jaką cenę za to zapłaciłam, ponieważ po jakichś 2 latach tych praktyk zapadłam na jakąś chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Polegało to na tym, że bolała mnie cała głowa i twarz. Do tego stopnia, że po prostu leżałam w łóżku i łzy mi płynęły ciurkiem, bo tak bardzo cierpiałam. Moi rodzice naturalnie zwracali się z prośbą do przeróżnych lekarzy. Były wykonywane poważne badania, tomografia komputerowa głowy, mózgu. Niestety nikt nie był w stanie stwierdzić, cóż to jest za choroba, więc w poszukiwaniu diagnozy jeździłam też do jakichś znachorów, zielarzy, przeróżnych, przedziwnych osób, które w tej chwili po prostu z gęsią skórą na ciele wspominam. No i się okazało, że niestety nie było metody, która mogłaby tutaj skutecznie zadziałać. Co więcej, nie było diagnozy jednoznacznej. Skutek był taki, że dostawałam leki psychotropowe, które w sposób dodatkowy mnie oszałamiały. Jak później się okazało, również częściowo uzależniły. Natomiast jak gdyby nie było żadnego końca, żadnej perspektywy tej historii.

0: Mój brat, który jechał do Łodzi, spotkał w pociągu księdza, który był bonifratrem. Jakoś podzielił się z nim tą historią swojej siostry i ksiądz po prostu dał mu w papierku taki proszek, który był jednym z leków takich ziołowych właśnie księży bonifratrów. I okazało się, że ten proszek, będący jakąś mieszanką po prostu zwykłych ziół, popity mlekiem, przyniósł mi ulgę. I wtedy dało mi to bardzo, bardzo poważnie do myślenia, że tutaj po prostu z jednej strony znakomici znachorzy i psychotronicy, którzy nie mogą sobie poradzić z moją chorobą, i z drugiej strony ksiądz, który jak go wtedy odbieram, jest jakimś posłannikiem Pana Boga, daje mi po prostu ziółka, po których się dobrze czuję. I myślę, że to był jeden z takich ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu.
1: Ponowię to pytanie o jak z dzisiejszej perspektywy widzisz, bo doszliśmy do momentu, w którym być może ta historia zacznie się toczyć jakby w drugim kierunku, prawda?
0: Daleko jeszcze, do drugiego kierunku.
1: Ale jakiś pierwszy sygnał, więc...
0: Tak.
1: I jak sądzisz, na ile ten etap właśnie jeszcze młodzieńczego buntu i tak dalej, na ile to cię pokaleczyło? Bo czy funkcjonowałaś w kontekście 10 przykazań? Czy to było coś ważnego wtedy, czy nie?
0: To znaczy tak, ja muszę tutaj jeszcze wrócić do jednej kwestii. Otóż ja cały czas, odkąd pamiętam, czyli od wieku, kiedy miałam kilka lat, zadawałam sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, o śmierć. Ponieważ mój tata był pilotem i latał samolotami, więc już jako dziecko pytałam go, czy gdzieś tam w górze widział może Pana Boga albo coś. Pytałam również o UFO, nie ukrywam. Ale te pytania jakoś bardzo, bardzo mocno mnie nękały przez całe życie. I tak naprawdę myślę, że te wszystkie historie, które się wydarzyły w mojej młodości, były spowodowane chęcią odnalezienia drogi, którą ja powinnam iść. To znaczy, zadawałam sobie pytanie o to, co jest naprawdę ważne.

troszkę to jest zaskakujące, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę mając kilka lat, bardzo poważne myśli przychodziły mi do głowy. I gnana pewnie jakoś próbą odpowiedzenia na te pytania, szukałam w przeróżnych właśnie okolicach, w przeróżnych New Age'ach, natomiast te podstawowe jak gdyby skojarzenia, które w tej chwili wydają mi się oczywiste, w ogóle wtedy były dla mnie po prostu zasłonięte. To znaczy oczywiście, że znałam 10 przykazań Bożych i chodziłam do kościoła. Natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz, jak oceniam, to Kościół był dla mnie pewnym takim teatrem i miejscem, gdzie się coś działo, czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiałam. To znaczy, nie wiedziałam tak naprawdę, czym jest Eucharystia. Nie wiedziałam dokładnie, o czym ksiądz mówi, co on tam czyta z tej księgi, którą ma przy sobie. Pamiętam, jak całkiem niedawno, przed moim nawróceniem, dowiedziałam się po prostu o Duchu Świętym, który dla mnie wcześniej był po prostu jakimś takim zagadkowym pojęciem, którego w ogóle w żaden sposób nie byłam w stanie jakoś rozszyfrować i przyjąć jako rzeczywistość. Także te 10 przykazań Bożych gdzieś tam pewnie w sercu to tkwiło. I tak jak mówię, ja miałam babcię, która pokazywała mi Pana Boga. Ale ja wówczas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż, za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko. Był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz, po wielu latach, mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm. Natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak, patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychotronicznych? Czy mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale i jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie.

0: Jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz dziś?
1: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
0: W sposób formalny się to okazało?
1: Tak.

0: sens.
1: Niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo potrzebne, to doświadczenie, ponieważ tak naprawdę Pan Bóg za sprawą tego bardzo mocnego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. To znaczy otworzył przede mną rzeczywistość, której ja w żaden inny sposób być może nie mogłabym poznać. Taką rzeczywistość o mnie samej. O tym właśnie, że tak to dzisiaj widzę, że jestem taką kaleką emocjonalną, że po prostu faktycznie nie mam miłości, nie potrafię kochać ludzi w taki sposób prawdziwy, w ten sposób, w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy, jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską i że ja sama z siebie nie jestem w stanie po prostu kochać nikogo, ani siebie, ani najbliższych, a tym bardziej drugiego człowieka, z którym miałabym dzielić życie i oddawać mu po prostu swój czas i dla niego umierać. To były rzeczy dla mnie absolutnie zakryte.

0: W tej chwili powoli się zaczynam tego uczyć, choć teoria nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? W jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu z dnia na dzień Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie wybaczyć ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: I to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła. Tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop, bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie zaskakujący i też do końca niezrozumiały, zdarzyło się tak, że trafiłam na katechezy do ojców Paulinów w neokatechumenacie. To był 2001 rok. I wtedy wszystko się zmieniło. Choć przez długi czas czułam się tak, jakbym była w jakimś letargu i niespecjalnie wiedziałam, o co chodzi. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. Nigdy nie miałam świadomości tego, że wspólnota jest po prostu potrzebna. Jakoś doświadczenie Pana Boga i Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą i nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało, ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, że pamiętam, zobaczyłam, że jest inne życie.

0: wraca, nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną i to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
1: Z dużego miasta.
0: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji. Natomiast Pan Bóg pokazał mi tak naprawdę, kim jestem.

0: I myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko. Kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane i że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

do Częstochowy z przeróżnymi sytuacjami śmiesznymi i trudnymi, bo okazało się, że jakieś takie techniczne były problemy, na przykład przy pierwszym postoju pod Nadarzynem zaatakowały mnie takie dzikie osy, na gnieździe których usiadłam, więc miałam głowę pogryzioną po prostu przez kilkanaście os i ból nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa, ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy i miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działanie w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejny miesiąc nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w dzień babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był dzień babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda, z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie mam tą pracę. I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak, i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim on jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydajemy posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są. I też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich. I to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała. I kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny. A mama to już wiedziała. Ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobi tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No, z pomocą Bożą na razie jestem.

0: kiedy zaczęło się brata formułowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu. Później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była 2. albo 3. klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to był święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie 2., 3. klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka, zaniedbana krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie i wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą, ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło, od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakieś zrozumienie, ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem, każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna? Co ta dziewczyna? Czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż widziała, że walczy tutaj z Panem Bogiem. I to był taki no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy czemu tak jest, ale no, Pan Bóg myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu, to moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak, Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię, cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała, no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak widziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: A co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten... A tu nagle się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas intensywnej modlitwy o to, żeby Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem. Postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Ja czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce. I wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym. I wtedy czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. Ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, taki schodzący tarasami do doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.
0: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja zakonna. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjat to był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu... Mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: Zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze, no doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam, że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę. Jest kilka młodych dziewczyn i czuję się z jedną nagle, mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, nie? Że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby. Potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś się dzieje.
0: Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło. Ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi. Kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa.